I did my half anything. I breathe life.

rapper daruj. Niby pod prąd poginam, ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół, tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery poryw, żeby mnie przeryć i pory ci wejść w moje

facet, co poradzić, gdy ponure mnie tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie dla niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy fiestę grubą brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Czasem odwiedzam babcię, ale z babcią.

odwiedzam klatki, klatka babki, babka raz za rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

za to. Odwiedzam klatki, klatka babki, babka rasa rok do dwóch. Martwi się już matka, ile lat mam, nie policzysz już. Na palcach dłoni dwóch, na palcach dłoni dwóch. Ej, gdzieś u nich leci za to.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

Wszystko co piszę, piszę na piasku, czas to zabierze jak fala. Wszystko co tworzę, choć wkładam w to całego siebie, to tylko mandala. Choć się nie godzę z tym, że muszę odejść, to daje mi siłę i gwarant, że najbardziej cenne są chwile, bo życie to płomień, a płomień się

сюда, давай выйдем из-за.

0: chwilą mój beat.
1: Nieważne co będzie jutro. Kiedy robi się późno.

0: Possible.
1: Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną giną, ale one to...
2: Nieważne, co będzie jutro.
3: Dziś jestem wolny jak wilk.
2: Wylem w księżyc, co?
1: Północ, teraz budujemy swój rzym.

0: dziś jestem wolny jak wilk.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

Jak miałem 17 lat, to nie trafiałem w beat. Nie wiedziałem, jak układać te wokale, a już chciałem tak żyć.

Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać sobie pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z młodą serią, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła, to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek, ja skłamałbym mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

się na kawę następnego dnia. Przypomnijcie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować? Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most,

0: Čfurka, rádio i podcast.
1: Siądź na chwilę i leć mi, eprzyć bilety, jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

0: beze mnie.
1: Siądź na chwilę i leć mi, wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady, żyjmy nie chcąc się naprawić.

dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rdęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

sentence if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

0: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
1: W sporcie bardzo łatwo jest zmierzyć wynik. Możemy mierzyć czas, możemy sprawdzać, w jakim miejscu padły kolejne rekordy, jaka była liczba powtórzeń, czy był progres, czy go na przykład nie było. I właśnie dlatego sport potrafi dawać ogromną satysfakcję, ale też często mocno uderzać w poczucie własnej wartości. Bo zdarza się każdemu gorszy dzień na treningu, czy słabszy występ podczas zawodów. I często właśnie takie sytuacje traktujemy jako porażkę, jako brak progresu. Wszystko to podlane jest presją wyniku. O tym wszystkim dziś porozmawiam ze specjalistką w tym zakresie, magister Anią Marć, psycholożką sportu i trenerką mentalną. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: Wejdźmy od razu w taką sytuację, którą zna wielu trenujących. Mamy ten słabszy dzień, mamy jeden gorszy wynik, albo po prostu cały trening kompletnie nam nie idzie. Co wtedy najczęściej pojawia się w głowie takich sportowców albo sportowców amatorów?
2: Odniosę się najczęściej do młodych sportowców, bo z takimi mam doświadczenie, z takimi pracuję. Często tutaj to mocno uderza w ich tożsamość. Czyli to świadczy o ich całym życiu sportowym. Czyli miałam zły trening, to znaczy, że jestem złym sportowcem. To może się do tego nie nadaje. To pewnie nic nie osiągnę. I tutaj ten cały kołowrotek się napędza. Czyli od jednego nieudanego treningu, od jednej na przykład nieodbitej piłki do tego, że jestem bardzo złym sportowcem i w sumie to nic nie osiągnę, po co tu przychodzę.
1: Dlaczego w takim razie tak łatwo przekładamy ten jeden gorszy występ, jeden gorszy trening na ocenę właśnie siebie?
2: Wydaje mi się, że to już może mieć początek w dzieciństwie, dlatego że rodzice, oni zawsze chcą dobrze, ale często, gdy dziecko wraca z treningu, jak było, albo z zawodów, Ile meczy wygrałeś? I jakby to już sam rodzic buduje tą narrację wokół wyniku i dziecko wtedy jakby kształtuje się w tym, że jest dobre tylko wtedy, jeśli wygrywa. Bo tylko wtedy rodzice na przykład zwrócą na niego uwagę, wezmą go na lody, czyli ja zasługuję, jeżeli ja wygram, to ja zasłużę na miłość. I myślę, że to jest jeden z takich pierwszych kroków w ogóle do tego, żeby tą narrację samą zbudować opartą o wyniku.
1: A jeśli zaczniemy zastanawiać się nad tym, porównywać troszkę ból, to masz takie poczucie, że w sporcie amatorskim porażka potrafi boleć tak samo jak w sporcie zawodowym, gdzie gra się naprawdę o wysokie stawki?
2: Myślę, że sport, pomimo tego, że ciągle jestem mianownik sportu, to amatorski od profesjonalnego bardzo się różni. Bo jednak sport amatorski często uprawiamy, żeby się oderwać. Czyli wracamy z pracy i idziemy sobie raz w tygodniu pograć w piłkę czy w siatkówkę ze znajomymi, bo to nam sprawia radość. I jakby głównym celem sportu amatorskiego jest radość i możliwość spędzania z kimś czasu, możliwość gdzieś się poruszania, zwłaszcza jak jest na przykład proces siedząca, a jednak sport profesjonalny różni się, bo tam wchodzi bardzo duża presja. To już nie jest dodatek do życia, tylko to praktycznie całe życie zawodowego sportowca opiera się na sporcie. Wszystko jest podporządkowane pod sport. Dodatkowo rodziny sportowca też są podporządkowane pod ten sport, więc to jest całkiem inny kaliber moim zdaniem.
1: Porozmawiajmy o takiej bardzo konkretnej

0: danej osobie, czyli właśnie o tym młodym sportowcu, z którym współpracujesz. No rzeczywiście, występ, który nie poszedł. I teraz jak zbudować po takiej, to biorę w cudzysłów, porażce, poczucie takiego zdrowego rozczarowania?
1: Myślę, że tutaj bardzo ważną kwestią jest to, żeby nie patrzeć tylko tak zero-jedynkowo na ten wynik. Mhm. Bo nawet jeżeli spotkanie nie poszło po naszej myśli, to założę się, że to nie było tak, że wszystko poszło źle. Mhm. Tylko zawsze są jakieś dobre elementy. I jeżeli to był ważny turniej, ważne spotkanie, na przykład finał, Mistrzostw Polski i tak dalej, to na pewno ta przegrana boli, nawet jeżeli jest to jeszcze młodzieżówka. Ale jeżeli się zastanowimy, no to doszliśmy do finału, coś pokazaliśmy. Mhm. I myślę, że tutaj tak już takie zadanie zawsze, jeżeli ktoś nas będzie słuchał, żeby sobie zrobił, z czego i tak mogę być dumny, za co mogę się szczególnie pochwalić, pomimo tego, że wynik nie pokazuje może tego, że super mi wyszło, to i tak na pewno jest coś, co warto pochwalić, dostrzec. I to też nie jest egoizm, że pochwalimy się, nawet jeżeli wynik nie poszedł super, to warto to robić.
0: A jako psycholożka jesteś za takim podejściem, żeby w ogóle odrzucić tę porażkę i stwierdzić, nic się nie stało, idę dalej i w ogóle unieważnić ten fakt, że jednak no, jest ten wynik po mojej stronie, powiedzmy, ujemny, ale ja na to macham ręką i w ogóle nic się nie stało, nie mam nad tym jakiejś większej refleksji.
1: Ja traktuję przegraną jako część procesu i nie ma sportowca, który nigdy nie przegra. I im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej dla nas. Tylko to nie chodzi o taką akceptację, że wszystko jedno, jaki będzie wynik, tylko to chodzi o to, że jeszcze coś jest do zrobienia. Jeszcze coś mogę poprawić w sobie. I w sporcie dążymy do doskonałości, której nigdy nie osiągniemy, paradoksalnie, ale przegrana jest częścią procesu i warto z niej wyciągać lekcje, bo tylko wtedy ma sens.
0: A w takim razie warto z twojej perspektywy założyć sobie klapki na oczy i nie patrzeć na wyniki innych?
1: I tak i nie, to zależy. Jak wszystko w psychologii, to zależy.
0: Jasne.
1: Dlatego, że wyniki innych nas mogą motywować. I tutaj mówimy o takiej zdrowej rywalizacji, na przykład wewnątrz zespołu. To nie jest tak, że jak mamy dwie osoby na danej pozycji, na przykład w siatkówce zwykle tak jest, że mamy na przykład dwóch atakujących. Więc jeżeli jestem drugim atakującym, to nie znaczy, że dobra, akceptuję to, tylko jakby to jest zdrowa rywalizacja, że ja dążę do tego, żeby osiągnąć więcej. I ja zawsze mówię, że jeżeli nie jesteśmy najlepsi w drużynie, to jest dobrze, bo mamy do czego dążyć. Czyli to jest takie zdrowe porównywanie się i dążenie do czegoś. Ale nie na zasadzie, że on jest lepszy, więc ja nigdy tego nie osiągnę, bo to idzie wtedy jakby w całkowicie drugą stronę, że nas to demotywuje.
0: Słabszy wynik wcale nie musi być żadnym wyrokiem. Bardzo często uruchamia w nas dużo więcej niż sportowe rozczarowanie. My za chwilę sprawdzać będziemy, czy właśnie przez takie momenty możemy budować swoją odporność psychiczną. Słuchajcie Czwórki Polskiego Radia, to jest Rozgrzewka. Wracamy do rozmowy już za moment.

0: co przepaść?
1: W czwórce wracamy do rozmowy o odporności psychicznej w sporcie i w życiu. Moim i waszym gościem cały czas magister Ania Marć, psycholożka sportu i trenerka mentalna. Teraz przeglądać się będziemy temu, czy sport amatorski naprawdę potrafi wzmocnić głowę. No właśnie, bo jest takie zdanie, że sport buduje charakter, ale czy też buduje odporność psychiczną, z której możemy czerpać w tak zwanym regularnym pozasportowym życiu?
2: Myślę, że tu również to zależy, bo najpierw sobie należy zdefiniować, czym jest ta odporność psychiczna, bo wydaje mi się, że wiele osób źle ją postrzega.
1: Aha.
2: Dlatego, że odporność psychiczna to nie jest tak, że ktoś się nie stresuje, że ktoś nie ma złych emocji, że on się nie poddaje, tylko on pomimo tych trudności jest w stanie sobie poradzić. I tak, sport daje możliwość budowania tej odporności psychicznej, ale to jak z chodzeniem na siłownię. Ja mogę chodzić, ale mogę mieć progres, a mogę go nie mieć. Mogę gdzieś się rozwijać, a mogę stać w miejscu i się poddać. Czyli to nie jest tak, że jeżeli będę uprawiać sport, na 100% gdzieś sobie wykształcę tą odporność psychiczną. Nie, ale ja mam możliwość, żeby to zrobić i prawdopodobnie tak będzie. Tylko nie możemy zakładać właśnie tak zero-jedynkowo, że na pewno tak będzie. Aczkolwiek zachęcam.
1: Czyli odporność psychiczna w sporcie polega na tym, że to nie jest tak, że nic nas nie rusza, wszystko po nas spływa, tylko raczej na tym, że umiemy wrócić do siebie, do pewnego momentu w treningu, w którym byliśmy, nawet po tym trudniejszym momencie.
2: Tak, i sport ma bardzo wiele trudnych momentów w sobie i myślę, że więcej jest tych trudnych niż tych dobrych, bo nawet patrząc na karierę sportowców, że jeżeli sobie prześledzimy ich życie, to tam było kilkanaście takich momentów zwycięstw. A to było 20 lat grania na przykład.
1: Tak.
2: Czyli my widzimy tylko tą wisienkę na torcie, a nie widzimy tych wszystkich przegranych, tych wyrzeczeń. Więc sportowcy, zwłaszcza w tym profesjonalnym sporcie, oni mają tą odporność psychiczną mocno wytrenowaną poprzez różne doświadczenia.
1: A coś takiego dzieje, że mimo, że kochamy daną dyscyplinę, jesteśmy rozkochani w sporcie, tu cały czas myślę o sporcie amatorskim, nagle radość z ruchu mija, po prostu przestajemy ją czuć, jesteśmy skupieni tylko na tym, że mamy na przykład za sobą serię porażek w meczach albo serię występów poniżej naszych oczekiwań i możliwości, poniżej naszego performansu na treningach.
2: Myślę, że tutaj już przechodzimy trochę ze sportu amatorskiego w taki półzawodowy, półprofesjonalny, dlatego że jeżeli mówimy, że już startujemy w zawodach i tak dalej, no to gdzieś na przykład planujemy sobie treningi, to już nie jest taka spontaniczna aktywność, właśnie wyjście ze znajomymi, pójść sobie w padla pograć, czy w squasha, czy w piłkę, czy w cokolwiek, tylko właśnie już planujemy proces. Czyli to już nie jest taka czysta przyjemność i robimy to tylko dlatego, żeby miło spędzić czas, tylko gdzieś planujemy progresować, planujemy gdzieś się rozwijać, osiągać coraz lepsze wyniki, więc dochodzi ta presja, którą sami albo na siebie nakładamy, albo ktoś na nas nakłada, ale zwykle tutaj to jeszcze sami nakładamy.
1: No to jak w takim razie w takich prostych i podstawowych krokach spróbować wyrwać się z tego momentu, kiedy sport, który dopiero co był czymś, o czym mówiłem, na przykład otwartym tekstem, że to jest coś, co kocham, nagle staje się kolejnym źródłem presji w moim życiu.
2: Myślę, że warto wrócić do tego, dlaczego w ogóle zaczęliśmy uprawiać ten sport. Czyli powrót tak naprawdę do pierwszego kroku, do pierwszej decyzji. Co mi się podoba w tym sporcie. I tutaj mamy też, podobna sytuacja jest, kiedy u sportowców albo profesjonalnych, albo u młodzieżowych, którzy też już wchodzą w ten profesjonalizm, jakby ten sport profesjonalny, dlatego że sport młodzieżowy też już coraz bardziej przyspiesza, to wtedy często na przykład pojawia się kryzys motywacyjny, bo to też nie jest tak, że jeżeli, nawet jak nie jesteśmy amatorami, tylko gdzieś dalej, to nie jest tak, że my ten sport wiecznie będziemy kochać i każdego dnia będziemy chcieć wstawać na trening, bo gdy treningi są o 6 rano, my mamy wiele obowiązków i trzeba jeszcze rano wstać na ten trening, to może się nie chcieć i to jest naturalne.
1: Jak na razie mam wrażenie, że w tej rozmowie korzystaliśmy głównie z zasobów własnych, czyli zadać sobie pytanie, zastanowić się nad czymś, a jak dużą rolę w tym wszystkim odgrywa nasze otoczenie.

0: I to bliskie w kontekście sportu, czyli na przykład osoby, z którymi trenuję, z którymi spotykam się na meczach, a jeśli chodzi o taką większą postać, no to na przykład trener, trenerka, coach.
1: Bardzo duża. Dlatego, że my się rozwijamy poprzez własne doświadczenia, ale tak samo środowisko na nas oddziałuje. Bo my gdzieś dopiero później sobie wykształtowujemy to, kim jesteśmy, jakie chcemy podjąć decyzje, co czujemy, a gdzieś na początku działamy trochę idąc za tłumem, trochę patrząc na to, co inni myślą na ten temat i to, jak inni nas traktują, ma bardzo duże znaczenie. Jak te relacje w ogóle budują podejście do sportu, czyli to, jak trener będzie się zachowywał, to wszystko modeluje zachowanie zawodników. Tak samo rodzice. Rodzice modelują zachowanie swoich dzieci. Więc to środowisko jest mega ważne i ta świadomość właśnie, że naszym działaniem wpływamy na innego człowieka, na inną jednostkę, jest bardzo ważna.
0: W ostatniej części porozmawiamy o tym, jak trenować, jak rywalizować, żeby nie zgubić w tym wszystkim samego siebie. Girl, I'm a wizard, write rhymes that bring forth whirlwinds and blitzes, start early and end it. I'm burly beginning MC warfare, I'm bird in the trenches, y'all lynching.

0: I w pracy, i w życiu codziennym, ale też w sporcie, o którym mówimy, w rozgrzewkach, często działa ten sam mechanizm. Trzeba dowieść wynik, być najlepszym, robić postęp. Problem zaczyna się wtedy, kiedy każde potknięcie traktujemy jako osobistą porażkę. Razem z magister Anią Marć, psycholożką sportu i trenerką mentalną, już teraz chcę przyjrzeć się temu, jak nauczyć się traktować sport jako proces, a nie test własnej wartości. Jak często właśnie zdarza się taka sytuacja, że to, co wydarzyło się w hali sportowej, w siłowni, czy w innych miejscach, w których można uprawiać sport, przenosimy to do naszej pracy, do życia codziennego, do relacji?
1: Myślę, że wtedy, kiedy zaczynamy traktować sport jako kolejny projekt w życiu do zrobienia, czyli kolejny obowiązek, gdzie ta pasja,

0: ta radość przemienia się w coś, co muszę rozwijać, ale nie w taki sposób, żeby sprawdzić, co mi przyniesie życie i jak daleko gdzieś jestem w stanie pokonać własne bariery, tylko właśnie za miesiąc chcę wystartować w półmaratonie, więc jakby liczby są ważniejsze teraz niż to doświadczanie. I wtedy jakby tracimy to, dlaczego zaczęliśmy uprawiać ten sport. Tylko właśnie przechodzimy w takie mega zadaniowe podejście, kolejny obowiązek i przestaje być tak fajnie.
1: A jakie są jeszcze inne sygnały, poza tym, które opisałaś przed momentem, które mówią nam o tym, że dzieje się coś w miarę niepokojącego, dzieje się coś o tym, że sport nagle przestaje być przestrzenią do odpoczynku, również tego mentalnego, a nagle staje się kolejnym obowiązkiem i kolejnym obciążnikiem?
0: Myślę, że samo to podejście na trening, czyli mam trening, to już muszę tam iść. To zmiana takiego podejścia, że nie jestem podekscytowana, że mogę iść do lasu, sobie przejść, pospacerować, pobiegać i zobaczyć piękne drzewa i jakby doświadczać, tylko no nie, znowu jest trening do zrobienia. Dobra, jeszcze dwa w tym tygodniu i to nie jest taka jednorazowa akcja, no bo wiadomo, czasem każdy może nie mieć siły, mieć gorszy dzień i to jest normalne, ale na przykład kiedy to trwa 2, 3, 4 tygodnie i my się zmuszamy, to wtedy troszeczkę zaświeciłoby mi się światełko w głowie, czerwone, żeby się nad tym zastanowić, czy na pewno to jest to, co chcę robić. Bo to nie jest przegrana zmienić sport, czy odpuścić, czy stwierdzić, że na razie tego nie czuję, zamiast jakby katować się.
1: Ale cele wynikowe same w sobie nie są złe, no bo jeszcze myślę sobie o tym przykładzie, który podałaś, o tym półmaratonie. Wyznaczyć to, że chcę przebiec półmaraton. No właśnie, ja to zrobiłem intuicyjnie. Powiedziałem, że chcę przebiec, a nie, że muszę to zrobić.
0: Tak, tak. Czyli tutaj to, co mówimy do siebie i o sobie, też ma znaczenie jak najbardziej. I cele wynikowe są dobre, bo one wskazują nam jakby ten szczyt, ten punkt, do którego chcemy dotrzeć. Tylko często my się nie skupiamy na tym, jak to zrobić i jakie kroki muszę poczynić, żeby to było realne, bo jeżeli ja w życiu nie biegałam, no to jak za miesiąc półmaraton? To nie jest w ogóle realne. Tylko chodzi o to, żeby to rozłożyć siły na zamiary, żeby tutaj właśnie nie porównywać się do innych. No bo podałam ten przykład półmaratonu, bo chyba to, czy tam maratonu, bo teraz to jest trochę modne, jak zauważyłam gdzieś tam w internecie, że każdy biega te półmaratony i maratony. Tylko zobaczyć, na ile mnie stać, na ile ja mam czasu w ogóle, czy ja mam jakieś zasoby, czy mam buty w ogóle odpowiednie do biegania, czyli po prostu rozłożyć to racjonalnie na czynniki pierwsze i na przykład zamiast już sobie założyć cel, że za miesiąc chcę przebiec półmaraton czy maraton, no to chcę przebiec na przykład 5 km bez zatrzymywania się w tym miesiącu. Niech to będzie mój cel i wtedy za rok być może pobiegnę ten półmaraton, jeżeli będę chciała.
1: To już troszkę wybrzmiało, ale liczę na to, że uda się znaleźć jeszcze jakąś inną, fajną, praktyczną wskazówkę. Gdybyś miał właśnie podpowiedzieć osobie, która po każdym słabszym wyniku traci wiarę w siebie, to od czego powinna zacząć? Ta pierwsza wskazówka, jeszcze tylko przywołam, była o tym, żeby zapytać siebie, po co właściwie to zaczęłam, po co to zacząłem. A masz inne pomysły?
0: Założyć sobie zeszyt i zapisywać po każdym treningu, z czego jestem dumny, małe sukcesy. Ja to nazywam takim dziennikiem małych sukcesów i wszystkim młodym sportowcom każę to robić, a raczej zachęcam do robienia tego. Żeby po każdym treningu, nieważne jaki był wynik, sobie notowali, z czego jestem dzisiaj dumny. Bo być może dobiegłam do piłki, do której zwykle nie dobiegam, a być może odbiłam ilość razy, a być może coś w ataku zrobiłam super. I pomimo tego, że nie wiem, był sparing tam na treningu i przegraliśmy seta, mecz, cokolwiek, to i tak mogę być z siebie dumny, że coś zrobiłam. I to nie jest trening zmarnowany, nawet jeżeli całościowo wydawałoby się z boku, że był kiepski. To ja jednak czuję, że coś zrobiłam dobrze i progresuję.
1: Dziś w rozgrzewce rozmawialiśmy o tym, że nie każdy trening musi kończyć się progresem, a nie każdy start musi kończyć się spektakularnym zwycięstwem. Czasem największą nagrodą jest to, że po słabszym dniu nie rezygnujemy z siebie. Moim gościem Ania Marć, psycholożka sportu i trenerka mentalna. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję.
1: A ja nazywam się Michał Piwowarek. Przypominam, że rozgrzewki ze mną w każdy poniedziałek i wtorek rano w czwórce. Teraz zapraszam płynnie do poranka czwórki. Niech ten dzień będzie dla wszystkich doskonały.
2: To była rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie do Polski pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 14 stopni w Mikołajkach, przez 18 w Krakowie, Zielonej Górze czy w Poznaniu, do 20 stopni w Rzeszowie.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek.

0: Wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliost to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: 6 minut po 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, rozgrzewam i wybudzam. Dzień dobry, dziś poniedziałek, 15 czerwca, czyli połowa czerwca. No jeżeli dzisiaj wstajecie wcześnie rano, tak jak my tutaj w poranku czwórki i widzicie to, co się dzieje za oknem, to myślę, że no nie macie z tyłu głowy tego faktu, że dzisiaj połowa czerwca. To wszystko dlatego, że dziś dosyć nietypowy pogodowo poranek, jak na te

roku. Mamy 10 czy 11 stopni w niektórych miejscach w Polsce, także uważajcie dzisiaj wychodząc z domu. Naprawdę ja w ogóle rano zastanawiałam się, czy na te 10 stopni to nie przyda się puchowa kurtka, ale myślę, że może to będzie lekką przesadą. Natomiast no jakoś cieplejsza bluza, czy sweterek wyciągnięty z może z tych świątecznych jeszcze grudniowych. Ciepła czapka, bo rzeczywiście poranek chłodny, poranek deszczowy, poranek wietrzny. My mamy jeszcze te wszystkie takie norweskie fronty tutaj w Polsce i jeszcze przez ten początek tygodnia rzeczywiście one będą się utrzymywać. No, jeżeli chodzi o pocieszenie, to mam takie, że na poniedziałek ta bardzo, bardzo ciepła pogoda się nie przydaje, bo rzeczywiście mamy pewnie sporo dzisiaj do zrobienia. Być może możemy sobie zrobić właśnie taki wolniejszy poranek z książką, czy z herbatą, czy właśnie z czwórką. A z drugiej strony cieplejsze temperatury i to nawet takie porządnie cieplejsze, gorące już w weekend, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście tego słońca i wysokiej temperatury będziemy potrzebować. A co dzisiaj w poranku? Przede wszystkim dużo świeżej, rozgrzewającej was właśnie muzyki. Rozmawiać również będziemy, a może na razie na rozgrzewkę po prostu zagrajmy. Dzień dobry. It's

Kwadrans po godzinie 7:00 przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Budzimy się, to jest dosyć ciężki poniedziałkowy poranek. Wszystko dlatego, że ta pogoda rzeczywiście nie przypomina, jakbyśmy mieli połowę czerwca, ale muzycy nie próżnują, a ja dużo nowości muzycznych dzisiaj dla was przywiozłam. Między innymi nowość od wokalistki Tove Lo, która jest znana z takich lat 2013, 2014, 2015. Miała taki utwór Stay High, który jest dla wielu nastolatków z tamtego okresu takim hymnem imprezowym. I ona powraca rzeczywiście na scenę po kilku latach przerwy. Daje naprawdę mocną dawkę popu, takiego naprawdę z najwyższej półki, jak dla mnie, porównywalnego do Lorde. No i przychodzi z kolejnym singlem zapowiadającym jej album, który ma ukazać się już we wrześniu. Album o tytule Estrus, utwór Les Flos z belgijskim producentem i DJ-em Stromae. Posłuchajcie.

0: Poranek Czwórki.
1: Nic tak nie rozgrzewa jak Azalea Banks 212, utwór, który no, potrafi rozkręcić niejedną imprezę, nawet taką w poniedziałkowy poranek w jednoosobową, kiedy musicie po prostu wstać z łóżka i zagrzeć się do nadchodzącego tygodnia. Mam nadzieję, że dzisiaj macie trochę czasu, żeby rzeczywiście rozciągnąć wszystkie kończyny i przygotować się do tego dnia, no bo tej energii słonecznej rzeczywiście dzisiaj nam trochę brakuje. Jeżeli nie, no to dostarczamy ją tutaj oczywiście w czwórce, poranek, 23 minuty po godzinie 7. Dostarczamy ją również muzycznie. Teraz mam naprawdę gratkę dla oldschoolowych hip-hopowców, osób, które lubią rzeczywiście posłuchać dobrego rapu, hip-hopu. Dostaliśmy w końcu cały album od Radzimira Dębskiego, czyli od Jimka. W zeszły piątek miała miejsce premiera albumu Etiudy na piano, sampler, orkiestrę i kolegów. Jimek świętował razem ze swoimi właśnie kolegami. To taki śmieszny, przewrotny tytuł rzeczywiście. A wśród tych kolegów między innymi nasi redakcyjni koledzy Kosma, Król czy Eldo, ale też BDOS 2115, Focus i Rahim, Soku, Abradab. No tutaj naprawdę mamy łona, mamy taką złotą ekipę, powiedziałabym. Ekstra klasę, jeżeli chodzi o polską scenę rapową. Ja przygotowałam dla was jeden z ciekawszych, moim zdaniem, kawałków z tego albumu, czyli Etiudę numer 2 PZ. Jimek też podczas takiej imprezy świętującej wydawanie tego albumu powiedział, że na tym utworze mamy jednocześnie starego i nowego PZ-a, czyli po prostu takie jego wydanie z jednej strony oldschoolowe, z drugiej strony no PZ napisał utwór oczywiście w 2026. Dużo wrażliwości od tego rapera w tym utworze. Posłuchajcie zresztą sami o poranku. Etiuda numer 2, PZ i Jimek.

0: Kacperczyk, Julia Wieniawa i Sebiksy, a na zegarze 7:30.
1: Nowość na playliście.
0: Czas na nowość, czyli Stormzy, Oldie i 24 Hours. Takie nastrojowe połączenie brytyjskiego rapu z wpływami R&B i soulu. Idealne pod dzisiejszy delikatnie pochmurny poranek. Posłuchajcie.

0: This shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Na zegarze za 22 minuty, godzina 8, a to był Ice Cube i It Was a Good Day, a ja mam ochotę powiedzieć It Will Be a Good Day, to będzie dobry dzień, pomimo, że dzisiaj rzeczywiście w większych miastach korki, być może jakieś zalane wodą ulice, staramy się przejść przez ten ciężki pogodowy okres w czerwcu jak najlżej, być może już niedługo, nawet nie być może, mamy na to dowody i prognozy, że już niedługo wyjdzie słońce. Pod koniec tygodnia i w weekend temperatury mają podskoczyć do 28-29 stopni, także lato tuż za rogiem, choć rozumiem sfrustrowanie niektórych, że no z jednej strony poniedziałek, z drugiej strony jeszcze te 10 stopni i deszcz, to na pewno nie napawa optymizmem. My optymistycznie natomiast tutaj w czwórce o poranku staramy się przekazać wam choć trochę energii w postaci najnowszych muzycznych premier i kolejną taką premierą jest album, który zapowiadałam już od kilku dobrych tygodni, czyli najnowszy album od duetu Kols, Kacha i Łukasz, którzy tworzą najlepszą eksportową muzykę dreampopową w Polsce. No i rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy lato porównać do jakiegoś konkretnego albumu, to lato tegoroczne, to mogłoby być właśnie takie dreampopowe, wolniejsze, delikatne lato od duetu Kols. Dostaliśmy od nich album o tytule Magia. Są, okazało się też, elementy właśnie w języku angielskim z featuringami od amerykańskiego rapera Luciego Coopera Behendiego. To jest niesamowite, jak Kacha właśnie potrafi wyszukać takie smaczki jakichś ciekawych artystów, z którymi później duet nagrywa piosenki. No i właśnie ten duet, tę współpracę dzisiaj dla was przygotowałam. Utwór Spy od Kolsów teraz w czwórce.

0: Za 13 minut godzina 8, a w poranku czwórki czas na rapowy album tygodnia. Jest nim album o tytule Still Brazy od rapera YG, a więcej o nim powie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Jak słyszymy West Coast Hip Hop, to pewnie myślimy o takich artystach jak Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg czy Ice Cube, czyli o twórcach, którzy byli na topie w latach 90. To wtedy właśnie ukształtowała się estetyka kalifornijskiego stylu i takie podgatunki jak na przykład G-Funk. I choć przez lata wiele osób zachodni rap kojarzyło głównie z latami 90., no to w 2016 roku nastąpił renesans tej estetyki za sprawą płyty Still Brazy od rapera YG. Raper z Compton kontynuował tradycję swoich okolic, ale w nowoczesnym wydaniu. Słychać to już w pierwszym utworze na Still Brazy, czyli Don't Come to LA, który za chwilę usłyszycie w czwórce. Mówił do was Del M.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutantką

0: na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Minęła ósma. Pogoda. Poniedziałek przyniesie do Polski pochmurną aurę z umiarkowanymi, przejściowo intensywniejszymi opadami deszczu, także dzisiaj parasolki się jeszcze przydadzą. A jeżeli chodzi o temperaturę, no to w tym momencie dosyć chłodno, nawet 10 stopni w niektórych miejscach, ale maksymalnie będzie dziś od 14 stopni w Mikołajkach, przez 18 w Krakowie, Zielonej Górze czy w Poznaniu, do 20 stopni w Rzeszowie.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: Nic

0: nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Radio i podcast.

0: Collect 200 i Pull Up, a na zegarze 6 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, to jest druga godzina poranka. Dziś poranek delikatnie deszczowy i podchmurny. Nie jest to też poranek najcieplejszy, bo w niektórych miejscach dzisiaj rzeczywiście kilka stopni na plusie, no jak na połowę czerwca. To jest to trochę zadziwiająca temperatura, aczkolwiek staramy się dzisiaj rozgrzać trochę tego słońca, muzycznie do swojego życia wprowadzić. Z jednej strony muzycznie, z drugiej strony rozgrzewać. Już za chwilę będziemy się z dziennikarzem między innymi audycji Rozgrzewka, czyli z Jędrzejem Rosiewiczem, z którym porozmawiamy no właśnie o nietypowych zawodach, konkursach. Być może zainspirujemy Was do tego, co możecie zrobić w wakacje 2026.

o tym już za moment. Ja natomiast wiem, co w wakacje 2026 robią fani Huberta. Słuchajcie, jest taka akcja. Raper postanowił wziąć swoich najwierniejszych fanów na wycieczkę po całej Polsce tak naprawdę i swoim takim wielkim turbusem zwiedzają poszczególne miasta, jednocześnie słuchając przedpremierowo jego najnowszej płyty. Świetny zabieg promocyjny. Ja bardzo chętnie z Hubertem bym się na taką wycieczkę zebrała. Niestety mi się nie udało, aczkolwiek zagram wam teraz numer od tego artysty. Co ja wam zrobiłem? Tam na ficie jeszcze Ketchup. Posłuchajcie.

0: Push the pipe, push the pipe.
1: Push the pipe, a na zegarze 14 minut po godzinie 8. Słuchacie Poranka Czwórki, a ze mną w studiu jest już Jędrzej Rosiewicz.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Jak u ciebie z tymi poniedziałkowymi porankami? Co robisz, kiedy masz na rano do pracy, wstajesz i masz 10 stopni i pada deszcz?
2: No,
1: czy ty masz jakieś...
2: Jest.
1: Dzisiaj w takim dresie jesteś sportowym iście. Czy ty już jesteś po rozgrzewce?
2: Nie. Dzisiaj rozgrzewka Michał Piwowa. Antenowa oczywiście czwórkowa, natomiast ortalionik włoski, Włochów nie ma już od dłuższego czasu na Mistrzostwach Świata, to chociaż zaznaczam ich obecność na swoim ciele, nosząc sobie taki oto właśnie dresik.
1: Rozumiem. Dzisiaj będziemy rzeczywiście rozmawiać o nietypowych zawodach, o nietypowych konkursach, być może właśnie takich sportowych również. Będziemy starali się podpowiedzieć, co, w czym warto wziąć udział w wakacje 2026, ale zanim to chciałam cię zapytać trochę o taki trend, który wyszukałam też dzisiaj w mediach społecznościowych na takiej platformie, nazywa się TikTok. Nie wiem, czy kojarzysz i czy
2: coś korzystasz. Coś mi się obiło o uszy, tak, coś było, no.
1: Tam rzeczywiście ostatnio króluje dźwięk, który bardzo dobrze kojarzy się z polskim radiem o nazwie Lato z Radiem. Nie wiem, czy kojarzysz
2: no,
1: taki cykl również.
2: Kojarzę, pewnie.
1: Dużo przepytywania o poranku w poniedziałek. Rzeczywiście ten dźwięk, który zresztą zaraz usłyszycie w takiej bardziej czwórkowej formule, tak bym powiedziała. To jest dźwięk, który kojarzy się wielu osobom z naszego rocznika, ale i tym starszym, młodszym, właśnie z tym momentem wakacyjnym, z tym etapem, kiedy w końcu możemy
2: troszeczkę
1: zwolnić i w tym wszystkim rzeczywiście to polskie radio nam od zawsze towarzyszy. No, jeżeli chodzi o TikToka, to tu rzeczywiście zaraz ci sprawdzę, ile filmików pod tym dźwiękiem, bo to jest potężna liczba. Ponad 26 tysięcy filmików powstało, odwołujących się do nostalgii, do tego właśnie, jak to lato we wczesnych latach 2000 wyglądało. Na przykład, co mogliśmy kupić za 3 złote.
2: No kiedyś 3 złote to był majątek po prostu.
1: 3 złote to wiesz, wrzucasz do fontanny po prostu i się nie przejmujesz. Kiedyś 3 złote, gumy kulki, te takie...
2: Gumy kulki.
1: Takie, w takich długich, plastikowych...
2: Takie długie plastikowe pudełko. Widoczne były przezroczyste,
1: tak.
2: Te gumy kulki. Były jeszcze gumy szoki chyba, to były takie w sklepikach szkolnych, ale tak kwaśne.
1: Lody lulek na przykład, nie wiem czy kojarzysz.
2: Lulek,
1: albo chitosy keczupowe za złotówkę,
2: no,
1: można było taką malutką patem.
2: Za Zico, serio?
1: Maczugi, guma szok, rzeczywiście
2: tak.
1: 10 groszy za gumę szok. Orężada, lody bambino. Tutaj rzeczywiście tych nawiązań nostalgicznych jest mnóstwo.
2: A lody kaktus, pamiętasz?
1: Nie no, lody kaktus to dzisiaj,
2: kocham. No dobra, ale to był smak też mojego dzieciństwa i to się utrzymało właśnie.
1: Rzeczywiście,
2: to jest ciekawe. Ponadczasowe lody.
1: Są takie rzeczy, które wracają w ogóle też i to wszystko właśnie na fali tego, że no jednak te wczesne lata 2000 kojarzą nam się z takim ciepłem. Kojarzą nam się z tą pierzynką u babci w wakacje, z tą poranną herbatką z zdecydowanie za dużą ilością cukru. No i temu wszystkiemu właśnie towarzyszył ten dźwięk.

0: Lato z radiem, czyli słynny marsz grany na klarnecie.
1: Polka dziadek tak zwana, ale buja.
0: Buja, widzę, że buja się również Jędrzej Rosiewicz, no tym bardziej, że był to specjalny edit od Sarnuli tego utworu, czyli takie powiedzmy czwórkowe wydanie tego bęgera, tego hymnu polskiego
1: radia. Soczysta stopa, tak jest.
0: A Jędrzej Rosiewicz cały czas ze mną w studiu. Wracamy do tematu, wracamy do tego, jak możemy się rozgrzać, w czym wziąć udział, jeżeli chcemy jakichś dodatkowych, ciekawych wrażeń latem 2026.
1: No to lecimy w takim razie najpierw do Wenecji Euganejskiej, Tiramisu Run. Trwają zapisy do takiego wyścigu, to jest pierwszy na świecie biegowy wyścig poświęcony właśnie tiramisu. Lubisz?
0: Uwielbiam. Jedno naprawdę z moich ulubionych ciast. Naprawdę?
1: W Rzymie zjadłem dobre, ale ja wolę inne. No taki serniczek na przykład.
0: Oj,
1: nasz
0: nie.
1: Tradycyjny polski u babci, tak jak tu rozmawialiśmy. A ty jakieś wielkomiejskie tiramisu.
0: Polka dziadek, rozumiem, sernik. Taka wersja, a nie jakieś tiramisu. Nie wiadomo skąd. Nie, no uwielbiam tiramisu. W szczególności takie, które się nakłada łyżką. Takie, wiesz, że nie krojone na kawałki, tylko tak miękkie, że musisz rzeczywiście łyżeczką sobie
1: jeść. Takie trochę lody jakby. No.
0: Jeżeli chodzi o takie inspiracje ślubne, to też widziałam, że ostatnio zamiast tych takich wielkich piętrowych tortów, które po prostu przyprawiają gości o mdłości o północy, to takim nowym trendem jest na przykład taka wielka blacha tiramisu posypana tym kakaem z napisem, just married, i wtedy każdy sobie bierze łyżeczkę tego tiramisu i stwierdziłam, ja też kiedyś tak będę chciała.
1: Ja coś czuję, że jak ty byś nie śpiewała, to ty byś założyła pewnie cukiernię.
0: Cukiernię? Powiem ci, że rzeczywiście miałam duże zajawki cukiernicze jako małe dziecko, ale tylko z takiej biernej strony uwielbiałam oglądać taki program Cukiernicy na start. Nie wiem, czy kojarzysz, ale to były rzeczywiście zawody, zresztą rozmawialiśmy o tym poza anteną.
1: O tym kiedyś.
0: To były zawody, gdzie ekipy cukiernicze gdzieś tam ścigały się.
1: Niesamowite ciasta tworzyli.
0: Tak, dokładnie, tak, ale jakoś ja lubię bardziej pochłaniać te desery niż je piec,
1: no,
0: rzeczywiście.
1: No to gramy do tej samej bramki, to ja to samo. Takie ciasto na przykład jak tiramisu można sobie pochłaniać po dobiegnięciu do mety, bowiem tak, wracając do tego tiramisu run, ta impreza odbędzie się jesienią w Treviso, które jest uważane za ojczyznę tego słynnego deseru. Trzeba przebiec 10 km przez historyczne centrum miasta, a na mecie zamiast medalu, no ja myślę, że to jest 100 razy lepsza nagroda. Porcja tiramisu.
0: A myślisz, że w te 10 km jesteś w stanie wybiegać takie tiramisu rzeczywiście?
1: Ja myślę tak, no, znaczy wiesz, to też zależy od tego,

0: tego, ile tego tiramisu pochłoniesz, bowiem równolegle do tego biegu odbywa się Tiramisu World Cup, czyli międzynarodowy konkurs dla miłośników i twórców tiramisu. To będzie akurat październik, więc no wiesz, przebiegniesz, a potem się napchasz tego tiramisu, to ja nie wiem, czy to ci się wszystko tak ładnie tam wyrówna.
1: No chyba też nie chcę wiedzieć rzeczywiście, jak to wygląda. A z drugiej strony taki tiramisu po 10 kilometrach musi naprawdę wyjątkowo smakować, co by nie było.
0: No na stówkę to wchodzi jak w masełko, to na pewno. Ale jeśli ktoś z was na przykład planuje urlop, do Polski oczywiście jeszcze wrócimy, ale nie we Włoszech, ale już niedługo wybiera się do Finlandii, 3-4 lipca, miasteczko Sonkajärvi, Mistrzostwa Świata w noszeniu żon. No i zasady są proste jak drut, bowiem trzeba pokonać z żoną na plecach tor przeszkód, niesiemy swoją partnerkę, właściwie najlepiej to jest biec. Po drodze czekają takie przeszkody jak płoty, basen z wodą, piasek i co ciekawe, para nie musi być małżeństwem.
1: No właśnie chciałam o to zapytać, czy można czyjąś żonę pożyczyć
0: można
1: w takim
0: pożyczyć
1: razie.
0: Czyjąś
1: jakąś
0: żonę.
1: Lżejszą na przykład,
0: ale
1: wiesz,
0: właśnie
1: mniejszą.
0: Nie za lekką. Nie można tak. Tutaj żadnych lekkich żon, bo się przed wyścigiem odbywa ważenie. Żona wchodzi na wagę i musi ważyć co najmniej 50 kg.
1: Dlaczego w ogóle? To jest jakaś...
0: No sobie, tu musi być odpowiednie obciążenie.
1: Dyskwalifikacja...
0: No, weźmiesz za lekką żonę, będzie ci za łatwo. To nie ma.
1: Czy
0: tak.
1: Możesz mi powiedzieć jeszcze raz, jak nazywa się dokładnie ten bieg?
0: Mistrzostwa Świata w noszeniu żon, miasteczko Sonkajärvi i to jest centralnie południowa, tak bardziej Finlandia, z dala od morza, malownicza okolica, natura, więc można się naprawdę bardzo dobrze bawić i tam ta tradycja sięga jeszcze takiej lokalnej legendy XIX-wiecznej o takim rozbójniku, którego banda miała uciekać z porywanymi kobietami na plecach. No a nagroda jest taka, że jest to pewien rodzaju trunek, który waży tyle, ile niesiona osoba.
1: O, wow, no tak. To rzeczywiście kawał tego trunku. Tutaj dostaję pytania od reżyserki, czy w takim razie noszenie mężów w drugą stronę ma miejsce, no bo to równouprawnienie. Ja bym chciała zobaczyć w drugą stronę i wtedy mąż musi minimalnie 50 kilo ważyć, a może maksymalnie właśnie w noszeniu takich lżejszych mężów.
0: Ja myślę, że to
1: mężów.
0: Mogłoby się skończyć pewnym złamaniem pewnych kończyn, więc raczej w tym kierunku nie idziemy.
1: Ale
0: więc
1: dlaczego?
0: Tutaj, no,
1: słuchaj, no dużo dziewczyn teraz wyciska na klatę i rzeczywiście te bicepsy tam, sobie buduje.
0: No słuchaj,
1: także...
0: oni się tam powoli rozkręcają, więc może jeśli ktoś nas słucha właśnie z Finlandii, Polacy mieszkający w Finlandii, proszę im to przekazać, bo ta mistrzostwa, one się stają coraz bardziej popularne i one trafiły już na Wyspy Brytyjskie i tam w Szkocji zaczynają już organizować swoje eliminacje. Jak wygrasz takie eliminacje,
1: może
0: to trafiasz do Finlandii,
1: za polskie takie eliminacje,
0: no,
1: rzeczywiście na fali naszej rozmowy w czwórce. Możecie dzwonić 226452100.
0: A może ktoś brał udział w ogóle?
1: Czy wzięlibyście udział w takim wyścigu? A jeżeli tak, to czy wzięlibyście swoją żonę, czy żonę swojego kolegi na
0: czy
1: przykład?
0: Czy waży co najmniej 50 kilo?
1: No to, najważniejsze pytanie o poranku. To, co mnie zaskoczyło jeszcze zanim zagramy, to widzę tutaj takie miniaturki rzeczywiście filmików, które pokazują jakiś skrót tych zawodów, w jaki sposób oni te żony noszą, bo jakoś ja od razu zobaczyłam taki, wiesz, tak jak dziecko wskakuje na barana u ojca, no to jakby te konfiguracje po prostu, a tutaj widzę, że żeby być bardziej opływowym, to ta żona jest do góry nogami po prostu przekręcona.
0: Tak, no jakbyś wzięła tak na barana, na kozaka, to się robi taka wieża, to już trochę jest równowagę trudno utrzymać, więc to jest bardziej,
1: mniej
0: bym powiedział...
1: Mniej opływowym się jest.
0: Mniej opływowym, więc to jest w stylu baciaty Anny Lewandowskiej, tak bym to powiedział.
1: Okej, okay, no to w takim razie być może jest to jakaś inspiracja na poranną rozgrzewkę dla niektórych dzisiaj w ten trudny, zimny poniedziałkowy poranek, a my teraz zagrajmy o innych zawodach za moment.

0: Poranek czwórki.
1: Danger Mouse i Chase Me, a na zegarze 29 minut po godzinie 8. Ze mną Jędrzej Rosiewicz, który no jeszcze mnie tutaj nie goni, zawodów żadnych sobie nie urządzamy, ale być może któregoś poranka w formie rozgrzewki można by było tutaj jakieś mini zawody stworzyć, może spróbować odtworzyć między innymi zawody, o których mówiliśmy przed piosenką.
2: No to co powiesz na przykład właśnie, żebyśmy wzięli udział w takich naszych czwórkowych mistrzostwach świata w siłowaniu się na palec u stopy?
1: Moje pytanie brzmi, na który palec u stopy?
2: Ten największy.
1: Ten największy.
2: Ten największy. Wydaje mi się, że to jest już przekroczenie pewnego stopnia prywatności, tak bym to określił.
1: Jest to dla mnie bardzo niekomfortowe myślenie w ogóle o czymś takim.
2: No słuchaj, no to jest tak, 18 lipca odbędą się te zawody. Wielka Brytania, co roku się odbywają w miasteczku Ashbourne w hrabstwie Derbyshire. No i zjeżdżają się zawodnicy z najsilniejszymi stopami, właściwie z najsilniejszymi palcami u stóp do Anglii, z całego świata, z Japonii też na przykład byli reprezentanci. No i to polega na tym, że
1: do
2: siłujemy
1: Japonii
2: się...
1: jakoś mi to pasuje, nie chcę być jakaś taka bardzo stereotypowa, ale mam wrażenie, że, no nie wiem, oni są jacyś tacy skupieni na szczególe, mam zawsze wrażenie i właśnie tak. coś takiego...
2: Pytanie, jak mają, jak ich palce wyglądają
1: I też dbają o siebie bardzo, wiesz, więc jakby oczywiście. To mam wrażenie, że może, no bo właśnie, czy przed takimi zawodami ćwiczysz realnie jakieś obciąże, wiesz, na przykład jakieś takie, jak masz obciążniki takie na takiego
2: rzepa. Zawieszasz sobie na tym palcu gdzieś tam.
1: Tak, to takie coś tylko na palec u stopy, żeby więcej dźwigać.
2: Na stówę trzeba ćwiczyć. Na stówę trzeba się przygotowywać do takich zawodów. Jest taki Ben Woodrow, który kilkukrotnie wygrywał w tych zawodach. On bierze udział w nich od ponad 20 lat i ma ksywkę, no właśnie od angielskiej nazwy palca u nogi, Total Destruction.
1: Wow.
2: I on tam chyba już 3 czy 4-krotnie sięgał po złoto. To zasady takie jak w siłowaniu się na rękę, tylko że zamiast rąk idzie największy palec u stopy. Trzeba go oczywiście włożyć między palce przeciwnika i zaczynamy walkę.
1: Jak włożyć między palce?
2: No normalnie, no, to jest, no patrz, bierzesz jedną stopę, bierzesz drugą i te palce muszą się tam ze sobą skrzyżować.
1: A, jacie, to chyba trwa jakiś fragment czasu, tak mi się wydaje. Nie wiem, bo nie pamiętam, czy kiedykolwiek byłam w takiej sytuacji, żeby próbować z kimś skrzyżować palce u stopy. Być może spróbuję po prostu lewą sprawą, zobaczyć, jak
2: dziwne.
1: To... A no to właśnie, bo popatrz, możesz chyba też trenować sam ze sobą w takim razie. Czy to się nie udaje?
2: No czekaj, tak sobie teraz łączę te stopy.
1: Lewą sprawą złączyć stopy właśnie,
2: to
1: wiesz,
2: sobie można nadwyrężyć kostkę. To sobie można trochę tę kostkę nadwyrężyć. Ale no, w sumie, to zaciekawiłaś mnie. Ja chyba spróbuję dzisiaj tego, jak wrócę.
1: Myślałam, że tutaj w trakcie przerwy. Ja myślę, że tu możemy spróbować spokojnie o poranku.
2: Nie, ja muszę opowiadać Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na palec u stopy 18 lipca i organizatorzy twierdzą, że to wydarzenie miało swoją premierę w 1974. Po prostu znudzeni młodzi Anglicy, to wtedy Anglia się nie dostała na piłkarskie Mistrzostwa Świata, a jeszcze wtedy Polska stanęła na ich drodze. Słynny mecz na Wembley, co Jan Tomaszewski nam obronił tutaj remis, zwycięski remis, i oni tak, wiesz, byli zażenowani tym, jak gra reprezentacja Anglii.

0: wymyślić inną jakąś dyscyplinę sportową.
1: Inną dyscyplinę, w której Anglicy będą dobrzy i wymyślili Mistrzostwa Świata w siłowaniu się na palec u stopy.
0: Słuchaj, ja jeszcze wracając właśnie, zanim przejdziesz do kolejnego, bo ja widzę, że tutaj dzisiaj cały szereg ciekawych wydarzeń przygotowałeś, no to rzeczywiście sprawdziłam również, czy nie kłamiesz, po prostu sprawdzam cię, Jędrzej, tutaj
1: bardzo
0: o poranku.
1: Bardzo dobrze. Czy nie wykrywacz kłamstw.
0: Dokładnie. Czy sobie nie wymyślasz tych wszystkich zawodów? No i rzeczywiście małe miasteczko od 50 lat jest światową stolicą siłowania na stopy. Uwaga, walka, bo to mnie naprawdę zdziwiło. Słuchajcie, walka może trwać nawet 2 godziny.
1: Wyobraż sobie to? Te stopy złączone gdzieś tam, no.
0: Takie już, wiesz, takie spocone po prostu, maksymalnie zmęczone.
1: Takie opuchnięte,
0: wszyscy
1: te paluchy.
0: Dalej sfokusowani, po prostu patrzący się, skupieni na tych stopach. Walka 2-godzinna w ten sposób. Ja na przykład chyba nie byłabym w stanie, dlatego że ja mam łaskotki, potężne łaskotki na stopach.
1: Serio?
0: Do tego stopnia, że nie byłabym w stanie iść na masaż jakikolwiek, kiedykolwiek, bo po prostu jest to dla mnie nie do wytrzymania.
1: Ojeny, to ile
0: jest
1: ty
0: to
1: tracisz?
0: U mnie genetyczne.
1: Nie, żebym chodził na masaże, ale masaż zawsze spoko.
0: No jest zawsze spoko i rzeczywiście, jak bardzo mi się spodobała ta dyscyplina, tak wydaje mi się, że mogłabym być od razu dyskwalifikowana, bo po prostu bym się bardzo mocno śmiała. Być może mój przeciwnik stwierdziłby, że to jest jakiś, wiesz, brak szacunku do swojego przeciwnika, więc myślę, że muszę niestety odłożyć to. No, żony nie mam, z palcami będzie ciężko. Co dalej w takim razie?
1: No to co dalej? Mistrzostwa Świata w rzucaniu kaszanką.
0: No to jest okej. Okay. To wydaje mi się, że się nadaje w takim razie. Ale to polskie, rozumiem? No dobrze, to w takim razie więcej o tym porozmawiamy za moment.
1: Angielskie też, tam są same świry na tych wyspach.
0: To w takim razie wrócimy do tych zawodów za moment, a teraz zagrajmy. Ladies and gentlemen, lion, tigers and bears, giraffes, sea urchins, alligators and all that.

0: 1999 Wildfire od grupy Brockhampton w poranku czwórki. Grupa, która już niestety właśnie takim składem nie nagrywa, ale na szczęście dobre numery pozostały, które możemy grać tutaj na pasmach czwórki. Na zegarze za 21 minut godzina 9, a ze mną w studiu cały czas Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o nietypowych konkursach, nietypowych zawodach. Jeżeli nie chcemy, tak jak 99,9% warszawiaków, brać udział w maratonach.
1: No to ach, ci warszawiacy.
0: Ach, ci warszawiacy. To możemy w takim razie, no na przykład, powalczyć 2 godziny wrestling na stopy zrobić.
1: Na stopy, duży palec u stopy. Albo na przykład porzucać kaszanką. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Anglia, Ramsbottom, takie miasteczko w hrabstwie Greater Manchester. I tam się odbywają Mistrzostwa Świata w rzucaniu kaszanką. Jesteś fanką tego przysmaku?
0: Wydaje mi się, że ja generalnie przez 9 lat nie jadłam mięsa. Ostatnio gdzieś tam do jedzenia mięsa powróciłam i że do kaszanki jednak mi jeszcze daleko, że to jest ten ostatni stopień taki, że wiesz, jak się przyzwyczajasz, może jakiś kurczak, może coś tam, no to ta kaszanka na samym końcu. Wiem, że bardzo lubiłam kaszankę jako małe dziecko. Rzeczywiście i to był jakiś taki mój przysmak. A u ciebie jak to wygląda?
1: No u mnie było tak, że kiedyś kaszanka to gdzie, jaka kaszanka? A teraz po prostu kaszanka z musztardą i z bułeczką albo z jakimś lepkiem, jeszcze na meczu piłkarskim na przykład.
0: A, że to z meczem się w ogóle dobrze pięknie klei.
1: Kaszaneczka na meczu, super jest.
0: Jak no oczywiście kiełbaski, grill,
1: kiełbaska,
0: coś takiego.
1: Tak. To akurat,
0: w takim anturażu.
1: Jeśli ktoś lubi taką turystykę stadionową połączoną z gastronomią, mecze Polonii Warszawa, tutaj bez żadnych sympatii, bez niczego, ale tam naprawdę kiełbaskę serdecznie polecam. Natomiast wracając do Mistrzostw Świata w rzucaniu kaszanką, chodzi o to, że mamy ustawiony na wysokości 6 metrów stos takich grubych naleśników i chodzi o to, żeby wziąć kaszankę i rzucić, i trafić do celu, żeby po prostu zrzucić te wszystkie naleśniki, strącić, które tam się znajdują. No i tak.
0: Czyli to precyzyjne rzucanie kaszanką, nie kto dalej.
1: Tak, precyzyjne rzucanie kaszanką do celu, właściwie w stronę naleśników. I ja tak się zastanawiałem, z jakiej paki w ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby rzucać kaszankami w naleśniki, i ktoś zwrócił uwagę na to, że jej początki tej rywalizacji sięgają wojny dwóch róż, wojna domowa w Anglii tocząca się w latach 1455-1485 i wtedy wrogim armiom skończyła się amunicja, więc postanowili rzucać czym? Jedzeniem. Być może tam jakaś kaszanka też poszła w ruch, no na pewno to były jakieś tam to, co gdzieś im się tam pod ręką znalazło.
0: Zalążki tego, co dzisiaj. No zastanawiam się, na ile to jest takie, wiesz, że jednak to jest marnowanie tego jedzenia, co by nie było.
1: No, no
0: marnujesz nie dość, że tego naleśnika, w którego rzucasz, to jeszcze tą kaszankę, którą rzucasz, że jednak ja bym wolała przy grillu, gdzieś tam oglądając mundial, tak jak mówisz, jakby w zgodzie z tą kaszanką żyć i ją zjeść.
1: No ale widzisz, ale być może do Anglików jeszcze nie dotarły wiadomości o szacunku,
0: można,
1: do jedzenia.
0: Że można po prostu zjeść tę kaszankę.
1: Tak jest, że można ją zjeść. A może oni się właśnie brzydzą taką kaszanką. To są ci Anglicy, to jest elita, to jest zachodnia Europa. No ale właśnie widzisz, może oni tych kaszanek mają sporo, ich nie szanują. Jak masz czegoś dużo, to po prostu trochę czasem być może podświadomie też tracisz szacunek do takiej rzeczy. Na przykład ja słyszałem, że młodzi ludzie na Islandii, oni tam w ogóle nie mają szacunku do wody. Na przykład zostawiają odkręcone krany, leje się, oni tam mają dużo czystej wody, nie mają z tym problemu. A ty właśnie, ty jak myjesz zęby na przykład? Zostawiasz
0: odkręcone? Nie zostawiam odkręconego kranu nigdy, to w ogóle
1: ja
0: jakiś
1: tak
0: bezsens.
1: No,
0: jakby nie, wydaje mi się, że wręcz mnie to tak stresuje, jak ten kran rzeczywiście na chwilę, no nie wiem, czasami na przykład odkręcę prysznic i chcę szybko coś jeszcze zrobić, ale mam już jakieś takie poczucie, że nie, bo ta woda się już leje, wiesz, jakby
1: marnuje
0: już na
1: się.
0: Pewno jest ciepła.

0: więc już trzeba szybko wskakiwać pod prysznic. Jest rzeczywiście jakiś taki dyskomfort z tym związany. A ja bym chciała jeszcze do jedzenia wrócić, bo ja na przykład kojarzę takie zawody stoczenia sera. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: O tak, tak. Takie, że to jest już tak świrnięty naprawdę
0: ser,
1: konkurs. Ser, tak.
0: Rzeczywiście. I znowu Anglia, Coppers Hill. I tutaj rzeczywiście najpierw toczy się ser,

0: że jest koziołki.
1: Kilka rund.
0: Jest kilka rund i oni jak dobiegają, właściwie staczają się razem z tym serem, często już potem wyprzedzają ten ser, bo po prostu już nie panują, nie kontrolują swoich ruchów. Oni są często połamani na samej końcówce i nawet pamiętam taki wywiad, jakaś kobieta cała, tutaj złamana ręka, tu jakaś złamana noga, ale była zachwycona, że wygrała ten konkurs po prostu.
1: Mi się wydaje, że to pokazuje pięknie naturę człowieka, że jednak mimo wszystko chcemy do czegoś dążyć, chcemy mieć jakiś cel, wiesz o co chodzi, chcemy mieć jakąś zajawkę, jakieś coś, co
0: no warto mieć takie cele. Wygrywać konkursy, w których
1: słuchaj, tutaj pisze, że jest napisane, że śmiałek, który zbiegnie za tym serem z góry i złapie go jako pierwszy, może zabrać ten ser. Ja myślę, że ser to jest ciekawa nagroda, jeżeli chodzi o takie zawody sportowe. Można od razu, tak jak w przypadku tiramisu, nadrobić wszystko, co straciliśmy goniąc za tym serem. To ja na sam koniec dodam ci jeszcze zawody, które ja znalazłam. Wyścigi raczkujących bobasów w Chinach. To są jedne zawody. I jeszcze Neilimpiada, czyli Igrzyska Olimpijskie Paznokci od 10 lat odbywają się co roku.
0: Gdzie?
1: No mogę ci pokazać, zaraz sprawdzę ci w jakim miejscu, a zanim to zrobię, to pokażę ci tutaj szybko i kto ogląda nas na streamingie ogółu, to również pokażę, jakie
0: Matko
1: piękne paznokcie
0: boska,
1: można.
0: Matko boska, to przecież jest 3 razy dłuższe niż sam palec. To co taka osoba zrobi po prostu? To ona już jest chyba...
1: Nie mam
0: pozbawiona
1: pojęcia, słuchaj,
0: wszelkich zdolności manualnych. Nigdy, ona może tylko chodzić, patrzeć i oddychać.
1: Nigdy przedłużonych paznokci nie miałam. Być może ta osoba po prostu jest tylko swojego rodzaju modelem, a potem, nie wiem, jakieś dodatkowe osoby jej pomagają w życiu codziennym z takimi paznokciami. Nie wiem, jak to wygląda.
0: Lecz się domyślam.
1: W każdym razie chyba właśnie jakaś taka puenta tego wszystkiego, że my lubimy mieć jakąś zajawkę i mimo wszystko na coś czekać i do czegoś
0: trzeba
1: dążyć.
0: Trzeba mieć cel w życiu, tak. Ganiać za tym serem.
1: Choćby ganiać za serem lub za tiramisu. Ja na tiramisu chętnie się wybiorę po poranku 4. Na ten moment bardzo ci dziękuję, Jędrzej.
0: Dzięki serdeczne.

0: na twoim biodra. Ja nadal mam pamięci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Twej BFF i siostra, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, to tyczą cię te treści.
1: Miłe ATZ, Kukon i Top of the Top w poranku czwórki, a na zegarze za 13 minut godzina 9. Zostajemy w klimacie hip-hopowym. Mam dla was pewną propozycję dla osób, które nie mają jeszcze planów na czwartkowy wieczór. Otóż wraca krótko po ostatnim koncercie, świetnym koncercie Raw Performance, wraca Rap Scena Czwórki. Koncerty już w ten czwartek o godzinie 23:00 tutaj w studiu czwórkowym wystąpi Zuziula, polska wschodząca raperka, wokalistka związana z wytwórnią Baila Ella Records. Od 20

23 koncert Zuziuli, który poprzedzać będzie specjalna audycja o tytule Czy rap jest kobietą? Będę ja, będzie czwórkowa ekipa, będzie się działo. Jeżeli chcecie wpaść właśnie we czwartek na 23 na koncert, to wystarczy, że zadzwonicie teraz pod numer 226452100, a podwójna wejściówka może powędrować właśnie w wasze ręce. Rap, scena czwórki, cykl, podczas którego występował między innymi miły ATZ, który przed chwilą na naszej antenie wybrzmiał, a teraz sama Zuziula. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
2: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie.

0: Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
9: It's the flame forever. It's that rich forever part two.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie niestety do Polski pochmurną aurę, co pewnie widzicie już za oknami, z umiarkowanymi i przejściowo również intensywniejszymi opadami deszczu, także przydadzą się dzisiaj parasolki. Temperatura wyniesie maksymalnie od 14 stopni w Mikołajkach, przez 18 w Krakowie, Zielonej Górze czy w Poznaniu do 20 stopni w Rzeszowie.
1: Autopromocja.
2: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład

0: Laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Central Cee i Feelings, a na zegarze 6 minut po 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, to jest trzecia godzina poranka w czwórce. Dziś poniedziałek, 15 czerwca, middle of June, jak to w wielu piosenkach pada, między innymi Animal Glass. No, middle of June, środek czerwca, a z drugiej strony pogoda rzeczywiście taka, która bardziej przypomina nam październik. Ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że to ostatnie takie chłodniejsze dni. Już pod koniec tygodnia temperatura ma podskoczyć aż do 28 stopni. Na pewno podskoczy w naszym czwórkowym studiu, a to wszystko dlatego, że już we czwartek o 23 rap scena czwórki, powtórzę, zagra Zuziula, raperka, wokalistka z wytwórni Baila Ela. Żeby zgarnąć podwójne wejściówki na jej koncert, wystarczy, że zadzwonicie pod numer 226452100. A co za moment w poranku? No, zadamy sobie między innymi pytanie, czy wakacje to moment na odpoczynek od ważnych spraw społecznych, ważnych spraw politycznych. Porozmawiamy z Dominiką Lasotą, działaczką, aktywistką, która działa w ramach organizacji Wschód. Nie potrafi siedzieć cicho w ważnych kwestiach właśnie politycznych czy społecznych. Potrafi natomiast powiedzieć politykom wprost, co myśli na ich temat, na temat obojętności w wielu właśnie ważnych kwestiach, między innymi młodych. A przychodzi dzień po premierze swojej pierwszej książki o tytule Odwagi, o zaangażowaniu młodych właśnie, która ukazała się w ramach serii Krytyki Politycznej Płomienie, czyli takich krótkich, przystępnych książek, które właśnie wyjaśniają najgorętsze tematy debaty politycznej. Z Dominiką Lasotą porozmawiamy już za moment.

0: AR.
1: 13 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu jest już zapowiedziana wcześniej Dominika Lasota. Cześć.
2: Cześć, cześć. Hejka.
1: Bardzo mi miło, że widzimy się dzisiaj w tym wyjątkowym dla ciebie dniu. No właśnie, bo można powiedzieć, że dziś premiera książki, czy wczoraj? Czy...
2: Oficjalnie wczoraj ta książka już od zeszłego tygodnia wchodzi do księgarni, ale wczoraj było spotkanie premierowe, na którym też była moja rodzina oczywiście, więc myślę, że można powiedzieć, że od wczoraj Odwagi, czyli moja pierwsza książka już jest, no już żyje.
1: Czyli dzisiaj tak po imprezie możemy powiedzieć,
2: trochę
1: że się spotykamy.
2: Tak, takie...
1: Może dobrze, że ten poranek taki bardziej pochmurny i taki spokojniejszy.
2: Tak, zdecydowanie.
1: Będziemy mogły dzisiaj na chłodno, a może właśnie na gorąco porozmawiać o tym, o tej książce, bo ta książka na pewno bardziej kojarzy mi się z płomieniem niż z jakimiś chłodnymi klimatami. Pomimo tego, że okładka przepiękna, błękitna, wydaje mi się, że też w takim kolorze nadziei. Dominika, bardzo się cieszę, że widzimy się w zasadzie drugi raz już na antenie Czwórki, bo byłaś moim gościem w mojej autorskiej audycji Backstage i tam więcej o twojej działalności, od kuchni też możecie się dowiedzieć. Nasza rozmowa jest na Czwórka Online. Aczkolwiek dzisiaj rozmawiamy właśnie o premierze twojej pierwszej książki. Książki o odwagi, o zaangażowaniu młodych, którą możecie już nabyć. To tak na samą rozgrzewkę. Dominika, czy według ciebie wakacje to jest trochę taki moment na, tak przykornie zadam to pytanie, to jest moment na oddech od aktywizmu, czy wręcz przeciwnie.
2: Wydaje mi się, że choćbyśmy chcieli złapać ten oddech, to niestety żyjemy w takich czasach, w których ta wielka polityka i te różnego rodzaju kryzysy nam nie dają odpoczywać. Natomiast ja mam wrażenie, że lato może być takim momentem na zastanowienie się, jak my chcemy faktycznie w tym świecie funkcjonować i jak reagować na tą rzeczywistość. Bo nie ma się co oszukiwać, że faktycznie czytanie tych newsów, czy w ogóle funkcjonowanie, no tak, taka nasza codzienność jest trudna, wszyscy jesteśmy zmęczeni, wszyscy pędzimy, nie mamy czasu, żeby w ogóle usiąść i spędzić czasu z naszymi bliskimi. Często podupadamy na zdrowiu i do tego jeszcze przechodzi całe to przerażenie tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Więc brakuje, myślę, mi brakowało jakiegoś takiego momentu, żeby się zastanowić, okej, no ale jak ja chcę w tym wszystkim żyć? Szczególnie, że no, najpewniej przez najbliższe lata ta sytuacja się nie zmieni. I stąd też ten przewodnik, bo ja o tej książce lubię myśleć jako o przewodniku, po tym jak działa wobec tych kryzysów, ale też po prostu jak funkcjonować w świecie, który z jednej strony się rozpada, a z drugiej strony być może w świecie po prostu wielkich, wielkich zmian.
1: Jak wygląda w takim razie aktywizm w 2026? Bo wydaje mi się, że wciąż myśląc o tym mamy rzeczywiście w głowie to ciebie jako taką przedstawicielkę rzeczywiście tego aktywizmu młodego pokolenia, jak i inne osoby idące w jakimś marszu z wielkim megafonem, albo właśnie, wiesz, gdzieś tam bardzo stanowczo dyskutujące z osobami zaangażowanymi politycznie. A mówisz w książce, że prawda jest trochę inna, że ten aktywizm ma rzeczywiście bardzo różne barwy.
2: Mm-hmm. No to zdecydowanie w ogóle dla mnie to działanie społeczne jest o takiej codziennej robocie. To wiadomo, że zdarzają się takie wielkie wydarzenia, tak? Chodzimy gdzieś na protesty z banerkami, z megafonami, ale ta najważniejsza robota dzieje się na co dzień, często dzieje się bez jakichkolwiek reflektorów i to jest wszelkiego rodzaju, wiesz, gadanie z ludźmi, którzy no właśnie są przyjęci daną sprawą, zastanawianie się wspólnie, jak możemy do tego podejść, próbowanie dobijania się do jakiegoś polityka, czy urzędu, czy jakiejś innej instytucji, przygotowywanie się w ogóle do akcji, gadanie z ludźmi, wspieranie ich. To jest cała taka robota, która często jest niezauważana, a która tak naprawdę umożliwia te wszelkie wielkie rewolucje, żeby one się wydarzyły. A jak wygląda aktywizm w 26 roku?
1: Wydaje takie 9-to-5 aktywistki. Myślę, że dużo osób się zastanawia, jak to wygląda.
2: No wiesz, ja jestem też studentką, więc moje 9-to-5 jest trochę takim bardziej całodniowym po prostu grafikiem, bo ja i studiuję jeszcze.

0: I potem wbijam do centrali Inicjatywy Wschód, gdzie tam przegadujemy z naszymi ekipami różne rzeczy. Teraz szykujemy się do działań takich skierowanych właśnie w miliarderów, którzy no, w polskiej rzeczywistości również się pojawiają i chociażby pod postacią Rafała Brzoski czy innych starszych gości próbują nam ustawiać to życie. Poza tym też no, ja jeszcze gdzieś tam mam jakieś przy okazji swoje hobbystyczne inne joby.
1: Właśnie, czy na to w ogóle jest czas w takim...
0: Tak, trzeba wstać wcześniej. Ale nie tak, że o 5, jak mówi Jeff Bezos i nie trzeba ścielić łóżka.
1: Ja się zastanawiam nawet nie w kontekście grafiku, Dominika, tylko w kontekście tego zaangażowania takiego psychicznego, bo rzeczywiście mam wrażenie, że i tutaj nie będę mówić tylko o młodych, tylko w ogóle o Polakach, że my stajemy się rzeczywiście coraz bardziej obojętni na to, co się wokół nas dzieje, bo a, boimy się tego, więc wolimy to wyprzeć, mam wrażenie. B, rzeczywiście te media społecznościowe bombardujące nas złymi informacjami nas troszeczkę na nie uatparniają i rzeczywiście, wiesz, z drugiej strony jesteś ty, jest Inicjatywa Wschód, są młodzi ludzie właśnie zaangażowani aktywistycznie. Czy wy macie tak jakby mentalnie przestrzeń na to, żeby iść na imprezę i wiesz, i troszeczkę odciąć się? Czy są na to jakieś sposoby?
0: Oj tak, nie no, my zdecydowanie mamy energię i chęci, żeby po prostu żyć i czerpać fan też z tego, że działamy wspólnie. Ja w tej książce też opisuję to, że ja po paru latach dopiero takiego naprawdę intensywnego działania zbiłam się ze ścianą i wtedy zrozumiałam, że te takie wyświechtane słowa, które wydawały mi się już oklepane, a okazały się być naprawdę mądrością życiową, że ta walka, w której jesteśmy, to jest maraton, a to nie jest sprint, no to jest absolutna prawda.
1: To o tym maratonie porozmawiamy jeszcze za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: 24 minuty po godzinie 9, a ze mną w studiu cały czas Dominika Lasota przychodzi w pierwszy premierowy poranek, drugi można powiedzieć, tak naprawdę poranek po wieczornej premierze wczorajszej, która odbyła się w turnusie tutaj w Warszawie, jej pierwszej książki Odwagi o zaangażowaniu młodych. Dominika, to może o samej książce trochę porozmawiajmy. Jesteś bardzo młodą osobą. Jak to jest dostać propozycję napisania książki? Bo wiem, że to chyba była taka historia, że ty o tym myślałaś, ale finalnie to wydawnictwo przyszło do ciebie z propozycją.
2: Tak. No ja przede wszystkim w ogóle cała myśl o tej książce wzięła się z tego, że ja szukałam po prostu takiej książki w Polsce, gdzie jest dużo zagranicznych książek i treści o tym, o aktywizmie, o zrzeszaniu się, o ruchach społecznych, ale w Polsce, jak robiłam nawet sobie już taki research pod tą książkę, to po prostu tych treści jest, no nie ma. No jest po prostu, jest bardzo ich mało, a ja potrzebowałam czegoś, co rzeczywiście byłoby takim przewodnikiem, który pokazałby mi trochę sens tego zaangażowania, ale też jakiś taką perspektywę na to, jak to robić tak długofalowo, a nie tylko na moment. Ale nie znalazłam u nas, no to uznałam, że super byłoby coś takiego napisać i trochę te moje kminy o takiej książce zbiegły się właśnie z tym, że dostałam po prostu maile od krytyki politycznej, że będą wydawać serię książek, które mają właśnie być takimi trochę taką odpowiedzią na dzisiejsze czasy i czy bym chciała napisać. No i sobie myślę, kurczę, no to jest super, wiesz, możliwość i okazja. No i tak tam parę miesięcy gadaliśmy, no aż w końcu przyszedł grudzień i ja po prostu usiadłam i tą książkę napisałam i oddałam ją pod koniec stycznia, więc w zasadzie tak jak już usiadłam, tak półtora miesiąca tak intensywnie spisywałam i wyszła.
1: No właśnie, opowiedz mi trochę o tym, jak ten proces wyglądał, no bo rzeczywiście zazwyczaj jesteśmy tym pokoleniem, któremu łatwiej jest zrobić jednak rolkę na Instagramie, mam wrażenie, tak. Albo jakiś inny tego typu krótki content, zmontować filmik, wiesz, żeby wszystko szybko przechodziło, a tutaj musisz z takich bardzo wysokich emocji, wysokich obrotów, na których cały czas żyjesz, nagle przybrać formę pisarki i na jakiś moment czasu, rzeczywiście może dobrze, że taki grudniowy, zimowy bardziej i trochę mniej rzeczy, wiesz, gdzieś tam próbujecie wyciągnąć z domu, ale jednak sprawdzić się w roli pisarki. Jak ci było w tej roli?
2: No to była naprawdę bardzo niecodzienna sytuacja dla mnie, no bo ja jestem osobą, która głównie robi, gada, spotyka się z ludźmi, jest gdzieś tam w terenie, więc takie usiąść i spisanie w ogóle też, zastanowienie się w ogóle, jak my robimy te rzeczy, co się sprawdza, co się nie sprawdza, jakie są inspiracje, jak można wejść w to działanie, jak można w nim wytrwać. No to było dla mnie super doświadczenie i dużo się od siebie też sama nauczyłam, jak to pisałam. No ale też ja o tym mówię bardzo, bardzo często, że ta książka tak naprawdę, ona jest jakimś takim dziełem ekipy, grupy, że to jest dzieło kolektywne, bo te historie, które mnie ukształtowały, ale też te wszystkie historie różnego rodzaju akcji, kampanii, działań, to są, ja to tylko spisałam, ale to wszystko były przedsięwzięcia, które robiliśmy całą ekipą ludzi. No i też te lekcje, które gdzieś tam ja przekazuję dalej, to są lekcje, które najczęściej były mi przekazane od innych działaczy, od innych, nie wiem, opozycjonistek, aktywistek z różnych też regionów świata, więc to jest, mam wrażenie, takie zebranie tych lekcji tego tak naprawdę mojego pierwszego rozdziału działania, no bo od momentu, kiedy zaczęłam jako nastolatka do teraz, kiedy już działam i współtworzę organizację, którą jest Wschód.
1: To jak w takim razie w ramach Poranka Czwórki możemy podsumować, w jaki sposób my na co dzień moglibyśmy się angażować? No bo wyobrażam sobie, że jest grono osób, na przykład tutaj wśród słuchaczy, tak, którzy nie będą w stanie przejść na ten taki

0: etap full time, całodobowo bycia aktywistą, a jednocześnie chcą być zaangażowani, czują taką potrzebę, wiesz, wspólnego działania, w jaki sposób mogą w ramach wolnego czasu może, albo raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo w ramach jakichś innych dodatkowych akcji wspomagać ten aktywizm w Polsce.
1: Ja w ogóle uważam, że to najbardziej taka, ten najbardziej fundamentalny kawałek to jest ten pierwszy krok i naprawdę aktywizm można robić tak do śniadanka. To jest kwestia tego, że nie wiem, jesteśmy w pracy, dzieje się jakaś niefajna sytuacja, to zamiast siedzieć cicho, reagujemy, wspieramy kogoś, kto był źle potraktowany. Jesteśmy na uczelni czy w szkole, coś nam nie pasuje, zaczynamy gadać ze znajomymi i chociażby zaczynamy w ogóle myśleć, jak jakąś sprawą się zająć. Ja w tej książce piszę, że aktywizm to jest takie przejście z takiego mindsetu, że tak jest, i do mindsetu pod tytułem, no jak się tym zajmiemy. I trochę o to chodzi. To nie muszą być wielkie rzeczy, wielkie czyny, tylko często, i z tym się spotykam bardzo wielokrotnie, że ludzie gdzieś tam zagadują, się mnie pytają, no dobra, no ale no ja gdzieś tam mnie przerażają te rzeczy, ja dużo o tym myślę, ale w sumie nie wiem. I mi się wydaje, że jak ktoś już się tymi sprawami przejmuje, to jest już tak jedną nogą tak naprawdę w tym aktywizmie. I teraz trzeba dołożyć tą drugą nogę i zrobić coś najprostszego. Na początek zróbmy po prostu coś, co będzie dla nas paradoksalnie najłatwiejsze, żeby zacząć, a potem możemy iść dalej. I przede wszystkim to ten aktywizm się robi z ludźmi. Moja koleżanka Nika Kowacz ze Słowenii, taka feministyczna działaczka, mówi, że dwójka przyjaciół wystarczy, żeby zacząć rewolucję. I trochę to o tym jest. Rzeczywiście, jak się przełamiemy i wyjdziemy z tego naszego, z tych naszych czterech ścian, to wtedy mogą zacząć się dziać naprawdę niesamowite rzeczy.
0: Czyli ten aktywizm jest dużo, dużo trudniejszy w pojedynkę, to wydaje mi się, że jest...
1: Absolutnie.
0: No bo jakby mimo wszystko przebijanie jakichś barier, czy właśnie tak jak mówisz, reagowanie na rzeczy, zawsze idzie nam trochę łatwiej, jeżeli mamy tę drugą osobę, która nas wesprze, co dopiero kiedy mamy całą grupę, którą możemy działać. Zachęcamy do tego, żeby dzisiaj o poranku może zrobić takie właśnie pięciominutowe, może teraz w trakcie piosenki na przykład, takie pięciominutowe jakieś takie przemyślenie, co moglibyśmy zmienić w naszym otoczeniu, w naszym życiu, w naszym otoczeniu pracowym, profesjonalnym, co uczyni świat trochę lepszym. Do rozmowy z Dominiką wracamy za moment, a tymczasem posłuchajmy.

0: Za 26 minut godzina 10, a ze mną w studiu cały czas Dominika Lasota. Dominika, która w ogóle dzisiaj podobno ma egzamin.
1: Tak, na który będę biegła.
0: Który
1: od ciebie, Dominika.
0: Egzamin, powiedz Dominika, przyznaj się tutaj słuchaczom, o której się zaczyna dla wszystkich.
1: Egzamin zaczyna się za 11 minut.
0: Ale rozumiem, znaczy, że...
1: Moja prowadząca jest uprzedzona, że będę parę minut spóźniona, aczkolwiek polegam na warszawskim metrze, że mnie nie zawiedzie dzisiaj odpukać.
0: Też mam taką nadzieję i że pogoda nie będzie też ci przeszkodą. Jeżeli słucha nas twoja nauczycielka, profesorka, to bardzo, bardzo pozdrawiamy i dziękujemy za to, że Dominika może jednak troszeczkę na ten egzamin się spóźnić. Dominika, porozmawiajmy jeszcze troszeczkę o wczorajszym wydarzeniu, bo rzeczywiście wczoraj miała miejsce premiera twojej książki Odwagi o zaangażowaniu młodych. Tam razem z Martą Nowak rozmawiałyście również o tej książce, no ale też miałaś spotkanie jeden na jeden z twoimi, no właśnie, już można powiedzieć, świeżo upieczonymi czytelnikami. Czy ty już zdążyłaś dostać pierwszy feedback, pierwsze jakieś komentarze odnośnie twojej książki?
1: W ogóle pierwszym recenzentem mojej książki był mój brat, który otrzymał ode mnie, jak dostałam pierwsze z druku książki, tam 4 egzemplarze, to dałam mu jeden. Przeczytał to w ogóle w pociągu, wyjeżdżając z Warszawy, tam zaczął i musicie zrozumieć, że jakby mój brat, on nie jest jakkolwiek związany z aktywizmem, poza tym, że ma taką siostrę, jaką ma.
0: On nie dał się wciągnąć.
1: Nie, on to jest, wiesz, bardziej bliżej mu do finance bro, niż do rozkrzyczanej aktywistki. I on powiedział, że mu się bardzo spodobała i w ogóle, że zaczął wspominać też te różne wydarzenia, które ja opisuję w książce, szczególnie tam z początków mojego aktywizmu w Bydgoszczy, że zaczął to wspominać z swojej perspektywy i zaczęliśmy w ogóle gadać o tym, jakie to było dla niego. I ja, wiesz, ja to są często... Ja te historie pamiętam na swój sposób, a jak on mi opowiadał po tym właśnie, jak on pamięta, że przyjechałam tym rowerem po tym wiecu z Morawieckim.
0: Myślałam, że cię poprawią, że to inaczej
1: nie,
0: było, Dominika.
1: Nie, absolutnie nie. Właśnie mówił, że on pamięta, jak ja tym rowerem przyjechałam po tym wiecu z premierem Morawieckim, jaka byłam rozentuzjazmowana, gdzie ja w ogóle totalnie nie rejestrowałam już tych wspomnień, a on to miał, więc mu się podobało. No ale wczoraj na spotkaniu, ja dalej trochę chyba tych emocji jeszcze nie jestem w stanie pojąć, bo przyszło mnóstwo ludzi, mnóstwo moich bliskich, znajomych, ale też nieznajomych. Jeden chłopak w ogóle przyjechał z Torunia. Jeżeli tego słucha, to na maksa pozdrawiam i opowiedział mi też trochę o swojej historii. No ja jestem wzruszona strasznie i myślę, że nie wyobrażam sobie... Znaczy, miałam dużą nadzieję, że ta książka będzie właśnie takim, przede wszystkim takim przyczynkiem do fajnych spotkań z ludźmi, ale że to wyjdzie w ten sposób, jak to wyszło wczoraj, to totalnie się nie spodziewałam.
0: O to cię chciałam właśnie podpytać, bo to tak sobie porównuję do muzyków, którzy jak wydają płytę czy grają koncerty, to mają taką przestrzeń na to, żeby się właśnie z tymi swoimi słuchaczami spotkać. Ty też można powiedzieć, że masz swoich słuchaczy, masz swoich odbiorców, swoich treści Organizacji Wschód, w którą jesteś, inicjatywy Wschód, w którą jesteś zaangażowana. Z jednej strony wy macie sporo tych wydarzeń offline, ale z drugiej strony właśnie takiego momentu jeden na jeden pewnie twój odbiorca ma niewiele, a tutaj rzeczywiście jest taka opcja. Czy ty w ogóle planujesz jakąś podróż z książką w inne miejsca po Polsce?
1: Tak, w ogóle te spotkania są już planowane. Na pewno najbliższe będzie 27 czerwca w Poznaniu, w sobotę o 16, także zachęcam do śledzenia informacji. Wiem też, że będziemy w lipcu w Lublinie i gdzieś tam potem też po sierpniu, tam na jesieni

0: będzie kolejny rzut tych spotkań. No ale ja to wszystko to się tak trochę dzieje na żywo, też tego planu takiego dokładnego, jak ta książka ma żyć. Nie mieliśmy, więc tworzymy go na bieżąco. Mi się marzy i to jest moje wielkie marzenie, więc ja mogę to powiedzieć tutaj na żywo,
1: tutaj sobie...
0: żeby manifestować. Mi się marzy, żeby ktoś tą książkę dostał na zakończenie roku szkolnego.
1: O, wspaniała
0: Jeżeli
1: rzecz.
0: Nas słucha jakaś nauczycielka albo jakiś nauczyciel, to nawet się odezwijcie. Ja wam wyślę tą książkę z wlepami, z naklejkami, z podpisem, ale mi się to marzy, bo ja po prostu, to jest jakieś takie moje marzenie, żeby na koniec roku w polskiej szkole ktoś dostał taką wywrotową książkę.
1: No to ja w takim razie spełniam twoje marzenie. Jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli chcielibyście otrzymać książkę i wręczyć swojemu potomkowi, dzwońcie 226452100, a książka powędruje w wasze ręce z podpisem Dominiki Lasoty. Dominika, tak na koniec, co w takim razie daje ci największą nadzieję na następną dekadę?
0: Duże pytanie. Myślę, że ludzie i to, że coraz więcej jest osób, które rzeczywiście na przekór wszystkim po prostu stawiają te pierwsze kroki albo te kolejne kroki i działają. A jak nie są w stanie działać tak na ulicy, to gadają, zbierają się, gadają i spędzają ze sobą czas i tworzą trochę tą inną rzeczywistość. Ja mam w sobie bardzo dużo nadziei, paradoksalnie.
1: Z tą nadzieją na pewno zostawimy dzisiaj słuchaczy. To powtórzmy jeszcze w takim razie, gdzie książkę można zdobyć.
0: Książkę możecie kupić w zasadzie wszędzie. Na pewno na stronach Empiku ona jest dostępna. Jak się w Empiku zapytacie, czy książka jest, to jeżeli nie ma jej na stanie, to zostanie dostarczona.
1: W
0: dobrych księgarniach przede wszystkim też, tak. Wspieramy lokalne księgarnie. Na pewno w bydgoskiej księgarni To nie bajka, czyli takiej lokalnej naszej perełce, książka jest i można ją otrzymać. Moja mama się ostatnio pytała, także poszukajcie.
1: A więcej informacji na mediach społecznościowych Dominiki Lasoty, która była gościem w poranku czwórki. Jej książka Odwagi o zaangażowaniu młodych jest już dostępna. Bardzo ci dziękuję
0: Wielkie
1: za tę rozmowę i trzymam kciuki za egzamin w takim razie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Posłyszysz się na pewno. Dzięki.
0: Dzięki.

0: Za 12 minut godzina 10, to oznacza, że poranek czwórki powoli dobiega końca, ale nie smućcie się, mimo że dziś o poranku 10 stopni na termometrze. Rozgrzewać będzie was od godziny 10 Ula Kaczyńska, cześć.
1: Dzień dobry, bardzo rozbawiłaś mnie tym, że 10 stopni, bo ja dzisiaj rano wychodząc z domu...
0: Już miałaś 12,
1: się...
0: rozumiem.
1: Nie, ja wychodziłam przed siódmą, więc miałam... No, 10 z niewielkim haczykiem i podobało mi się to, że stojąc w drzwiach pomyślałam sobie, oho, jak to dobrze, że nie schowałam puchowej kurteczki.
0: I też pomyślałam o tej puchowej kurce, ale rzeczywiście w puchowej kurce dzisiaj przyszłaś?
1: Tak.
0: Bo ja właśnie mówiłam, że no może puchowa to jest lekkie przegięcie, ale czapkę na przykład już mam taką dzierganą dzisiaj na głowie.
1: Także wełniankę wzięłam ze sobą.
0: W połowie czerwca to rzeczywiście jest, ale tutaj nie mamy się co smucić, bo pod koniec tygodnia podobno aż 28 stopni.
1: No i fajnie, bo wiesz, w przyszłym tygodniu będzie noc świętojańska, czyli ta najkrótsza noc w roku.

0: a potem znowu nocy będzie przybywać, dnia ubywać. Szkoda byłoby ten czas powitać przy 10 stopniach na termometrze.
1: Jak najbardziej. O tym też już słyszałam od naszego redakcyjnego kolegi Bartka Czarkowskiego, który uwielbia się upajać tym, że już za chwilę dni coraz krótsze i zaraz z powrotem będzie brzydka pogoda. Na razie piękny moment w ciągu roku, połowa czerwca, a już pod koniec tego tygodnia równie piękny festiwal Carbon Festival i dzisiaj rozumiem, że brzmienia właśnie z tego festiwalu napłyną do porannej rezydencji.
0: Przez cały tydzień czwórka gra Carbon w godzinach od 10 do 12, czyli mamy taką poranną rezydencję, która jest przedbiegiem do tego, co wydarzy się w weekend na Śląsku. Ja w ogóle uważam, że Śląsk ma gigantyczny potencjał, jeśli chodzi o imprezy muzyczne, imprezy kulturalne w ogóle. To jest przestrzeń stworzona wręcz do tego typu imprez, a Carbon oprócz line-upu, no właśnie odbywa się w wyjątkowym miejscu, które jest bardzo magiczne i z mojej perspektywy ja jestem dziewczyną z Sosnowca, czyli nie Ślązaczką, ale na Śląsku dużo czasu spędziłam i kocham to miejsce całym sercem, więc bardzo się cieszę, że takie inicjatywy się tam odbywają, zwłaszcza, że w tym fantastycznym line-upie jest jedna artystka, którą miałam przyjemność obejrzeć na żywo i dziś to jej poświęcona będzie pierwsza godzina na audycji Czwórka gra Carbon. Sofia Kurtesis. To jest po prostu mistrzostwo świata. Muzyka elektroniczna, która brzmi, wiesz, jak wyobrazisz sobie, jak ktoś dzierga koronkę, to ona tak tka swoje muzyczne opowieści, z jednej strony sięgając do kultury latynoskiej, z drugiej strony osadzając to wszystko na takich dusznych, berlińskich brzmieniach, a jednocześnie wplatając taki hausowy zaśpiew, ale nie hausowy zaśpiew tandetny, tylko taki, który odsyłać może do współczesnych wokalistek soulowych. No jest to wszystko
1: mieszanka
0: przepiękne.
1: Wybuchowa, tak, można by było tak powiedzieć. Duszne granie berlińskie, z drugiej strony koronka.
0: Ale wiesz, to wszystko płynie i to jest takie lekkie, takie do oddechu. I to będzie w pierwszej godzinie, a w drugiej no to już takie taneczne, klubowe granie Salisi.
1: Więcej takich brzmień już po godzinie 10 od Uli Kaczyńskiej. Ja natomiast się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, a słyszymy
0: najlepsza
1: się już jutro. Dziękuję. Słyszymy się już jutro w mojej autorskiej audycji Backstage od 18. Dzięki.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Zaszeleściły kartki, wybiła godzina 10:00, za chwilę prognoza pogody.
1: Pogoda.
0: Dziś będzie pochmurno, będzie padać deszcz i będzie znowu chłodno, a nawet chyba chłodniej niż było wczoraj. Choć w wielu regionach, uspokajają synoptycy, pojawią się rozpogodzenia, nie zabraknie jednak ani przelotnych opadów deszczu, ani silniejszego wiatru, ani lokalnych burz. Jeśli chodzi o noc, no to tutaj zachmurzenie pozostanie umiarkowane i duże. Będzie zimno. Chyba takiego słowa można użyć, jeśli chodzi o czerwiec, właściwie połowę czerwca. Od 7 do 11 stopni pokażą tylko termometry, natomiast w ciągu dnia szaleństwa też nie będzie, bo najcieplej na południu i na wschodzie, w Rzeszowie i w Lublinie, tam termometry mogą pokazać do 25 stopni Celsjusza.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: świecie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
2: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka. Polskie Radio.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Gdybym chciała opisać muzykę, która towarzyszy mi od dawna i która sprawia, która robi na mnie największe wrażenie i sprawia mi najwięcej przyjemności, takiej także tej dotkliwej przyjemności, która wcale nie jest przyjemnością, jak to zwykle rozumiemy sens tego słowa, tylko przyjemnością, która potrafi doprowadzić do łez, to nie musiałabym używać słów. Wystarczy, że wykorzystałabym kilka fragmentów muzyki dziewczyny, która będzie nam dziś towarzyszyć do godziny 11, bo to jest wyjątkowa odsłona porannej rezydencji, bo dziś sprawdzamy, co będzie dziać się w weekend w Katowicach, czy w weekend na Śląsku, dokładnie w Zabrzu, na festiwalu Carbon Silesia Festival.
1: Czwórka. Czwórka gra Carbon.
0: To już kolejna odsłona festiwalu, nad którym Czwórka od samego początku ma patronat. Tym bardziej jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy Was zapraszać do wyjątkowego miejsca, w którym można spotkać się z wyjątkowymi artystami. Twórcy festiwalu, którzy często goszczą na naszej antenie, podkreślają i opowiadają o tym, jak czym kierują się w doborze artystów, jak planują line-up. Zdarza się im zdradzić także, co w riderach jest poszczególnych artystów. W tym roku zaprosili dziewczynę, która, no właściwie mogłaby tylko ona wystąpić i ja bym pojechała. Bardzo się cieszę, że ponownie do naszego kraju wraca Sofia Kurtesis. Byłam na jednym z jej występów, który odbył się także na Śląsku, także w ramach festiwalu, tyle że off. Byłam oczarowana, ale też jej muzyka od pierwszego słyszenia urzekła mnie z jednej strony delikatnością, z drugiej strony osadzeniem w tych głębokich, mrocznych, basowych rytmach berlińskich klubów. Natomiast to, co jest niezwykłe i co moim zdaniem bardzo rzadko zdarza się w przypadku nie wiem, czy bardzo rzadko, tutaj być może za wyrost, co rzadko się zdarza w przypadku muzyki klubowej, a już na pewno tej klubowej, która tworzona była na przykład pod koniec lat 90. albo na początku tego wieku, że ta

muzyka taneczna opowiada pewną historię. W przypadku Sophie Courtesis jest to bardzo osobista historia, bo artystka opowiada o swoim domu rodzinnym, o swoich rodzicach i o tym nastoletnim życiu w buncie i o niezgodzie na warunki, jakie panują we współczesnym świecie, na zasady, jakie tym współczesnym światem rządzą. To wszystko jest o czymś. I to wszystko jest do tańca. Przed momentem It's You, czyli utwór, który jest najnowszy w dorobku Sophie Courtesis i w związku z tym chyba pokazuje też nowe rozdanie, bo jest dużo bardziej melodyjne i mniej zbitowane niż wcześniejsze produkcje, ale z drugiej strony może być tylko miłą odmianą od tego, do czego przyzwyczaiła nas już Sophie Courtesis. My wrócimy do samego początku. Sophie Courtesis pojawiła się w takiej przestrzeni muzycznej tuż przed pandemią. Jeśli o mnie chodzi, jej muzyka to jest właśnie ten dźwięk, który bardzo wyraźnie zaznaczył się na mojej mapie pandemicznych wspomnień. Ula Kaczyńska, zaczynamy.

Czwórka, gra Carbon, 21 minut po godzinie 10. Takie brzmienia będzie można usłyszeć w tym roku na Carbon Silesia Festival. To jest impreza, która ma stempel jakości czwórki i my gwarantujemy doświadczenia muzyczne z najwyższej półki, no bo skoro na Carbon przyjeżdża Sofia Kurtesis, która jest bohaterką tej godziny audycji, no to wszystko jest jasne. Utwór La Perla. Wydawałoby się, że kompozycja, która... No, w pierwszej chwili, kiedy usłyszałam, pomyślałam o lecie, pomyślałam o plaży, pomyślałam o Ibizie. Tymczasem okazuje się, że to utwór, w którym Sofia Kurtesis upamiętniła ojca, który, a właściwie ojca odchodzącego na białaczkę, bo Sofia Kurtesis w swoich opowieściach muzycznych no jednak cały czas snuje historię własnego życia. Tak też było w późniejszym wydanym albumie, czyli albumie Madres, który był zadedykowany także chorej nieuleczalnie mamie. Jeśli chodzi o La Perle, to jest utwór, który pochodzi z epki Frejzia Magdalena z 2021 roku. Jeśli o mnie chodzi, to to wydawnictwo jest bardzo wysoko u mnie w rankingu tych najciekawszych wydarzeń muzycznych, wydawnictw muzycznych, które ukazały się po 2020 roku. Sofia Kurtesis nie poszła w ślady rodziców, nie została w Peru, wyjechała, studiowała między innymi w Stanach Zjednoczonych, a potem przeprowadziła się do Berlina i do dziś o sobie mówi w wywiadach, że ma latynoskie serce i niemiecki silnik. Jeszcze na chwilę wrócimy do epki wydanej w 2021 roku, a Sofia Kurtesis już w ten weekend na festiwalu Carbon.

Czwórka gra Carbon za 27 minut, będzie godzina 11. W przyszły weekend widzimy się w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza czeka na Was z fantastycznym line-upem kolejnej, szóstej już odsłony festiwalu Carbon. 19 i 20 dzień czerwca. W line-upie m.in. Sofia Kurtesis, która towarzyszy nam dziś swoją muzyką w tej godzinie audycji. No i mam nadzieję, że część tych utworów, które już dzisiaj słyszymy,

Słyszymy również na Śląsku, w Zabrzu. Jeśli chodzi o Sofię Kurtezis, w wieku 17 lat wyemigrowała do Niemiec z powodu homofobii i braku akceptacji dla jej queerowości w rodzinnym kraju, a Sofia Kurtezis pochodzi z Peru. Z jej pierwszymi przejawami tego braku akceptacji spotkała się już w szkole. Potem jak na przerwie pocałowała koleżankę, została odesłana do księdza i do psychiatry. Zabroniono jej przebywać w jednej ławce z innymi dziewczynkami i wielokrotnie ją zastraszano. Echo tych zdarzeń słychać wyraźnie w nagranym utworze Estación Esperanza, opartym na samplu z najsłynniejszego utworu Mano Chao. Kurtezis splata frazę "Która godzina, kochanie?" z głosami protestującego tłumu podczas antyhomofobicznych demonstracji w Limie. I to jest właśnie ten utwór.

Szósty raz spotkamy się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. To spotkanie muzyczne dwudniowe odbędzie się oczywiście pod patronatem Czwórki, a Sofia będzie jedną z gwiazd tego wydarzenia.

klubie Funk House. Jeśli chodzi o te fascynacje filmowe Sophie Kurtesis, no to oczywiście jest też Pedro Almodóvar. Między innymi dlatego płyta debiutancka Sophie Kurtesis nazywa się Madres i odwołuje się do takich filmów jak Porozmawiaj z nią i Wszystko o mojej matce, właśnie tego słynnego hiszpańskiego reżysera.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutant

0: Koncert na żywo w czwartek, 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Dziś w Warszawie i w centrum kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Będzie też przelotnie padać deszcz, a temperatura od 18 stopni, może od to za dużo powiedziane, bo ona będzie wahać się właśnie w okolicach 18 stopni, natomiast w nocy spadnie do 10 stopni. Północ i wybrzeże, czyli na przykład Gdański Koszalin, tutaj chłodniej, termometry wskażą 15 stopni i spodziewane są także przelotne opady. A w Poznaniu i na zachodzie Polski zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i temperatury od 15 do 17 stopni. I taki to będzie poniedziałek w pogodzie.
1: Autopromocja.

0: trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
10: Ladies and gentlemen, may I have your attention?

0: Prawie 9 minut po godzinie 11. Tu czwórka, Polskie Radio. Dziś bawimy na festiwalu Carbon. Przez ostatnich 5 edycji czwórka była patronem tej imprezy. W tym roku nie będzie inaczej. Już w przyszły weekend widzimy się w Zabrzu, a dziś sprawdzamy, kto wystąpi w line-upie.
1: Czwórka. Czwórka gra Carbon.
0: Sofia Cortezis to jest artystka, która towarzyszyła nam w pierwszej godzinie audycji. Ona pojawi się w Zabrzu jak najbardziej. Pojawi się, daleko nie ma, przyjedzie z Berlina. Ciekawa jestem, czy będą podróżować tym samym środkiem transportu, co Sally C., dziewczyna z Belfastu, która też mieszka w Berlinie. Tam tworzy, tam gra w klubach, no i prezentuje swoją muzykę. A mówi się o niej, że stworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylów we współczesnej elektronice. Na czym ten styl polega? Czy mają jakieś punkty wspólne z Sofią Cortezis? No to mam nadzieję, że do godziny 12 uda mi się nie tylko wam o tym opowiedzieć, ale przede wszystkim zagrać. To będzie godzina z Sally C.

Dr. Pleasure, Sally C, Eliza Rose. To jest program, to jest czwórka, to jest program czwarty Polskiego Radia, ale to jest przede wszystkim czwórka Gra Carbon, czyli audycja poświęcona festiwalowi, nad którym czwórka ma patronat, festiwalowi, który odbędzie się w dniach 19 i 20 czerwca. To jest już najbliższy weekend w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza przyjmie znów fanów muzyki, fanów i fanki muzyki tanecznej. Wyjątkowe miejsce. Śląsk, który po prostu jest stworzony do tego typu festiwali, i Line Up, starannie wyselekcjonowani artyści i artystki, które poniosą was w noc. Sofia Kurtezis, to jest mój numer jeden. W pierwszej godzinie audycji towarzyszyła nam jej muzyka. A teraz też dziewczyna z Berlina, czyli Sally C. Jej autorskie brzmienie określane jest mianem Chunker. Tak też nazywały się jej pierwsze produkcje, znaczy epki wydawane pod tym szyldem Chunker. 1, 2, 3 chyba, 3 części ukazały się. To jest surowa mieszanka oldschoolowego house'u, hip-house'u oraz acidu i inspirowana złotą erą muzyki z lat 80., zwłaszcza z tego przedziału 1988-1998. To wszystko słychać w tych utworach. Myślę sobie, że jeśli chodzi o porównania do Sofii Kurtezis, która też bazuje na brzmieniu lat 80., to w przypadku Sally C rzeczywiście ta dynamika jest większa i powiem szczerze, bardziej mi odpowiada muzyka Kurtezis z prostej przyczyny. Ona jest bardziej finezyjna. Tutaj mamy ewidentnie bit do tańca i w takim bicie będziemy sobie hulać po parkiecie, po studiu, po domu do godziny 12. Tu czwórka Polskie Radio.

C, czyli numer od artystki, która wystąpi w tym roku na Carbon Silesia Festival. Ten festiwal już po raz szósty odbędzie się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, oczywiście pod patronatem Czwórki. Słuchajcie nas uważnie, bądźmy w kontakcie, będziemy na tym festiwalu i będziemy wam opowiadać o tym, co przez cały weekend będzie dziać się w wyjątkowym zabrzańskim miejscu. W sumie to jesteśmy też ciekawi, kto z was pojawi się tam. Będzie się można z nami spotkać i chętnie zbijemy z wami piątkę, spotkamy się, porozmawiamy, przedstawimy osobiście, bo po to są takie imprezy, żeby poznawać nowych ludzi, a nam zależy na tym, żeby poznawać naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Sally C, artystka z Belfastu, która mieszka w Berlinie, tam tworzy, a jeśli chodzi o muzykę, no to pytana w wywiadach, jaka jest jej koncepcja muzyki elektronicznej. Sally C odpowiada, że przede wszystkim zależy jej na realizowaniu w muzyce świętej trójcy. Tak mówi o mocnym basie, o uderzających bębnach i hipnotyzującym wokalu. Lata 80., zwłaszcza końcówka, zwłaszcza kluby w Chicago, to wszystko, powidoki takich brzmień i takich klimatów znajdziecie w twórczości Sally C.

0: Za 18 minut będzie godzina 12, a za tydzień, niecały tydzień, widzimy się w Zabrzu na festiwalu Carbon. Dużo muzyki elektronicznej, dużo muzyki tanecznej. 19 i 20 dzień czerwca. Będziemy słuchać, będziemy tańczyć, będziemy wam opowiadać o tym, co dzieje się na festiwalu, a jedną z gwiazd tegorocznej odsłony będzie między innymi Sally C, czyli dziewczyna, która towarzyszyła nam w tej części audycji, która nazywa się Czwórka gra Carbon. Pamiętam, jak Piotr Galus robił dla Czwórki takie materiały o muzyce, przy której dobrze się ćwiczy. Nie wiem, czy Sally C to jest to tempo na siłownię, Piotrze?
1: Oczywiście, że tak. To jest idealne. Jak z tego, co słyszę, to jest takie 120-130 bpm-ów, to w punkt, myśląc o festiwalu, czy na Carbonie jest sekcja fit, bo to jest już standardem na wielu festiwalach, nawet na Poland Rocku jest rockowa sekcja fitnessowa.
0: Nie sprawdzałam tego, ale myślę, że jeżeli ktoś jedzie tam, żeby przetańczyć całą noc, to musi być fit.
1: Ale wiesz, to jest taki trend już, że łączymy na festiwalu różne systemy, system muzyczny, system taneczny i organizujemy w ciągu dnia, aby zająć uczestników festiwalu zajęcia sportowe.
0: Z takich nowości taneczno-fitnessowych słyszałam, że w Brazylii organizuje się rejwy biegaczy.
1: Czyli... A to w Warszawie, to nie trzeba lecieć do tak? Brazylii. To się morning, coffee, run, rave.
0: Tak?
1: Oczywiście, bo wiesz, młodsi nieco niż my niechętnie szlajają się po nocach, po klubach. Sama wiesz, jak to teraz wygląda w Warszawie. Oni wolą spotkać się rano, pobiegać, powyglądać i przy okazji porejwować się rano do kawki, do biegania.
0: Pomimo, że jestem już nie ten rocznik, zrobiłabym to samo. Jednak chodzenie po nocy do klubów już nie sprawia mi takiej radości, jak sprawiało wcześniej. Za to poranki w klubach do tańca jak najbardziej.
1: Czyli chyba jesteśmy dalej młodzi duchem, bo skoro myślimy podobnie z tym zarywaniem nocy, to coś w tym jest.
0: Nie będziemy zarywać czasu. Nie będziemy zarywać czasu Sally C. Co po 12?
1: Po 12 słuchaj, ośmiokrotny mistrz świata w żeglarstwie.

Tak, Marcin Rudawski, ale nie tylko o żeglarstwie z Marcinem będziemy rozmawiać, tylko o motywacji, bo Marcin również jest trenerem mentalnym, więc potrafił sobie pomóc, aby 8 razy

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do

Walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioz to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Poniedziałek, 15 czerwca, minęła 12.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, niech się wypada, tak? W sumie jeszcze nikt z was pewnie nie jest na urlopie. Siedzicie sobie gdzieś przy swoich biurkach, podróżujecie, jesteście w mieście, uczycie się, więc pogoda idealna. Jak na poniedziałek, przynajmniej nie będzie rozpraszała nas od tego, co istotne, czyli od nauki, pracy i tak dalej. Śmiało mogę powiedzieć temperaturowo od 16 nad morzem do 20 gdzieś tam w okolicach Rzeszowa. Padać ma w całym kraju, przelotnie. Najwięcej tego deszczu może dziś spaść w północno-wschodniej Polsce. Tam również może zagrzmieć. No słuchajcie, niestety w Suwałkach temperatura nie wzrośnie powyżej 13 stopni, więc ubierzcie się tam ciepło.
1: Autopromocja.

0: inne zdanie? Inne zdanie? To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16. A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: Rozkminiałem tytuł kawałka, który przed chwilą usłyszeliście w czwórce, This Feeling, ale śpiewali go ludzie z grupy The Allergies, więc może chodziło tu po prostu o kichnięcie.
1: Na audycję Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
0: A dziś po 12:00 spotkanie z człowiekiem, który właśnie po raz ósmy został mistrzem świata. Żeglarz, trener mentalny, mówca i człowiek, który pokazuje, że wygrywanie zaczyna się dużo wcześniej niż na linii startu. Już za chwilę naszym gościem będzie Marcin Rudawski, który niedawno wrócił z Aten z kolejnym złotym medalem Mistrzostw Świata. Ale tym razem sam podkreśla, że to były jego najlepsze regaty w karierze. W takim razie dopytamy, jak to wygrać, jak to jest wygrać 8

zawodów z 8 z 10 wyścigów, o tak to dokładnie było, jak opanować emocje przed najważniejszym startem sezonu i czy to, że jest się właśnie trenerem mentalnym, pomaga to osiągnąć. Więc pytanie, ile będzie u nas wody, łódki, żeglarstwa, a ile tego mentalu, to się już za chwilę okaże, więc rozsiądźcie się wygodnie, zaczynamy.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Słuchajcie, jest coś w czwórce, co my jako prowadzący zawsze bierzemy na klatę, czyli dokładne przedstawienie gościa. U nas nie ma czegoś takiego. Cześć Marcin, no powiedz, kim jesteś i co tutaj robisz? Słucham wielu podcastów i bardzo często tak to się odbywa i zastanawiam się, czy prowadzący się nie ogarnął, czy po prostu chce dać wygadać się gościowi, czy tak jak mój gość po prostu mam tyle do powiedzenia, że nie wiem od czego zacząć. Imię, nazwisko Marcin Rudawski i teraz pytanie, zawodnik czy trener mentalny? Myślę, że to można powiedzieć na równi. Mówimy o żeglarstwie, o kategorii Ilca 6, tak? Nie pomyliłem, bo jestem słaby w żaglówki, więc jest okay. Spoko, ale przy okazji potwierdza Marcin. Trener mentalny piłkarzy polskich.
2: Nie tylko piłkarzy, pracuję też ze sportowcami innych dyscyplin.
1: To czemu nie dodałeś, jak wypytywałem? Chciałeś specjalnie to zrobić.
2: Nie, powiedziałem głównie z piłkarzami.
1: Taką rozgrzewkę sobie, słuchajcie, tutaj z Marcinem zrobiliśmy i coś, o czym nie zapomniałem, no i oczywiście, ośmiokrotny mistrz świata. Tak, i byłeś ostatnio w Atenach przez tydzień na początku czerwca i no i to chyba już dla ciebie takie normalne, że znowu wygrałeś.
2: To nigdy nie jest normalne. Znaczy wiadomo, że ten tytuł smakuje inaczej niż pierwszy czy trzeci, które zdecydowanie były dla mnie najważniejsze. Ale przez cały rok przygotowujemy się do tej jednej imprezy, więc to jest duże napięcie, dużo nerwów i wielka radość na sam koniec.
1: Czy ten ósmy sukces smakuje tak samo jak pierwszy?
2: Oj nie. Nie, pierwszy smakował zupełnie inaczej. Pierwszy był dla mnie wielkim zaskoczeniem, zdobytym w bardzo przedziwnych okolicznościach po bardzo poważnej kontuzji, z którą się zmagałem w środku sezonu. I wtedy nie spodziewałem się, że wygram. No a dzisiaj już jeżdżę na imprezy tej rangi jako faworyt, więc generalnie wszyscy chcą mnie pokonać, co jest dla mnie motywujące i dzięki temu cały czas jestem w formie.
1: Jaka atmosfera panuje na takich zawodach, kiedy przyjeżdżasz i wszyscy wiedzą, że to ty po raz kolejny możesz wygrać? Co czujesz? Wzrok?
2: Czuję stres. A, od kolegów? Mhm. Na brzegu jesteśmy kolegami. Znaczy to jest bardzo ciekawe do zaobserwowania, bo na brzegu my się zachowujemy zupełnie inaczej niż na wodzie. Także tutaj jesteśmy serdeczni, witamy się z sobą bardzo często. To jest ten jeden raz w roku, kiedy się możemy spotkać, dowiedzieć, co u siebie się dzieje.
1: Macie na to czas?
2: Tak, bo w żeglarstwie wbrew pozorom bardzo dużo czasu spędzamy na brzegu. Tak naprawdę ja jestem w porcie 2-3 godziny przed wyścigami, także przykowanie łódki to jest pewnie 15-20 minut. A poza tym jest trochę przestrzeni na to, żeby właśnie porozmawiać. Też jest ta przestrzeń po wyścigach, bo zostajemy chwilę w porcie, żeby odpocząć, wypłukać się z tej słonej wody. I tu też jest przestrzeń na to, żeby porozmawiać o wyścigach, ale nie tylko.
1: Brzmi jak dużo luzu, trochę taki quasi surfing, że ścigamy się, ale jednak wszyscy się lubimy i w tym porcie jest naprawdę spoko atmosfera.
2: Tak chyba jest. Nie zawsze tak dla mnie było.

0: Pierwsze tytuły i te najważniejsze imprezy kosztowały mnie dużo więcej nerwów i stresu niż dzisiaj. I raczej byłem zawodnikiem, który chodził po porcie w słuchawkach. Generalnie nie podchodź do mnie, bo nie pogadamy. Jestem skupiony na tym, co się ma za chwilę wydarzyć.
1: Co się zmieniło? Że ja masz czas i masz starszy. Otwartą głowę. I masz dopiero 44 lata.
0: No właśnie.
1: Co prawda zwyciężyłeś w kategorii wiekowej 30-44, ale nadal nie jest to kategoria Super Legends, która zaczyna się 85+.
0: No nie, nie. To jest moje marzenie, żeby móc w takiej kategorii kiedyś wystartować. Inaczej do tego podchodzę. Już mam większy dystans. Kiedyś to naprawdę było dla mnie absolutnie całym życiem. Teraz już całym nie jest. Jest takim bardzo satysfakcjonującym elementem, ale nie cały.
1: Ale to nie jest tak, że już ci nie zależy tak bardzo jak kiedyś?
0: A zależy mi bardzo. Cały czas tak samo. Znaczy, ja na wodzie to jestem... Jakby zrobię absolutnie wszystko, żeby wygrać każdy jeden wyścig. To tutaj nie ma odpuszczenia.
1: Czyli totalny wilk morski włącza się wtedy, kiedy ten wolf mode, kiedy już wchodzisz na łódkę i jesteś na wodzie. To w takim razie w takiej pigułce o tych zawodach, o pogodzie, o łódce, którą wypożyczyłeś. Wyobraźcie sobie, że nie biorą swoich łódek. On nie bierze łódki z Mazowsza, nie płynie tam do Aten, tylko wypożycza na miejscu. Jak można wygrać zawody i zdobyć Mistrzostwo Świata na wypożyczonej łódce?
0: No to też jest pewnego rodzaju umiejętność. Dzisiaj te łódki są praktycznie takie same, więc tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, tak naprawdę nowszą łódkę jestem w stanie wypożyczyć na regatach niż na co dzień trenuję czy startuję w kraju. Natomiast
1: jakby triatlonista miał rower wypożyczyć. Przecież on wie dokładnie, jak ten jego sprzęt gra, jak pracuje, jak kierownica, przyzwyczajenie, tysiące godzin na siodełku.
0: Zgoda. Natomiast ja doszedłem do takiego poziomu, że mi to nie przeszkadza. W sensie nie mówię, że wsiadłem na dowolny rower i tak samo na nim był w stanie przejechać, ale te niuanse, o których mówimy, nie spędzają mi snu z powiek. Jakby jestem przyzwyczajony do tego, że ścigam się na różnych łódkach. Różnice są naprawdę minimalne i pewnie z racji doświadczenia jakby liczby łódek, na których w swojej karierze żeglowałem, nie sprawia mi to żadnej, absolutnie żadnej różnicy. Natomiast znam zawodników, którzy dużo lepiej żeglują na swoich łódkach, bo są do nich przyzwyczajeni, bo mają poustawiane pewne rzeczy. Ale to jest pewnego rodzaju trudność, bo potem jedziesz na Mistrzostwa Świata i czasem nie jesteś w stanie zabrać swojego sprzętu. Naprawdę, no, zmienimy kontynent i już transport łódek praktycznie nie wchodzi w grę. No i wtedy przyzwyczajać się do żeglowania na innej łódce, no, często nie starczy czasu.
1: Czyli elastyczność w głowie, to w takim razie, słuchajcie, zbliża się taki sezon, zresztą myślę, że już się zaczął, gdzie będzie można zrobić patent, pożeglować, popływać. Porozmawiamy o tym, jak treningowo się do tego przygotować i cieleśnie, i mentalnie. Marcin Rudawski do godziny 13 w czwórce.

0: Grzejemy.
1: Żeglarz, trener mentalny Marcin Rudawski do 13 w czwórce. Opowiadamy o tym, jak po raz ósmy zdobył Mistrzostwo Świata w swojej kategorii wiekowej. W kategorii, dobrze mówię, ILC, ja to tak po angielsku jak...
2: Ilka,
1: po prostu Ilka. Tak. Ilka 6?
2: Tak.
1: Opowiedz więcej o tej kategorii. Tak long story short, takiemu zielonemu człowiekowi, wiesz, ja na bieganiu się znam, nie?
2: Ilka 6 to jest jednoosobowa klasa monotypowa. To jest właśnie to, nawiązując do rozmowy, którą mieliśmy przed przerwą. Także dzisiaj już jest trochę więcej producentów, ale jak ja zaczynałem, to były chyba dwie fabryki, więc dlatego te łódki są tak bardzo powtarzalne. Łódka wybitnie prosta, dosłownie trzy regulacje szoty, czyli ta główna lina, którą sterujemy żagiel. Dzięki temu nie ma pewnego rodzaju wyścigu zbrojeń, tutaj nie decyduje... Nie pływa szybciej ten, kto ma lepszy sprzęt. Liczy się zawodnik, liczy się to, co on potrafi, jego umiejętności i to, co ma w głowie. Klasa Ilka 6 jest dyscypliną olimpijską, natomiast dla kobiet, dla mężczyzn jest to Ilka 7 z większym żaglem poza moim zasięgiem.
1: Ja niestety, bo tu chodzi o wzrost, tak?
2: Tu chodzi o wzrost i o wagę. No, trzeba mieć pewne warunki fizyczne, żeby tą łódkę okiełznać we wszystkich warunkach wiecznych.
1: Ile centymetrów ci brakuje do siódemki?
2: 10.
1: 10 centymetrów. Czy to może być trudne, o co cię zapytam? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, brakuje mi 10 centymetrów, aby być na tej łódce olimpijskiej, czy to w ogóle nigdy nie miało dla ciebie znaczenia?
2: Ja, to gorzej, bo ja nawet próbowałem na tej łódce olimpijskiej i zostało to bardzo
1: zweryfikowane.
2: No to jestem w stanie przybrać 10 kg wagi, ale nie jestem w stanie być 10 centymetrów wyższy.
1: Czy to był jeden z tych powodów, dla których zdecydowałeś się na pomaganie innym sportowcom, aby ich psychikę wynieść na wyżyny, aby się nie poddawali? No bo sam mierzyłeś się z tym, że miałeś marzenie, jednak fizyczność nie pozwoliła ci na to.
2: Ciekawe, nie myślałem w tych kategoriach nigdy o tym. Ja przez wiele lat w ogóle nie chciałem być trenerem, nie chciałem nikomu specjalnie pomagać, byłem skupiony na sobie i to w ogóle się zaczęło przypadkiem, bo ojciec jednej z zawodniczek właśnie na tej Ilka 6 zaproponował mi takie rozwiązanie, które było idealne dla mnie. Nie sprawiało, że ja mam siedzieć na pontonie, tylko mogłem być trochę takim sparring partnerem i właśnie trenerem mentalnym dla jego córki, dla tej zawodniczki. I nagle się okazało, że moje doświadczenia, moja wiedza, to wszystko, co gdzieś tam zdobyłem przez lata żeglowania, to jest dla tej zawodniczki dużo nowości, która ma olbrzymi wpływ na to, jak ona performuje, jak ona zaczęła się ścigać, jak ona zaczęła robić postępy. To było fantastyczne do patrzenia. Bardzo się cieszę, że byłem tego częścią i współpracowaliśmy ze sobą przez prawie 4 lata.
1: No to teraz będziesz miał rozkminę, bo to jest takie moje spostrzeżenie na temat tego, czy to miało jakiś związek. Możesz sobie to, myślę, spokojnie przełożyć na te rozmowy z piłkarzami między innymi. I tak sobie myślę, a propos sprzętu, powiedziałeś, że ta łódka, na której pływacie na całym świecie, powiedzmy dwóch producentów, wszędzie wygląda tak samo, nieznacznie się różni i tu nie o sprzęt chodzi, to chociażby przykład Jerzego Górskiego, naszego polskiego triatlonisty, mistrza świata w podwójnym Ironmanie, który po 14 latach w Monarze jako narkoman, alkoholik zwyciężał na najgorszym rowerze z pompką przypiętą do ramy gumą od majtek. Więc to jest prawdziwa historia, więc rzeczywiście tutaj nie sprzęt, a mental i chęć zwyciężania ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. Zatrzymajmy się przy treningu, bo zadałem ci pytanie przed anteną, ile trenujesz? Powiedziałeś, nie wiem.

0: cele. Jeżeli ktoś trenuje 30 godzin w roku na samej łódce i wygrywa...
1: 30 dni.
0: 30 dni, przepraszam. Dobra. To jak to się robi? Bo wydawało mi się, że jednak trzeba więcej pływać, aby dobrze pływać.
2: Ja pływałem bardzo dużo i chyba jestem już w takim momencie swojej kariery, że liczy się bardziej jakość niż długość. I jakby to nie jest tak, że ja nie trenuję. Ja trenuję 5-6 razy w tygodniu po prostu fizycznie. Przygotowuję siebie, swoje ciało do wysiłku niemal tygodniowego, bo regaty trwają 6 dni. Natomiast faktycznie tego czasu na wodzie to jest pewnie w okolicach 30 dni, więc dość wybiórczo i tak bardzo skrupulatnie planuję te pojedyncze dni, zawody, w których biorę udział, tak, żeby jak najlepiej przygotować się do Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy w każdym kolejnym sezonie. Dzisiaj już mogę sobie na to pozwolić, tak? Kiedyś, jak miałem, nie wiem, 15-20 lat mniej, to nie, to jednak to czucie wody, łódki, trzeba swoje godziny na wodzie spędzić.
0: I czucie ciała, i o tym ciele dalej porozmawiamy, bo widzę, że spod t-shirtu wyłania się porządny biceps z żyłką, a to znaczy, że jest niski poziom tkanki tłuszczowej i bicek jest robiony. Nie wiem, czy specjalnie przed radiem, czy po prostu już tak jest. Marcin Rudawski, naszym gościem do 13.

0: słuchacz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Ja już wiem, a wy jeszcze nie, że żeglarz i trener mentalny Marcin Rudawski jest kłodą. Jak taka kłoda może wygrywać? I teraz pytanie. Czy tak powinno być, kiedy się pływa na jednoosobowej łódce i to pomaga, czy rzeczywiście przeszkadza? Mówimy teraz o treningu fizycznym. Te wszystkie przeciążenia, zmiany miejsca z lewej na prawą, z burty na burtę, wiatr, żagiel, liny. No jednak fizyczność odgrywa tam ogromną rolę. Jak wygląda twój trening? Nie na wodzie, tylko poza nią, bo zakończyliśmy tym napiętym bickiem. I czy to jest właśnie od przeciągania tej liny?
2: Pewnie tak. Dużo jest w moich treningach treningu siłowego albo takiej wytrzymałości siłowej, gdzie po prostu ustawiam sobie ileś tam stacji i w takim ciągłym wysiłku na nich pracuję. Jest oczywiście trening interwałowy, taki aerobowy, po to, żeby jednak przygotować to serce do wysiłku. Na silnym wietrze ja jestem w stanie przejechać 50-45-minutowy wyścig w granicach...
1: Nawet jak wieje w twarz.
2: Zwykle wieje w twarz. W granicach maksymalnego tętna gdzieś tam 90-95% cały wyścig. Więc to jest...
1: Godzina w tak wysokim tętnie. Tak, a jakie to jest twoje idziemy? Najwyższe tętno?
2: 100, pewnie 70 mniej więcej. O, to
1: wysokie, wysokie. A zauważyłeś, że z wiekiem to wysokie tętno, które jest tym najwyższym dla nas, w którym możemy pracować, trenować, ćwiczyć i tym wygrywać, to ono niestety rośnie? Czy u ciebie jakoś trzymać tak
2: nie,
1: samo?
2: Nie, u mnie maleje.
1: Maleje, spada?
2: Tak, tak, spada. No ja
1: to wytrzymałościowo stanie... jesteś dobrze
2: Wytrzymałościowo jestem bardzo dobrze przygotowany.
1: Tak, wiesz, odbijam sobie trochę, patrzę, co się u mnie dzieje. Jestem trochę zawiedziony, bo pamiętam kiedyś, żeby przekroczyć podczas najcięższego treningu rowerowego, gdzie leciało ze mnie, żeby przekroczyć 140-150, no po prostu musiałem bebechy na zewnątrz wyrzucić, a dzisiaj, no nie, no 170, bo co tu się dzieje? No nie... Dobrze się czuję, mogę gadać, ale patrzę, że serducho nie pracuje tak, jak trzeba. Muszę coś zmienić, muszę chyba jeszcze więcej biegać, jeździć na rowerze. Wracając do ciebie, powiedziałem, że jesteś kłodą, sorry, ale przyznałeś mi się
2: sam
1: do tego.
2: Sam powiedziałem w przerwie.
1: Dokładnie zostało mi. Czy tego typu ubicie ciała pomaga właśnie na żaglach, że wiesz, nie. jesteś takim, przepraszam, idąc dalej na zewnątrz, tym klockiem, który tam się po tym pokładzie przerzuca i dzięki temu ciężar jest dobrze ustawiony, w dobrym miejscu jesteś, nie robisz szpagatu.
2: Nie, absolutnie nie. Znaczy, generalnie to tak jak wspomniałem, to jest moja pięta Achillesowa, bardzo nie lubię się rozciągać. To jest jak mam z czegoś zrezygnować, to właśnie z tego, czego konsekwencje znoszę na co dzień, no bo jednak kontuzje, różne niedyspozycje mi się przydarzają. Na szczęście przed tymi najważniejszymi zawodami, to po pierwsze bardzo ograniczam jakby wagę, staram się zbić ją do minimum gdzieś.
1: Czyli? Pewnie.
2: No moja idealna waga to jest 73-74 kilo przy około 8-7% tkanki tłuszczowej. I dużo jednak tego rozciągania, przynajmniej w takiej skali makro, jednak robię wokoło tych najważniejszych regat, więc jak one się zaczynają, to czuję się najlepiej w sezonie. To też jest dla mnie taki sygnał.
1: Jak się rozciągam, to się świetnie czuję, dlatego robię to tylko raz w roku.
2: No ten wniosek na końcu, tak, faktycznie nie brzmi to najlepiej.
1: Zobacz, ile podsumować.
2: Ale to, że jakby, wiesz, czuję się fizycznie najlepiej w tym jednym momencie w ciągu roku, robi różnicę. Jakby ta, wiesz, pewność siebie wtedy na starcie jest znacznie wyższa.
1: A nie chciałbyś się czuć tak przez cały rok?
2: Ale wtedy bym nie czuł tej różnicy na starcie Mistrzostw Świata.
1: To jest coś, co dodatkowo cię nakręca? Że...
2: No, myślę, że tak. Jak czujesz się najlepiej w roku wtedy, kiedy powinieneś, to jest bardzo motywujące i budujące i wspomagające, tak? Masz takie poczucie, że zrobiłeś wszystko, co było do zrobienia, żeby być najlepiej przygotowanym do tych mistrzostw, jak tylko można.
1: Czyli lubisz po prostu odbijać się i znowu spadać. I odbijać się i spadać, taka sinusoida.
2: Ale taka sinusoida, taką sinusoidę każdy sportowiec przechodzi. U mnie to jest o tyle łatwe, że ja pewnie lepiej już jestem w stanie to sobie wszystko zaplanować. Po drugie, naprawdę mam w sezonie jeden główny start.
1: Jeden główny start, a co silnego musi mieć żeglarz, jeżeli patrzylibyśmy na części ciała?
2: Nogi, brzuch, ramiona, no i te mięśnie głębokie, żeby to wszystko...
1: To powiedz wszystko.

0: Praktycznie.
1: Praktycznie wszystko. Dlaczego nogi? Przecież siedzisz.
0: No właśnie nie, wisimy za łódką. Także jesteśmy zaczepieni stopami o taki pas balastowy, który jest w kokpicie i łódka kończy
1: to
0: się...
1: To wygląda jakbyś siedział i się wychylał.
0: To wygląda jakbym siedział, ale naprawdę jestem cały czas na napiętych mięśniach. I jeszcze te nogi staram się prostować na fali, czyli no, to nie jest do wykonania na 20-minutowej...
1: Trochę surfing taki.
0: No staramy się, żeby ta łódka surfowała, tak, to trochę o to chodzi i przyciśnięcie, takie wyprostowanie energiczne nóg pomaga w tym, żeby łódkę przykleić do wody i żeby ona troszeczkę tak właśnie się poślizgnęła. Natomiast no to jest takie pieczenie nóg, jak pewnie ty czujesz na rowerze, wiesz, pod koniec jakiegoś sprintu.
1: Czyli jak powtarzam wam, że przysiad jest najważniejszym, to jest ćwiczenie życia. Po to, aby życie wyglądało pięknie i żeby mieć silne nogi, które wpływają na cały organizm, to nikt mi nigdy nie wierzy. Przychodzi kolejny gość i potwierdza, że nawet pływając na żaglówce, żaglówką, łódką, jednoosobową, to praktycznie głównie na nogach.
0: Tak.
1: W życiu bym się nie spodziewał, że ta odpowiedź tutaj teraz padnie. Dzięki bardzo, ale my rozmawiamy sobie dalej. Marcin Rudawski naszym gościem.

0: Grzejemy.
1: Słuchajcie, tak mnie porwała rozmowa z Marcinem Rudawskim, że ani razu nie podałem dzisiaj godziny. Jest 12:40. Ale ten czas leci. Dobra, Marcinie, już

0: Czy wiemy, że silny, nierozciągnięty mistrz świata. I uwaga, czy ty masz chorobę morską?
1: Mam, tak.
0: Słucham?
1: Tak, bardzo źle się czuję na wodzie. No to jest trochę tak jak z prowadzeniem samochodu. Jak masz chorobę lokomocyjną i prowadzisz samochód, to zwykle tego zupełnie nie czujesz, ale jak już siedzisz na fotelu pasażera, to jak są górki, dołki, to się robi nieprzyjemnie. I dokładnie tak samo mam na łódce. Jak są regaty, są wyścigi, to generalnie zupełnie tego nie odczuwam. Ale na przykład, kiedy poprzedniego dnia był silny wiatr, zostaje dużo fali, a następnego dnia jest słaby wiatr i schodzimy na trening, na wyścigi. Bardzo często czekamy na wyścigi wtedy, bo nie wiem, nie ma wiatru albo sędziowie nie mogą ustawić trasy. To jest mi
0: i
1: bardzo
0: czekasz
1: nieprzyjemnie.
0: Na łódce.
1: Tak, jest mi mega nieprzyjemnie.
0: Aha, i jakieś sposoby masz swoje, własne, bo to może się przydać latem tym, którzy będą podróżować.
1: Staram się patrzeć na horyzont i nie chowam gdzieś tam głowy w pokład, nie patrzę w niebo. Te rzeczy mi pomagają,
0: oddech?
1: Ale to nie jest przyjemne. Staram się, ale to jak szczerze, to nie za bardzo pomaga.
0: Czyli nic z tych rzeczy. Jakaś po prostu wchodzi tableteczka tutaj pewnie, która pomaga, czy niekoniecznie?
1: Nie, staram się nie korzystać. Natomiast zwykle jest tak, że jak już się zaczynają wyścigi, zaczyna się procedura startowa, no to przychodzą te emocje.
0: Adrenalina.
1: Już wtedy jesteśmy jakby w takim trybie regatowym, wyścigowym i to przechodzi. Samo czekanie jest najgorsze.
0: To w takim razie przechodząc do tego tematu adrenaliny i skoro już wiemy, że choroby morskiej nie da się wyleczyć samą głową, że trzeba po prostu to przetrwać i odpowiedni zwieracz żołądka mieć, żeby nie było kolorowo. Zatrzymajmy się przy twoim wykonywanym zawodzie trener mentalny, wsparcie dla sportowców, dla piłkarzy i nie tylko, gdzie dzielisz się już ci swoim doświadczeniem i historią. Zatrzymajmy się przy piłkarzach, bo i pracujesz z tymi z ekstraklasy i z trzeciej ligi. Czy ci piłkarze mentalnie różnią się między sobą?
1: Tak, oczywiście. No każdy z nas się różni i ci zawodnicy też są bardzo różni, mają bardzo różne doświadczenia. Czasem w klubach mieli jakieś elementy psychologii sportu, więc już coś wiedzą. Natomiast niewątpliwie czym wyżej w tej hierarchii piłkarskiej, widać, że zawodnicy zwracają większą uwagę na niuanse, na naprawdę drobne rzeczy, czy to przy okazji diety, czy właśnie regeneracji, treningu mentalnego. I objętością treningową. To znaczy widać też, że czym są w lepszych klubach, wyżej grają, są w stanie więcej trenować.
0: Pewnie mają więcej pieniędzy i więcej spokoju dzięki temu, bo to zawsze wpływa na
1: tak,
0: mental,
1: oczywiście.
0: A czas jest, umówmy się, bardzo cenny i ma się go więcej, to można więcej rzeczy zrobić. Z jakimi problemami się do ciebie zgłaszają? Bez nazwisk.
1: Nie, nazwisk żadnych ode mnie nie usłyszysz. Zwykle z pewnością siebie.
0: Co to znaczy pewność siebie u piłkarza, który już... ktoś, kto gra w jakiejkolwiek lidze, to nie jest osoba, która tam znalazła się przypadkiem. Na boisku jest od wczesnych lat dziecięcych.
1: Zgadza się. Natomiast największą chyba bolączką, tak ogólnie rzecz biorąc, tak, no bo każdy ma też indywidualne problemy czy wyzwania, natomiast bardzo dużo zależy u piłkarzy od tego, jak radzą sobie z nieudanym zagraniem. To jest chyba taka kluczowa i nie wiem, czy nieodróżniająca tych najlepszych od tych gorszych umiejętność, żeby szybciutko umieć zapomnieć o tym, co się wydarzyło i żeby to, co było wcześniej w trakcie meczu, nie miało absolutnie żadnego wpływu na to, co się będzie działo do przodu.
0: Ja myślę, że to świetnie można przełożyć na praktycznie życie każdego człowieka, bo każdy z nas gdzieś ma te potknięcia i chce o czymś szybko zapomnieć. To co wtedy powinniśmy zrobić? Jak to w sobie w głowie poukładać?
1: Ojejku, no jest bardzo dużo różnych możliwości. Ja lubię kilka, tak? Jedna to jest taka zmiana perspektywy, czyli nałożenie sobie pewnej perspektywy historii, dorobienie sobie pewnej historii do tego, co się wydarzyło, tak? Jakby wyobraź sobie, że zawodnik, nie wiem, ma dwa nieudane podania z rzędu i nagle zaczyna myśleć, jejku, nie mogę zagrać nic ryzykownego, bo znowu mi się nie uda i za chwilę trener mnie zdejmie i tak dalej, tak? A do tych samych dwóch nieudanych zagrań możemy sobie dorobić historię w stylu, o rany, dwa razy mi nie wyszło, no to już za trzecim razem musi mi wyjść, no bo z rachunku prawdopodobieństwa wynik

0: wynika, że nie wiem, moje podania dochodzą w 70 czy 60%, to jak dwa nie wyszły, no to za trzecim razem, no to już właściwie musi się udać.
1: Próbuję to przełożyć na przykład na

0: że jakieś dni, jakieś posiłki po prostu z pewnych powodów odpuścimy i to jest okej. Okay. I to jest okej. Okay. Natomiast żeby to nie powodowało, że nie wiem, jeden nieudany dzień, w sensie, nie wiem, jakaś impreza, imieniny u cioci, wszystko jedno, nie powodowały, że okej, to generalnie dieta jest nie dla mnie, to może ja zacznę od poniedziałku, tak? Bo zwykle do tego poniedziałku dzieje się bardzo dużo złego, tak? A to chodzi o to, żeby okej, nie wiem, pozwoliłam sobie na coś, trudno, wybaczam sobie i następnego dnia zaczynam jakby od zera ten sam proces, który, nie wiem, został mi zaprojektowany, stworzony, czy sam sobie stworzył.
1: Ale z drugiej strony, kiedy te imieniny u cioci były grube, to sam wiesz, jak jest, wewnętrzna księgowa policzy te kalorie tak, że znowu wyjdziemy na plus. Ale dalej będziemy w procesie i im częściej będziemy powtarzać ten proces, nawet z tymi małymi potknięciami, bo teraz rozkminiam sobie, rozkładam to, tak, co powiedziałeś na części pierwsze, żeby po prostu nie rezygnować, żeby tak, dalej być w procesie i może, będąc przez te kilka tygodni w procesie, dotrze do nas, że te imprezy u cioci, te imieniny wujka, mogą być delikatniejsze.
0: Na przykład.
1: Bo nie przerwaliśmy procesu i nie chcemy tego tracić. Dokładnie. No ma to sens, rzeczywiście, tak na żywym organizmie rozpracowaliśmy trochę tutaj to, więc mam nadzieję, że ten protip dla osób, które teraz i nie tylko teraz przed wakacjami są w procesie cięcia kalorii, żeby się nie poddawać, żeby po prostu wytrzymać. I jeżeli coś się zdarzy po drodze, jakiś błąd, to nie rezygnujcie, tylko dalej jedziemy.
0: Wybaczcie sobie i dalej jedziemy. Dokładnie.
1: Czy tylko przerabiasz z zawodnikami porażki, czy też o czymś innym rozmawiacie?
0: Nie, rozmawiamy o wszystkim. Rozmawiamy o sukcesach, o przygotowaniach, o celach, o planach, o karierze.
1: Jak określić sobie dobry cel, tak żeby był osiągalny? No to właśnie, po pierwsze musi być osiągalny, prawda? I czy cel ma znaczenie?
0: Cel ma znaczenie. Znaczy, cele są potrzebne. Ja nie wątpię, że one są bardzo dla nas ważne po to, żebyśmy się rozwijali. Cele powinny być ambitne. Uważam, że lepiej jest nie dowieść bardzo ambitnego celu, niż zrealizować średni.
1: I to może być porażka.
0: No, nieprawda.
1: Czyli wiesz, o co chodzi? Ustaliłem sobie bardzo ambitny cel. Czyli nie tylko osiągalny, ale zarazem ambitny. No i nie dowiozłem. Ja pierwszy raz słyszę coś takiego, że niedowieziony cel... Jak sobie to wytłumaczyć?
0: No dobrze, ale to
1: żeby nie był porażką.
0: To zróbmy to na przykładzie. Nie przepadam za takimi celami. Raczej robimy też dużo celów takich niewynikowych. Ale ten wynikowy będzie najłatwiej zobrazować, tak? Powiedzmy, że pracujemy z napastnikiem. I on sobie stawia jako cel strzelić, nie wiem, 10 goli w rundzie, tak? I ja bym namawiał takiego zawodnika, który mi tak powie, ale dlaczego 10? A dlaczego nie 20? Tak? Bo teraz, jak ustawisz sobie cel 10 goli w rundzie, wbrew pozorom bardzo trudno jest go przekroczyć. Nie mówię, że jest łatwo dojść do tych 10 goli, ale bardzo trudno jest go przekroczyć. I teraz, jeżeli ustawimy sobie cel 15 goli w rundzie, to możemy go nie zrealizować, ale kto wie, czy nie strzelimy 12. I teraz, co jest lepsze? Zrealizowanie 10, czy strzelenie 10 goli, zrealizowanie takiego celu, czy nie zrealizowanie celu pod tytułem 15 goli, ale strzelenie ich 12 w rundzie.
1: Okej, czyli przekładając to na język chociażby odchudzania, o którym przed chwilą mówiliśmy, jeżeli chcemy zrzucić 5 kilo, to wgrywamy sobie na twardy dysk, że chcemy zrzucić 10 i być może zrzucimy 6.
0: O ile to jest realny cel. No tak, upraszczam.
1: Tak, upraszczam, okay, ale no wiesz, tłumaczę, no ma to rzeczywiście sens. Jest to jedna z wielu dróg, którą można wybrać. Teraz próbuję sobie wymyślić jakiś sam cel dla siebie, tak? No, co by tutaj można wymyślić? Od razu, słuchajcie, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, bo to są naprawdę cenne informacje, które przekazał nam dzisiaj Marcin Rudawski. Marcinie, trzymam za ciebie kciuki, aby to 8 zwycięstw, 8 zdobytych mistrzostw świata zamieniło się w 10. A jak będzie 9, to też spoko.
0: To też spoko.
1: To też spoko. Marcin Rudawski był naszym gościem. Po godzinie 13 Tomek Sypniewski z Overall Games opowie również trochę o motywacji. Będziemy o takiej grywalizacji, wiesz? Mówię, okay, czyli super, właśnie o zdobywaniu, nie? Czy na przykład zdobywanie punktów, przechodzenie dalej w jakichś grach motywuje człowieka. Będzie także spotkanie z dietetykiem, no bo mamy taki okres, w którym warto powiedzieć o tym, jeżeli ktoś chce przebiec 100 kilometrów, jak powinien się jedzeniowo zabezpieczyć. Też posłuchaj, bo tobie też się może przydać. Chociaż ty masz chorobę morską, to może nie. W takim razie, Marcinie, dziękuję bardzo za dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo.
1: Super rozmowa, zapraszam częściej do czwórki. Podam wam jeszcze raz godzinę, żeby chociaż dwa razy w tej godzinie usłyszeć 12:51. Grzejemy do 14 w czwórce.
2: Feeling a bit bougie.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład kapitalnego Hyundai Tucson.

0: wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Rudimental rapapam, minęła 13.
1: Pogoda.
0: Słuchajcie, śmiało mogę powiedzieć, że żadnych burz radiacyjnych ani burz geometrycznych, geomagnetycznych nie mamy. To były alerty, których nie ma, pogody kosmicznej. No ale niestety na burze muszą szykować się mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Tutaj mamy ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia wydane. Pierwszego, czyli tego najmniejszego, ale no słuchajcie, ostrożnie, uważnie, nie stajemy pod drzewami, bo burze i deszcze i generalnie nie wychodzimy z chaty, kiedy pada, wieje i grzmi. Jeżeli chodzi o temperatury, to aktualnie najcieplej w Rzeszowie, bo 17 stopni, a najzimniej na południe od Rzeszowa, czyli w Lesku, zaledwie 10 stopni. Jeżeli chodzi o temperatury w Polsce, to na północy 13-14, w centrum 15 i na południu 16 stopni.
1: Autopromocja.
2: Mem przejrzany. Pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce, od poniedziałku do czwartku.

0: 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Na audycję Grzejemy. Grzejemy. Zaprasza Piotrek Galus.
1: I tak będę z wami do godziny 14 w czwórce. Mamy już 13.08 i wiecie co? Miałem taką rozkminę przed chwilą. Zastanawiam się, co mnie motywuje do tego, żeby być ciągle w ruchu. I myślę, że chyba to, że jestem w dobrym stanie fizycznym i ciągle mogę wszystko, czyli w momencie, kiedy mam ochotę wziąć udział w zawodach sportowych, to po prostu biorę w nich udział bez jakiegoś specjalnego przygotowywania się pod zawody, tylko dla przyjemności, dla fanu, dla emocji, dla endorfin, dlatego, że dostanę medal lub rzepa na koniec i jabłko. No słuchajcie, po to to robię, ale każdy z nas jest inny i każdy ma swój jakiś mniejszy lub większy cel i środki, które powodują, że to robicie. I tak się zastanawiam, czy jakieś grywalizacje tak zwane, czyli uprawiasz sport, zdobywasz punkty, to przekuwa się w jakieś nagrody, mają sens. Możecie zawsze do nas zadzwonić, podzielić się tym, co was motywuje, a my zmotywujemy was jakimś gadżetem czwórki. 226452100 to jest numer do nas, możecie podzielić się tym, co was motywuje i tym samym wpłynąć na tych, którzy jeszcze są niezmotywowani. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nasz czwórkowy przyjaciel, trener Tomek Sypniewski i jego zespół Overall Games są już we włoskiej Serbii, gdzie wystartował ich pierwszy zorganizowany obóz treningowy, także są we Włoszech, mają ciepło, mają fajnie, ale pamiętacie, rozmawiałem z Elą Glin o tym, że Elka uwielbiała inaczej, zawsze chciała być na obozie sportowym, tak jak to jeżdżą profesjonalni sportowcy, odkąd jeździ na takie profesjonalne obozy sportowe. Nie to, że nie chce na nich być, tylko że tam po prostu jest, mówiąc wprost, zapierdziel od rana do wieczora. Dostajesz w kość, bieganie, trening jeden, drugi, trzeci i masz tylko czas na szybkie power napy, takie mocne drzemki w ciągu dnia, które stawiają cię na nogi, jedzenie, trenowanie i odpoczywanie. Mniej więcej to się dzieje, jak taki obóz treningowy w Overall Games wygląda, o tym dowiemy się za chwilę. W takim razie słuchajcie, to jest właśnie dobry pretekst do pogadania o tym, jak zmienia się sposób, w jaki podchodzimy do aktywności fizycznej i zachęcam tutaj do tego, abyście pogadali również z nami. Ja z Tomkiem będę łączył się również za pośrednictwem aplikacji. Nie mam Tomka w studiu, no bo jest we Włoszech, dlatego was również zachęcam do tego, aby włączyć się do dyskusji, co was motywuje i co was nakręca, czy na przykład taka grywalizacja, robienie czegoś, zdobywanie punktów, co później przekuwa się na nagrody, jest dobrym rozwiązaniem. 226452100.

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: 17 minut po godzinie 13, drodzy słuchacze, ja was informuję, że pogoda, którą przedstawiamy na antenie czwórki, dotyczy Polski, tylko i wyłącznie Polski, więc jeżeli jesteście we Włoszech, na Sycylii, czy gdziekolwiek, to nie, tam nasza pogoda się nie sprawdzi, wy macie słońce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to już druga osoba, która mi przed chwilą powiedziała, że jest we Włoszech. Raz odczytałem wiadomość w mediach społecznościowych, że ojej, nie mów tyle o deszczu, ale gdzie ty jesteś? No na Sycylii. No to ta pogoda cię nie dotyczy. I tak samo Tomka Sypniewskiego, który w tym momencie podróżuje pociągiem po Włoszech, po pięknym tym kraju, gorącym, ciepłym. No mam nadzieję, że już tak właśnie jest, bo tam niebawem w Serbii wystartuje wasz obóz sportowy. Cześć Tomku.
2: Witam serdecznie, cześć.
1: To dlaczego pan wybrał Włochy?
2: Włochy są chyba po pierwsze najbliższe mojemu sercu, tak ogólnie. Strasznie zdroszczę temu krajowi, bo ma przed tego jest rozciągnięty tak południkowo, to ma i góry na północy, i wyspy, i plaże, i Adriatyk, i historie, i piękne zabytki, i najlepszą kawę, pizzę, i lody. No, więc tutaj trudno dyskutować, dlaczego Włochy. Moje ulubione miejsce w Europie, z całą pewnością.
1: Kawa i pizza pomagają w treningu, to wiem, bo najpierw pijesz kawkę, jesz coś małego, później trening, a później pizza party.
2: To są jedyne rzeczy potwierdzone, które działają w każdym sporcie. Kreatyna, kofeina i karpsy, czyli węglowodany.
1: Czyli trzy razy K. To ostatnie C, co prawda, ale trzy razy K działa. Zapamiętajcie, zapiszcie. Z tego co wiem, 21 osób z tobą również pojechało do Serbii, gdzie będziecie przez pewien czas, no właśnie, dokładnie ile trenować?
2: Tydzień. Dwa razy dziennie, przez tydzień. Może raz jeden trening odpuścimy i strzelimy sobie jakąś wycieczkę do pobliskiego San Marino. No jest tutaj gorąco, powiem ci szczerze, już dojeżdżamy na miejsce przez piękny region Emilia-Romagna. No buźka się sama cieszy i od jutra startujemy.
1: Chciałbym powiedzieć, coś nam przerywa i powoli tracisz zasięg, ale niestety tak nie jest, więc dalej możesz opisywać to piękno Włoch na antenie czwórki. Aż chce się tam z tobą być i aż chce się trenować. Czy na waszych obozach i na tym obozie, który będziecie teraz mieli, jest tak, że tylko trening, drzemki i znowu trening, czy tych treningów w ciągu dnia, może nie, że jest jak na lekarstwo, ale to jest tak zorganizowane, że jest czas też na uciechy plażowo-morskie?
2: Absolutnie, wiesz co, odkryliśmy Serbię już chyba 7 czy 8 lat temu, zorganizowaliśmy tu pierwszy wyjazd camp i rokrocznie tutaj przyjeżdżamy w różnej formule, przez kilka lat jako crossfit, ale teraz jesteśmy na pierwszym obozie właśnie w formule w sporcie, jakim jest Overall Games, o którym pewnie chwilkę sobie porozmawiamy. Na ten obóz może wybrać się każdy. Jest tu kilku overallowców, ale też dojeżdża lekko atletka, taka niezła z Polski, osoby mega początkujące, osoby zaawansowane. No, ta formuła sportu, jakim jest dyscyplina, jakim jest Overall Games, się broni. Nie jesteśmy wyspecjalizowani ani w stronę wytrzymałości, ani w stronę siły, ani w stronę szybkości i na tym obozie, ale na pewno jesteśmy dla tych, nazwijmy to, ambitnych amatorów, którzy chcą się uczyć nowych rzeczy, chcą się rozwijać, więc na tym obozie pod hasłem Power and Speed uczymy się niełatwej sztuki, ale jak zabiegnie jakiś dwubój olimpijski i też mamy drugiego trenera od sprintu i pod włoskim słoneczkiem, pod którym się biega zdecydowanie szybciej. Będziemy trenować lekko atletykę.
1: No dobra, to słuchajcie czwórki.

do 14, aby dowiedzieć się, na czym polega zabawa, zawody Overall Games, w jaki sposób się w to gra, zdobywa punkty, aby w tej drabince przechodzić coraz wyżej i pod koniec sezonu wygrać te zawody. Już więcej o tym za chwilę na antenie czwórki. Tomek Sypniewski prosto z Włoch jest naszym gościem.

0: żyjemy. Żyjemy.
1: Słuchajcie, może wprowadzę was trochę w świat Overall Games, który jest takim innowacyjnym systemem i aplikacją, która łączy świat realnych treningów fitness z grami RPG, więc jeżeli ktoś z was lubi tak zwane gierki, popykać sobie i chciałby ruszyć się z kanapy, może to jest rozwiązanie dla ciebie, bo ta apka przelicza prawdziwe wyniki sportowe, czyli biegi, te uzyskane w biegach, skokach, czy wyciskaniu ciężarów na jakiś jeden ogólny poziom postaci, którą macie w aplikacji. Użytkownik wykonuje różnorodne próby sprawnościowe, które nagrywa, sędziowie później weryfikują te próby, no i przyznają punkty i tak rozwija się twoja postać w tej grze. Zastanawiam się, czy mój gość, czyli mistrz całego zamieszania Tomek Sypniewski ma swoją postać w swojej własnej grze. Tomku, jak to jest? Czy ty w ogóle jesteś w tej grze widoczny, czy ty tylko czuwasz i przeklikujesz?
2: No wypraszam, jestem widoczny i jestem całkiem wysoko w rankingu, bodajże obecnie na jakimś 15 miejscu. No słuchaj, to nie był pomysł biznesowy. Overall Games to po prostu sport, moja propozycja treningu hybrydowego dla całego świata, która wyrosła no już z prawie 30-letniego mojego doświadczenia w sporcie i w treningu i w którą naprawdę wierzę. Jak ktoś mnie pyta, to moich synów też będę pchał, żeby trenowali overalla. Nie dlatego, że jest najlepszy, bo jest najlepszy, dlatego, że jakby nie. My wiemy teraz, jak jest szał, fala i trend na szeroko rozumianą hybrydowość i strasznie mnie to cieszy, bo ja całe życie, wtedy jeszcze się tak to nie nazywało, trenowałem hybrydowo.

0: pod tym względem, że nie potrafiłem się skupić zbyt długo na jednym sporcie, chciałem próbować tego i tamtego i to jest fajne i to bardzo, bardzo wspieramy, z tym, że overall games jako sport, jako dyscyplina ma w sobie rzeczy najbliższe sportowi, czyli mamy lekką atletykę, mamy sprint, mamy dwójpół olimpijski, mamy siłę, mamy wytrzymałość, mamy wiele konkurencji po prostu, które można też obejrzeć na igrzyskach, więc na przykład przedwczoraj, jak mieliśmy pierwsze zawody tego sezonu live, bo też takowe równolegle organizujemy, to zawodnicy pisali, że to jest najbliżej, co można być, żeby poczuć się sportowcem olimpijskim. No już kiedy ktoś musiał, że tak powiem, przełknąć to, że tym sportowcem wyczynowym nie został po 30 roku życia, więc to jest piękne.
1: I to jest piękne. Wspomniałeś tutaj, że chcesz rozkochać w tym Polskę i cały świat. Częściowo Polskę już się udało. My w czwórce to potwierdzamy, bo chcemy być również przy tobie i przy was. A co z tym światem? Czy zawodnicy na świecie również już odkryli aplikację i włączyli się do gry?
0: Chciałbym powiedzieć, że tak, ale nie. My mamy...
1: No dobra, afirmujmy. Tak, tak, tak.
0: Tak, tak, tak. Znaczy oczywiście mamy pojedyncze w zagranicy, ale jakby nasz pomysł jest taki, że chcemy, jak ja to lubię mówić, taki bastion tutaj wybudować w Polsce. Chcemy być, nie wiem, trzecią, może czwartą siłą hybrydową w Polsce, gdzieś obok CrossFitu, obok Hyroxa. Oczywiście inną pięknie się uzupełniającą. Nie rywalizujemy ze sobą, każda ma tych sportów, tych dyscyplin troszeczkę inną specyfikę na sztandarach. Uważam, że pięknie się uzupełniamy. My na pewno jesteśmy najbliżej prawdziwego sportu, bo my jako jedyni mamy w sobie konkurencję znane i uznane od zarania dziejów w postaci trójboju siłowego, w postaci wspomnianego przeze mnie nie raz, nie dwa, ale dlatego, bo jedziemy na taki obóz sprintu lekkoatletycznego, bieg na 5 kilometrów, podnoszenie ciężarów, ergometr wyślarski. My po prostu rozwijamy to oddzielnie, sprawdzamy oddzielnie i żeby wrócić do tej apki, do tej gry, która jest tylko drugą albo trzecią warstwą tego. Nikt nie zaczyna grać, trenować overalla, dlatego, bo jest jakaś apka, jakieś narzędzie. To nie te czasy. I też zapytałeś mnie o tą naszą zagraniczność, czy tam się stało. Jeszcze się nie udało, bo żeby się przyjrzeć.
1: No i tak to właśnie jest, kiedy mój gość telefoniczny jest za granicą i pędzi włoskim pendolino. Zakładam, że tak właśnie jest, albo po prostu ten tren Italia gdzieś go wierzę, że wiezie, że ten zasięg przenika. I myślę, że na odpowiedź poczekamy jeszcze chwilkę i dowiemy się, jak to jest z tym światem. I myślę, że ja tu trochę chyba odpowiedź już znam, że trzeba pewnie by poświęcić więcej środków na marketing, ale myślę, że za chwilę o tym na antenie czwórki opowie nam więcej Tomek Sypniewski. Calvin Harris. Bus. Is they ready?

0: słuchasz audycji Grzejemy. Grzejemy w czwórce.
1: Tomek Sypniewski, pędzący Trenitalia do Serwii, gdzie odbywa się obóz sportowy Overall Games. Tomku, to zamykając temat tego, jak z overallem na świecie, dobrze myślę, że trzeba by po prostu tutaj postawić więcej na marketing międzynarodowy, aby to się rozwinęło również w tamtym kierunku?
2: Pytanie, czy mnie słychać, Piotrze?
1: Doskonale.
2: A, no to rewelacyjnie. Tak, no właśnie nie wiem, którą myśl urwało, ale tak, czasy są tak ciężkie, wiesz, byle tam student, młoda osoba, 15 minut może zrobić własną aplikację mobilną, którą wypuszcza świat. Jest po prostu coraz większa konkurencja na aukcje, na reklamy wszędzie, na tych największych platformach. Są po prostu aukcje, trzeba mieć budżety, żeby się przebić, a nie stworzyliśmy Kloda, który idzie, nazwijmy to, tylko i wyłącznie
1: wiralowo,
2: więc tak, jest to walka, ale absolutnie nie płaczemy, nie irytujemy się, robimy swoje w Polsce, chcemy podbić Polskę, a potem stopniowo kraj za krajem ekspansja.
1: No dobrze, to w takim razie powiedziałeś, że niedawno były zawody, te w realu tak zwane, bo te również się odbywają, nie tylko walczycie przecież w wirtualu.
2: Oczywiście, no tak jak powiedziałem, Overall Games jest przede wszystkim sportem, przede wszystkim dyscypliną, przede wszystkim kolejną, bardzo pełną, najbliżej leżącą sportowi konkurencją i propozycją sportu hybrydowego i nie mogliśmy, po prostu musimy to robić, bo nie zapomnę, jak dziś zresztą u ciebie, chyba 2 czy 3 lata temu o tym, Piotrze, rozmawialiśmy. My zrobiliśmy takie mini zawody w Formule Overall na samym początku, kiedy gra wyszła online, po czym najwięcej telefonów, wiadomości na drugi dzień mieliśmy, kiedy następne zawody, więc poszliśmy w tę stronę i do dziś organizujemy zawody na żywo, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem i każde kolejne są coraz większe.
1: To kiedy następne zawody?
2: 12 września Warszawa, stadion na ulicy Podskarbińskiej, lekkoatletyczny, piękny, z niebieskim nowym, szybkim tartanem.
1: No i wszystko bywam, wiem, znam, dotykam tartanu na tym stadionie często. W takim razie zapisujcie sobie, że po wakacjach 12 września można przyjść, zobaczyć na żywo na Podskarbińskiej w Warszawie, jak wygląda Overall Games w realu. Życzę wam, Tomku, udanego obozu. Pamiętajcie, sporo filtra, bo słońce może niezłe szkody wyrządzić skórze i nie tylko. Bawcie się dobrze we Włoszech.
2: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że udało się porozmawiać, pomimo tego, że jestem w ruchu.
1: Do usłyszenia. Cześć.
2: Pozdrawiam Polskę. Hej.
1: A do nas dodzwonił się słuchacz czwórki Wiktor, bo dzisiaj o motywacji również was podpytuję, czy tego typu sytuacje jak grywalizacja, gdzie grasz, zdobywasz poziomy na przykład w grze i przeskakujesz wyżej, a później spotykasz się na stadionie na Podskarbińskiej i bo możesz już, bo dotarłeś do tego poziomu, to na was działa. Siema, Wiktor.
3: Czołem.
1: No jak tam z twoją motywacją? Gdzie ją znajdujesz i w jaki sposób?
3: Muszę powiedzieć, że to trochę nieporozumienie, bo ja słuchałem jedynki i tam była rozmowa o tym, czy się poddawać, czy się nie poddawać. Też trochę było o motywacji. Ja na ten temat chciałem...
1: Słuchaj, nie ma sprawy. Wszystkie drogi prowadzą do czwórki, jak słychać nawet połączenia telefoniczne, więc bardzo miło, że wrzuciło cię do nas, bo możesz o tym powiedzieć. To jak się nie poddawać?
3: To była rozmowa na ten temat, czy warto w każdej sytuacji walczyć do końca i był głos jednej słuchaczki, która mówiła, że ona parę razy miała taką sytuację, że właśnie starała się, za którymś razem jej się udało osiągnąć to, co chciała osiągnąć, ale potem to już jakby się jej nie smakowało, mimo że to osiągnęła, że to przestało jej jakby na tym zależeć, zmieniły się okoliczności, w ten sposób ona mówiła. No a ja chciałem jakby właśnie do tego się odwołać i powiedzieć, że to wszystko zależy od tego, o co walczymy, nie? Że nie o wszystkie rzeczy warto walczyć do końca, ale są na pewno w życiu takie rzeczy i takie sytuacje, w których nigdy nie powinniśmy się poddawać, nie?
1: To ja ci powiem inaczej, bo dziś również do 13 miałem tutaj mistrza świata w żeglarstwie, który powiedział mi, że jego ósme zwycięstwo w regatach i zdobycie Mistrzostwa Świata było dla niego tak samo ważne jak pierwsze i walczy cały czas tak samo i nie poddaje się, więc myślę, że to się pięknie pokrywa z tym, co mówisz. Tak. To ja może przedstawię się. Cześć, nazywam się Piotrek Gal.

0: Aktualnie jesteś na antenie czwórki w audycji Grzejemy, gdzie w drugiej godzinie rozmawiamy trochę o grywalizacji, tak. Czyli też nie poddawaniu się. Wiktora, ty jakiś sportu uprawiasz?
1: Wiesz, trochę ćwiczę, ale tak amatorsko brazylijskie jiu-jitsu. Tak,
0: no, żeby słuchaj, stary, trochę brazylijskie jiu-jitsu, to już trzeba być na konkretnym poziomie i zakładam, że to nie jest jeden trening w tygodniu, ale minimum dwa.
1: Wiesz, zależy jak rodzina pozwoli, ja mam 6 dzieci, więc muszę przecież się uśmiechać
0: do domu. 6 dzieci! Ja. Słuchaj, to ty masz trening w domu, w jakim wieku te dzieciaki są?
1: Jest, ale bardziej psychologiczny.
0: W jakim wieku ta twoja gromadka?
1: 11 najstarszy, 5 miesięcy najmłodszy.
0: Jesteście sportową rodziną? Przekazujesz im jakieś takie sportowe elementy?
1: No, staramy się zdrowo żyć, no. Dzieci coś chodzą po górach. Tam ci starsi chłopcy też ze mną trochę ćwiczyli, teraz się przeprowadziliśmy i trochę mamy dalej na zajęcia i jakoś tak zastanawiam się, jak to rozwiązać tutaj na miejscu w domu, żebyśmy sobie razem ćwiczyli.
0: Szczerze powiem ci, to już jest grupa sportowa, to już zajęcia zorganizowane grupowe.
1: Tak.
0: Stary, podziwiam naprawdę, jak to jest mieć 6 dzieci, wchodzisz do domu i wszyscy tato.
1: Nie, tato jest cały czas, bo w sumie rzadko wychodzę z domu, bo mam taką pracę, że mogę być dużo w domu. Na tym mi zależało w zasadzie, wiesz, żeby dzieci miały tatę takiego dostępnego i obecnego. No i taka to była nasza wspólna decyzja z żoną, żeby mieć tyle dzieci. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To jest dla nas źródło takiej najgłębszej satysfakcji, szczęścia, nie? Nie mówię o takiej radości, zadowoleniu, bo to jakby nie oddaje tego poziomu satysfakcji z życia, nie?
0: Jesteś w połowie drużyny piłkarskiej, no już w tej drugiej połowie, wiesz, jeszcze trochę i może się udać. Ta.
1: Jak będą takie mieszane płciowo, to wtedy tak.
0: To powiem ci tak, zachęcam do słuchania czwórki, ustaw sobie, czy na swoim odbiorniku DAB+, w samochodzie, czy w aplikacji, czy w internecie, czwórka online. I teraz słuchaj już tylko nas, dobra? Świetną muzę gramy, mamy niesamowite audycje i zobacz, można z nami na luzie o wszystkim na antenie pogadać.
1: Można. Pozdrawiam cię, Tomku, wszystkiego dobrego. I
0: Piotrek mam na imię, trzymaj się.
1: Piotrek, przepraszam, ale zapamiętałem nazwisko.
0: Tak, dobra, do usłyszenia, na razie.
1: Wszystkiego dobrego, cześć.
0: Hej, trzymajcie się. Trzymajcie się, bo mówię do całej rodziny, która jest bardzo liczna. 13:38, takie rzeczy, tylko na antenie czwórki. Kiedy ktoś myśli, że jesteśmy przez chwilę jedynką, a jednak nie.

0: Grzejemy.
1: 13.42, tak, to godzina podaje dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma zegarka. Słuchajcie, jeżeli pokonujecie sporo kilometrów biegając lub jeżdżąc rowerem i generalnie sporty wytrzymałościowe, to wasze drugie imię, to mam dla was cudowną wypowiedź dietetyka biegaczy górskich, Kamila Suwały, o tym, jak się suplementować, aby wszystko dobrze grało, aby poziom elektrolitów, białka, węglowodanów i tłuszczu był odpowiedni i żebyście mieli energię cisnąć. Tę rozmowę zarejestrowałem z Kamilem podczas spotkania na Wings for Life.
2: Jeżeli miałbym dziś pobiec półmaraton, maraton, zastanowiłbym się nad swoją dietą, co zjeść dzień przed, w dniu startu, jak się przygotować, czy mieć żel, ile płynów przyjąć i tak naprawdę chyba główne pytanie, które każdy biegacz czy biegaczka sobie zadaje, ile węglowodanów na kilogram masy ciała, ale myślę, że najlepiej na to pytanie odpowie dietetyk Kamil Suwała, który po pierwsze żyje badaniami, po drugie żyje biegaczami i biegaczkami i świetnie na to pytanie potrafi odpowiedzieć. Dzień dobry, Kamilu.
3: Cześć, witam was wszystkich serdecznie.
2: Tylko proszę, nie odpowiadaj mi, to zależy, bo wiem, że najczęściej zadawanym pytaniem przez biegaczy jest właśnie to pytanie, ile węglowodanów na kilogram masy ciała. To ile?
3: Tak, generalnie biegacze, przynajmniej zauważyłem tak nawet ze stoiska, znają jakościowe zalecenia, czyli wiedzą, że przed startem trzeba zjeść bułkę, a na starcie żel, tylko troszeczkę mniej właśnie znają się na tych zaleceniach ilościowych, czyli nie wiedzą dokładnie, ile jest zjeść tych hajzerek, ile jest zjeść tych żeli na trasie. I generalnie to, ile powinniśmy mieć węglowodanów na trasie, determinuje prawie wyłącznie długość trwania wysiłku. Jeżeli wysiłek trwa mniej niż około 75 minut, czyli to jest na przykład dość powolna dyszka, wtedy nie musimy tak naprawdę na trasie jeść nic. Bo my ten glikogen, który sobie zebraliśmy przed startem, on nam wystarczy do samego końca. Natomiast jeżeli wysiłek trwa 90-120 minut około, czyli to jest taki, to powiedzmy, żwawy półmaraton, wtedy celujemy w około 60 gramów węglowodanów na godzinę. Tam się tego się nie oblicza na kilogram masy ciała, choć takie przesłanki w badaniach naukowych są, ale na ten moment, niezależnie czy ty ważysz na przykład 70, czy ktoś waży stówkę, my celujemy w 60 gramów na godzinę. Natomiast jeśli mówimy o wysiłku maratońskim, 2,5 godziny i w górę, wtedy celujemy już w 90, a nawet czasami u elity w 120 gramów, jak mamy tutaj przykład naszego Sebastiana Sałę, który pobił rekord świata.
2: Mówisz, że zbiera nam się glikogen. Może opowiedzmy słuchaczom, gdzie on się zbiera, bo rozmawiając z biegaczami podczas treningów, spotkań, no każdy ma swoją wiedzę. Jedni mówią, że zbiera się w wątrobie, inni, że w mięśniach. Gdzie on się zbiera, skąd ta energia jest pobierana i jak te procesy przebiegają? Tak w najprostszy sposób, bo myślę, że jak człowiek wie, jak to działa, to będzie korzystał z tej wiedzy, odpowiednio się suplementując jedzeniem. Tak naprawdę jedzeniem. Nie mówię od razu o suplach, żeby wrzucać z siebie nie wiadomo co, tylko po prostu jedzeniem przed bieganiem czy treningami.
3: Okej, to generalnie nasze ładowanie powoduje, że my zbieramy glikogen w dwóch miejscach. Ten glikogen nam się gromadzi w wątrobie i to jest około 15% plus minus i on się gromadzi w mięśniach i to jest w zasadzie cała reszta, czyli dużo więcej tego glikogenu nam się zbiera w mięśniach. Przykładem jest ten maratończyk, który był drugi, czyli nasz Kejelsza, jeżeli dobrze czytamy to nazwisko, i on i jego zespół oszacował, że on może maksymalnie zebrać około 580 gramów glikogenu w swoim organizmie, przy czym około 100 gramów to jest wątrobowy i 480 gramów to jest ten glikogen mięśniowy.
2: Czyli jesteśmy w stanie również dowiedzieć się, gdzie i ile tego glikogenu organizm ludzki jest w stanie zebrać. Czy, tak jak powiedziałeś, 60 gramów na godzinę, tak? Tyle mniej więcej zużywamy. Czyli nie ma sensu przesadzić, bo odłoży się to w postaci tłuszczu? Czy co się stanie z tym glikogenem, z tymi węglowodanami, które przyjmiemy w zbyt dużej ilości?
3: To jest w ogóle generalnie bardzo fajne pytanie, bo my musimy balansować, żeby z jednej strony nie zjeść za mało tych węglowodanów,

bo nawet po prostu nie mieć na za mało energii, żeby nas nie odcięło na trasie. Powiedzmy, ta słynna ściana maratońska jest przykładem. Ale z drugiej strony, jeżeli my zjemy więcej niż powinniśmy,

0: jest 120, to te 30 gramów ci zalega w żołądku. I nie dość, że właśnie zwiększa się drastycznie ryzyko dolegliwości na trasie, no co jest bardzo dużym problemem, umówmy się o biegaczy, no to jeszcze na koniec dnia no, robisz sobie tą nadwyżkę, więc jeżeli bardzo przegniesz z tymi żelami, no to gdzieś to się może odłożyć, tak?
1: No dobrze, to kiedy zjeść to 60 gramów węgli na godzinę? Mówimy o dniu przed zawodami, mówimy o śniadaniu, bo generalnie i mamy i ładowanie, i pasta parte, i pizza parte, więc tych węglowodanów przed startami, przed treningami pojawia się naprawdę dużo.
0: Tak, jeżeli chodzi o te widełki 60 gramów węglowodanów na godzinę plus minus, to jest jedzenie, które my stosujemy na trasie, czyli już w trakcie wysiłku, co nie? 60 minut celujemy w te 60 gramów węglowodanów, czyli na przykład jemy żel, który ma 20 gramów węgli co 20 minut, nie? 20, 40, 60. Jeśli chodzi o taki posiłek przed startem, to zwykle go jemy 2-3 godziny przed, chociaż to wiadomo jest indywidualne, jeżeli komuś jest ciężko zjeść jeszcze 3 godziny przed, bo na starcie coś czuje, to możemy to odsunąć na 4 godziny przed. Tutaj indywidualizacja jest bardzo ważna i w takim posiłku przedstartowym celujemy zwykle w około 2 gramy węglowodanów na kilogram masy ciała. Czyli jak ty ważysz 70, to dobrze, żeby w takim posiłku było około 140. No a dzień wcześniej, tak jak ty mówisz, pasta, pizza, party i tak dalej, no to tych węglowodanów już jest bardzo, bardzo dużo.
1: Kamil waży 83. Tak to wygląda, Kamilu, więc mam nadzieję, że rozjaśniliśmy naszym słuchaczom trochę, jak jest z tymi węglowodanami. Przekierowuję was na profile w mediach społecznościowych Kamila Suwały, tam więcej ciekawostek i oczywiście kilogramy wiedzy. Kamil Suwała, dietetyk, był naszym gościem. Dzięki.
0: Dzięki śliczne, pozdrawiam.
2: Wiedziałem, jak zakończyć dzisiejsze Grzejemy tematem jedzeniowym, bo u mnie to pora obiadu. Czyli wiem już, ile kalorii muszę przyjąć, aby mieć siłę na to, aby dźwignąć dzisiaj coś na siłowni, bo taki trening właśnie planuję. Będzie klata nie w piątek, a w poniedziałek. Jakoś tak przeskipowałem ten dyskotekowy tak zwany zestaw. W czwórce po 14 popołudniowa. Ja nazywam się Piotrek Galus i wracam do was za tydzień w poniedziałek o 12:00 super mobilizującymi, motywującymi tematami. Trzymajcie się. Don't call it a hack. I'm in it for the peers. Double standards in a banging career. Affiliate marketer of the year. My passive income.

0: Autopromocja.
1: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Czwórka. Polskie.

0: Ależ epicka muzyka, wszystko po to, żeby powiedzieć, jaka jest pogoda. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No niestety, jak pewnie zauważyliście, pogoda jest beznadziejna i poniedziałek to kolejny dzień z deszczową aurą. W części kraju rozwiną się również burze, podczas których będzie bardzo mocno padać. Niektóre miejsca dostaną nawet kilka litrów deszczu na metr kwadratowy, a do tego wszystkiego będzie jeszcze zimno.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal.

0: Vital. Suplement diety uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2020.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Dzień dobry, 10 minut po godzinie 14, no w końcu się słyszymy po tej przerwie. Co prawda w piątek już się słyszeliśmy w hejterskiej, no ale wracamy do normalności po urlopach, rozjazdach, festiwalach i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jestem tutaj już na miejscu. Mam nadzieję, że zwarty i gotowy. No jakie będą tego skutki, to się okaże przez najbliższe 2 godziny. Mam nadzieję, że będziemy razem. Już za moment zgadywanki, pogoda za oknem nie rozpieszcza, więc nic, tylko pod kocyk, jak ktoś może i sobie zgadywać, i wysiłek intelektualny, bo jaki by inny, na pewno nie fizyczny przy takiej pogodzie, żadne bieganie i jazda na rowerze, wszystko to odpada, więc tylko potyczki intelektualne nam zostają, więc mam nadzieję, że będziecie chętnie dzwonić do naszego studia 226452100, a do zgarnięcia upcyklingowe torby, być może ten fragment z wąsem Rała wam się trafi, on chyba jeszcze do nikogo nie powędrował, cały czas leży w magazynie. 226452100. Już za moment wszystko wyjaśnię. Podam także kategorie. Będziemy się bawić. Ho, ho, ho, ho, ho. Czym chata bogata? Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam przez najbliższe 2 godziny. Jesteśmy razem. Don't tuck your tail now. Check up. These games get real in

226452100, numer do studia czwórki. Przypominam kategorie, ale one są, przypominam zasady, które są bardzo łatwe. To wy zadajecie pytania, to wy dzwonicie do studia czwórki, a ja dla ułatwienia podaję tylko kategorię, która dzisiejsza, coś chyba trudno jest składać zdania w języku polskim po tak długim urlopie. Nie można chodzić na urlop, dobra. Dzisiejsza kategoria to jedzenie i w tej kategorii szukacie hasła. Pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania, bo ma najtrudniejszą tutaj sytuację do rozwiązania. Nie wiadomo absolutnie nic, nigdy nie, jak śpiewał Lech Roch-Pawlak. 226452100, dzwonicie do studia czwórki. Upcyklingowe torby do zgarnięcia, które powstały z banera, który jakiś czas temu wisiał na budynku Polskiego Radia i reklamował nasz cykl Rap Scena Czwórki. Dzwonicie, zadajecie pytania, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie kategoria jedzenie i do ustrzenia dwie torby. Czekam na wasze telefony 226452100.

0: keep me up at night.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Miso ekstra, kategoria jedzenie, ale absolutnie nie. Miso nie jest dzisiejszą odpowiedzią. 22 minuty po godzinie 14 jest i on, Wiesiek, cały na biało. Dzień dobry, Wieśku.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dziś w paski.
2: Dzisiaj w paski, ale jest jakiś biały element? Sprawdza.
3: Tak, jak mówią niektórzy, że faceci to daltoniści, to ja szaro to widzę, te paski.
2: No to zaawansowany daltonizm, jak wszystko na szaro. Ale dobrze. Nie będziemy rozprawiać o kolorach, tylko o jedzeniu. Wieśku, słuchamy twoich dwóch pierwszych pytań.
3: Pytanie przedkonkursowe. Jesteś bardzo głodny.

0: Nie bardzo, nie bardzo. Jabłuszko zjadłem przed audycją, sączę sobie kawkę, więc można prowadzić program. Można.
1: I możemy lecieć z pytaniami. Tak. Pytanie pierwsze. Czy dzisiejsze hasło to danie główne lub zupa lub deser?
0: Nie. Tak. Za skomplikowane pytania. Zadajesz i trudno jest później odpowiedzieć.
1: Okej. To uściślijmy. Czy dzisiejsze hasło to zupa lub deser?
0: Tak.
1: Okej. No wiesz, tylko na deser różni ludzie różne rzeczy jedzą.
0: Niektórzy golonkę jedzą na deser.
1: Tak, dokładnie. Okej. Pytanie trzecie. Czy to jest w kuchni polskiej?
0: Już nie ma trzeciego. Dwa tylko.
1: Sprawdzam to po urlopie, dobrze.
0: No widzisz, ale to jest cwaniaczek. Jaki to jest cwaniaczek?
1: Dobra, strzelamy szybko, krembruje.
0: Nie, to nie jest to. To nie jest to, ale okay. Rozumiem, że lubisz, skoro tak strzeliłeś.
1: Umiarkowanie.
0: A jednak jajeczka, śmietanka, mleko, czego chcieć więcej. Słodkie, dobre, kaloryczne, ale nie, to nie jest to. To nie jest creme brulee.
1: Mocnego, papa.
0: Wszystkiego dobrego, Wieśku. No to już trochę nam się wyjaśniło. Albo zupa, albo deser i na pewno nie jest to creme brulee. Co to może być w takim razie? Przypominam, że upcyklingowe torby do zgarnięcia 226452100. Teraz już jeden telefon, to jest jedno pytanie i jeden strzał. Wiesiek miał najtrudniejsze zadanie, trochę rozjaśnił, trochę namieszał, no ale teraz czekam na wasze telefony. 226452100.

0: off, I hit the stage and I lay it for two nights.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: 27 minut po godzinie 14. Kamil jest razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć Kamilu.
2: Cześć Kamilu, jak samopoczucie u ciebie poniedziałkowe? Jak zdrowie?
3: No, jak to w poniedziałki. Staram się, żeby już był wtorek. Zrób to dobrze, dziękuję.
2: Rozumiem.
3: Ty wypocząłeś chyba też, nie?
2: Ja, no taki wypoczęty, ale tak człowiek odpoczywa, a później się orientuje, że jednak znowu jest zmęczony, więc...
3: tak jest. Czyli koło się kręci.
2: Tak, karawana jedzie dalej. Kamilu,
3: tak jest. No to...
2: słuchamy pytania.
3: Ciszamy dalej po wieśku, czy jest to zupa?
2: Nie.
3: No to czy jest to tiramisu?
2: Nie, to nie tiramisu. Chociaż
3: okay,
2: powinniśmy
3: dziękuję.
2: Chyba zaakcentować tiramisu, ale nie, to nie jest ten deser. Nie przepadam swoją drogą, nie lubię połączenia kawowe i słodkie. Mogę wypić kawę i zjeść coś słodkiego, ale nie lubię słodyczy kawowych.
3: I tak jak i mięsa z owocami.
2: A, akurat coś tam z chabik ze śliwką, coś tego jest, to czasami przyjemne.
3: Nie, właśnie nie.
2: Nie? Okej, no dobrze, kto co
3: ani
2: lubi, ale...
3: z gruszką.
2: I tak samo... alkoholowych słodyczy nie lubię, baryłki czy coś, nie, po prostu, nie, ale w jakichś innych wariacjach, to już nie będę o tym rozmawiał, bo mamy godzinę 14. W każdym razie, miłego popołudnia, życzę Kamilu, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Ach, rozmarzyłem się o tych wszystkich łakociach. 226452100 to jest numer do naszego studia, czyli wiemy, że szukamy czegoś słodkiego, chociaż zupa owocowa też całkiem słodka, ale nie, spokojnie, absolutnie, takie paskudztwo na pewno nie będzie dzisiaj odpowiedział, chociaż są pewnie i entuzjaści tego przysmaku. 226452100 numer do naszego studia, więc szukamy czegoś słodkiego do zgarnięcia czwórkowe torby. Czekam na wasze telefony 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 29 minut pozostało już tylko do godziny 15. Ja wiem, że no, bywa ciężko w poniedziałek, szczególnie jeżeli ktoś jest jeszcze przed obiadem, a my tutaj rozprawiamy o deserach, ale creme brulee nam już odpadł, odpadło nam też tiramisu, no to coś słodkiego, myślę, że nie powinno stanowić problemu. Zachęcam was do tego, żebyście złapali za telefony i zadzwonili do naszego studia. Zdecydowanie szukamy dzisiaj hasła, które jest mniej skomplikowane niż krem.

0: Krem brule albo tiramisu nie trzeba w ogóle nic tutaj robić, po prostu można to wziąć i zjeść. Już więcej nie podpowiadam, ale jest to bardzo dobre. Znaczy, zależy kto co lubi, oczywiście są na pewno przeciwnicy. 226452100, numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Daniel jest na linii. Dzień dobry, Danielu.
1: Cześć, witam.
0: Czy taki słodki ząbek z ciebie, że zadzwoniłeś?
1: A to różnie bywa.
0: Różnie bywa, ale czasami jakiś tam deserek przyjmiesz.
1: To się czasem wciągnie.
0: Dobrze, słuchamy pytania.
1: Powiedz mi, czy to jest z owocami?
0: Czy to jest z owocami? Może być taka wariacja, ale nie musi. Raczej o tym, o którym myślę w takiej podstawowej wersji, to nie.
1: To czy to będzie krem sułtański?
0: A tam były rodzyneczki.
1: Tam były rodzyneczki, tak.
0: I rum chyba. Bardzo, bardzo dobry deserek. Bardzo dobry deserek, ale nie, niestety nie. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Danielu.
1: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I życzę smacznego. No i mamy Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
2: To jest ja? Cześć, Kamilu.
0: Tak, to ty. Słuchamy pytania.
2: No, dzień dobry. Kamilu, czy to jest owocowe?
0: Nie, to nie jest owocowe. Znaczy, może być o smaku owocowym. Medycyna zna takie przypadki, ale nie, ja nie lubię.
2: Okej. No to nie wiem, stawiam, rzucam galaretka.
0: Nie, to nie. No, galaretka z reguły jest owocowa, chyba że z nóżkami dla prawdziwych twardzieli, ale nie, to nie jest galaretka. Marcinie, dziękuję.
2: To meduza się nazywa.
0: Tak, ja wiem, i lorneta. Nie powiedziałem tego głośno. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Okay. Na razie, no i mam jeszcze Filipa. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry. Czy to można kupić w każdym sklepie? Spożywczym?
0: W spożywczym tak, w budowlanym raczej nie, ale w spożywczym na pewno.
3: Czekolada.
0: Nie, to nie jest czekolada, chociaż są i takie czekoladowe.
3: Czy kakao to owoc, trzeba się zastanowić, ale dobra, dzięki.
0: Czy kakao to owoc, to jest dobre pytanie. Ale w podstawowej wersji wcale kakao nie musi występować. 226452. Trzymaj się na razie, wszystkiego dobrego. Dzwonicie, ziarno kakaowe, nasiona z owoców kakaowca, no więc chyba tak, kakao to owoc. 226452100 to jest numer do naszego studia, ale kakao nie jest niezbędne do tego, żeby powstał nasz produkt, którego dzisiaj szukamy, żeby powstało dzisiejsze hasło. 226452100. Przypominam, że czwórkowe upcyklingowe torby do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba zadzwonić i odgadnąć hasło. I Kamil jest teraz na linii, halo?
4: Cześć, Kamil.
0: Cześć, Kamilu, słuchamy.
4: Kamil,
0: aha, tak myślałem.
4: To ja będę strzelał od razu.
0: Dawaj.
4: Czy to jest serek waniliowy?
0: Homogenizowany?
4: Homogenizowany, o
0: nie,
4: tak.
0: Nie jest. Nie
4: są
0: jest.
4: Różne wariacje.
0: Ja wiem, ale nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Hej. Na razie, hej, hej. Chociaż takim serkiem waniliowym XXI wieku jest teraz skyr waniliowy. W wiaderkach można kupić. Janusz jest na linii. Halo, Januszu, dzień dobry.
5: Cześć, długo cię nie było.
0: No, nie aż tak długo, no, ale trochę mnie nie było, to prawda. Stęskniłem się. Ty też?
5: Ale zleciało jak...
0: No szybko zleciało, tak. Już zapomniałem o tym, że mnie nie było.
5: Dobrze, że zastępstwo zostawiłeś.
0: Najważniejsze. Januszu, słuchamy pytania.
5: A czy to jest związane coś z serem też?
0: Z serem?
5: Ma coś z sera?
0: Nie.
5: Nie ma sera?
0: Nie ma.
5: No to już nie będzie, kurde, sernik.
0: No może być to furnik, ale nie.
5: Furnik. Nie, dobra. Strzelamy makowiec i tak na razie nic nie wiem.
0: Makowiec z naczelnikiem pod celą. Nie, to nie jest makowiec. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
5: Do usłyszenia.
0: Na razie, hej, hej. No i teraz mam jeszcze Filipa. Halo, Filipie.
6: Cześć, to znowu ja.
0: Słuchamy.
6: Czy to jest z mlekiem?
0: Zawiera pewnie mleko, tak, może być.
6: Lody.
0: Nie, to nie są lody, niestety nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był Filip, 226452100. To nie ma nawet mleka, tak jak widzę, ale nadzienie może być mleczne. Ale za dużo podpowiadam, za dużo. Łukasz jest na linii, halo Łukaszu.
7: Cześć, witam, Kamilu.
0: Siemano, słuchamy.
7: Dawno mnie nie było.
0: No, ale jesteś, witamy, słuchamy.
7: Czy to jest cukierek?
0: Nie.
7: Znaczy to nie była odpowiedź, nie?
0: Dobrze, to było pytanie, ale nie, to nie jest cukierek.

0: Halo, halo.
1: Realna krówka, ale... Halo?
0: No krówka to jest cukierek zdecydowanie, ale rozumiem, że głośno myślisz, a nie strzelasz.
1: Tak.
0: I przerwało. Halo? Za długo się zastanawiał. Widzicie, takie są zasady. Takie jest życie. Jak jedziesz samochodem, szybko trzeba strzelać. Aneta jest na linii. Dzień dobry, Aneto. Halo, halo? Nie ma Anety. Wszyscy pospadali. Wszyscy w drodze. 226452100. Coś słodkiego, ale nie cukierek. Chociaż właściwie podstawowa wersja dzisiejszego hasła wcale nie jest aż tak słodka. 226452100. Namieszałem, ale cały czas czekam na wasze telefony, a na was czekają czwórkowe torby.
2: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię potem niesie.
3: Niektórzy spędzili na tratwie cały swój żywot.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15. Belmondziarz na skreczach, a ostatnio właśnie też streamował, nie skreczował. Maciek jest razem z nami. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, hej.
1: Dzień dobry. Słuchamy pytania.
2: Mam pytanie, czy tą rzecz można zrobić samemu albo wypełnić nadzieniem samemu?
1: Tak.
2: Jakiś można. No to strzelam, to jest wafelek.
1: Tak, to jest wafelek, brawo!
2: Ura!
1: Brawo! Ha, ha. Ale elegancko.
2: Nareszcie, udało się.
1: Czy ty, Macieju, może lubisz wafelki?
2: Lubię wafelki, ale najbardziej czekoladowe w czekoladzie.
1: Okej, okay, dobrze, czy już... No dobra, dobra, wiem o co chodzi. Ja lubię te z masą orzechową, tak zwane torcikowe. Mógłbym całą paczkę opędzlować. To może z innej strony podejdę do tego tematu. Czy masz jakichś swoich wafli?
2: Czy, jeszcze raz?
1: Czy masz jakichś swoich wafli, kolegów? Czy z kimś się waflujesz?
2: Nie.
1: Nie masz żadnego wafla? Kolegów nie masz żadnych?
2: Nie.
1: No dobra, no to możemy tak, możemy uznać, że my trochę jesteśmy już waflami po dzisiejszym konkursie,
2: no
1: dobra?
2: Tak.
1: Troszeczkę, troszeczkę. Maćku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowe torby
2: bardzo
1: są
2: dziękuję.
1: Już twoje. Mam nadzieję, że z dumą będziesz w nich chodził.
2: Jasne, że tak. Ja dzięki twoim audycjom wróciłem do słuchania czwórki.
1: No

0: Wspaniale. Będę
1: dumnie kroczył po Gdyni tą torbą.
0: Młody gdynianin. No to super, super. Na pewno nadasz tam szyku nad morzem. Tak na pewno. Ale i apcyknik, wiesz, ekologicznie wszystko. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, gratuluję i bardzo miło słyszeć, że wróciłeś do słuchania radia. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrówki. To był Maciej z Gdyni, a my oczywiście do naszych zgadywanek powrócimy jutro. Wątek Trójmiasta natomiast pojawi się dzisiaj jeszcze w audycji za sprawą sceny alternatywnej w naszym kraju w latach 80. Będziemy rozmawiać o tym, jak to kiedyś było, za sprawą bardzo interesującej książki, która właśnie się ukazuje. To po godzinie 15, więc zostańcie z czwórką.

0: 11 minut pozostało już tylko do godziny 15. Czwórkowe upcyklingowe torby poleciały do Maćka. No a na tej torbie być może jakiś fragment znalazł się Zuziuli, bo torby, które możecie zgarnąć w czwórce, one powstały z banera, który wisiał na budynku Polskiego Radia i reklamował nasz super świetny cykl Rap Scena Czwórki. Do tego cyklu zapraszamy artystów trochę starszych, trochę młodszych. No, jedyny wspólny mianownik jest taki, że na pewno można spodziewać się zawsze tam najlepszej polskiej muzyki. Ostatnio występował Rau, a teraz będzie występowała Zuziula. Już w najbliższy czwartek o godzinie 23 wystąpi w naszym czwórkowym studiu. Całkiem niedawno też już pojawiła się w czwórce i rozmawiała z nią Dominika Płonka. Między innymi o tym, jakich rzeczy na co dzień słucha Zuziula.
1: Marzeniem moim największym chyba jest robić muzykę z amerykańskimi graczami, tak z Future'em, zrobić numer z Lil Wayne'em. No dążę do tego.
2: Co w takim razie na słuchawce latem ma Zuziula, czego najczęściej słuchasz, co możesz polecić słuchaczom czwórki?
1: Zuziula na przykład, często jest na słuchawce, ale tak Tupaka lubię sobie posłuchać.
2: Czyli klasycznie
1: tak,
2: lecimy.
1: Tak.
0: Ale będzie jak najbardziej new schoolowo, koncert już w najbliższy czwartek o godzinie 23. Jeżeli chcielibyście zgarnąć wejściówki, jeżeli chcielibyście odwiedzić nasze czwórkowe studio, a warto, bo te koncerty mają wyjątkowy charakter, naprawdę studio jest niewielkie, 50 osób maksymalnie może tam się zmieścić, no niepowtarzalne doświadczenie, na pewno zupełnie inne niż w klubie czy w jakiejś większej przestrzeni, o festiwalach w ogóle już nie wspominając, bardzo intymne doświadczenie, chociaż pełne energii. 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli macie czwartek wolny, to zapraszamy was bardzo serdecznie. 226452100.

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla Ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, Będzie Głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Coraz bliżej wakacji i coraz więcej wskazuje na to, że najbliższe miesiące przyniosą inną pogodę niż w ubiegłym roku, gdy regularnie było zimno i deszczowo. Z najnowszej prognozy sezonowej opublikowanej przez IMGW wynika, że często możemy liczyć na wysokie temperatury, a szczególnie ciepło zapiszą się prawdopodobnie sierpień i wrzesień. Natomiast prognozy długoterminowe wskazują też, że pod koniec tego tygodnia przyjdzie fala upałów z temperaturami nawet do 35 stopni. Co prawda nie utrzymają się długo i po 22 czerwca przewidywane jest ochłodzenie.
1: Autopromocja.
2: Masz inne zdanie?
3: Inne zdanie?
2: To znakomicie. W Pogadajmy nie ma gotowego scenariusza. Są za to pytania i rozmowy o tym, co naprawdę nas dotyczy. Od codziennych spraw po społeczne tematy, które wywołują największe dyskusje. Zakazy, pieniądze, uzależnienia, motoryzacja czy nostalgia. Bez tabu i zawsze z wami. Na telefony czekam od poniedziałku do czwartku od godziny 16.
3: Od godziny 16.
2: A numer chyba znacie. 226452100. Zapraszam, Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to litor.

0: Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Bardzo muzycznie będzie w drugiej godzinie. Rozmawiać będziemy o alternatywie na polskiej scenie w latach 80., ale wszystko widziane przez pryzmat kobiet. Będziecie wrzeszczeć. O tej książce porozmawiamy już za chwilę. Autorka tej publikacji pojawi się w naszym studiu, ale Filip jest teraz razem z nami. Halo, halo, dzień dobry, Filipie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: No siemanko, dobrze wspominasz ostatni koncert.
2: Jak najbardziej. Chociaż mówiłem, że wchodzi maksymalnie 50, a było 58 osób, bo policzyłem.
1: Ale to nie są oficjalne dane. To nie są oficjalne dane i na pewno tutaj dział BHP tego nie słyszał.
2: Coś niesamowitego. Byłem zaskoczony, bo nigdy na takim koncercie nie byłem. Super przeżycie. Niestety nie mogę teraz w czwartek być. Natomiast wiecie, kogo moglibyście jeszcze zaprosić? Piernikowskiego albo Sydy.
1: Okej.
2: Okay.
1: Tak, tylko oni strasznie dużo dymią. A to jest niemożliwe niestety w studiu Polskiego Radia, bo alarm się włączy przeciwpożarowy. Już były takie przypadki i źle to się skończyło.

0: Gdybyś widział minę pana ochroniarza wtedy, jak tutaj inny
1: to
0: zespół.
1: Są lasery też, nie?
0: Są lasery, na pewno, tak. Oscar, ten Rogal DDL też ma w ksywie lasery nawet. Dobrze, pomyślimy o tym. Dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Ale bardzo super koncert, polecam każdemu.
0: Świetnie. No widzicie, tutaj Filip rekomenduje. Dzięki bardzo serdeczne. Wszystkiego dobrego. Pozdrawienia. Jeżeli ktoś chciałby wpaść na ten koncert, zobaczyć Zuziulę w naszym studiu, albo zobaczyć nasze studio i przy okazji posłuchać dobrej muzyki, to dzwońcie 226452100, a my już za moment przeniesiemy się do lat 80. Kamil Jasiński, zapraszam przez najbliższą godzinę. Jesteśmy jeszcze razem.

0: Już teraz w czwórce przenosimy się do lat 80. Będziesz wrzeszczeć. Magdalena Czubaszek jest razem z nami, autorka tej książki Dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Magdo, bardzo się cieszę, że spotykamy się przy okazji premiery tej książki. No i zacznijmy od takiej chyba najbardziej podstawowej kwestii. Czy ta muzyka lat 80., muzyka alternatywna w Polsce, ona była aż tak bardzo zdominowana przez mężczyzn?
1: No, myślę, że bardzo. Myślę, że większość muzyków na tej scenie to byli mężczyźni. Zresztą każdy, kto nas teraz słucha i sam sobie zada to pytanie, myślę, że może odpowiedzieć. Teraz przed naszą rozmową wspominaliśmy Korę, wspominaliśmy Trojanowską, Urszulę, no ale to były postacie z mainstreamu, prawda? Ta książka koncentruje się na undergroundzie, czyli na kobietach, no totalnie jakby ze świata, który nie przebił się do powszechnej świadomości. No i było ich, z jednej strony można powiedzieć, że było ich bardzo mało w porównaniu do tego, co wiemy, ile było facetów na tej scenie, a z drugiej strony ja w trakcie pracy nad tą książką, w trakcie wręcz detektywistycznego śledztwa, no to co chwilę natykałam się na jakieś nowe nazwiska i to się w zasadzie nie kończyło. Napisałam tą książkę, została oddana do druku, ale wciąż jakby tam na końcu, tak, są nazwiska, które no, wymagałoby, myślę, też tego, żeby też je odwiedzić, je zapytać, jak to było, co grały, co się działo, jak się czuły na tej scenie, więc tak naprawdę nie wiemy, czy było rzeczywiście tak mało, taki jest obraz w mediach, nie?
0: Ale myślisz, że wynikało to z tego, że udział w scenie alternatywnej w latach 80. był tylko etapem przejściowym i zakładało się kapelę, nawet nie nagrywało jednej płyty i szło się dalej? Czy jest słaba archiwizacja, jest mało materiałów, mało rzeczy zostało? Czy też od lat 80. kobiety były cały czas pomijane, dlatego jest tak mało informacji na ten temat?
1: O Jezu, to jest tak wiele wątków, że ja nie wiem, czy zdołam wszystkie opowiedzieć. Na pewno ten przemysł muzyczny, który wtedy istniał, ja w ogóle nie wiem, czy to można nazwać przemysłem, nie? Tak naprawdę on zaczął się, cały show biznes kształtować w latach 90. To było po prostu dzikie, to była jakaś dżungla te lata 80., co się działo. Kto się dobił do tych nagrań, jak na przykład Republika, to je miał, ale był lżony i nękany przez punk-

0: Kowców gdzieś w Jarocinie, ten sławetny koncert z 85 roku na przykład. I pomidory, nie? No, ale też myślę, że warto powiedzieć coś takiego, że trochę to funkcjonowało, ta scena, wydaje mi się, alternatywna na zasadzie męskiego klubu, nie? Czyli jeżeli my jesteśmy w takim środowisku, gdzie 99% osób to są mężczyźni, to nieważne, jakie oni mieliby te intencje dobre czy złe względem kobiet, to siłą rzeczy narzucają pewne normy zachowania, normy grania, styl pewien grania. Też te dziewczyny, które były i które się przebijały, to najczęściej były wrzeszczące, głośne, takie dosyć odwołujące się do pewnego stereotypu męskości właściwie, nie? A to, co jakieś delikatniejsze, bardziej wrażliwe, odbiegające od tego wzoru, no to to było pomijane zdecydowanie, nie? Więc...
1: Ale z drugiej strony sobie myślę, że jeżeli popatrzymy na muzykę zachodnią, no to właśnie ten punk rock miał takie kobiece oblicze, jak sobie o tym pomyślę. Jeśli mówimy o innych gatunkach, no to wydaje mi się, że nie wiem, czy to można w ogóle odnosić, no. Bo jednak Zachód, a Polska. Właśnie w muzyce punkowej, tak, muzyka buntu, tam było chyba najłatwiej się przebić i środowisko mogłoby się wydawać, że jest najbardziej otwarte, które stoi w opozycji właściwie do wszystkiego, więc tutaj można.
0: No tam była zdecydowanie większa różnorodność. Jak weźmiemy sobie dziewczyny z tej okładki, czyli Raincoats, to gdy posłuchamy ich płyty, no to ona nie jest stereotypowo punkowa, nie? To brzmienie jest takie rozszczelnione, dziwne, w ogóle nie wiadomo do czego to włożyć, nie? No była też na przykład Sioxy and the Banshees, to jakiś taki po prostu wręcz archetyp w punk rocku, domina, bardzo zimna, klimaty BDSM, nie? Oni się też bawili taką stylistyką seksualną, erotyczną. Tych kobiet było zdecydowanie więcej, tak jak ci mówiłam wcześniej, były też osoby o różnych kolorach skóry, też po 40, a nie zawsze młode i zawsze ładne. Myślę, że tamta scena też nie była wolna od seksizmu, ale no była większa różnorodność, większy był napływ też różnych prądów kulturowych. No i to się mieszało wszystko. Też dziewczyny myślę, że mogły być, choć to jest moja hipoteza akurat, trochę odważniejsze, trochę bardziej przekonane o tym, że coś potrafią, coś mogą znaczyć i że po prostu wchodzą i grają, nie?
1: Bo to, jak wygląda podziemie, to też odwzorowuje to, jak wyglądało nasze społeczeństwo w latach 80. i z jakiego miejsca szliśmy, z czego ta muzyka ewoluowała. No i teraz zupełnie oczywiście inaczej to wygląda. O społeczeństwie porozmawiamy za chwilę, a teraz utwór, który wybrała nasza gościni, i za chwilę o tym utworze też na pewno sobie porozmawiamy. Zostańcie z nami.

0: to Kontrola EW. Magdalena Czubaszek jest cały czas razem z nami. Magdo, możesz kilka słów powiedzieć o wyborze tego utworu?
1: O Jezu, kocham ten utwór. To jest, słuchajcie, utwór, tak jak powiedziałeś, Kontroli W. Zdaje się, 82 rok. Utwór w ogóle nagrany w studiu. W ramach nagrody, którą dostali na takim festiwalu Rokowisko. Był taki festiwal. No i ten utwór zatytułowany Bossa Nova, co mnie bardzo bawi i cieszy. Jest to historia o dziewczynie, która ewidentnie chce pozbyć się swojego stalkera. Byłam przekonana, że to Kasia Kulda napisała te słowa, ale jej brat Darek, lider zespołu, mówi mi, nie, nie, właśnie z dziewczyną w zespole jest problem, bo trzeba pisać damskie teksty.
0: Ale jak słuchaliśmy tego utworu, on jakoś bardzo źle nie brzmiał. On nie wyróżniał się jakoś bardzo mocno od tego, jak brzmiała muzyka nowofalowa na Zachodzie w tamtym okresie. Bardzo często w kontekście tej muzyki lat 80. czy nawet wczesnych lat 90. w Polsce mówi się, u nas nie było sprzętu, u nas była inna jakość, producenci nie potrafili nagrywać. Natomiast przy takim undergroundzie, przy raczej dosyć prostej muzyce, ta chyba różnica nie była aż tak słyszalna.
1: No, jak już ktoś wszedł do studia i dostawał taśmę i mógł nagrać, to tak, owszem, tylko ile zespołów jakby w ogóle miało taką możliwość, nie? Tutaj też jest taki case, że oni to nagrali, ale to w ogóle przypadło na dekady. Teraz chyba niedawno, z pół roku temu, czy kilka miesięcy temu, wyszło na winylu w nakładzie 300 egzemplarzy i rozeszło się całe. I od razu jakby nawet nie zdążyłam, wiesz, zamówić.
0: A jak wówczas wyglądała scena? Czym ci ludzie się inspirowali? Bo to są lata 80. No chyba jeden z trudniejszych okresów w naszej historii. Nie było dostępu do zagranicznych płyt. To, co prawda, one się pojawiały, można było, ale one były drogie. No ale ogólnie mamy takie przeświadczenie o latach 80., szczególnie jeżeli ktoś wychowywał się już po 89 roku, że w tych latach 80. to nie było właściwie nic. No ale jednak polskie radio emitowało zagraniczne utwory. Było czym się inspirować, tylko to wszystko było ograniczone, ale z drugiej strony myślę, że to jednak bardzo wpasowywało się w ten klimat takiego undergroundu i punka, który jednak u podstaw jest DIY.
1: Tak, bardzo ten dostęp do płyt był utrudniony. Pamiętam taką historię, tylko teraz jej nie mogę przypomnieć, kto mi ją opowiedział, że sam Marek Wiernik, który miał chyba wtedy audycję wokół Nowej Fali, wszyscy jej słuchali po prostu w Polsce, którzy się interesowali muzyką, to sam zamawiał od marynarzy, zdaje się, płyty i gość schodził ze statku z naręczem po prostu tych płyt, wsiadał w pociąg, jechał i

0: od razu zanosił do studia i on od razu te płyty grał, więc na pewno była ta audycja, być może było jeszcze kilka innych. Ludzie przy radioodbiornikach, wiesz, siedzieli z kaseciakami.
1: Nagrywali.
0: Te kasety były po prostu odsłuchiwane w kółko, więc ich jakość było coraz gorsza i gorsza. Ale były też takie osobistości, które miały dostęp do tych płyt. I takie osobistości, jak na przykład Luther w historii Opoli i Białych Wulkanach, no był po prostu gościem, bo ktoś, kto miał płyty, był światowcem, był kimś, kogo warto było znać, bo on uchylał jakby ten lufcik w tej siermiędze, w tej szarości PRL-u, więc trochę to krążyło, ludzie jakby jednoczyli się wokół zdobywania tych płyt, słuchania razem, jak ktoś coś miał, to od razu się do niego szło, to się organizowało jakąś imprezę, nie? Więc to nie było tak, że zupełnie nie było dostępu, ale naprawdę trzeba było być chyba pasjonatem, jakbym miała to określić dziś jakimś słowem, i bardzo dużo pracy w to włożyć, nie?
1: Ale z drugiej strony było więcej czasu. Tyle czasu na pewno nie marnowaliśmy na scrollowanie i na oglądanie rolek. Może za chwilę jeszcze o tym punk rocku porozmawiamy, bo to też jest ciekawe zjawisko, bo ruch punkowy u nas się rozwijał, ale punk jest jednak lewicowy, a u nas panował lewicowy reżim. Jak to połączyć? Okazuje się, że można było. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra.
0: Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i

0: zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Rozmawiamy dzisiaj o książce Będziesz wrzeszczeć, dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. No i ten ruch punkowy się pojawia. Ruch punkowy z założenia jest lewicowy, chociaż z drugiej strony też oczywiście odrzuca się system i każdy ustrój dąży się do anarchii. W Polsce panuje ustrój socjalistyczny, reżim socjalistyczny. I jak te dwa nurty, jak to połączyć, że z jednej strony odrzuca się władzę, ale jednak no, chce się żyć w komunie, ale nie w takiej komunie. I jak młodzi ludzie, jak kobiety, o których piszesz w swojej książce, odnajdowały się w tym takim no, miszmaszu jednej i drugiej strony?
2: Wiesz co, myślę, że wtedy nikt tak głęboko w to nie wchodził politycznie, co to znaczy, czym jest jakby dla kogoś mieszkającego w Wielkiej Brytanii socjalizm i jak się różnią nasze definicje. Też mało było książek i prasy na ten temat, takiej uczciwej, żebyśmy mogli się temu przyjrzeć. Na pewno punk rock był antysystemowy i to było wspólne, więc zawsze jest przeciwko czemu się buntować. Tutaj się ludzie buntowali przeciwko władzy, przeciwko komunizmowi. Także

0: Potem dochodziło do takich dziwnych sytuacji, jak na przykład Robert Brylewski był już trochę znudzony graniem punk rocka, no bo ile można słuchać tego łomotu. Jakieś eksperymenty też są potrzebne, żeby się rozwijać jako muzyk czy muzyczka. I zdecydowali, że pójdą w stronę reggae. Reggae wtedy na ulicach Londynu to było coś bardzo ważnego. To była sytuacja, w której na przykład zespół The Clash dlatego zaczął na początku eksperymentować z dubem. Reggae i dub jakby wywodzą się z tego samego koru, z tego samego korzenia. No bo ludzie czarni byli też gnębieni przez policję, byli traktowani niesprawiedliwie i po prostu u nas takich problemów nie było, bo nie było takich osób, nie było diaspory karaibskiej. Więc ten pomysł grania dubu czy reggae został przeszczepiony do Polski trochę w sztuczny sposób. I tak jak ci mówiłam, dochodziło do takich absurdów, że był czczony na przykład w kręgu tego środowiska Haile Selassie, o którym mamy świetną książkę Kapuścińskiego, Cesarz. Wiemy, że to był władca autorytarny, kuriozalny, no po prostu pęd przemocy, zły, nie? A jednak im się to łączyło w głowach. No myślę, że to po prostu wynikało z jakiejś niewiedzy. Z drugiej strony często w trakcie wywiadów rozmawiamy o tym, że wiele z tych punkrockowców dziś bardzo w taką radykalną stronę poszła, prawicową, nie? Że jakby im się podoba ten autorytaryzm, nie? Im się podoba taka, nie wszystkim, ale wielu, te rządy twardej ręki, to jest coś super.
1: Tak, ale można zobaczyć na naszym polskim podwórku, jak bardzo zmieniają się poglądy na przestrzeni lat, ale o tym akurat nie będziemy rozmawiać.
0: Tak.
1: O poglądach politycznych podstarzałych rockmenów w naszym kraju. Postawmy tutaj kropkę. Powróćmy do końcówki lat 70. W twojej książce pada takie zdanie, że początek punk rocka w Polsce to jest 78 rok i koncert Raincoats.
0: Tak.
1: Mamy też takie wyobrażenie o komunie, no że właściwie to tutaj gwiazdy z zagranicy nie przyjeżdżały. Do dzisiaj wspomina się koncert Rolling Stonesów, do dzisiaj wspomina się pierwszą trasę Iron Maiden, czy pierwszy koncert Depeche Mode. Jak do takiego wydarzenia mogło dojść? I to były chyba, ja dobrze zrozumiałem, że to były 4 koncerty, piątek, sobota o 17 i o 20.
0: Tak, to jest coś niesamowitego. Tak było. To były 4 koncerty w takich dziwnych godzinach na sali oświetlonej. Też bardzo dziwnie, bo jak trochę do turnieju szachowego. Chyba nikt się do końca nie spodziewał, co to jest za zespół i co przyjedzie. Organizatorem tego przedsięwzięcia była postać bardzo ważna i wpływowa, Henryk Gajewski. To był trochę organizator, trochę artysta konceptualny, no i robił taki festiwal, międzynarodowe spotkanie artystów. Tam przyjechało naprawdę z kilkudziesięciu państw masa takich konceptualnych, nowoczesnych twórców. No i wisienką na torcie miała być seria tych koncertów. Był plakat na takiej jakiejś bibule szarym, po prostu papierze najtańszym wydrukowany i bardzo mnie rozbawiło, że tam w ogóle to nie było jeszcze gramatycznie, nie odmieniały się te słowa, to było napisane pierwszy koncert punk rock w Polsce, nie? No i przyjechały dziewczyny, 3 dziewczyny, Gina, Anna i Jeremy. Na perkusji był Nick Turner. No i zagrały. Co ważne, to w ogóle to były pierwsze ich koncerty poza Londynem, więc Polska mogła jako pierwsze państwo poza Wielką Brytanią je zobaczyć. Co mną, słuchaj, wstrząsnęło, to że zachowało się wideo z tego koncertu.
1: Niesamowite.
0: I widziałeś to.
1: Tak,
0: po prostu nie tylko to, jak one wyglądają, jak one się ruszają na scenie, co nagrają, ale też to, jak publiczność reaguje, jak publiczność krzyczy, podryguje, ludzie wstają z krzeseł, inni siedzą, obracają się napięcie, no po prostu tam się masa rzeczy dzieje i to widać po tym koncercie, co tam jest na tym wideo, że to było jakieś wyzwalające dla wszystkich, nie?
1: Ale nie wszyscy chyba ten występ też zrozumieli. Na przykład recenzja, która pojawiła się później w muzycznej prasie Romana Rogowieckiego. I ten koncert mu się chyba nie podobał za bardzo, bo cytujesz też fragmenty tego artykułu.
0: Oj, zdecydowanie mu się nie podobał, ale Roman miał po prostu, myślę, swoje definicje tego, jak powinno się grać i wyglądać na scenie. Próbowałam z nim o tym porozmawiać, ale myślę, że trochę uciekał od tematu, bo sednem tej recenzji jest de facto to, jak one wyglądały na scenie, że Anna z bliska była nawet ładna, takie pada tam sformułowanie, w czym on nie widzi absolutnie żadnego problemu. No ja nie rozumiem, dlaczego recenzent pisze w recenzji koncertu o wglądzie artystyka, nie o tym

0: co grają. No jego odpowiedzią było to, bo nie umiały grać, tylko no przepraszam, no, bardzo, czego, kto umiał z tych pankrokowców?
1: Tak, ale czego innego spodziewał się, nie to, że bronię tej recenzji, że miał inne trochę wyobrażenie o tym, jak, czego będzie po koncercie pierwszym w Polsce punk rock.
0: Tak, znaczy myślę, że też wszyscy mieli to wyobrażenie, że po pierwsze punk rock to przyjadą po prostu złowrodzy faceci, będą pluli, krzyczeli, będzie, wiesz, atmosfera jakiejś grozy, bo się przedstawiało wtedy punk rock w prasie jako coś, jako taką wściekłą siłę. Słyszeliśmy wtedy już o Sex Pistols, były artykuły na ten temat, a one no kompletnie się z tego wyłamywały, były wesołe, były kolorowe. Jakby łamały w ogóle te wyobrażenia całkowicie.
1: Tak, ale to, o czym powiedziałaś, o tym, że ten wygląd artystek był oceniany w tej recenzji, to też pokazuje to, o czym właściwie rozmawiamy, o tym, jak ta scena wyglądała i jak były traktowane kobiety, że jednak podziemie, ale nie tylko podziemie, ogólnie cała scena była zdominowana przez mężczyzn i oni narzucali ton. Dobrze, za chwilę jeszcze porozmawiamy, zostało nam trochę czasu, więc zostańcie z czwórką. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o książce Będziesz wrzeszczeć.

0: dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Jeżeli chcielibyście zgarnąć te książki, to mamy dla was kilka egzemplarzy. Dzwońcie już teraz 226452100. To jest numer do naszego studia, bo nie wszystkie wątki jesteśmy w stanie poruszyć w trakcie dzisiejszej audycji, a tych wątków jest bardzo dużo. I też opisujesz te historie, które no, jednak pokazują, jak wyglądały tamte realia, ale pojawił się ten wątek naszego społeczeństwa. Jaką pozycję kobiety wtedy miały w latach 80? Bo jednak w założeniu oczywiście, prawda, komuny, no wszyscy byli równi, kobiety pracowały i tak dalej, ale i twoja książka i o tym, jak były traktowane na scenie undergroundowej pokazuje, że ta rzeczywistość była zupełnie inna, że wcale tak ten świat nie wyglądał, jak niektórzy chcieli.
1: Tak, no na pewno na polu artystycznym, czy na polu sceny alternatywnej, to ich pozycja była raczej bardzo słaba. Darek Kulda sam mówi o swojej siostrze i ona chyba też to powtarza, że ona tylko pomagała. Nie wiem, jak można mówić, że tylko pomagała, jeśli była na froncie zespołu i wielu ludzi słuchało tego zespołu tylko dla niej i dla jej głosu. To była dziewczyna, która była na okładce non-stopu, więc to stwierdzenie, że tylko pomagała, wydaje mi się, że się kompletnie mija ze znaczeniem i jej obecności w ogóle wtedy. No wstrząsająca jest ta historia też Oczy Czorne, które... Do tego wszystkiego jakby można wrócić i spojrzeć sobie w prasie, co się pisano, co pisano, jak oceniano ich występy, jak je deprymowano, jak nawet Ania Ortodoks, której w tej książce nie ma, mówiła w jakimś wideo jeszcze, słuchaj, Kubie Wojewódzkiemu, że to jest jakby normalne na tej scenie, że wychodzisz i ci wszyscy krzyczą, pokaż cycki. Więc jakby... jaka była ich pozycja? No, myślę, że bardzo trudna, bo z miejsca przez to, że były kobietami, bardzo często były uprzedmiotowione, co znaczy, że były właściwie dehumanizowane. Większość, może nie większość, ale wiele z nich też jakoś się zaadaptowało do tej sytuacji i nie uświadamiało nawet sobie tego, a dopiero w trakcie wywiadów czasem płynęły łzy. I te kobiety po latach jakby widziały, że spotkała ich ogromna przemoc, to nie było sprawiedliwe, to nie było fajne. Natomiast wiele z nich mimo tej przemocy, mimo tej agresji i seksizmu, którzy też nie wszyscy mężczyźni sobie to uświadamiali, do dziś sobie nie wszyscy uświadamiają, bo to nie zawsze jest intencjonalne przecież, no to mimo tego one wchodziły na tą scenę, bo tak bardzo kochały grać, nie? Na pewno miały trudniej od facetów. Faceci zawsze mogli, to mówiła mi Jowita Cieślikiewicz z Oczy Czorne, zawsze mogli przedstawiać granie jako swoją pracę. One nie miały tego przywileju. Ich granie było czymś niepoważnym, czymś, co im nie przystoi. Sam jej ojciec mówił, że są zespołem wyrodnych matek i uprawiają jakieś żałosne świergolenie. Z drugiej strony, jak przynosiła mu, z tego co pamiętam, jakąś prasę, gdzie się pojawiało jej zdjęcie, no to tam łezka wokół była roniona, nie? Więc myślę, że te wzorce po prostu były trudne, bo czasy były trudne, nie? Bo ludzie się bili na ulicach z zomowcami, z milicją i żeby w ogóle przetrwać ten straszny czas, to mieliśmy takie stereotypowe wzorce kobiety, co kobieta ma robić, czego ma nie robić. Nie?
0: Ale zastanawiam się właśnie, czy ten takie podejście seksistowskie, czy ono było w scenie, to znaczy pośród muzyków, artystów, którzy grali z kobietami, czy to też, tak jak wspomniałaś, Ani Ortodoks, czy to też była kwestia publiczności, że publiczność miała pewne stereotypowe myślenie. Czy jedno, czy to po prostu były naczynia połączone?
1: Znaczy to najpierw myślę, trzeba by rozróżnić te pojęcia w ogóle, czym jest seksizm, szowinizm, mizoginia. Seksizm to jest samo założenie, że istnieją jakieś role, że ja jako kobieta mam coś robić, a czegoś mam nie robić i ktoś robi to założenie i wierzy, że tak powinno być. Ale już sytuacja, w której kobieta jest za to karana, na przykład właśnie się jej krzyczy, pokaż cycki albo ej, zostaw te kable, na pewno sobie nie poradzisz, nie? No to to już jest mizoginia, to jest karanie, a szowinizm to jest już sytuacja, w której mężczyzna gardzi po prostu kobietą. Za samo to, że jest kobietą, nie? Tłumacząc to, zgubiłam to pytanie teraz.
0: Rozróżnij, dobrze, mamy definicję, okej. Okay. Magdo, mamy Karola na linii. Jeżeli mogłabyś założyć słuchawki, a propos kobiet na scenie, no to mamy słuchacza. Halo, halo, Karol jest razem z nami.
2: Cześć.
0: Siemanko.
2: Siemanko. Hej.

0: Karolu, czy ty lubisz muzykę lat 80?
1: Chyba się na niej wychowałem, bo w tym roku kończę 47 lat, więc Depeche Mode, muzyka, ciężki metal, Slayer, Kreator, Sepultura, punk liznąłem, ale mój szwagier wychował się na punku i tutaj mówi

0: wnikliwej wiedzy, bo rzeczywiście widać, że dziewczyna wie, o czym pisze, także brawo wy.
1: Dziękujemy bardzo. Dzięki. Komplement. Karolu, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
0: Dziękuję, z przyjemnością będę czytał. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.
1: Miłej lektury, książka jest już twoja.
0: O. Pozdrawiam bardzo gorąco.
1: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Magdo, no i powoli my będziemy się niestety już musieli pożegnać. Audycja powoli dobiega końca, ale bardzo serdecznie dziękuję ci za tę interesującą rozmowę. Jeszcze raz gratuluję publikacji.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Wszystkich słuchaczy zainteresowanych popkulturą, ale także historią naszego kraju. Odsyłamy do tej książki. Magdalena Czubaszek była razem z nami. Dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Wszystkiego dobrego.
2: Kłaniam się, to była przyjemność.
1: Dziękuję bardzo.

0: powracamy do współczesności. 9 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jabrozek w Studiu Czwórki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, duchem lata 80., 70.
0: Ty taki jesteś.
1: No taki... myślę, że coś jest na rzeczy.
0: No dobrze, Kuba, co u ciebie?
1: Chociaż pamiętam, że ktoś raz zadzwonił i mówi, my to jesteśmy chyba w tym samym wieku, tak koło 50. A mnie jeszcze trochę zostało.
0: Fryzura mogła zmylić.
1: Może, siwa.
0: Tak. Kuba, co u ciebie dzisiaj?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o mundialu, a właściwie tym, co obok niego, bo jak mundial i rozgrywki, to siłą rzeczy jest też tak, że ludzie chodzą do bukmachera i tam obstawiają różne mecze. Zresztą nie tylko mecze, bo nawet Eurowizję można obstawiać. Więc będziemy się zastanawiać, czy to jest niewinna zabawa, czy jednak taki rosnący problem, że idziemy i niby chcemy się pobawić, a potem się okazuje, że to są sidła uzależnienia. O tym pogadamy. Pytanie do was, czy wychodzicie?
0: No właśnie, ja chciałbym kiedyś obstawić jakiś tam meczyk, ale nie wiem, o co chodzi. Nie kumam tych zasad.
1: Ja chodziłem w liceum i muszę się przyznać bez bicia, więc taki święty do końca nie jestem. No i jakoś się połapywałem, natomiast najlepiej było wtedy obstawiać takie ligi bardzo niszowe. Jakaś, wiesz, trzecia liga
0: algierska. No i nie rozumiem, o co w tym chodzi. Tak samo jak są te, obstawia się wyścigi konne, też tego nie kumam, więc akurat wszystkie inne uzależnienia jak najbardziej, ale od hazardu na pewno nie.
1: To dobrze dla twojego zdrowia psychicznego.
0: Chociaż nigdy nie mów nigdy. Ale teraz meczyki oglądam.
1: A Curacao widziałeś? Pierwsza bramka Curacao. Chociaż przegrali 1-7 z Niemcami.
0: Widziałem, oglądałem drugą połowę. A Japonię i Holandię to zasnąłem na drugiej połowie z kolei. A tam dopiero zaczęło się dziać. No dobrze, ale dalej, meczyki przed nami. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14:00. Kamil Jasiński. Na razie, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
6: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: No to pa!

0: to już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: To Magnifico od Chodaka, czy Magnifico o pogodzie też można powiedzieć? Tu nie jestem do końca przekonany. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Pierwsza osada ratowników dyżuruje już na strzeżonym odcinku plaży w Ustce po wschodniej stronie falochronów. Do końca czerwca nad bezpieczeństwem turystów i mieszkańców będzie tam czuwało 3 ratowników. Od lipca ochroną objęte zostaną kolejne kąpieliska, na całym wybrzeżu pojawią się pełne obsady. Jak podkreśla Patryk, ratownik z WOPR Ustki, u czerwiec zazwyczaj należy do spokojniejszych miesięcy. Wpływ mają na to zarówno warunki pogodowe, jak i niska temperatura wody, która wciąż nie zachęca do morskich kąpieli.
2: Miejmy nadzieję, że nic nie będzie się działo. Tak jak widać dzisiaj deszczowo, wiecznie. Nie spodziewamy się tłumów, ale jeżeli już pracujemy, mamy plażę strzeżoną, nasze 100 metrów strzeżone jest od 10 do 18. Musimy pilnować dzisiaj akurat, żeby nikt nie wchodził na nasz sektor, no ze względu, że jest czerwona flaga. Ten piątek, sobota, niedziela ma być upał, no to spodziewamy się tłumów, bo będzie to pierwszy taki upał i to już początek wakacji, tak naprawdę zaczynamy sezon.
0: Zobaczymy jak będzie. Jak zauważa ratownik, wraz z nadejściem wakacji na plażach nie brakuje ryzykownych zachowań. Mimo licznych apeli i działań profilaktycznych, ratownicy co roku muszą interweniować w sytuacjach, którym można było łatwo zapobiec.
2: Najczęściej, jeżeli są interwencje, to przy falochronach, tam jest po prostu głębiej, może podmywa pod nimi i jest duża różnica głębokości. Stojąc 1,5 metra przed tym falochronem, może być po kolana wody, zrobimy krok pod falochron i już mamy wody ponad głowę. Więc dla dziecka to jest duży skok i no takie dziecko całe wpada.
0: Ratownicy przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, który wciąż jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków nad wodą. A jeśli chodzi o pogodę, jutro temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południu.
1: Autopromocja.
3: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najpierw.

0: najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.

0: Polskie Radio.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: You and Me to moim zdaniem piosenka o nas, o tych, którzy są teraz w samochodach po pracy stęsknieni za mirem domowym, że poetycko to ujmę. Na początek naszego spotkania zagadka. Swoją drogą dzień dobry, witajcie, cześć, bo tak zwykle zaczynam te nasze spotkania. Ale zagadka brzmi tak. Mają mniej mieszkańców niż Gliwice. Mają też króla, który mieszka 8 tysięcy kilometrów od ich granic i mają język utworzony z mieszanki języków z trzech kontynentów. O kim mowa? Mowa o Curaçao. To jest miejsce, w którym chciałbym spędzić wakacje, gdybym miał na to pieniądze, ale to też jest kraj, który ma swoją reprezentację i ta reprezentacja gra na mundialu. I mało tego, po raz pierwszy w meczu z Niemcami strzeliła gola. Tam nawet były łzy. Chociaż mecz koniec końców zakończył się wynikiem 1-7 dla Niemców, a właściwie 7-1 dla Niemców. Ale myślę, że warto zauważyć to, że Curaçao gdzieś tam swój mały sukces odniosło. Zresztą ciekawy jestem, czy w zakładach bukmacherskich można było obstawiać zwycięstwo właśnie tego kraju, albo chociażby to, że jedna bramka tam padnie.
1: Na audycję Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Ja nie będę udawał teraz świętego. Jak chodziłem do liceum, to zdarzało mi się też z kolegami iść do zakładów bukmacherskich. Z perspektywy czasu moje podejście do tego trochę się zmieniło, bo z jednej strony rozumiem taką niewinną zabawę i gdzieś obstawianie meczów, zabawę między kolegami, ale też jakąś taką drobną walkę o pieniądze, a z drugiej znam też ludzi, którzy po prostu mają na swoim koncie sidła uzależnienia. To znaczy oni grali, a potem w te sidła uzależnienia od hazardu wpadli. No i tu pojawia się pytanie, czy to jest niewinna zabawa, czy jednak coś, co sprawia, że może nam się zrujnować życie. Pytanie do was. Czy wam zdarzało się kiedykolwiek obstawić wyniki meczów? No i kiedy waszym zdaniem zabawa zmienia się w ryzyko? Czekam na telefony 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: To jak, zdarza wam się obstawiać wyniki meczów, czy nie? My dziś jesteśmy z wami do godziny 18. Magda Żelazowska, Michał Daniluk i Kuba Jamrozek 226452100.

0: czwórkę i pogadajmy 14 minut po godzinie 16. Czy zdarza wam się obstawiać wyniki meczów? Pytam dlatego, że mundial trwa i pewnie Ameryki nie odkryłem, nawet tej południowej. Natomiast dziś zastanawiamy się, gdzie jest ta granica między niewinną zabawą, kiedy idziemy do buka i obstawiamy, a jednak potencjalnym zagrożeniem, które wiąże się z uzależnieniem. To jak to u was wygląda? Dzisiaj można sobie zrobić taki mały rachunek sumienia i szczerze złapać za telefon i szczerze też nam o tym opowiedzieć. 226452100. Czekamy na wasze telefony dziś do godziny 18.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: A razem z nami dr Łukasz Persiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Halo, halo, dzień dobry, cześć Łukaszu.
3: Cześć, witaj, dzień dobry wszystkim.
0: Kto wygra mundial?
3: Oj,
0: i dlaczego będzie
3: wiem.
0: To Hiszpania?
3: Polska reprezentacja nie gra, nie oglądam mundialu, jestem obrażony.
0: No, po prostu. No ja jednak się skusiłem chociażby na ten mecz Curaçao z Niemcami. Curaçao, pierwsza bramka w historii, łzy trenera. No wyglądało to przepięknie, chociaż dostali potem 7-1. No ale co zrobić, taki jest sport. Razem z nami Filip. Halo, halo, cześć Filipie.
4: Dzień dobry, cześć.
0: To zacznijmy od tego mundialu, skoro ten temat wywołałem. Ty masz jakiegoś faworyta, czy nie?
4: Ciężko powiedzieć. Francja, chociaż nie kibicuję. Tam mają taką ekipę, że to nie byłoby zaskoczeniem. A co do Curaçao, można było odstawić, a przelicznik nie był duży, tylko 3-0 na gola jednego Curaçao, więc to nie było jakieś takie niecodzienne wbrew pozorom, mimo że się ucieszyłem z tego gola, jak również oglądałem.
0: Dostaję sygnał, że się mówi Curaçao, a ja zawsze mówiłem Curaçao. I co ja mam teraz z tym zrobić? Nie, to ja nie ciebie poprawiam, tylko sam siebie, chociaż ja nie wiem, czy będę
4: teraz
0: w stanie...
4: Teraz będę wiedział.
0: Nie wiem, czy będę w stanie to sam wyeliminować, słuchaj, bo jednak jak się człowiek przyzwyczai i wszystkie różne napoje tak się nazywają, to co potem z tym
4: to
0: zrobić?
4: Tak.
0: Czy ty jesteś w takim razie z tych obstawiających?
4: Nie, czasami mi się zdarzyło. Natomiast ja mam taką opinię, że bezwzględnie jak bardzo byśmy to kontrolowali, jak mało byśmy obstawiali, jest to złe w pełni, w 100%. I dla mnie osobiście, to jest moja opinia, obrzydliwym jest to, że zakłady bukmacherskie, które zawsze wygrywają, reklamują się, chociażby pierwszą ligę naszą BetClick reklamuje i drugą i trzecią ekstraklasy. Jest to zło i to jest trochę według mnie całkowicie nieakceptowalne i powinno być całkowite odcięcie. Zresztą nasza reprezentacja również jest sponsorowana, już nie pamiętam przez którego bukmachera. To trochę tak, no, to trochę tak jakby nierząd też reklamować na sporcie.
0: A
4: według
0: powiedz...
4: mnie to jest złe, bo powinno się całkowicie od tego odciąć, tak samo jak nie reklamujemy mocnych alkoholi, jak nie reklamujemy papierosów i innych używek. Tak samo to powinno być całkowicie zakazane i niereklamowane.
0: Ale jednak
4: nie
0: okazuje się, że jest absolutnie wszędzie. Jest wszędzie ta bukmacherka, to musimy ustalić.
4: Jest wszędzie.
0: Bardzo ci dziękuję,
4: to nie znaczy,
0: za ten
4: że
0: telefon.
4: Można to akceptować.
0: Czyli absolutnie nie to zdanie naszego słuchacza.
4: Natomiast jak najbardziej zdarzało mi się coś obstawiać i tutaj muszę się też do tego przyznać.
0: No ja też się przyznawałem, natomiast, ale rozumiem, że był zawsze taki moment, kiedy dochodziłeś do wniosku, że nie, ja w to dalej nie idę, bo tu już się robi niebezpiecznie.
4: Znaczy, nigdy nie obstawiłem więcej niż 20 zł, to może to tyle dobrego. Natomiast mam powiedzmy znajomych, którzy przegrali więcej. Jest to złe.
0: No właśnie, bardzo
4: dziękuję
0: za ten telefon. Wszystkiego dobrego. 226452100. Czy wam zdarza się obstawiać wyniki meczów? Gdzie waszym zdaniem jest ta zabawa, która staje się ryzykiem? Gdzie jest ta czerwona granica? Czekamy na telefony. Razem z nami dr Łukasz Prysiński, który jest psychologiem. Czy ty, Łukaszu,

0: Spotkałeś kiedyś kogoś uzależnionego od obstawiania ubuka?
1: Ściśle nie, czy też tak precyzyjne pytanie odpowiem nie, ze względu na to, że w przypadku hazardu są pewne dominujące jego wymiary, ale to nie jest tak, że ktoś poprzestaje na jednej tylko grze, powiedzmy.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest w jakimś stopniu takie uzależnienie trochę krzyżowe?
1: Nie, nie tyle krzyżowe, to jest troszkę, gdyby chcieć porównywać do alkoholu, to nie zawsze będzie ta sama marka tego samego alkoholu.
0: Czyli rozumiem, będzie ktoś, kto idzie i obstawia zakłady bukmacherskie, a potem idzie na przykład do kasyna. Albo gra w internecie.
1: Tak. Albo gra na giełdzie.
0: A kiedy ty dochodzisz do wniosku, że to jest jednak przekroczenie pewnej granicy? Bo ja nie wiem, czy dokładnie masz takie samo zdanie jak nasz słuchacz, że granie u bukmachera jest zawsze złe, czy jednak granie w odpowiedniej ilości jest jeszcze bezpieczne?
1: To, co mówił słuchacz Filip, wydaje się rozsądne, że to jest co do zasady złe. Mnie jest trudno wartościować. Jako psycholog chciałbym unikać zakazywania różnych rzeczy i mówienia, co jest dobre, a co złe. Natomiast co do zasady, hazard jest zły, dlatego że hazard opiera się na tym, że prawdopodobieństwo wygranej jest poniżej 50%. W związku z powyższym, im dłużej gramy, tym bardziej będziemy przegrywać. Bo gdyby było odwrotnie, to wszystkie firmy bukmacherskie musiałyby zbankrutować. To jest czysto ekonomiczne zjawisko.
0: Czyli rozumiem to takie myślenie, że teraz mi kupon nie wszedł, ale następnym razem to mi wejdzie, potem też nie wchodzi, ale za jeszcze kolejnym wejdzie. To jest trochę takie błędne koło.
1: Tak, po pierwsze błędne koło, po drugie zjawisko, które nazywa się myśleniem magicznym. Czyli, że ja mogę wpłynąć na to, zarówno jakimś zachowaniem, czy jakimiś rytuałami, na to, jaki będzie wynik, a nie daj Boże jeszcze, jak sobie wmówię, że ja mam pewien system, który powoduje, że mnie się uda wygrać. Dlatego między innymi, my teraz mówimy o mundialu, zwróć uwagę, Kuba, że piłka nożna to jest potężna organizacja, tak? FIFA prawdopodobnie więcej państw w sobie ma większe państw członkowskich niż ONZ, prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę. To jest gigantyczna organizacja. I tych mężczyzn biegających za piłką jest też bardzo dużo, jest ich 11. W takich warunkach na poziomie profesjonalnym przewidzenie wyniku jest niezmiernie trudne. W związku z tym wybitni profesjonaliści mogliby się o to pokusić, żeby próbować gdzieś tam przejąć te szale prawdopodobieństwa na więcej niż 50%. Ale to jest bardzo niewielka szansa. W związku z tym to z założenia jest magia, czyli albo wygram, albo nie. I to jest właśnie hazard, albo się uda, albo nie. I to jest złe.
0: Ciekawi mnie, co najbardziej kręci tych, którzy obstawiają, właśnie tych 11 mężczyzn z jednej drużyny biegających po boisku, czy może to, że na tablicy wyników pojawiają się liczby, ale o tym porozmawiamy za kilka minut, bo razem z nami dr Łukasz Prysiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Pytanie do was, czy zdarza się wam obstawiać wyniki meczów i kiedy waszym zdaniem ta zabawa zmienia się w ryzyko? Czekamy na telefony 226452100. Ja dzisiaj nie będę obiektywny, bo przyznałem się do tego, że jak byłem w liceum, to zdarzyło mi się z kolegami iść do takiego zakładu. Natomiast z perspektywy czasu, kiedy poznałem ludzi, którzy w te sidła uzależnienia wpadli, już nie chodzę, bo doszedłem do wniosku, że jest to jednak pewnego rodzaju spirala i myślenie magiczne, o którym Łukasz przed chwilą powiedział. To jeszcze raz. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: To może coś od molesty? Co wy na to? Ten kawałek ma tylko 16 liter.

0: Tomole Steven, MND, 16 liter, tak gramy specjalnie dla Was w to poniedziałkowe popołudnie w czwórce, 26 minut po godzinie 16. Pytanie na dziś, czy zdarza Wam się obstawiać wyniki meczów? Trwa mundial, więc zakładam, że wiele osób to robi. Tu są emocje, tu jest adrenalina, tu jest wiara, że tym razem na pewno się uda i dla jednych obstawianie wyników to jest tylko niewinna rozrywka, ale dla innych to jest początek poważnych problemów.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Dlatego też postanowiliśmy spytać Was o to, gdzie przebiega granica między kibicowaniem a hazardem. 226452100. Dajcie znać, czy Wam zdarza się obstawiać wyniki meczów i czy Wy w ogóle te granice widzicie. Ciekawy jestem Waszej perspektywy. Razem z nami dr Łukasz Prysiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Łukaszu, dlaczego my w ogóle obstawiamy? Tu chodzi o tych 11 panów, którzy biegają po boisku, tu chodzi o tablicę wyników, tu chodzi o to, że jest jakaś specjalna atmosfera w zakładach bukmacherskich, albo nawet jak robimy to online. O co chodzi w tej grze?
3: No oczywiście chodzi przede wszystkim o dopaminę, bo to ma znaczenie. Zupełnie czym innym jest kibicowanie, a czym innym jest obstawianie. I to chyba czujemy. Tutaj nie trzeba się jakoś zagłębiać specjalnie w naszą psychikę, prawda? Tylko kiedy kibicujemy, to de facto uspokajamy się, to znaczy rozluźniamy. A jak obstawiamy, to spinamy się, tak? Uaktywniamy układ współczulny, a nie przywspółczulny, w związku z tym tam zupełnie inne obwody działają. Natomiast efekt jest taki, żeby dostarczyć sobie tej dopaminy, a jednocześnie wtedy, kiedy jest to niebezpieczne, to również jest to moment, kiedy możemy zapomnieć o czymś, co jest trudne, bo to na tym polega ten mechanizm uzależniania się.
0: Czyli rozumiem, te mechanizmy między kibicowaniem a obstawianiem to są kompletnie różne mechanizmy psychologiczne, biologiczne nawet.
3: Oczywiście, że tak.
0: Maćku, a co ty na to?
3: To poczucie wspólnoty, jakiejś tam rywalizacji, jakichś plemiennych aspektów naszej psychiki, tak? Natomiast tutaj...

0: a przy obstawianiu, no to jest, prawda, element niepewności, podniecenia, nagrody. I tylko ja bym bardzo chciał, myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić, żebyśmy nie myśleli zero-jedynkowo, że albo nie obstawiam, albo obstawiam, jestem od razu w grupie ryzyka, a w ogóle to jestem już uzależniony, ponieważ my bardzo często myślimy zero-jedynkowo, a to jest długi i skomplikowany proces.
1: Czyli, że albo coś jest dobre, albo złe. No dobrze, to ja obiecuję, że ten wątek na pewno rozwiniemy, ale razem z nami już teraz Maciek. Halo, halo, cześć Maćku.
2: Cześć Kubo, witam.
1: Dobrze cię słyszeć na początku tygodnia. Ty jesteś z tych raz kibicujących, dwa obstawiających, czy absolutnie nie?
2: Ciebie też dobrze słyszeć. Znaczy bardzo mądre słowo będzie pan psycholog. Pozytywne emocje, gdy kibicujemy, a nerwy, kiedy obstawiamy. Ja jestem takim zagorzałym kibicem od dawna. Kiedyś koszykówka, od wielu, wielu lat piłka nożna. Im dłużej kibicuję i śledzę rynek piłkarski, tym miałem kilka razy taką pokusę, no bo wydawało mi się, że doskonale wiem, jaka jest sytuacja w danych klubach, doskonale wiem, jakiej dyspozycji są piłkarze. I przyznam szczerze, że miałem taką jedną albo dwie sytuacje, że chciałem postawić, natomiast przygniotła mnie ilość formalności, którą musiałem wypełnić, żeby zarejestrować się przy którymś z tych kont buchmacherskich, i odpuściłem. I faktycznie nie obstawiłem, czyli nie wszedłem w ten mechanizm buchmacherski. Natomiast powiem wam, że mam wśród znajomych kolegów mnóstwo chłopaków w wieku między 16 a 19 rokiem życia. To są ich synowie. I powiem wam, że 100% tych chłopaków obstawia buchmacherów. 100%.
1: A ciebie to przeraża, czy myślisz sobie, okej, no takie zjawisko po prostu, jak na to patrzysz?
2: Z jednej strony mnie to przeraża, ponieważ to nie są pieniądze tych dzieci, to są pieniądze, które często dostają prawdopodobnie na jakieś inne przeznaczenie od swoich rodziców, a jednak obstawiają. I przeraża mnie to, że może w nich to wytworzyć właśnie ten mechanizm hazardu. Ja wiem, że łatwość dostępu do tego rodzaju, nazwijmy to, rozrywki, tak, jest dzisiaj przeogromna i atakują nas chociażby podczas oglądania każdego meczu tylko takie reklamy tych firm bukmacherskich, można powiedzieć. Ale ogólnie nie uważam, że to jest to dobre zjawisko i niestety ten łatwy dostęp do konta, znaczy do obstawiania niby pełnoletnich osób, ale wiadomo, koledzy pomagają i tak dalej. No to nie uważam tego za dobre zjawisko.
1: Czyli rozumiem, jeśli chodzi o dopaminę płynącą, tak jak dzisiaj Łukasz wspomniał z obstawiania, albo ten spokój, który wiąże się też z kibicowaniem, chociaż emocje tam też się pojawiają, to ty jesteś po stronie trybun i kibicowania.
2: Zdecydowanie. Możemy się zabawić w typowanie wyników, bo tak robimy, jeśli wspólnie oglądamy, ale nie idą za tym żadne pieniądze. Po prostu chęć takiej rywalizacji zdrowej i ja bym przy tym pozostał.
1: To kto w takim razie wygra mundial?
2: Całym sercem jestem za Portugalią.
1: No i jednak typuję, ale za darmo, więc się nie liczy. Maćku, dzięki wielkie za ten
2: telefon.
1: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. 22 645 2100. Pytamy was dziś o to, czy zdarza wam się obstawiać wyniki meczów i kiedy waszym zdaniem zabawa zmienia się w ryzyko. 22 645 2100. Doktor Łukasz Prysiński razem z nami zostaje, tym bardziej, że ustaliliśmy, że kilka wątków jeszcze dzisiaj na pewno trzeba poruszyć.
3: Nowość na playliście.
1: Ja w ogóle jestem ciekawy, czy mogę powiedzieć, że to jest nowość mundialowa. Tak się wydaje, Goals, tak nazywa się ten kawałek, a jest tam między innymi FIFA Sound.

0: To nasza mundialowa nowość na playliście czwórki. 35 minut po godzinie 16. Dziś rozmawiamy o obstawianiu wyników meczów. Teraz jest mundial, więc zakładam, że to zjawisko może być wzmożone. Pytanie do was. Czy wam zdarza się obstawiać wyniki i kiedy waszym zdaniem ta zabawa zmienia się w ryzyko?
1: Pogadajmy.
0: 226-45-2100. Czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze historie. Razem z nami dr Łukasz Prysiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Łukaszu, to jest trochę tak, że jak się idzie do zakładu bukmacherskiego, to tam się wydaje pieniądze. Ale jak trwa mundial, to są też takie trochę fanowskie grupy, grupy kolegów, koleżanek, którzy decydują się na to, żeby się zabawić i zobaczyć, komu najlepiej pójdzie obstawianie wyników meczów. Czy to też może mieć jakikolwiek czynnik zapalny, uzależniający, czy nie może można tego zupełnie porównywać do takiej klasycznej gry u bukmachera?
2: Nie porównywałbym tego. Jeżeli jest ekipa, jeżeli są znajomi, jest nawet jakieś współzawodnictwo tego typu, to już dobrze brzmi. Bo tam, gdzie się rozwijają uzależnienia, tam jest samotność. W związku z powyższym, to co mówisz, jest akurat dla mnie mniej niepokojące niż pójście do bukmachera. To już tak czysto psychologicznie. Prawda, nie powinniśmy używać i nadużywać alkoholu, ale ludzie młodzi, którzy spotkają się i wypiją ze sobą piwo, to coś lepszego niż ludzie, którzy piją w samotności. Prawda, to troszkę na tej samej zasadzie.
0: A jakbym cię spytał wprost, czy powinniśmy zakazać zakładów bukmacherskich w Polsce, to co ty byś odpowiedział? Bo mówiłeś dzisiaj o tym, że nie jesteś za specjalnymi nakazami albo zakazami.
2: Zdecydowanie nie jestem i to pytanie jest dla mnie trudne, dlatego że powinienem powiedzieć, że tego nie powinno być, prawda? Ze względu na to, że jest to niebezpieczne, że te firmy zarabiają, bo ktoś inny traci, no ale z drugiej strony ktoś wygrywa. Więc pozostanę chyba przy tym, co powiedział pierwszy słuchacz. Żebyśmy to bardziej traktowali jako używkę, a jeśli tak, to może mniej reklamujmy, mniej się z tym odnośmy. Chociaż tyle moglibyśmy zrobić.
0: Nawiązuję trochę do tego, o czym też dzisiaj mówiłeś, że świat nie jest czarno-biały i że my możemy powiedzieć nie, absolutnie to jest złe, albo być gdzieś tym zachwyceni i zachłyśnięci. Prawda jest gdzieś po środku, twoim zdaniem. Świat nie jest czarno-biały. Na czym to polega?
2: Tak, nie jest, ale nawet jeżeli poszedłbyś, Kuba, dzisiaj obstawił wyniki i wygrał, to, jak, to co byś o tym powiedział drugiemu człowiekowi? Jaką instrukcję byś mu dał? Żadnej. Bo nie wiedziałbyś, dlaczego wygrałeś. Najprawdopodobniej. W związku z powyższym opieralibyśmy się na szczęściu. I im więcej będzie właśnie tej magii, tego poszukiwania szczęścia i dopaminy i ryzyka, tym mniej stoimy dwoma rękami, dwoma nogami na tym świecie i odpływamy gdzieś. Dlatego to jest takie niebezpieczne. A najgorsze jest to, że kiedy widzimy symptomy, to już jest późno. To na tym polega tragedia uzależnień, że kiedy

0: widzimy poważne symptomy, kiedy widzi otoczenie, a na końcu my, bo najczęściej my jako uzależnieni dowiadujemy się na końcu, to już jest naprawdę zaawansowane stadium.
1: A to jakie to są symptomy w takim razie? Zwykle. Z twojej perspektywy
0: to jest udział tego w naszym życiu, prawda? Czyli wypychanie innych aktywności i zastępowanie je, czy to obstawianiem, czy też oglądaniem meczy po to, żeby lepiej obstawiać. Kiedy wycofujemy się z relacji, z hobby, kiedy zaniedbujemy nawet pracę zawodową czy życie, to jest niebezpieczne. Potem większe dawki, prawda? Czyli będziemy większe pieniądze, czy już poważne pieniądze inwestować, czy też obstawiać. No a na końcu jakieś złe samopoczucie, kiedy nie robimy, bo każde uzależnienie ma swój dramat, prawda? Polega to na tym nie, że cieszymy się z tego, że uprawiamy to uzależnienie, tylko cierpimy, kiedy go nie uprawiamy.
1: No i ja w ogóle muszę ci zdradzić, że jestem sceptyczny też do takich gier, do takiej formy rozrywki z jednego prostego powodu. Wspomniałeś o tym, że są ludzie, którzy oglądają mecze po to, żeby wiedzieć, jak obstawiać. Ale przychodzi taki moment w życiu, że obstawili absolutnie wszystko, te wszystkie największe ligi i nagle, nie wiem, szukają rozgrywek azjatyckiego hokeja na poziomie czwartoligowym, chociaż nawet nie wiem, czy takowe są, czego nie da się absolutnie oglądać w telewizji, tylko cały czas mają potrzebę no właśnie tej ciągłej dopaminy, o której też
0: wspomniałeś. Bez większej dawki, dokładnie.
1: Darku, a co ty na to? Co dorzucisz do naszej dyskusji? Nasz słuchacz Darek, halo, halo, cześć, na początku tygodnia.
2: Cześć, cześć Kuba, witam gościa. Ja dorzucę do tego, że no, ja bym akurat takich gier hazardowych i obstawiania nie bał się zakazać, ze względu na to, że nawet najmniejsze poczucie, że kontrolujemy i że zaczynamy obstawiać małe sumy. Ja powiem wam, ja wiem, jak to działa. Zaczynasz wygrywać, niekoniecznie musisz obstawiać duże kwoty, bo to też uzależnia na małe kwoty. Można obstawiać codziennie po jakieś tam po 20-30 zł małymi kwotami, bo to są też różne zakłady, różnego rodzaju gry hazardowe i to też uzależnia. To nie muszą być duże kwoty, gdzie musisz stracić swój samochód, dom, całe życie zmienić, ale to też uzależnia. Wygrasz 40 zł, widzisz, że możesz i zaczynasz ponownie obstawiać. Czy to jest lepsze od alkoholu, od narkotyków? Jedni powiedzą pewnie tak, no bo nie wyrządza to nikomu większej krzywdy, tylko mnie, ale z drugiej strony no każda forma uzależnienia tutaj będzie zła i jeżeli możemy wyeliminować chociażby jedną, która będzie mniej krzywdzić ludzi, bo to nigdy tak nie jest, że to tylko jedną osobę krzywdzi, to ja bym był za zakazaniem tego, jak najbardziej. Więc mój głos tak wygląda dzisiaj.
1: No właśnie, to jest zawsze problematyczne, żeby jakkolwiek porównywać do siebie te materie uzależnienia. To znaczy z jednej strony alkohol, pewnie go najbardziej zdemonizujemy, potem będzie gra w gry hazardowe i będzie jeszcze praca, a pracę to w ogóle będziemy gloryfikować, bo jak ktoś dużo pracuje i nawet jest pracoholikiem, no to fantastycznie, bo jest taki obrotny i tak dalej. Za tym wszystkim kryje się cierpienie, niezależnie od o jakiej materii mówimy.
2: No, oczywiście, że tak. To jest, wszystko zależy też od tego, jaki jest punkt siedzenia i punkt widzenia. No jedni będą uważali, że tak jak mówisz, pracoholizm jest super, a inni będą mówili, ja to przeżyłem i uważam, że to jest najgorsze przeżycie mojego życia, zniszczyło mnie totalnie, wypaliło, jestem wrakiem człowieka. Oczywiście, to wszystko ma dwa końce, więc...
1: Darku, to jeszcze w odniesieniu do tego, o czym ty opowiadasz. Łukaszu, jest faktycznie trochę tak, że jak ktoś już w te sidła uzależnienia wpadnie, to nie jest tylko jego sprawa, tylko całego tego chociażby rodzinnego systemu?
0: Zdecydowanie i zawsze jest to problem całej rodziny, całych relacji. Jest to takie ABC uzależnień, że zawsze jak mamy uzależnionego, to cierpi również i niszczone jest jego środowisko, jego otoczenie wszelkie. Jeśli już mówimy oczywiście o poważnym uzależnieniu, tak? Zgodzę się z tym, co powiedziałeś, Kuba.
1: Darku, dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego w tym tygodniu. 226452100. Czy wam zdarza się obstawiać wyniki meczów i kiedy waszym zdaniem zabawa zmienia się w ryzyko? Czekamy dziś na wasze historie, na te konkretne zdania za i przeciw. Wiem, że dyskusja może być tu gorąca. Razem z nami dr Łukasz Prysiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień. Wolnet.
3: Pogadajmy. 226452100. Pogadajmy.

0: Ten kawałek nosi tytuł I Remember. Ja remember, że nasz numer telefonu to 226452100 i do 18 na pewno tu się nic nie zmieni. Pytamy was o to, czy zdarza wam się obstawiać wyniki meczów i kiedy waszym zdaniem zabawa zmienia się w ryzyko. Dajcie znać.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami dr Łukasz Prysiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed, ale dołączył do nas nasz słuchacz Łukasz. No i teraz to nieuczciwe, dwa na jednego, dwóch Łukaszów na jednego Kubę. Halo, halo, cześć Łukaszu, dobrze cię słyszeć.
3: Witaj serdecznie. Słuchaj, jest taka sprawa, no rozmawiamy tutaj o hazardzie, ale niestety największy hazard chyba naszego kraju to jest nasz totalizator sportowy. Ja tak uważam, bo przecież granie to jest typowy hazard, nie?
0: Czyli, że nie sprowadza się to wyłącznie do gier u bukmachera, ale ta paleta różnych zachowań hazardowych jest po prostu bardzo szeroka.
3: Dokładnie, no bo naprawdę, no w telewizji ciągle jest, zdrap sobie 6 czy ileś tam liczb, tak? I wygraj, zdrapki, cokolwiek, tak? To jest czysty hazard. To jest po prostu uczenie od małego takiego wstępnego hazardu.
0: Łukaszu, i co ty na to? To teraz pytanie do doktora Łukasza Prysińskiego, który psychologiem jest.
4: Tak, to jest forma hazardu i nawet niewinne zdrapki odradzamy zawsze osobom, które mają

problem z hazardem, bo to są czynniki spustowe wywołujące chęć do grania. Zdecydowanie tak. I wiele innych, nie tylko totalizator sportowy, w związku z tym wkoło tego hazardu jest mnóstwo, jest go bardzo, bardzo dużo. Podobnie jak alkoholu czy innych, prawda, rzeczy, które wywołują uzależnienia.

0: którego nie było w naszej dyskusji. Cieszę się, że on się pojawił. Powiedz jeszcze, ty jesteś z tych oglądających mundial, czy absolutnie nie, bo naszych tam nie ma?
1: W tym roku jest troszkę gorzej z tym oglądaniem. Niestety godziny nie sprzyjają osobom pracującym od godziny 6 do 14.
0: No tak, to prawda. Myślę, że to może być na tyle bolesne, że będzie wielu takich, którzy zawsze oglądali, ale jednak tym razem postawią wyłącznie na finał. Albo i nie na finał nawet. Dzięki za ten telefon. Trzymaj się.
1: Miłego.
0: 226452100. Myślę, że za moment miłego będę mógł życzyć Konradowi, ale zanim to, dołącza się do naszej dyskusji. Cześć, Konradzie.
2: Witam cię serdecznie. Krajana, można powiedzieć, z Podkarpacia, w kolejnym tygodniu, Konrad Zmielca.
0: Rzeszów, Mielec, odwieczna sztama.
2: Tak, tak. No, teoretycznie tak.
0: No.
2: Słuchaj, obstawianie, no tak. Tutaj kolega super poruszył sprawę totalizatora sportowego. Tak, to tak zwany podatek, jak to się mówi, od głupoty. Od małego jest uczone. No zostało to uregulowane. Wcześniej te wszystkie tak zwane jednorękie bandyty stały w każdej knajpie, w każdym pubie. Zostało to ukrócone. Teraz to wszystko jest w totalizatorach sportowych. Ale pytanie było o piłkę nożną i o bukmacherkę. Więc tak, zdarzało mi się. Oduczyłem się tego, kiedy przychodzi moment, w którym jest ryzyko, no wtedy, kiedy grasz na przykład za ostatni grosz, nie wiem, zostaje ci, powiedzmy, nie wiem, 500 do końca miesiąca, chcesz to pomnożyć, po prostu stawiasz. Jeśli chodzi o te zakazy, to powiem szczerze, że owszem, w telewizji może za dużo jest reklam tego, może nie powinno być tak jak alkoholu ciężkiego i tak dalej. Natomiast czy to zabronić? No nie sądzę, bo mecze piłkarskie, ogólnie sport, nie będzie obstawiał laik. Nie wejdzie do punktu bukmacherskiego laik, który nie ma kompletnie pojęcia, a już do totalizatora sportowego wejdzie ktokolwiek i weźmie zdrabkę, czy postawi to do lotka.
0: Chociaż powiem ci, że jeśli chodzi o to obstawianie u buka, to może miałbym i inne zdanie, bo jak ktoś obstawia mecze i nagle się okazuje, że obstawił wszystko i zobaczy sobie, że jest Eurowizja, chociaż o muzyce nie ma najmniejszego pojęcia, to będzie obstawiał i tę Eurowizję.
2: Powiem szczerze, że tak, robią tak ludzie. Ja świadkiem byłem, jak gość obstawiał, było coś takiego jak jaka będzie opinia na Filmwebie, ile gwiazdek dostanie dany film. I gość postawił 10 kuponów takich samych za 75 zł. Wszystkie wygrał oczywiście. Byłem świadkiem, bo po prostu, powiedzmy, miałem styczność z takim punktem bukmacherskim.
0: No, są takie historie.
2: Są tacy ludzie. Wszystko można a w Anglii to, o właśnie, Wielka Brytania jest tego najlepszym przykładem. Jak jeszcze królowa Elżbieta żyła, były takie zakłady bukmacherskie. Czy dzisiaj królowa pojawi się w oknie? Było tak albo nie. 50 na 50.
0: Konradzie, dzięki wielkie za ten telefon.
2: Dzięki,
0: tobie również życzę dobrego tygodnia. 226452100. Łukaszu, to jest pytanie do doktora Łukasza Prysińskiego, psychologa. Konrad wspomniał o tym, że jest taki moment, że zostaje ci ostatni głos, grosz i wtedy zaczynasz grać. Pytanie tylko, czy to jest objaw, że coś się zaczyna, czy już jednak taki symptom, że jesteśmy mocno zaangażowani w grę?
3: Obstawiałbym to drugie, że jeżeli ktoś do końca miesiąca ma i gra, to znaczy, że jest już zaawansowany. To są takie symptomatyczne przypadki. Niektórzy na przykład chcą zamiast opłacić czynszu, tak zbierają pieniądze na czynsz, wynajmują mieszkanie i mają w ręku te pieniądze i idą zagrać, żeby je pomnożyć i zostają z niczym, nie mają za co zapłacić za czynsz. Bardzo podobna tutaj sytuacja, to już są poważne stany.
0: Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłeś się z nami dziś pogadać. Doktor Łukasz Prysiński, psycholog z Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed. Człowiek, który sport lubi, chociaż akurat biorąc pod uwagę, że naszych na mundialu nie ma, tego mundialu jakoś specjalnie nie śledzi.
3: To była dla mnie przyjemność. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.
0: Wszystkiego dobrego. 226452100. Pytanie na dziś. Czy zdarza wam się obstawiać wyniki meczów?
4: Pogadajmy. 226452100.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Bardzo chciałbym wam powiedzieć, że jutro będzie pięknie, że będzie gorąco i że złapiecie południowoeuropejską opaleniznę, ale prawda jest taka, że jeśli jutro się odpowiednio nie zabezpieczymy, to złapiemy niestety tylko katar. Jak będzie jutro? No może być tak, że popada, gdzieniegdzie, szczególnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam warto mieć ze sobą coś od deszczu, a temperatura to maksymalna wyniesie od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 22 na zachodzie i południu, więc w Krakowie i w Zielonej Górze będzie naprawdę całkiem przyjemnie.
1: Autopromocja.
2: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historia artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie Głośno jest właśnie dla ciebie. Debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
11: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
12: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
13: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
16: Multirabaty

0: promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Czy język tego kawałka Trueno jest wskazówką co do tego, kto wygra mundial? Tego do końca nie wiem, ale wiem, o co dzisiaj was pytam. Czy zdarzało wam się obstawiać wyniki meczów? I kiedy waszym zdaniem zabawa zmienia się w ryzyko? 226452100. Właśnie o tym rozmawiamy dziś w Pogadajmy.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Bo jak jest mundial, to są emocje, to jest adrenalina, to jest też wiara, że tym razem na pewno się uda, nawet jeśli ten poprzedni kupon nie wszedł, bo jakiś zespół dał ciała na boisku. Dla jednych obstawianie wyników to jest niewinna rozrywka, o tym dzisiaj mówiłem, natomiast dla innych to jest jednak początek poważnych problemów. I gdzie jest w takim razie ta granica między kibicowaniem a hazardem? Dzisiaj o tym rozmawiamy, razem z nami Julka. Halo, halo, cześć Julko.
2: Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, bo to pierwszy kobiecy głos w naszej dyskusji.
2: No i fajnie, nie pierwszy raz.
0: A czy ty też jesteś z tych, którzy obstawiają, czy absolutnie nie?
2: Nie, obstawiać nie obstawiam, ale widziałam dwa przypadki, gdzie to się tragicznie skończyło.
0: Jesteś w stanie coś więcej powiedzieć na ten temat?
2: Tak, to jest uzależnienie, to jest choroba, tak jak alkoholizm, narkomania i każde uzależnienie. I ona trawi nie tylko tego człowieka, tylko wcześniej pan wspominał, to trawi całą rodzinę. I kiedyś miałam taką sytuację, to było już bardzo dawno temu, koleżanka ze studiów poprosiła mnie, czy nie pożyczę jej pieniędzy, bo ona by musiała pożyczyć swojej przyjaciółce, bo ta nie ma z kolei dziecku co dać jeść, bo mąż wszystko przewalił na grach.
0: No to przerażająca
2: to
0: historia.
2: Było straszne i później, no po latach, to było parę lat temu, blisko, no w naszym środowisku, kolega też zaczął, ale na szczęście, no chyba to był ostatni moment, żeby

0: gdyby przekroczył Rubikon i już by było po wszystkim. I tam na każde uzależnienie, tam już nie patrzy się, że właśnie dzieci nie mają co jeść, że za chwilę będzie eksmisja. To jest silniejsze, ale nie wydaje mi się, że zakazy coś są w stanie zmienić, bo ludzie to obejdą. Ja znam bardzo dużo przybytków, w których po prostu są kanciapy porobione i tam panowie sobie grają na automatach czy w jakieś inne różne rzeczy. Mi się wydaje edukacja, jeszcze raz edukacja.
1: A z twojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że ty byś nigdy nie zagrała, biorąc pod uwagę, że znasz dwie historie, które zresztą dzisiaj przywołałaś? Czy myślisz sobie, że czasem można?
0: Myślę, że czasem można, ale trzeba też znać siebie, bo jeżeli ktoś ma skłonności do uzależnień, no to może polecieć, tak? Bo tak jak pan tam wspomniał o tej dopaminie. Ja zagrałam raz w to, znaczy nie raz, no parę razy to lotka, raz wygrałam 20 zł i cieszyłam się tak, że się pół bloku zbiegło, bo myśleli, że trafiłam po prostu szóstkę.
1: Czyli
0: to mi wystarczyło i nie kupiłam za te pieniądze kolejnego losu.
1: Ja słyszałem tylko, że jak ci, którzy wygrywają piątkę, chcą się pokazać, to potem w takim szarym bloku jest jeden balkon ze złotymi zdobieniami i wtedy można poznać, że ktoś tam wygrał piątkę, ale podchodzę do tego dość humorystycznie, bo sprawa jest dzisiaj poważna i bardzo dziękuję ci, że...
0: Jest bardzo pozorne i fajnie, że o tym mówicie. Wydaje mi się, że powinno się to nagłaśniać. To jest, mi się wydaje, jeden z tych nałogów, który jest gdzieś spychany na margines, tak jak... są ludzie uzależnieni od seksu i to jest...
1: Że łatwiej powiedzieć o kimś, kto jest alkoholikiem na przykład, że on jest uzależniony i to jest bardzo złe, niż ocenić czymś takim, taką łatką kogoś, kto idzie sobie zagrać, biorę w cudzysłów, po prostu u buka. No jest to pewnego rodzaju pułapka. Julko, dzięki za ten telefon. Przypominam nasz numer telefonu 226452100. Kiedy waszym zdaniem zabawa zamienia się w ryzyko i czy wam zdarza się obstawiać wyniki meczów? Czekamy na telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: W drugiej godzinie naszego spotkania witamy was kawałkiem All My People. All My People w składzie Magda Żelazowska, Michał Daniel, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 18:00.

0: Confidence Man to piosenka na dzień dobry, specjalnie dla Was po godzinie 17, już właściwie kwadrans po 17, ale pytanie niezmienne, czy zdarza Wam się obstawiać wyniki meczów i czy jest Waszym zdaniem taka granica, kiedy zabawa zmienia się w ryzyko? 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Razem z nami Bartosz Burzyński, iGaming Polska i Bartosz Malaka, Head of Marketing and Sponsoring w Superbet. Halo, halo, dzień dobry, cześć panowie.
3: Dzień dobry, witam ich serdecznie.
0: Czy wy jesteście z
4: dzień
0: tych,
4: dobry,
0: którzy...
4: witamy i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
0: Czy jesteście z tych, którzy teraz zarywają noce, no i analizują, zastanawiają się, kto przejdzie dalej, kto zdobędzie trofeum w tym roku? Myślę oczywiście o Mundialu, na którym niestety nas nie ma i pewnie to wiąże się trochę z tym, niezależnie od szerokości geograficznej, że my w Polsce interesujemy się tematem no troszeczkę mniej niż zwykle. Bartosz Burzyński.
3: No zdecydowanie tak jest. Ja akurat, jeżeli mogę powiedzieć o sobie, to Mundialem się interesujesz od 20 lat, czy to przed pracą zawodową właśnie w branży iGamingu, czy teraz zawsze zarywałem nocki w zależności od strefy czasowej, gdzie ten Mundial był rozgrywany, bo jestem po prostu pasjonatem piłki i tak jak wielu graczy też zakładów bukmacherskich, myślę, że to mogę połączyć, gra dla rozrywki, dla zabawy i to właśnie powinno być zdrowe podejście do obstawiania zakładów bukmacherskich i takich graczy w Polsce jest zdecydowana większość.
0: To jeśli chodzi o to zdrowe podejście do zakładów, o tym na pewno dziś pogadamy, ale powiedz jeszcze, kto twoim zdaniem Mundial wygra? Hiszpania, Portugalia, Francja, bo te drużyny dzisiaj padały w naszych telefonach od słuchaczy.
3: Ja jestem wielkim fanem Leo Messiego i życzę mu tego, żeby obronił ten tytuł w swoim Last Dance.
0: Czyli jednak Leo i ekipa. Bartoszu, a jak ty podchodzisz do tegorocznego Mundialu? Śledzisz czy nie?
4: Oczywiście, że tak. Mundial jest czymś niesamowitym. To są zawsze raz na dwa lata te piłkarskie imprezy, które skupiają uwagę nie tylko pasjonatów sportu, ale też te mistrzostwa stają się pewnego rodzaju zjawiskiem społecznym, w którym no, chcąc nie chcąc rozmawiamy o tym z sąsiadami, z kolegami z pracy przy ekspresie do kawy, nawet jeśli jesteśmy spoza branży. No a w takich branżach sportowych jak nasza, no to już jesteśmy zupełnie i całkowicie pochłonięci tym wydarzeniom. Tak więc no, są to fantastyczne imprezy. Nasz ambasador Mateusz Borek właśnie powiedział ostatnio w jednym z wywiadów, że to jest właśnie moment, w którym zakochujemy się w futbolu. Bardzo romantyczna wypowiedź, ale bardzo prawdziwa. Oglądamy, śledzimy te emocje, żyjemy tym, ten element wyczekiwania właśnie na tą imprezę, że tak długo na nią czekamy, że ten Mundial jest raz na 4 lata, sprawia, że kiedy w końcu te mecze są, to nimi bardzo mocno żyjemy. Tak więc ja jak najbardziej od dziecka, od małego futbolem, sportem się pasjonuję i teraz też jestem bardzo podekscytowany.
0: I wygra też Argentyna, rozumiem. Podzielasz zdanie Bartosza Burzyńskiego?
4: Ja tutaj staram się być racjonalistą. Myślę, że siła kadry, a raczej, szczerze mówiąc, mogliby trzy kadry, które rywalizują o ten tytuł stworzyć, są Francuzi, choć dalej mi kibicuję. Od dziecka jestem fanem reprezentacji Holandii. W latach 90., kiedy zacząłem już tak świadomie śledzić, że tak powiem, w rozgrywki, bardzo zakochałem się w ich pięknym, ofensywnym futbolu. Kibicuję Holendrom, natomiast racjonalnie rzecz biorąc uważam, że najsilniejszą reprezentacją są Francuzi. Jeśli nie wydarzy się żadna niespodzianka, to moim zdaniem oni sięgną po ten tytuł.
0: Bartoszu, bardzo romantycznie opowiedziałeś też o tegorocznym Mundialu, że to są emocje, że to są często nieprzespane noce, że ten poziom emocjonalny jest naprawdę, ta poprzeczka emocjonalna jest zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko i wiele osób po prostu na te rozgrywki czeka, to po co jeszcze w takim razie dodawać do tego grę u bukmachera?
4: Pytanie do mnie, bo mamy tutaj dwóch Bartoszów.

0: Proszę, pozwolę sobie
1: odpowiedzieć. Tak, to jeszcze pytanie do
0: profesora Malaki. Myślę, że zakłady bukmacherskie są znakomitą rozrywką. Myślę, że jest to moment i okazja, kiedy możemy sprawdzić się, kiedy możemy dołożyć sobie jeszcze tych emocji, bo wiadomo, jak gra nasza ulubiona drużyna, przykładowo możemy sobie wszyscy wyobrazić mecze reprezentacji Polski, które przeżywamy bardzo mocno, no to kiedy grają drużyny, którym trochę mniej kibicujemy, no można szczególnie w tych nocnych godzinach czasami naprawdę przysnąć. Jeśli damy sobie mały challenge i racjonalnie dla zabawy postawimy sobie na przykład na liczbę goli albo na zwycięstwo jednej lub drugiej drużyny, ten mecz ogląda nam się znacznie, znacznie lepiej.
1: No ale przecież grają też i obstawiają różne mecze mundialowe ludzie, którzy naprawdę mają problem z grą i to są często tragedie ich rodzin. Ja wiem, że trudno, żebyście za każdego człowieka brali odpowiedzialność, ale mimo wszystko tak jest, więc tak nie do końca wiesz. Ta romantyczna wizja grania u bukmachera nie przekonuje.
2: Okej, to może ja.
1: Bartosz, dawaj. Bartosz Burzyński, iGaming Polska.
2: Najważniejsza rzecz na pewno jest taka, żeby ludzie grali u legalnych operatorów i o to musimy dbać, bo tam są mechanizmy odpowiedzialnej gry. Ludzie zakładali się od zawsze i zakładać się będą. W tej całej dyskusji najważniejsze są fakty, że hazard musi być dobrze regulowany. W Polsce od 2017 roku weszła nowelizacja ustawy hazardowej, gdzie bukmacherzy zaczęli być licencjonowani. Wówczas szara strefa znacznie się zmniejszyła. I tak tutaj, żeby powiedzieć prostym językiem, jakie to ma znaczenie, żeby nie rzucać jakimiś ustawami, punktami i tak dalej. Jeżeli ktoś gra, a gra ci tak, jak będzie chciał, to zagra u legalnego bukmachera, to jest objęty tymi mechanizmami odpowiedzialnej gry. Jest, powiedzmy, zaopiekowany. Jeżeli zagra u nielegalnego bukmachera, to jest pozostawiony sam sobie. Nie ma tam żadnych mechanizmów tej odpowiedzialnej
1: gry. Bartosz, ale to nie jest trochę tak, że idziesz do knajpy, masz problem z alkoholem, kelner nalewa ci wódki do kieliszka, jednocześnie mówi pij odpowiedzialnie. To nie jest to samo?
2: Nie wydaje mi się, że byłoby to samo, bo tak jak powiedziałem, ludzie zawsze się zakładali i zakładać się będą, więc w każdym państwie tak naprawdę, na całym świecie ważne jest to, żeby to dobrze regulować, żeby gracze byli objęci tymi odpowiedzialną grą, no bo jak sobie to wyobrażamy teraz, że wszystkiego zakazujemy, nie można obstawiać zakładów bukmacherskich, no to odpowiedzmy sami sobie na to pytanie, czy ludzie by przestali grać, czy graliby u nielegalnych operatorów, którzy wyprowadzają miliardy złotych z naszego państwa.
1: To jeszcze mam nadzieję, że za kilka minut rozwiniemy to pojęcie odpowiedzialnej gry, do którego dzisiaj nawiązujecie. Ja tylko przypomnę, Bartosz Burzyński, iGaming Polska i Bartosz Malaka, Head of Marketing and Sponsoring w Superbet. Goszczą dzisiaj w Pogadajmy w Czwórce. Pytanie do was, czy zdarza wam się obstawiać wyniki meczów i kiedy waszym zdaniem zabawa zmienia się w ryzyko? Czekamy na telefony 226452100, ale obiecuję, że o mundialu też będzie co nieco.
3: Pogadajmy. 226452100.
1: Ale oprócz tego, że gadamy, serwujemy wam również muzykę, to propozycja od Dylema, który jest człowiekiem sportu. Ja wiem, że on kocha basket, ale myślę, że piłeczką też nie pogardzi. 226452100.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu, ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu.
1: No i tak właśnie wygląda świat Dylema, który rap ma we krwi, przyznacie sami. 226452100, mundial trwa, a my dziś pytamy was o to, czy zdarza wam się obstawiać wyniki meczów u Bugmachera i kiedy waszym zdaniem ta zabawa zmienia się w ryzyko, oczywiście jeśli się zmienia. 226452100, czekamy na telefony.
2: Pogadajmy.
3: Pogadajmy.
1: Razem z nami Bartosz Burzyński, iGaming Polska, i Bartosz Malaka, Head of Marketing and Sponsoring w Superbet, ale dołączył do nas także nasz słuchacz Adam. Adamie, czy my się słyszymy?
4: Tak, cześć.
1: I fantastycznie na ten komunikat czekałem. Ty jesteś z tych obstawiających wyniki meczów, czy absolutnie nie?
4: Nie, nie. Znaczy, ja akurat mówię, ze swojego punktu widzenia nie widzę w tym zupełnie zabawy. A dzwonię tak naprawdę, żeby właśnie zapytać, chociaż już przed, że tak powiem, kawałkiem mówili, że będziesz o to pytał. Podobnie nie dociera za bardzo argument odpowiedzialnej gry, nie? I chciałbym się dowiedzieć, co to jest odpowiedzialne, nie?
1: No to sprawdźmy to w takim razie.
4: Jeżeli rzucamy argument, że mecz może być nudny, jak obstawimy, to będzie ciekawszy, to nie do końca mnie to przekonuje, więc no chciałbym wiedzieć po prostu, co to jest ta odpowiedzialna gra.
1: Bartoszu, tak, mamy dwóch. Bardzo ci dziękuję za to pytanie. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia. Bartosz Burzyński. Bartoszu, odpowiedzialna gra, co się pod tym pojęciem kryje?
5: Okej, odpowiedzialna gra to jest kilka podstawowych zasad, które wymaga Ministerstwo Finansów od legalnych bukmacherów, którzy posiadają licencje takowych legalnych bukmacherów. Gracz ma możliwość wówczas korzystania z limitów wpłat, stawek czy czasu spędzonego na grze. Narzędzia, które pozwalają na samowykluczenie, czyli taki gracz ma możliwość, gdy zobaczy, że coś się dzieje nie tak z jego grą, na wykluczenie się na dany okres czasu, czy to 3-6 miesięcy, czy nawet dłużej. Wówczas bukmacher nie wysyła mu oferty, nie wysyła mu reklam, w ogóle nic nie jest targetowane do takiego gracza, który użył tego samowykluczenia. I co jest najważniejsze, legalni bukmacherzy przede wszystkim sprawdzają wiek graczy, którzy rejestrują się u operatora, czego kompletnie nie ma u nielegalnych bukmacherów, i to jest bardzo istotne. I tutaj myślę najważniejsze, że w zakłady bukmacherskie mogą grać osoby, które ukończyły 18 lat.
1: No jak się pójdzie do bukmachera stacjonarnie, to na pewno tak jest, a jeśli chodzi o te zakłady internetowe, to jest deklaratywne zaznaczenie ptaczka, czy jakieś inne sprawdzanie tego wieku, jak to wygląda?
5: No trzeba wysłać skany dowodu, dokumentów, wówczas jest to weryfikowane, więc jest to w 100% pewne i jest to sprawdzane, czy taka osoba jest pełnoletnia.
1: Bartoszu,
6: procedury są takie same jak w bankach, tak? Żeby założyć konto, możemy to też zrobić online. Trzeba się zweryfikować dowodem osobistym. Jest tutaj podobna mechanika. Ta analogia, o której pan redaktor powiedział przy tym przysłowiowym nalaniu wódki, mówieniu graj odpowiedzialnie. No u nas kelner na dzień dobry pyta, ile pan kieliszków może wypić. I to właśnie samolimitowanie.

0: zdecydowanie. Każdy bukmacher zobligowany jest na dzień dobry zapytać, ile panu chce przeznaczyć na grę. No i ta odpowiedzialna gra to jest taka, w której no, cały czas czujemy, że to jest pewnego rodzaju rozrywka. Jeśli chcemy zarabiać pieniądze, to absolutnie bukmacherka nie jest dla nas. Bukmacherka ma być rozrywką. Jeśli my sobie założymy, że na przykład za 100 zł miesięcznie będę się bawił i tak do tego podejdę, no wtedy mogę mówić o odpowiedzialnej grze.
1: Ale wiecie, że są grupy fanowskie, które zrzeszają się gdzieś nawet na Facebooku, no i nie wiem, kilku kumpli albo kilku kumpli koleżanek decyduje się na to, żeby poobstawiać sobie mecze i tam w ogóle pieniądze nie grają roli.
0: Jasne, to jest ten sam mechanizm zabawy. Ktoś może się założyć z kolegą z pracy, o kto jutro przyniesie kawę do biura, a ktoś może nie mieć tego kolegi w pracy i założy się z bukmacherem. Ludzie zakładali się od zawsze, jak już kolega redaktor Bartosz Burzyński powiedział. I no, jest w nas taka potrzeba rywalizacji, sprawdzenia swojej wiedzy. I po prostu bukmacherka jest, była i będzie, ale ważne, żeby podchodzić do tego odpowiedzialnie, ważne, żeby robić to z głową i żeby traktować to jako rozrywkę, a nie jako sposób na zarobek. Jeśli ktoś chce traktować to jako sposób na zarabianie, no to myślę, że to nie jest właściwa droga i rozrywka dla takiej osoby.
1: Bartoszu, to też pytanie do Bartosza Malaki. A ty zauważyłeś taki trend, że jak teraz jest mundial, to nagle ludzie rzucają się jakby chętnie na to, żeby obstawiać mecze, czy takiej zależności nie widzicie?
0: Jasne, że tak. Tak jak powiedziałem, mundial czy Mistrzostwa Europy zawsze są takim momentem, że to już nie jest tylko wydarzenie sportowe, tylko wydarzenie społeczne. Chcąc, nie chcąc, widać te mecze w telewizji bardzo często. No, nie lecą ulubione seriale naszych żon, tylko lecą w tym momencie codziennie mecze. A my, mężczyźni, w zdecydowanej większości chcemy je oglądać, więc no, to są momenty, w którym interesujemy się piłką, to są momenty, w którym czasami zakochujemy się w tej piłce, jak już wcześniej powiedziałem. No, przeżywamy to o wiele bardziej, bo jest to rzadko w perspektywie czasowej. Nie jest to takie powtarzalne, więc chcemy tym żyć. Do tego piękne bramki, spektakularne mecze. Wiecie, cała ta otoczka, tak? Jesteśmy tutaj raz w Meksyku, raz w Katarze, raz w Niemczech. No, każdy organizator to też jakaś inna kultura, jakieś rozmowy, jak kto przygotował się do tego mundialu. Pamiętamy wszyscy, jak żyliśmy Mistrzostwami Europy, które organizowaliśmy u nas w Polsce, jakiego też to dało nam takiego kopa w rozwoju naszego pięknego kraju, bo zbudowaliśmy stadiony, zbudowaliśmy drogi z racji tej imprezy i wszyscy nią żyliśmy. I jestem przekonany, że wielu ludzi, którzy na co dzień nie interesuje się sportem, no to jednak takimi imprezami jak mundial czy jak Euro, no jednak nimi żyje.
1: Jasne, to jest na pewno wydarzenie społeczno-kulturalno-polityczne i pewnie jeszcze można by kilka innych określeń dodać, ale czy wy macie jakieś takie twarde dane, że na przykład jak nie ma mundialu, to ludzie obstawiają tak i tak, ale jak się pojawia mundial, to nagle jest jakieś zwielokrotnienie tych kuponów, które się pojawiają, czy kompletnie takich danych nie macie?
0: To wynika z różnych rzeczy. Jak jest mundial, to nie grają wszystkie inne ligi, więc ten okres przed mundialem, czyli ten taki okres przejściowy, odpoczynku, mógłbym powiedzieć, jest tym okresem, w którym no, gra się dużo, dużo mniej. No i kiedy przychodzi mundial, wtedy rzeczywiście te wyniki, liczba aktywnych graczy stale rośnie. To też jest powód, dla którego każdy w zasadzie z legalnych operatorów przygotowuje się do takich właśnie turniejów. Przygotowujemy kampanie reklamowe. W zasadzie każdy bukmacher topowy w naszym kraju ma specjalną, dedykowaną kampanię reklamową. Ma dedykowane produkty pod taką kampanię. No wszystko po to, żeby ktoś, kto decyduje się postawić kupon, wybrał właśnie jego markę.
1: W mojej skrzynce pojawiła się też wiadomość od Romka z Gorzowa. Pytanie, czy jesteście pewni, że osoby na granicy uzależnienia nie grają u bukmacherów? Nawet tego, który jest, jak to Romek z Gorzowa określił, dostępny, jest to wszystko legalne. Ale na to pytanie odpowiemy za kilka minut. Bartosz Burzyński, iGaming Polska, Bartosz Malaka, Head of Marketing and Sponsoring w Superbet, goszczą w Pogadajmy w Czwórce. Pytanie do was, czy zdarzyło wam się obstawiać wyniki meczów i czy zdarza wam się, ale też kiedy waszym zdaniem zabawa zamienia się w ryzyko? Nasza dyskusja trwa dziś do 18:22:645:2100.
2: Pogadajmy. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Pogadajmy.

0: To Czaj o graniu, bo ten kawałek to z kolei Game, a my pytamy was o to, czy jesteście inaczej. Pytamy was o to, czy kiedykolwiek graliście w zakłady bukmacherskie, to znaczy, czy chodziliście do Buka i tam obstawialiście mecze, no bo przecież trwa mundial, więc zakładam, że teraz jest jakiś wielki boom. No i druga sprawa, jak robić to odpowiedzialnie i czy w ogóle jest w co wchodzić, bo być może jak dzisiaj w wielu telefonach się takie informacje pojawiały, to jest niebezpieczeństwo od samego początku, nie ma co zaczynać, bo potem jest tylko gorzej. 226452100.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: Chociaż razem z nami ludzie, którzy mówią, że można grać odpowiedzialniej, to Bartosz Burzyński, iGaming Polska i Bartosz Malaka, Head of Marketing and Sponsoring w Superbet. Panowie, wracając do wiadomości od Romka z Gorzowa, on mailowo pytał, czy jesteście pewni, że osoby na granicy uzależnienia nie grają u legalnych bukmacherów? Bartosz Burzyński.
3: Panie Romanie, oczywiście, że takiej stuprocentowej pewności nie ma. No bo jak sam pan spojrzy w każdy obszar naszego życia, niezależnie od tego, czy mówimy o hazardzie, alkoholu, czy innych formach rozrywki, nawet oglądania Netflixa, czy jedzenia słodyczy, takiej pewności mieć nie można. Natomiast to, co, o czym cały czas tutaj mówimy, celem regulacji i narzędzi odpowiedzialnej gry jest zwiększenie szansy na wychwycenie takich właśnie ryzykownych zachowań, ograniczenia szkód, zanim ten problem się pogłębi. Gracz, który gra u legalnego operatora, ma szansę, żeby to było wyłapane. Jeżeli gra w szarej strefie, takiej szansy nie ma. Trzeba, nie da się całkowicie wyeliminować uzależnień. Ja w ogóle z tym nie polemizuję. Osoby uzależnione będą zawsze. Tylko my musimy sobie zadać pytanie, czy uda się sprowadzić ich liczbę do jak najmniejszej. No bo, że do zera to jest oczywiście nierealne. Musimy stworzyć taki system, by minimalizować te właśnie ryzykowne zachowania graczy. I temu służą te limity, ten monitoring zachowań graczy, bo to też gracz jest śledzony. Na przykład

0: To nie jest tak, że ktoś cały czas sobie gra za 100 zł i nagle zagra za 10 tysięcy złotych i bookmacher legalny nic z tym nie zrobi. Oczywiście, że zrobi. Taki gracz będzie kontakt z takim graczem, będzie z nim przeprowadzony wywiad, czy wszystko jest w porządku, czy nie. Więc tak, nie można człowiekowi odbierać woli. Jak człowiek chce zagrać w zakładach buchmacherskich, to na pewno zagra, ale państwo, operatorzy i ten cały system jest po to, żeby takich graczy chronić, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki do bezpiecznej gry.
1: A wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz. Czy dzisiaj istnieje jakakolwiek współpraca w branży buchmacherskiej, chociażby z ekspertami od zdrowia psychicznego, od specjalistami od uzależnień, czy nie? Bartosz, to jest pytanie do Bartosza Malaki.
2: Oczywiście, że tak. Są nawet europejskie stowarzyszenia, do których także należymy, które zrzeszają firmy z branży rozrywkowej, bukmacherskiej i rozmawiają o tym, jak postępować. My też jako Superbet w zeszłym roku prowadziliśmy nawet bardzo szeroką kampanię odpowiedzialnej gry. Jej twarzą był aktualny mistrz NBA Jeremy Sohan, który właśnie mówił w naszym spocie reklamowym o tym, że gra to nie wszystko, żeby grać odpowiedzialnie, żeby mieć w życiu różne zainteresowania. Ta kampania odbiła się bardzo szerokim echem, bo to była pierwsza taka kampania 360 kompleksowa w naszym kraju dotycząca odpowiedzialnej gry. Ale no, robimy wszystko, żeby też na to zwracać uwagę. Nam zależy na kliencie, który traktuje to jako rozgrywkę, który będzie z nami długo, który z nami zostanie. Tak jak sobie przeznaczamy pewien budżet miesięczny na oglądanie, nie wiem, Netflixa czy innych serwisów streamingowych, czy przeznaczamy budżet miesięczny, nie wiem, na zakup nowego ubrania, tak możemy sobie przeznaczyć budżet na rozrywkę, jaką jest postawienie zakładów bukmacherskich i wtedy mamy nad tym kontrolę. Jeśli mamy nad tą kontrolę, gramy właśnie odpowiedzialnie, no to może być znakomita forma rozrywki.
1: Panowie, uciekając już od tematu obstawiania, wspomnieliście o tym, że bardzo uważnie śledzicie to, co dzieje się na Mundialu. To kiedy wy śpicie? Bo ja na przykład sprawdziłem, że dzisiaj to wygląda tak, że Hiszpania z zielonym przylądkiem gra o 18, Belgia z Egiptem o 21, Arabia Saudyjska z Urugwajem o północy, Iran z Nową Zelandią o 3 w nocy.
2: No tutaj jeszcze trzeba dorzucić uzależnienie od kawy, bo też jest takie ryzyko, że za chwilę się od niej uzależnimy. Ale tak już zupełnie, zupełnie poważnie, no ja przyznam szczerze, nie jestem w stanie wszystkich meczów obejrzeć. Budzę się w nocy, żeby wybrać te co lepsze. Mam swoją rozpiskę faworytów, no ale z pomocą przychodzą skróty meczów, programy w serwisach streamingowych, takie jak YouTube, gdzie możemy sobie posłuchać ekspertów, co się tam działo i odświeżyć, no po prostu nadrobić zaległości, obejrzeć skróty meczów, no i nadrabiamy to wszystko tak, żebyśmy mieszkali. Chociaż oczywiście znam takie osoby, które no, są w stanie rzeczywiście obejrzeć wszystkie mecze, no ale potem ci ludzie pewnie muszą wieczorem, po południu, w ciągu dnia funkcjonować troszeczkę wolniej, na wolniejszych obrotach. Ja nie mogę sobie na to akurat pozwolić.
1: Bartosz Burzyński, nie pytam cię o to, jak sobie radzisz, żeby te mecze obejrzeć. Powiedz, co będziesz oglądał w najbliższym czasie? Które spotkania jakoś szczególnie cię zainteresowały?
0: No w najbliższym czasie za 18 minut, z tego co widzę, będę oglądał reprezentację Hiszpanii i tego meczu jestem bardzo ciekawy, czy Hiszpania...
1: Z zielonym przylądkiem? Naprawdę...
0: Tak, zdecydowanie. Jestem ciekawy, czy to będzie taki mecz jak wczoraj Niemców, którzy rozgromili Curaçao. Tam różne wymowy słyszałem tej wyspy, więc nie wiem, czy dobrze powiedziałem.
1: Ja dlatego od dzisiaj mówię i Curaçao, i Curaçao. Po prostu dwa razy powtarzam, żeby każdy sobie wybrał.
0: Okej. Okay. Także jestem ciekawy tego meczu, który jest najbliżej, no a później z tych kolejnych to na pewno Belgia, która jest troszeczkę odmienioną drużyną. To jest ciekawy case, bo tak naprawdę Belgia była zawsze nazywana jako takie złote pokolenie, które miała zdobyć złoty medal. Udało się im zdobyć brązowy, ale teraz od kiedy jest zmiana trenera, są ci starzy zawodnicy, jest Courtois, który wrócił do reprezentacji, jest Lukaku, który zagrał kilka minut w klubie, jest De Bruyne, ale też są ciekawi młodzi zawodnicy.

0: zawodnicy, jest fenomenalny doku, więc ta Belgia, gdy teraz wszyscy na nią tak nie stawiają jak na tych wcześniejszych turniejach, wydaje mi się, że może zaskoczyć i dzisiaj ten sprawdzian z Egiptem też jestem bardzo ciekawy, jak Belgowie wypadną.
1: Bartosz Burzyński, Gaming Polska, Bartosz Malaka, Head of Marketing and Sponsoring w Superbet, gościli w Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie panowie za to spotkanie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Pogadajmy 22 645 2100.

0: Przed chwilą mruczał tutaj Smells Like Teen Spirit, a teraz pojawił się w naszym studiu.
1: Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
0: W bluesie Nirwany, której mu zazdroszczę, Damian Sikorski. Dzień dobry, cześć.
3: Witam, dzień dobry, cześć.
0: My to już dzisiaj sobie dzień dobry mówimy po raz kolejny, bo się tak czasem spotykamy na korytarzu i dajemy sobie kuksańca. Ale to zawsze sympatyczne.
3: I nie mówimy sobie dzień dobry, tylko
0: nie mówimy sobie, tak.
3: Tam piąteczka po prostu i gadka.
0: Tak, a czasem jest tak, że jesteśmy dla siebie bardzo mili na antenie, tak jak teraz, natomiast bijemy
3: na korytarzu,
0: się,
3: nie?
0: Staramy się obchodzić nawzajem.
3: Bo powiemy naszym słuchaczom, że mamy dość specyficzny żart korytarzowy.
0: Ciekawy jestem, czy ty żartowałeś kiedyś obstawiając zakłady bugmacherskie, czy absolutnie nie, to jest rzecz kompletnie
3: nigdy
0: ci obca.
3: Obca.
0: Ale to wiąże się z tym, że widzisz ten potencjał uzależniający, czy że nigdy cię to nie interesowało?
3: Nigdy mnie to nie interesowało.
0: Nawet jeśli chodzi o obstawianie muzyki, bo bugmacherka dzisiaj nie jedno ma imię.
3: O, muzę też można obstawiać?
0: Tak, ale ja ci tego nie podpowiadam, bo ja dzisiaj sam powiedziałem o tym, że jestem przeciwny.
3: I tak bym nie obstawiał. Chociaż z wieloma debiutantami miałem nosa i gdybym obstawiał, to pewnie byłbym nieco bogatszy.
0: Ja
3: ale jestem bogatszy w doświadczenia i w taką radość, że u nas wielu debiutowało, a dziś grają bardzo fajne koncerty.
0: Tym się nie najesz, ale zawsze możesz posłuchać.
3: Nie, no to było świetne, gdy przyszedł do nas duet Bass Astralix i Goi powiedzieli: Damian, super, że nas zaprosiłeś, bo nikt nas nie chce grać. Później byłem na ich koncercie w

0: klubie Bardzo Bardzo, gdzie było 15 osób, a no jakiś rok później, ponad rok później mieli wyprzedany Torwar.
1: I oni dzisiaj będą po 18? Czy
0: nie?

0: Kaiser o ksywie Róża, czyli Filip Różański. Pierwszy raz w przestrzeni radiowej usłyszymy jego kompozycję. Bardzo ciekawe, w ogóle niezwykle ciekawa postać. Bardzo mądre teksty, świetna muzyka. Z ciekawostek wam powiem, że w produkcjach pomaga mu Wojtek Baranowski, ten Baranowski. A po godzinie 19 zapraszam na spotkanie z zespołem Matylda Łukasiewicz. Oboje ostatnio obchodzili urodziny tego samego miesiąca i z tej okazji ukazał się nowy singiel zatytułowany 100 lat.
1: No, to ładne, ładne. No, rozumiem, że nie będziesz puszczał szwagier kolaski przy okazji, w żadnym wypadku.
0: Nie,
1: nie. Damian przyjmuje stery po 18, a my dziękujemy wam za ostatnie dwie godziny. Magda Żelazowska, Michał Daniluk, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
2: Pogadajmy. 2-2-6-4-5-2-1-0-0.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: Piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na

0: Podbrezie.
1: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.

0: Na zegarach 18, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: W większości kraju utrzymuje się cały czas umiarkowane i duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie Polski. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i południu kraju. Lokalnie mogą pojawić się także burze. Mam nadzieję, że parasole macie przy sobie, jeśli jesteście na zewnątrz. Jeśli prowadzicie auta, to przypominamy o zachowaniu ostrożności podczas opadów i lokalnych burz. A jeśli chodzi o temperatury, wieczór przynosi nam około 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 21 stopni na południowym wschodzie. Wiatr jest słaby, umiarkowany, okresami porywisty.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutanckim

0: godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
11: Czwórka, radio i podcast.

0: Experimental i Mesłaki, nowość od tej formacji w radiowej czwórce. Mamy prawie 8 minut po 18.
1: Będzie głośno.
0: Tak jest i to do godziny 20, jak w każdy poniedziałek, od 18 do 20 tylko polska muzyka na naszej antenie. Młodzi, ciekawi artyści, ale także ci, których doskonale znacie. Przypominam sobie taki moment, to było w sumie niedawno, kilka tygodni temu, gdy u Bartka Czarkowskiego w poranku był Wojtek Baranowski, by opowiedzieć o swojej nowej płycie, notabene genialnej płycie, i to odważny krok ze strony tego artysty, że poszedł w zupełnie inną drogę. Tuż po tym spotkaniu u Bartka chwilę porozmawialiśmy na korytarzu, oczywiście o basówkach, o muzyce, ale Wojtek Baranowski mówi: słuchaj, ale ty promujesz debiutantów, młodych artystów. Ja mam takiego kolesia, który naprawdę robi ciekawą muzę. I w sumie na tym się zakończyło. Podesłał mi demówki, czy też linka do Spotify'a, żebym zapoznał się z jego twórczością. I to naprawdę bardzo mnie poruszyło, a też trochę dało do myślenia, bo myślałem, że już wszystkich debiutantów w Polsce znam, a okazało się, że Filipa Różańskiego, który występuje pod pseudonimem Róża, jeszcze nie znałem. Ale wy dzisiaj go bardziej poznacie. Wojtek Baranowski również będzie z nami. Porozmawiamy o tym, jak zaczęła się ich współpraca i dlaczego wspólnie, właśnie, czy wspólnie tworzą. Aha, sporo jest pytań. Już za moment, za kilka minut się przekonacie. A po godzinie 19 zapraszam na spotkanie. No myślę, że 100 lat będziemy śpiewali. Matylda Łukasiewicz nas odwiedzą w związku z premierą nowego singla zatytułowanego 100 lat. Nie bez przyczyny taki singl się ukazał, bo otóż oboje obchodzili niedawno urodziny, ale też myślę, że 100 lat to kolejna zapowiedź ich nowego albumu. Tymczasem Ars La Trans Orchestra, wersja live session, choćby to miało zabić.

0: Urwis w radiowej czwórce i róża na naszej antenie, a czy faktycznie jest Urwisem, to się za moment przekonamy. We własnej osobie róża, czyli Filip Różański. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć. Cześć wszystkim.
0: I okazuje się, że w ogóle przedpremierowo zagraliśmy na antenie ten kawałek, więc tym bardziej mi miło, bo bardzo, ale to bardzo dobra kompozycja. Jest Wojtek Baranowski z nami, wcześniej zapowiadany, i dzięki Wojtkowi poznałem właśnie twórczość Róży. No siema, Wojtek.
2: No siema, cześć.
0: Dzięki ci, Wojtek, za tą polecajkę.
2: No ja, no to, ja dziękuję, że masz otwarte serducho.
0: To są najlepsze momenty w życiu radiowca, gdy poznaje coś nowego, coś, co właśnie powoduje, że usiądzie, posłucha, wróci do tego i chce poznać artystę i zastanawia się. Tutaj wchodzi ten teatr wyobraźni, który ja bardzo lubię w radiu, że zastanawiasz się, jakim on jest człowiekiem. Słuchając muzyki, bo warstwa muzyczna też wiele mówi, ale gdy słuchasz tekstów, to zastanawiasz się, na ile on jest pokopany życiowo, a na ile przeprocesował to wszystko i zaczyna coś od nowa.
2: Tak, no, ja super. Powiem, że w tej muzie też odkryłem dozę inspiracji i jak powiedziałeś, wydałem niedawno płytę. I gdyby nie Filip, niektóre moje skręty w lewo czy w prawo nie wyglądałyby tak samo.
0: Co ty mówisz?
2: Tak, tak. I
0: no
2: dlatego...
0: twój nowy album jest, jakbyś kolejny raz zadebiutował.
2: Właśnie i no, nie mogę jakby nie przyznać tego, że Filip był moją inspiracją, bo jesteśmy przyjaciółmi i od lat znamy się. Filip jeszcze nie zadebiutował tak naprawdę, ale bombardował mnie wszystkimi rzeczami, jakie miał, i tak naprawdę nie bombardował mnie piosenkami cudzych artystów, jak to zabrzmiało,
0: innych artystów,
2: tylko swoją muzyką. I tam właśnie w jego muzie odkryłem, że czas się zmienić.
0: No ale to skąd wy się znacie? Poznaliście, nie wiem, w szkole, w jednej ławce szkolnej siedzieliście? Jak to wyglądało? Czy to był zupełnie przypadek?
1: Nasi rodzice się znają w sumie od dziecka i tak też
2: tak.
1: I my się poznaliśmy.
2: Jeździliśmy na wspólne wakacje i się ziomkowaliśmy po prostu. Mamy zdjęcia, jak jesteśmy tam po 5-6 lat mamy i w Lanosa tam trąbimy.
0: Ale czas! A kto pierwszy z was zaczął robić muzę?
1: Chyba Wojtek, tak. Ja wcześniej miałem przygodę jeszcze z parkurem, z kabaretem. Grałem w grupie improwizacyjnej.
0: Wow!
1: Także improwizację totalnie prowadziliśmy. Mieliśmy różne występy po całej Polsce, ale to taki licealny, można by powiedzieć, projekt.
0: Ale improwizacja taka teatralna, kabaretowa, to z pewnością dodała ci lekkości przy pisaniu swoich rzeczy?
1: Tak myślę, że gdzieś jednak to pióro stało się lekkie przez tą wolność myśli, że jak rzucasz taki freestyle, to też łatwiej te numery się pisze.
0: Patrząc na to, że się przyjaźnicie, trudno było ci przyjść ze swoimi piosenkami do Wojtka, który już komponował, nagrywał i zdobył popularność, i tak się zastanawiałeś, no... czy warto, a może jednak nie? Byłeś bardziej tym artystą, który chował te piosenki w szufladzie?
1: Chowałem te piosenki w szufladzie. Też nie chciałem naciskać Wojtka.
0: Chociaż z drugiej strony oboje dobrze znamy Wojtka. Tak. Mega otwarty koleś, z fajnym poczuciem humoru. No po prostu normalny ziomek, któremu przy okazji się udało.

0: Tak, tak. Zgadzam się z tym w 100%. Też było tak, że te numery gdzieś tam wcześniejsze, które chowałem do szuflady, to ze względu na naszą przyjaźń wysyłałem Wojtkowi. I Wojtek też zawsze mi szczerze potrafił powiedzieć. To jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie jest na tyle dobre, ale z czasem gdzieś ten proces i to mi dało taką gdzieś tam ten polot, że z czasem jak Wojtkowi podsyłałem już te rzeczy, które teraz zacząłem robić, to Wojtek mówi: o, to się dzieje.
1: Ja się wtrącę, ja po prostu też znając Filipa przez tam długi czas, po raz pierwszy zobaczyłem, że ktoś może wykonać taką woltę z amatora, po prostu kogoś, kto lubi rapować. I nie powiedziałbym, że jakoś na początku serce mi mocniej biło przy tych numerach. Nagle po prostu stał się inspiracją do tworzenia muzy, więc po prostu jestem w szoku. I stąd właśnie, no, gdzie tylko się nadarzy okazja, to mówię, że słuchajcie, właśnie zadebiutował człowiek, którego warto słuchać.
2: Ja tutaj siebie muszę poprawić, bo pierwszą informację od Wojtka dostałem, jadąc do Wrocławia na festiwal. Byłem w pociągu, nie miałem jak odsłuchać twoich kompozycji. Wojtek do mnie napisał na Instagramie, że mój kumpel nagrywa muzę, rzuć uchem. To też nie było takie, że na siłę, wiesz, to nie było wykorzystanie naszej znajomości, że no weź, bo to kumpel, dobra, tam wiesz, zaproś i zbani, nie? I powie, dobra, Filip, załatwiłem, nie? Jest ekstra, tylko to nie było takie narzucające.
1: To była druga opcja, wiesz.
2: A później nawet ja szczerze mówiąc nie wiedziałem, że Wojtek będzie w poranku Bartka Czarkowskiego, bo jakoś nie do końca przeczytałem plany programowe i nagle patrzę i jest i naturalnie sobie wróciliśmy do twojego tematu i tutaj też nie było naciskania, już bardzo byłem przygotowany na to, że chcę ciebie poznać jako człowieka i muzyka. I teraz zastanawiam się, czy ty, Wojtek, poczułeś taką chęć też zrobienia czegoś z Filipem, żeby poczuć się jak kiedyś, jak ty zaczynałeś?
1: Nie wiem.
2: No to może być takie oczyszczające i odświeżające, prawda?
1: Na pewno ten filtr przyjaźni też zmienia optykę, więc dla mnie pierwsza rzecz, no to jest to, że jest bliska osoba, która robi ekstra muzę i jakby ten zryw takiego, wiesz, podzielenia się z kimkolwiek, no jest całkiem naturalny, ale jakby to, czego to jest efektem, no jest to oczyszczenie, jest to... jest ten powrót, więc ja teraz siedząc tutaj ja ten benefit z tego właśnie, z tej retrospekcji takiej może, no biorę i cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć, chociaż szczerze powiedziawszy, ja nie wiedziałem, że ja tu będę dzisiaj siedział.
2: A ja tak od razu założyłem, że jednak, no, gdy przychodzą przyjaciele, których łączy muzyka, jest wspólnym mianownikiem, więc taką potęgą po prostu w życiu, coś co bardzo kochamy i nasi słuchacze również, bo dlatego włączają radio, by posłuchać muzyki, by poznać nowych artystów. Wziąłem zapewniaka, że też na chwilę cię tutaj przepytam, choć ustaliliśmy, że od kolejnego wejścia antenowego Róża zostaje tutaj już na...
1: solo.
2: Na solo. Wykonamy solóweczkę.
1: Nie solo za garażami.
2: Ale to jeszcze jedno ostatnie pytanie, zanim zagramy utwór zatytułowany Przestań. Czy maczałeś swoje palce muzycznie już w jakimś numerze Róży?
1: No, jak to było, Filip? Bo ja pamiętam, że maczałem, ale też powiedziałem, żebyś tego nie robił, żebyś nie brał tego, co tam
2: to co wziąłeś? Co wziąłeś?
1: Nie, w sumie nic nie zostało z tego na ten moment, prawda?
0: Tak, ja nawet nie pamiętam.
1: Bo dogrywałem bas, jeśli mogę tutaj przy basiście powiedzieć.
0: Teraz tak.
2: A ostatecznie się opilicha.
1: A nie, ostatecznie instrumenty VST wygrały. Nie, bo chodzi o to, że wiesz, niektóre brzmienia są tak skonstruowane.
2: No tak.
1: Niektóre piosenki są tak pod brzmienia właśnie takie kwadratowe. I tu tak pięknie ten kwadratowy bas zagrał, że nie dało się go...
0: Ale daj, że bardziej hip-hopowo to brzmiało.
2: A to ja ci hip-hopowo nagram, bo to akurat...
1: Okej, z kim rozmawiasz w ogóle, Filip? Tak.
2: Ale daj Wojtkowi szansę, bo ostatnio mega się wkręcił w granie na basie, więc no... Wojtek
0: to świetna basista.
1: No tak, nie róbcie mi reklamy, bo zmienię zaraz profesję.
2: Dobra, Filip...

0: Różański, czyli Róża, zostaje z nami. Wojtek Baranowski przenosi się na tak zwany backstage z naszą wydawczynią i realizatorem, sobie tam posiedzi, posłucha muzyki. To Wojtkowi dziękujemy. A teraz na antenie.
1: Dzięki Wojtek, dziękuję.
0: Otwór Przestań.

0: Przestań Róża na naszej antenie Róża we własnej osobie, czyli Filip Różański jest z nami. Filipie, wiesz, nad czym się zastanawiałem, gdy też usłyszałem twoją ksywę Róża.
1: Tak.
0: No wiadomo, że od...
1: od nazwiska.
0: Od nazwiska. Ale nie czułeś takiej obawy, że... No różni bywa, prawda?
1: No romantyczna ksywa.
0: Że będzie do ciebie właśnie przypięta taka łatka... romantyka, kogoś, kto gra spokojne piosenki albo śpiewa tylko serenady?
1: Tak, ale wiesz, też gdzieś tam szukałem siebie, próbowałem zmieniać te ksywy i na końcu i tak zostałem przy tym, tak jak mówią do mnie ziomale, i mówię, nie no, kogo mam udawać, jak jestem sobą, Róża to ja, zwykły, prosty chłopak z Gniewina.
0: Od zawsze miałeś ksywę Róża.
1: Tak, tak.
0: Okej, no czyli
1: od zawsze ksywa Róża, ale...
0: Czyli ty zawsze dobrze czułeś się z tą ksywą.
1: Tak, tak, tak. Jestem do niej totalnie jakby przyzwyczajony. Jest ona naturalna względem takim, że kumple Róża. Tak już zostałem.
0: Już tutaj w obecności Wojtka Baranowskiego trochę robiliśmy wstęp do tego, jakim jesteś artystą, jakie były początki, ale zastanawiam się... Czy miałeś takie momenty zwątpienia, kiedy chciałeś całkowicie może i zrezygnować z muzyki, bo no nie ukrywajmy, jest taki czas u artysty, chyba każdy sobie

0: kiedyś powiedział, że jednak to jest tak mega trudne, rezygnuję, a jednak wracam.
1: Miałem wiele razy na samym starcie, jak zacząłem to robić, bo już robię to bardzo długo, to też mierzyłem się z ogromnym hejtem względem gdzieś tam rówieśników. No, sam przyznaję, te teksty moje i ta muzyka, jak zaczynałem, no nie była najlepsza, więc też jakby pod jakimś tam względem rozumiem, że mogło się to ludziom nie podobać, ale straszne szambo gdzieś tam w szkole się na mnie wylało. Mimo tego, no nie poddałem się, stwierdziłem, ja wam jeszcze pokażę.
0: A pewnie ci, co na ciebie szambo wylewali, nie mieli kompletnie nic do powiedzenia.
1: Nie, tak właśnie.
0: Tak działa hejt.
1: Tak działa hejt, tak. Nie mieli nic do powiedzenia, dlatego też tutaj chciałem przekazać, że cokolwiek robisz, nie poddawaj się. Bo ja to robiłem naprawdę mega, mega słabo, musiałem to wypracować. No i z tym hejtem musiałem się zmierzyć.
0: I dzisiaj przypominasz mi w ogóle początki braci Kacperczyk, o czym mówiłem na wstępie, gdy wchodziłeś do studia. Te dobre początki braciaków, bo to było takie świeże, bardzo alternatywne. Ja nie zaliczałbym ciebie tylko do hip-hopu, bo twoja muza to jest właśnie połączenie alternatywy, hip-hopu, a nawet trochę indie.
1: Tak, to się zgadza. Też takie inspiracje gdzieś tam mam ze Stanów. Bardzo dużo jestem przesłuchany Mac Millera, Anderson Paaka. Też ogólnie braci Kacperczyk bardzo, bardzo lubię i pozdrawiam, jeżeli kiedyś usłyszą o mnie, to...
0: Miejmy nadzieję, jest duża szansa.
1: Tak, i gdzieś taka inspiracja na pewno jest.
0: Ale poza muzą właśnie, no bo wymieniałeś Maca Millera, Andersona Paaka, no świetni artyści. Tutaj zdecydowanie wybieram Andersona Paaka, który jest i znakomitym producentem, świetnym perkusistą, bardzo dobrym raperem i wokalistą. Czy ocierałeś się o inne gatunki muzyczne? Fukaj ostatnio, gdy gościłem go w audycji, powiedział: słuchaj, tam hip-hop, ja to Oasis słucham.
1: Też jakieś tam rockowe zespoły, wiele przesłuchuję, jakichś takich różnych nowych rzeczy. Teraz ostatnio byłem na koncercie Zepa, nie wiem, czy kojarzysz takiego artystę. Mega taki jest...
0: Odpowiedziałem na twoje pytanie kiedyś Cortez mi w audycji, czyli kiwałem głową.
1: Aha. to Zep robi taki właśnie rock połączony z hip-hopem. Właśnie w Hydrozagadce ostatnio grał i mega, mega fajne doświadczenie.
0: Bo też pomyślałem sobie, że Wojtek Baranowski karmił ciebie jako kumpla inną muzą, a ty karmiłeś go z drugiej strony też inną muzą, że taka wymiana mogła być, bo no jednak...
1: Tak, ja Wojtkowi tam wiele rzeczy różnych podsyłam, gdzie dla mnie zupełnie naturalne jest znać właśnie takich artystów, których on nie zna okay. I później mówi: oj, to jest dobre, stary, dzięki, że mi to podesłałeś.
0: A Foo Fighters, na które się dzisiaj Wojtek wybiera?
1: Tak, idziemy razem.
0: No to bardzo dobrze. Kolejny utwór posłuchajmy. Miłość. Nie wiem, które utwory są dziś przedpremierowo grane w
1: Miłość już można znaleźć i na YouTubie, i na Spotify'u, także zapraszam słuchaczy, jeżeli będą chcieli przesłuchać te rzeczy.
0: O teledyskach również porozmawiamy, ale to już za moment. Miłość, Róża w czwórce.

bo to była miłość. Prawdziwa miłość, o jakiej mi się nie śniło.

0: Miłość w radiowej czwórce i róża we własnej osobie jest dziś z nami w audycji Będzie Głośno. Gdy słuchałem tę kompozycję, bardzo zwróciłem uwagę na bębny.
1: Tak.
0: Dobrze wbite.
1: Perkusję do tego numeru robił Mariusz Noskowiak, także go pozdrawiam serdecznie.
0: Mariusz Noskowiak jest
1: z ekipy Blenders, dokładnie.
0: No proszę, czyli już styczność z muzykami takimi, którzy chodzą po tej trudnej ścieżce branży, już masz współpracę. A zresztą mówiliśmy, że chyba zagrał też w teledysku, prawda?
1: Tak, zagrał w teledysku.
0: I tu muszę nadrobić.
1: I z Mariuszem poznaliśmy się właśnie przez jego brata, który mnie realizuje w studiu, także też pozdrawiam brata Wojtka.
0: To teraz przenieśmy się do gabinetu.
1: Okay.
0: Czym zajmujesz się na co dzień?
1: Na co dzień zajmuję się fizjoterapią. Jestem terapeutą manualnym i głównie pomagam ludziom wracać do sprawności fizycznej.
0: To dużo rozmawiasz na pewno z tymi ludźmi.
1: Bardzo dużo rozmawiam.
0: I to mocno wpływa na to, jakim jesteś dziś artystą?
1: Myślę, że tak. Te rozmowy, gdzieś tam czuję się poniegdzie jako taki psycholog. Też te rozmowy mnie czegoś zawsze uczą. Też różne ciekawe historie gdzieś tam słyszę. I też czasami przekłada się to na pisanie tekstów.
0: A czy działa to w drugą stronę, że swoim pacjentom serwujesz kompozycję i od razu na żywej materii sprawdzasz, jak to działa?
1: Tak. Puszczam im nieraz kawałki przedpremierowo i ogólnie bardzo są zdziwieni, że fizjo po prostu raper. Ale bardzo pozytywnie to odbierają.
0: Co z parkourem?
1: Parkour bardzo jest moim takim, można powiedzieć, życiowym koniem. Bardzo długo jest ze mną. Gdzieś teraz dalej we mnie drzemie to bieganie po dachach i myślę, że od 15 lat, nawet 18, gdzieś ten parkour ze mną był. Jest to na pewno część mojego życia.
0: Bardzo niebezpieczny sport.
1: Bardzo niebezpieczny, bardzo kontuzyjny. Wiele razy miałem jakieś tam upadki, wzloty. Też pamiętam swój taki upadek, gdzie spadłem na kark i odłączyło mi prąd totalnie, nie widziałem nic przez 3-4 minuty, nie mogłem ruszyć ręką, nogą i tylko mogłem mówić i krzyczałem: Boże, pomóż mi. I pomógł. I wstałem i gdzieś
0: i to... pobiegłeś dalej?
1: I pobiegłem dalej i wiesz, co zrobiłem?
0: Szalony jest.
1: Wiesz, co zrobiłem po tym? Wstałem i zrobiłem jeszcze raz. teraz już pewnie...
0: A próbowałeś sobie inaczej zastąpić tę adrenalinę? Boks jest fajny, polecam.
1: Tak. Właśnie chodziłem na Muay Thai przez jakiś czas. Te 2-3 lata chodziłem na Muay Thai po tym, jak przestałem tak intensywnie trenować, bo z wiekiem jednak ta zajawka gdzieś tam straciła swoją moc. Ale mimo wszystko salto do tyłu, bokiem, walnę to jak jazda na rowerze.
0: A czy parkour jest w twoich piosenkach? Bo w twoich numerach, mimo to, że rozmawialiśmy

0: Mówiliśmy o tym, że chcesz się trochę, nie chcesz być postrzegany do końca jako romantyk, to tego romantyzmu nie brakuje, nie ukrywajmy.
1: No nie, nie, nie.
0: To gdzie jest adrenalina i parkour?
1: No właśnie.
0: Czy dopiero będzie?
1: Dopiero będzie. Myślę, że dopiero będzie. Jeszcze w sumie nie napisałem o tym numeru, ale myślę, że to się stanie prędzej czy później, bo to była ogromna część mojego życia. No ale te moje numery to są takie właśnie o relacjach międzyludzkich, o tym, co ważne dla nas jako gdzieś tam pary, nie wiem, czy jak to można określić. Mm-hmm.
0: Zastanawiam się też nad tym, bo mówiłeś o tym, że dla ciebie muzyka jest przedłużeniem rozmowy, bo takie rozmowy prowadzisz w gabinecie. Jakiej rozmowy najbardziej brakuje dziś ludziom, jak myślisz?
1: Jakiej rozmowy?
0: No, myślę, że... Może w gabinecie ludzie są bardziej otwarci i powiedzą...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ludzie...
0: Trochę jesteś psychologiem też.
1: Tak, wydaje mi się, że ludzie po prostu chcą, żeby ktoś ich wysłuchał.
0: Po prostu.
1: Przychodzą mi się, chcą wygadać o jakichś takich gdzieś tam sprawach. Ja też jestem bardzo taki otwarty na pomoc, nie tylko właśnie taką fizyczną, żeby kogoś doprowadzić do sprawności, ale też mentalnie wesprzeć w tym wszystkim.
0: A czy ty przy okazji się wygadałeś komuś?
1: Myślę, że nieraz. że to obustronnie jakby idzie. Ale ja przeważnie gdzieś nie narzekam ludziom na jakieś tam swoje problemy, nie wywlekam tego, bo to ludzie przeważnie z tej drugiej strony przychodzą.
0: No, tak. No ale Wojtasowi możesz się wygadać.
1: Ale Wojtasowi to ja zawsze i wisimy na telefonie nieraz i jak on ma jakiś tam kłopot, czy ja, to dzwonimy do siebie i nieraz...
0: Taki prawdziwy przyjaciel to jest skarb, prawda?
1: Ta.
0: Wiele rzeczy w życiu może się zmieniać i zmienia się, ale wiedząc, że ma się tego przyjaciela, do którego możesz zadzwonić nawet w środku nocy, to jest naprawdę ogromny skarb.
1: Myślę, że tak. I z Wojtkiem właśnie tworzymy taką relację prawdziwą, że tutaj nic nie jest udawane, że jest między nami chemia.
0: Super.
1: Taka, że się rozumiemy, rozumiemy bez słów.
0: Przyjaźń jest bardzo ważna i może teraz nie o przyjaźni, chociaż pistolet jest trącał o zupełnie inną tematykę, prawda?
1: Tak.
0: Ale
1: tak.
0: Posłuchajmy tej kompozycji. To kolejny utwór od Róży, którego dziś gościmy w Radiowej Czwórce.

0: kolei w pistolecie bardzo ciekawa basówka na ciekawym sandzie. Róża w radiowej czwórce we własnej osobie. Filip jest dziś z nami. Właśnie jak to jest z tymi kompozycjami? Ty sam produkujesz, sam robisz te bity, muzę? Jak wygląda to od strony technicznej?
1: Współpracuję z różnymi właśnie producentami. Tak, mam takich dwóch swoich gdzieś tam mega, którzy szyją po prostu na mnie te bity. Dwóch właśnie z Ameryki, takich Dev Case i Arcane, ale też mam kumpla z Wejherowa, So Special, to jest duet, nie wiem, czy o nim słyszałeś, też bardzo utalentowany, robili tam m.in. Pop Smoke'owi, Yellow Wolfowi, Ritzowi i też z nimi zrobiłem kilka numerów, więc na pewno się ukaże. A znamy się bardzo długo z Velonem, też go pozdrawiam. Bo jesteśmy niemalże że z tej samej miejscowości, w Wejherowie urodzony jestem i tam gdzieś z Velonem właśnie mega długo się znamy. I też tak.
0: W Wejherowie urodzony, ale mieszkasz w Redzie.
1: Tak, w Wejherowie urodzony, mieszkam w Redzie.
0: Masz trudno.
1: Wakacje ciężko, turyści napływają do Władysławowa, to gdzieś tam muszę się wciskać między samochody.
0: Myślę, że my mieszkający w Warszawie nie mamy co narzekać na korki, jak ty narzekasz w tym okresie wakacyjnym.
1: Ale dobrze, że ludzie chcą przyjeżdżać nad to nasze polskie morze i, nie, no i dalej napływają.
0: Ja też mam takie swoje miejsce nad polskim morzem, do którego lubię wracać.
1: Tak, jakie to jest miejsce?
0: Jest to miejscowość Mrzeżyno, koło brzegu.
1: O, to w tamtą stronę.
0: No już, daleko.
1: To już bardziej tam zachodnio-pomorskie tak. województwo.
0: Ale jest to bardzo fajna miejscówka. I taka mało turystyczna, więc nie trzeba się kłócić o miejsce na plaży.
1: No.
0: Ale wracając do twojej muzy, tworzenie, nagrywanie, pisanie, to jest twoja codzienność, czy zdarza ci się odpoczywać?
1: Zdarza mi się odpoczywać. Pisanie to różnie z tym pisaniem. Czasami w pół godziny jestem w stanie napisać numer, a czasami są to tygodnie. Teraz mam taki właśnie numer, który piszę już od tygodnia.
0: A co jest największą przeszkodą, gdy właśnie jest taki klin, że nie wiem, co dalej?
1: Największą przeszkodą, co jest obowiązki życiowe chyba.
0: Albo za mało rozmów z pacjentami.
1: Tak.
0: Wtedy jest mniej pacjentów.
1: Mniej pacjentów, to też mniej tematów do pisania.
0: A prowadzisz rozmowy już ze swoimi słuchaczami? Dostajesz jakieś wiadomości?
1: Tak. Dostaję różne wiadomości właśnie od ludzi, od różnych. Są to przeważnie propsy. Na razie...
0: A czy Róża już stał na scenie i grał koncert?
1: Tak, stałem, już grałem. Teraz będę grał 4 lipca.
0: O, proszę, gdzie?
1: Będę grał w miejscowości Czymanowo, to jest województwo pomorskie, i będę grał po Lady Punk.
0: Po Lady Punk
1: będę
0: dobry
1: grał.
0: Support masz.
1: Tak. tak się akurat udało, że w zeszłym roku grałem na tej imprezie. I
0: się
1: spodobało organizatorom, że stwierdzili,
0: headlinerem
1: musimy wypromować tego chłopaka i zagrać jako ostatni. I do

0: trzymali słowa, za co im dziękuję, bo jest to dla mnie ogromny bonus.
1: To ja powiem tylko,
0: grać po takich legendach.
1: Pistolet zagraliśmy przedpremierowo w Radiowej Czwórce, utwór, który wcześniej wam prezentowałem. Na koniec naszego spotkania będzie jeszcze Welurowy Dres i Mały Nos. Róża był dziś z nami. Dziękuję ci za to spotkanie i no co chłopie, do zobaczenia po prostu mówię.

Oranżada. Ona jeździła Ibizą tym Seatem. Co jak dała gazu, to zaczynał gadać. Mówiła o marzeniach i że chce rzucić pracę. Wysłała pozdrowienia do swojego szefa środkowym palcem.

0: Autopromocja.
1: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
8: Rozstrojone stery, wszystkie komputery.
9: Francisku, przestań mówić wierszem. Dlaczego oni się tutaj tak wszyscy dziwnie zachowują?
10: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, cyfer hasła i lekka trzęsiawka, porcja poranna niebieskiego światła.

0: Dobra, odkładam, na szczęście od rana cała. Wielkich przygód już czeka mnie. Masa, nastawiam alarm.
1: Plaw go doprowadził nas do godziny 19:00. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Pogoda.

0: Temperatury jeszcze 16 stopni Celsjusza na północy, do 20 stopni na wschodzie. Wieczór będzie nieco chłodniejszy, wiatr w tej chwili słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, a w większości kraju utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie. Miejscami możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju, a lokalnie mogą pojawić się burze. Kierowcom przypominanie o zachowaniu ostrożności podczas opadów, a także tych lokalnych burz.
1: Autopromocja.
2: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: ale nikt tu się nie boi, boi, boi.
1: Do pogrzebu się za gaj, gaj, gaj.
2: Nie, właśnie taki tytuł nosi ta kompozycja. Do pogrzebu się za goi Nowkowska w radiowej czwórce. Mamy prawie 6 minut po 19.
3: Będzie głośno.
2: A jakże? A czy głośno będziemy śpiewali 100 lat? To się okaże. Matylda Łukasiewicz, zespół za moment nas odwiedzi w radiowej czwórce i porozmawiamy o nowym singlu, porozmawiamy o tych wcześniejszych, sięgniemy też po ich pierwszy album zatytułowany Matka, ale głównie skupimy się na nowościach. A tymczasem na naszej anteny, na antenie sceny pośredniej, już za tydzień w poniedziałek, dokładnie 22 czerwca po 18:00 zapraszam na kolejny koncert z cyklu Będzie głośno. No i na naszej scenie wystąpi właśnie ta super grupa pochodząca ze Szczecina, która gra trochę post-punkowo, trochę alternatywnie. Generalnie grają tak jak chcą i to mi się bardzo podoba. Możesz znaleźć mnie. Stany pośrednie.

0: Ja nie ukrywam, że gdy myszka ukazała się na rynku, to mówię, o tak, dobrze wbity bęben, w ogóle dobrze zagrana sekcja, jest gitara, jest zupełnie inaczej niż to, co na co dzień słyszę i też dostaję od wielu innych artystów. Matylda Łukasiewicz jest dziś z nami w radiowej czwórce. Witaj, Matyldo.
1: Cześć.
0: I Radek Łukasiewicz, witaj, cześć.
2: No, cześć.
0: No powiem ci, szacun za te gitarki tutaj. Taki powrót do w ogóle gitarowego grania. Mega mi się to podoba.
2: No powiem ci, że to było trochę przełamanie jakiegoś wstydu u mnie.
0: Bo naprawdę?
2: Ja, no bo ja wyrastam z rocka i... ale mój jakby ten zespół, który miałem najdłużej w życiu, czyli Pustki, który od początku na tym korzeniu rockowym tworzyliśmy, trochę... tworzył w takich czasach, w których ta muzyka rockowa, czyli mówię o tych pierwszych latach 2000, że ta muzyka rockowa trochę była taka obciachowa wtedy. I ja wtedy, wiesz, my się odwoływaliśmy do zupełnie innego rocka, do The Stooges, do Velvet Underground, do Beatlesów, do Stonesów, a wtedy grali, wiesz co, jak rock wyglądał w 2003 roku.
0: Bałaś się tego obciachu,
2: to było
0: że
2: straszne.
0: Się znajdzie.
2: To tak. Było straszne dla mnie i tak bardzo się... Tak bardzo

0: chciałem tą gitarę zmieniać jako instrument, wiesz, szukać przetworzeń jej. I jak wszyscy, którzy znają pustki, mogą zaobserwować, że im starsze pustki, tym mniej tam gitary, bo ja zaczynam na basie grać, bo po prostu nie wiedziałem, co z tą gitarą zrobić. No i tak naprawdę Myszka, w ogóle nasze koncerty, bo Myszka brzmi tak, dlatego że zagraliśmy po prostu bardzo dużo koncertów i Myszka na tych koncertach była grana. I
1: to już przy pierwszych koncertach wyszło, że po prostu ja go namawiałam, żeby...
0: Żeby było bardziej rockowo.
1: Żeby było bardziej, znaczy nawet rockowo, no to przy właśnie tym drugim albumie, ale od początku go namawiałam, żeby przejął... Bo w pustach było tak, że ty już potem bas częściej?
0: Tak, właściwie
1: tak, no bo ja z basów kącie kojarzę.
0: To 3/4 utworów gram na basie, bo po prostu w ogóle jakby to, co wtedy gitarowo się działo, to napawało mnie no, trochę cringe'em takim.
1: Nie, ale do tego trzeba wracać, no bo my chyba myśleliśmy, że to już jest cringe'owe passe.
2: Ale to, co powiedziałaś, Matylda, bo przypomniał mi się od razu wasz koncert. Byłem w świecie, jak graliście. Na finale maratonu piosenki osobistą. Tak, byłem na tym koncercie. I czy to jest możliwe, żeby wtedy zagraliście tę kompozycję?
0: Myszkę, tak.
1: Myszkę graliśmy,
2: no
1: wiesz
2: właśnie,
1: co? Myszkę graliśmy
2: od początku. Ja skąd znałem ten numer?
0: Tak, ale to wiele osób
1: my w ogóle
0: to
1: przez chyba pierwsze 100 koncertów zaczynaliśmy koncert od set od Myszki. Bo był dobrym dobrze wchodziliśmy.
2: Dobrym supportem przed kolejnymi utworami.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo to jest utwór, który nie wszedł na matkę. To jest jeden z w ogóle z pierwszych utworów, jakie powstały. Matylda mi przyniosła tekst tak naprawdę i to jest jeden z niewielu też, które powstały w ten sposób, że się zaczęło od tekstu, że melodia powstała do tekstu u nas. Więc tylko po prostu uznaliśmy, że na matkę ten utwór nie wchodzi, bo to nie jest jego płyta, to nie jest jego dom.
1: A my jednak lubimy to tak poskładać, żeby było... Była historia i było o czymś, było spójnie.
2: I no domyślam się, że druga płyta też będzie koncepcyjna, a nie przypadkowa.
1: Tak, tak, tak. I wszystkie z serduszkiem po prostu przeszły poza zamknąć, które jeszcze zdołaliśmy tam wcisnąć. Dalej uważam, że zamknąć powinno być na drugą płytę, ale no to już to se nevrati.
2: Wiecie, jak to jest z audycjami na żywo. Myślałem o czymś innym, gdy was zapowiadałem. Miałem was przywitać swoim baranim wokalem i zaśpiewać 100 lat. Ale zagrałem Myszkę najpierw i instrumenty, które usłyszałem, podziałały na mnie zupełnie inaczej. To jest wróć, nie będę śpiewał, ale wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: I z tej okazji zrobiliście sobie piękny prezent, a przy okazji nam, słuchaczom, ukazała się kompozycja zatytułowana 100 lat.
1: Tak. I jest nam z tym chyba dobrze.
2: Super zrobić sobie prezent, prawda?
1: Tak.
2: To jest w ogóle taka trochę zasada, jak Quincy Jones mówił, że to artysta najpierw siebie musi pokochać i swoje piosenki, a później słuchacz mu uwierzy.
0: W sumie... A to jest oczywiście, to jest prawda absolutna. Znaczy, jeżeli sam artysta nie wierzy w to, co robi, no to kto ma w to uwierzyć?
1: Nie ma nic gorszego robić pod kogoś.
2: Prawda?
1: To nie, to jest wyczuwalne raczej. Jak wiesz, że nie wiesz, dlaczego ci nie siedzi, to jest duże podejrzenie, że właśnie to było skonstruowane pod coś, pod jakiś sukces.
2: A nie ma recepty przecież na dobrą kompozycję. Jedyną receptą jest sam artysta.
0: No i jeśli chodzi o 100 lat, to Matylda już od 2 lat w sumie mnie namawiała do tego, żeby powstał taki utwór. I początkowo to... Nawet nie rozmawialiśmy o tym, że to ma być autorski utwór, tylko że w ogóle, żeby przetworzyć jakoś to 100 lat. Ale bo tak mi nie szło.
1: Wy nie macie... na molowo i...
2: Okej.
0: Okay. Ale tak mi nie... Mam jakieś próbki nawet w komputerze, że ja próbowałem, ale... Wybrałem jakieś sample akordeonu, wiesz, takich śmiesznych 100 latów.
2: Okay.
0: Przetwarzałem je właśnie na molowo, ale to coś mi się nie kleiło kompletnie i... No i dopiero jakoś w zeszłym roku miałem taki impuls, żeby to napisać. I trochę mieliśmy inne plany, żeby to wydać kiedy indziej, ale zmieniliśmy i jakby no, ziścił się ten plan, żeby nasze urodziny świętować piosenką. Więc
2: ale to... tego samego dnia nie macie urodziny.
1: Dwa dni różnicy.
0: Bliźnięta.
2: Słuchajcie, to niech dobrym wprowadzeniem do dalszej części rozmowy będzie 100 lat. Matylda Łukasiewicz na antenie radiowej 4. Za moment wracamy do rozmowy.
1: Thank you.
3: Dzisiaj kocham się.

0: Matylda Łukasiewicz w radiowej czwórce 100 lat i tak miałem zaczynać audycję śpiewając 100 lat, ale mamy kompozycję, więc okej. Okay. Matylda i Renek Łukasiewicz są z nami. To kolejna piosenka tego zespołu, która zapowiada wasz drugi album, ale zanim o drugim albumie muszę wam pogratulować jeszcze jednej rzeczy, bo bacznie obserwuję rynek muzyczny i sam jestem muzykiem. Wy zagraliście mnóstwo koncertów, kolejne przed wami, co dzisiaj nie jest wcale takie łatwe, żeby grać tak dużo. No, to wam się naprawdę pięknie udało, to znaczy, że zbudowaliście swoją społeczność, że macie swoich odbiorców i zanim jeszcze ukazał się album, to wy już dużo graliście. Po albumie były kolejne koncerty. No tutaj wielki szacun za to, że wam tak się pięknie tak, to udało.
1: Bardzo opóźnialiśmy ten pierwszy album, wypuszczenie pierwszego. I to było super, że nam się dostało... dostaliśmy kredyt zaufania przez Pustki i przez Radka. I bardzo dziwnie dostaliśmy kredyt zaufania przez Ilustrację. Co nie jest wcale takie oczywiste. Więc ludzie po prostu nam gdzieś tak powiedzieli, dobra.
0: No ale pobudziliście kilka bardzo ważnych zmysłów.
1: Myślę, że chyba wszyscy...
0: Wzrok.

0: roku. To jest przecież niesamowite. Co pokazaliście też na scenie, bo scenografia, która wam towarzyszy, jest również twojego autorstwa i muzyka zagrana na żywo. No jednak nie dostajemy tego samego, co jest na płycie, czy tam w singlach, tylko jednak na koncertach jest inaczej.
1: Ja myślę, że na pewno to działa, ta nasza wielowątkowość, wielowymiarowość, tak, że to robi wrażenie na ludziach, ale jakby powiedziałeś, że nam gratulujesz tego, ja w ogóle nie poczuwam się do przyjmowania tych gratulacji, bo czuję, że to jest w gruncie rzeczy niezależne od nas. W sensie, ja mogę powiedzieć, że 10 lat temu starałem się tak samo bardzo, czy 15 lat temu nagrywając inne płyty i nie zawsze ludzi było aż tyle na koncertach. I teraz ewidentnie to nasze połączenie tak skutkuje, że prawdopodobnie te rzeczy, które robię teraz, dostały właśnie dużo wartości dodanej przez to właśnie, że robię je z Matyldą i że jakby robimy je razem i też bardzo się staramy, żeby to połączenie nasze wybrzmiewało, ale myślę sobie też, że jest wielu artystów bardzo utalentowanych, którzy tworzą muzykę bardzo jakościową i ludzie się po prostu o niej nie dowiadują i oni po prostu nie przyjdą wtedy na takie koncerty.
2: Algorytmy są okrutne.
1: I to, że nam się rzeczywiście udało przebić, to jest jakiś, no nie chcę powiedzieć, że cud, bo po prostu z jednej strony każdy z nas bardzo długo też pracowało na to. Każdy ma jakby swój dorobek sprzed naszej współpracy, bardzo duży, ale naprawdę łaska fańska na pstrym koniu, wiadomo, i to zależy od...
2: Jeszcze kulawym.
1: Tak wielu rzeczy, że jestem po prostu za to bardzo, bardzo wdzięczny, bo dla mnie granie koncertów jest bardzo ważne, ale też to granie koncertów w takiej ilości bardzo mocno wpływa tak naprawdę na jakość tego, co potem wydajemy. To jest w ogóle nie do przecenienia w naszym wypadku, że te rzeczy są o 20% lepsze, dlatego że utwór ileś razy został zagrany na koncertach. Dostaliśmy jakiś energetyczny feedback na jego temat. Utwór 100 lat. Jego rzeczywiście dużo na koncertach nie graliśmy, może z 5-7 razy przed takim ostatecznym nagraniem.
2: Ale te 5-7 razy już też dało zalążek.
1: Tak. Dało zalążek, dało osadzenie głosu, jakby myślenie o tekście. Tekst piosenki jakby poprawiany był do samego końca. Ja tutaj szlifowałem go pod dyktando Matyldy trochę i bardzo czujnym okiem jakby spoglądała na to. Natomiast też tak naprawdę nasz przedostatni koncert, ten w Gliwicach, zaważył o tym, do czego ten utwór zmierza. Czyli cała ta puenta utworu, która wpływa na jego wydźwięk i wpłynęła też na teledysk, czyli ci ludzie, których nagraliśmy wtedy, po prostu w Gliwicach nagraliśmy publiczność.
2: Przez parę tych koncertów mieliśmy wspólnie ten sam pomysł, żeby nam ten ostatni koncert, który przed wydaniem i przed sklejeniem tego w całość, żeby ich nagrać. I to było oczywiście wielkim plusem, że Gliwice, w ogóle Śląsk, jest ekstra miejscem do grania.
0: To jest inny
2: vibe, to są inni ludzie.
1: Inne uniwersum.
2: Inne uniwersum, absolutnie. I jak jesteś szczery, to oni to kupują. Tak. I tam i teatralnie, jak tam grałam i koncertowo, to zawsze jest ten sam, ta potrzeba, że oni chcą, żeby to się dzisiaj udało. I tam się to udało, bo oni bardzo chcieli i oni byli bardzo otwarci. Zresztą bardzo dziękujemy Gliwicom, bo już zostaną z nami do końca.
0: Na płycie
2: i nie ukrywamy,
0: że... No zapisali się wiecznym piórem,
2: tak,
0: nie ma co ukrywać.
2: Nie ukrywamy, że może jest też taka szansa, że każde kolejne koncerty też będziemy dogrywać i to będzie jakiś kolektyw, większy kolektyw niż tylko Śląsk.
1: Więcej 100 latów, no bo możliwości są teraz takie, że na płytę możemy zadać inną wersję tego utworu, więc...
0: No tak?
1: Więc jeżeli w Świebodzicach na przykład albo w Lublinie wyjdzie super nagranie, to w ogóle czemu nie? Bardzo też u nas, myślę, że ten motyw nagrywania ludzi się sprawdza. Mam w ogóle kolejny pomysł, ale jeszcze ci o nim nie mówiłem.
2: Aż nie powiedziałeś tego do mikrofonu, tylko tak było.
0: Ale to możesz Matyldzie powiedzieć w momencie, gdy będziemy słuchali Kochana córeczko z Mocznogi. Matylda Łukasiewicz jest dziś z nami w Radiowej Czwórce. Za moment.

myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny. Uczymy dziewczynki wstydu, sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają, nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć.

0: Kochana córeczko z Łącznogi, Matylda Łukasiewicz w radiowej czwórce i we własnej osobie są dziś z nami. Matylda, a także Radek Łukasiewicz, który przed chwilą mi powiedział, nie wstydziłem się zagrać tej gitary. No i słusznie. Dobrze,
1: no bo ta jest akurat mroczna, więc to łatwiej przychodzi człowiekowi, nie? No, a melodyjną solówkę?
0: No trudniej. Już w ogóle tak mało jest solówek dzisiaj w piosenkach. A będą solówki na nowej płycie Matyldy Łukasiewicz?
2: Będą, to ja odpowiem. Nie, dlatego, bo jak nie będzie chciał, to
0: ja
2: go zmuszę.
0: Widzę, że tak, że Matyldę ciągnie w stronę gitarowego
2: grania. Bo ja chcę, żebyśmy byli znani z solówek, jak będziemy grali na stadionie i nic nie będzie słychać, to przynajmniej po solówkach będą się orientować.
0: I żeby w końcu zaprosili was na 1 maja do Wrocławia na rekord Guinnessa.
2: Tak.
0: Na gitarowy rekord Guinnessa.
1: Ja się zobowiązuję oczywiście dołożyć wszelkich starań, żeby jeszcze solówka się na tej płycie pojawiła, Matylda. Mogę ci to obiecać, że się postaram.
0: A tymczasem...
2: Borym lasem.
0: Koncerty i nie będziecie się spieszyli tak jak z pierwszym albumem. Najpierw chcecie ograć sobie ten materiał koncertowo?
2: No, pewno jeszcze lato, jesień.
1: Część już z niego jest ograna i już jest dużo też nagrane. Prace są jakby dosyć zaawansowane, ale... Nasz scenariusz na płytę nie jest zamknięty i wymaga dopisania co najmniej z 2 piosenek. Więc jeszcze ten proces trwa. No ale przerywamy ten proces właśnie takimi wydarzeniami jak premiera nowego singla, rozmowy o tym. Musimy się pochwalić światu, zrobić teledysk. To jest bardzo duża część pracy w ogóle wszystkich artystów teraz, więc nie możemy sobie teraz siedzieć i pracować nad płytą.
0: No wielu podkreśla, że dzisiaj bycie muzykiem i to wszystko, co się dzieje dookoła, to 30% to jest faktycznie muzyka, a 70% to jest socjal.
1: Mhm. Albo sprawy organizacyjne, albo szczególnie, jeżeli jest się niezależnym, tak jak my. Znaczy, bo my naprawdę jesteśmy w pełni niezależni. Sami wydajemy nasze płyty w mojej wytwórni. Mamy tylko menadżera, który nam pomaga, ale te wszystkie artystyczne i strategiczne decyzje podejmujemy sami tak naprawdę.
0: No właśnie, to nie jest tak, że sztab ludzi stoi za wami i cały czas wam szepcze do ucha i podpowiada. Zresztą nie wiem, czy wy byście się odnaleźli.
2: Nie, podpowiadać to byśmy nie chcieli, ale fajnie by było, gdyby znalazł się ktoś, może ktoś nas słucha teraz, żeby na przykład...
1: Chcemy mieć więcej asystentów.
2: Żeby ktoś na przykład zajął się naszymi social mediami.
0: Okej, okay. A bookingowo?
2: Bookingowo mamy świetnego menadżera, który...
1: Znany ci Mariusz, na zapewne nasz menadżer Mariusz Detlef.
0: Okej, okay. Tak. No to tak.
1: Jest bardzo dobrym logistykiem tras i właściwie dzięki jego operatywności telegramy też, bo to trzeba naprawdę dobrze pospinać, bo to są czasami duże odległości, więc Mariusz w tym jest świetny.
2: A my się też nie boimy tego, żeby grać trochę w mniejszych miejscach. Chcielibyśmy, naszym marzeniem troszeczkę jest właśnie na jesieni zagrać w mniejszych miastach, do których już na przykład może już...
1: Już myślą, że nas nie ma co zapraszać, a graliśmy przedwczoraj...
2: A my lubimy.
1: Przedwczoraj w Świdwinie na przykład graliśmy i po prostu, wiesz, pełna sala w takim Świdwinie, to jest coś niesamowitego. To jest po prostu jakby najbliższe duże miasto, okej, no Kołobrzeg 60 kilometrów.
0: A graliście w Inno Wrocławiu? Inno
1: nie
0: Wrocław.
1: Jeszcze nie.
0: A widzicie, to właśnie tam powinniście zagrać. To tak zareklamowałem, bo to moje miasto rodzinne, ale tam się odbywają naprawdę super koncerty.
2: Chętnie.
1: No to i na Wrocławiu, czekamy na telefon. Jeżeli ktoś na przykład chce nam zrobić stronę internetową, niech się odezwie.
0: Chociaż ty mnie zaskoczyłaś, że dałabyś komuś wasze media społecznościowe.
2: Nie, bardziej, ale tak... nie nasze. Mówię zespołu. Swojego nie oddam, no bo no, jestem tak. Jedynym specjalistą ale nawet od swojego.
0: Ale zespołowy byś oddała też?
2: Chcielibyśmy, myślę, że żeby zdjąć nam tę odpowiedzialność i żebyśmy się zajęli meritum, no ale podejrzewam, że współpraca z nami nie będzie najprostsza. Ponieważ mamy swoje zdanie na ten temat.
0: No ale to dobrze przecież.
2: Tak, to bardzo dobrze. Najgorsze, że my teraz uczymy się odpuszczać jakieś rzeczy, żeby przekierowywać całą energię na rzeczy naprawdę istotne. Ale ciężko jest nam oddawać zadania różne.

0: i decyzje. Bo niestety ta decyzyjność to potem koniec końców jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, bo tacy jesteśmy.
1: Okej. Dwa lata minęły od premiery Matki. Zastanawiam się, jak bardzo po to, że album będzie wasz drugi spójny i będzie koncepcyjny, to się nie martwię. W zasadzie o nic się nie martwię, tylko zastanawiam się, dwa lata to jest jednak sporo, i jak zmieni się ta tematyka o warstwie lirycznej, sobie myślę, kolejnego krążka. Czy to będą zupełnie inne problemy, tematy poruszane na drugim krążku, czy jednak w jakimś stopniu będziecie zahaczali o to, co było powiedziane już na Matce?
0: Czy już zahaczyliśmy. Zahaczyliśmy i w, myślę, że i w Kochanej córeczce i Złącz nogi i w 100 lat nawet.
2: Macie już duży wgląd w to, w jaką stronę idzie ta płyta. My sobie przyjęliśmy taki scenariusz, że ta płyta będzie o różnych rodzajach miłości. I widać, że ta miłość to niekoniecznie interesuje nas romantyczna miłość, bo trzy pierwsze single, które właśnie już wybrzmiały, czyli Myszka, to jest sytuacja romantyczna, ale już 100 lat to jest sytuacja raczej self-care'owo, self-love'owa, czyli czy raczej jak to było? Sologamia.
0: Sologamia.
2: Sologamiczna, czyli jak pokochać siebie.
0: Jak poślubić.
2: Poślubić siebie. A z kolei Kochana córeczko, Złącz nogi, to jest zupełnie sytuacja jeszcze innej miłości. Miłości tak. rodzicielskiej, która się przeradza w opresję społeczną. Więc to są już trzy w ogóle tematy zajawione. I po prostu ta miłość ma bardzo, bardzo wiele oblicz i w tę stronę to będzie szło. Tak naprawdę dużo już tych cegiełek mamy w tej ścianie i brakuje nam dwóch, trzech, więc za moment będziemy tak naprawdę, jak tylko myślę, że skończymy fazę tych teraz promocji i wywiadów tego singla nowego.
1: Falę urodzinową.
2: Falę urodzinową, to będziemy po prostu doszlifowywać ten scenariusz.
0: Ale mamy gdzieś z tyłu głowy poromansować z kawałkiem o miłości, tak bardziej do ludzi. Tak mamy taki...
2: To nam się wydaje, że to będzie do ludzi. To jest zawsze
0: dalej
2: tak
0: nam
2: jest.
0: Się wydaje i to jest cudowne, że jak przy albumie zadawaliśmy każdemu nowej osobie z branży, tobie też byśmy to pytanie wtedy zadali, czy my nie jesteśmy za bardzo popowi? I każdy z branży mówił takie, nie no, proszę cię.
2: W ogóle koło popu
0: to
2: nie
0: leżało. To jesteście alternatywą, może taką mini alternatywę, ale alternatywą alternatywy.
1: W życiu bym nie wrzucił was do worka.
0: Ale wiesz, no w sercu masz taki strach. Taki, że już skręcasz za bardzo. A teraz
2: że śpiewa rzeczy wyraziście i wiadomo, o czym to jest.
0: Że na przykład że można szybko zapamiętać linię melodyczną.
2: Albo że jest jakiś szlagwort.
0: Albo że nóżka chodzi.
1: Nie. Bądźcie spokojni. Bądźcie spokojni. Nie bójcie się o siebie.
2: No więc są...
0: W jednym utworze mamy taki plan, ale potem to puścimy i powiesz nam, proszę cię.
1: To kiedy się widzimy kolejny raz? No jaki jest plan?
2: Nie, chyba nie powiemy jeszcze, kiedy płyta wyjdzie, chociaż...
0: Już myślałam, że właśnie się...
2: No, nie, chyba jeszcze nie może...
1: Ale 2026?
2: Pomidor.
1: Myślałam, że powiesz, jak setka innych artystów ostatnio, no setka to może nie, ale kilkudziesięciu. Wrzesień. Po prostu o tym wrześniu słyszę co drugą audycję.
0: My absolutnie nie myślimy o sprzedaży i co to dla nas, żeby sprzedawać. Dobra, na łatwiznę iść i sprzedawać przed świętami.
1: Kiedy gracie Joba w Warszawie?
2: W Warszawie jeszcze nie wiemy chyba, natomiast zagramy w wakacje parę festiwali, w tym zagramy dwa męskie grania, na których będziemy właśnie, jesteśmy tak umówieni, że duża część seta to będą właśnie nowe utwory, więc...
1: Ja na was to chcę przyjść do zamkniętego pomieszczenia.
0: A my chcemy ciebie zaprosić, ja sobie planuję tak w głowie, że może tak na rozbiegówkę na początku roku przyszłego, ale taki większy chciałabym na jesieni 2027, w którym ja będę już gotowa ze scenografią, ja trochę więcej potrzebuję się

0: to zagrać z materiałem.
1: Tam przygotowujesz scenografię pewnie jakąś.
0: Wiesz, palców czasu. Mam pięć, bo reszta jest w kleju gorącym poparzona i nie działa, więc trzeba czasami wymieniać po prostu te z zawiasu.
1: Bądź co bądź, ja mówię naszym słuchaczom, bądźcie spokojni, na pewno z zespołem Matylda Łukasiewicz jeszcze spotkamy się w radiowej czwórce.
0: Juhu!
1: Może i wcześniej, jeszcze przed płytą. Zobaczymy, co się wydarzy.
2: Myślę, że okazji będzie sporo, bo my to już wiemy akurat.
1: Oni wiedzą, my nie wiemy, dlatego musimy się przekonać następnym razem. Dzięki.
0: Dzięki.
1: Matylda i Radek Łukasiewicz. Do zobaczenia w takim razie.
2: Dzięki, do zobaczenia.
1: Tutaj przypomnę kastet.
0: Juhu!
2: Przypominaj.
1: Przypominamy.

Kastet. Matylda Łukasiewicz w Radiowej Czwórce. Dziś Matyldę i Radka Łukasiewicza gościłem w programie w Będzie Głośno. Słuchaliśmy nowych kompozycji, które zbliżają nas do drugiego albumu, choć nie wiemy jeszcze kiedy, ale zapowiedzi są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Niedawno u nas swój koncert grała Sienia. Zapraszam na naszego YouTube'a. Bardzo dobre muzyczne wydarzenie w ramach audycji Będzie Głośno, a już w najbliższy czwartek w ramach rap sceny Zuziula na naszej scenie po godzinie 23:00. Odpalajcie czwórkę, bądźcie

z nami, bo całkiem możliwe, że to będzie jeden z pierwszych koncertów, który tej artystki usłyszycie, a później na bank o niej będzie głośno. Damian Sikorski, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Zostawiam was właśnie z Sienią, jak na kobietę. Później będzie jeszcze z nami Zuziula. A Truskuloza za 10 minut i kosmos.

0: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
1: Zuza
0: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
2: albo wyprowadzasz się z równowagi.
1: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
1: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
4: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła właśnie godzina 20.
1: Pogoda.
0: Moi drodzy, w naszej kochanej pogodzie dzisiaj sytuacja jest taka: Warszawa 15 stopni, Kraków 16 stopni, Gdańsk 14, Wrocław 17, Suwałki tradycyjnie 13 stopni, Szczecin 15, a na przykład dla porównania Los Angeles w tym momencie 25 stopni, także mamy czego zazdrościć. Patrząc z drugiej strony, generalnie w całej Polsce i ogólnie w Europie Północnej jest w tym momencie jakiś taki zimny front i no jest troszkę chłodniej, ale miejmy nadzieję, że koło środy, czwartku już to się zmieni w 30 stopni. Tak się zapowiada. Zobaczymy.
1: Autopromocja.
2: Tęskniliście? Rap Scena Czwórki powraca, tym razem w czwórkowym studiu dużo kobiecej energii. Wystąpi Zuziula, rapująca reprezentantka nowej szkoły, która ma na koncie współpracę z Young Leosią i debiutancki

0: na żywo w czwartek 18 czerwca o godzinie 23. Pozdro.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

i to max. To nie dobrze ani źle, tylko fakt. W ostatnie urodziny pisałem, że wszystko mam. Smutek to ciśba i zostajesz złotwiczą sam. Dzisiaj nie wiem, czy to koniec, czy to etap jest. Nigdy nie

0: audycję Truskuloza. Zaprasza Kosma Król.
1: Cześć, drodzy słuchacze. Dokładnie tak jak mówi ten piękny głos w dżinglu, to jest audycja Truskuloza i właśnie ja na nią zapraszam. Siema. Dzisiejszy dzień, ogólnie taka szybka rozkminka. Dzisiaj nie podoba mi się, bo już się przyzwyczaiłem do ciepłej temperatury i ostatnie dni naprawdę mnie zasmucają i się czuję, jakbyśmy znowu byli w kwietniu. No niestety, nie kupiło mnie to. I w ogóle ja też myślałem, że mógłbym być w stanie po prostu, wiecie, w 40 stopniach codziennie w tej Polsce. Ja wszystko, tylko nie to zimno. Po prostu tak się wkurzam zawsze, jak ktoś narzeka na to, ale są upały. No co z tego, że jest 30 stopni, no. Przynajmniej można wyjść na dwór bez rękawiczek. Taka rozkminka na początek dnia. A co? A mogę, mam audycję, tak? No słuchajcie, po tej rozkmince pogodowej pogadamy sobie o Truskulu. Ostatnio było dużo jakichś takich odstępstw od tego Truskulu, a dzisiaj sobie pomyślałem, że zbiorę dla was wszystko to, co jest współczesne, a jednocześnie bardzo truskulowe, bo jak wszyscy wiemy, ten Truskul troszkę w jakimś tam stopniu odszedł w zapomnienie. No i zebrałem wam najlepszych współczesnych raperów, którzy rapują według tych pryncypiów punchline'owania, zabawy słowem, umiejętności rymowania. To są takie zawsze rzeczy, które dla mnie definiują ten

truskul, nie? Właśnie, że ktoś umie składać rymy więcej niż jedną sylabę, ktoś jest w stanie bawić się tym schematem rymów. Bardzo często właśnie te dwuznaczności, zabawy słowem, te punchline'y, czyli jakieś takie wersy, które cię zaskakują, na które byś nie wpadł naturalnie. No to generalnie zebrałem takich paru gości i myślę, że w ogóle jakimś takim ziomkiem, który jest na podium w tej mojej, w tym moim rankingu truskulowym, to jest Biak. Biak, który w tym momencie bardzo dużo muzy wydaje z kuzynem, to jest druga albo trzecia płyta, jaką ostatnio wydali. Płyta się nazywa Jasny Obraz Ciemnych Czasów 2, ponieważ był wcześniej Jasny Obraz Ciemnych Czasów 1, oczywiście bez 1, po prostu był Jasny Obraz Ciemnych Czasów, w skrócie JOCC. No i co, no i Biak jest generalnie rapem, który już nawija od 20 lat, może 20, może, czy 20, może 15. W każdym razie robi to bardzo długo, a mam poczucie, że dopiero teraz zyskuje jakiś taki największy rozgłos i największe uszanowanie w branży. Nie wiem, no ja ogólnie bardzo mnie to jara, bo bardzo lubię właśnie jak starsi raperzy nie próbują być młodzi na siłę, tylko właśnie przekazują tą swoją dojrzałość i te rzeczy, które właśnie ich wykształciły i nauczyły. I takie poczucie mam z Biakiem, nie? Tak samo właśnie z Włodim. Trochę w innych miejscach jest Włody, nie? I Biak, ale że w obu przypadkach ja także ich słucham i tam nie czuję, żeby któryś z nich robił cokolwiek na siłę, tylko faktycznie nawijają o tym, co przeżyli i są w stanie podzielić się jakąś taką mądrością. To może jest mniej imprezowa muzyka, nie? Ale bardzo stylowa i jej też jestem wielkim fanem i naprawdę Biak jest generalnie uważam najlepszym truskulowym raperem. Kiedyś Biak robił bardziej boom bap, a teraz robi właśnie taki cały wave klasycznego amerykańskiego rapu, który jest na przykład bardzo często drumlessowy, bardzo delikatny. Oczywiście znajdą się boom bapowe bity, ale są takie minimalistyczne, grizzledowe bardziej właśnie w stylu Seth Gunna, Benny the Butcher czy Conway the Machine. I to wszystko jest właśnie taki, to nie wiem, można by to włożyć pod neo boom bap, ale to jest takie stylowe, nie? Że już słuchanie tych klasycznych boom-bapów po prostu z energią, jakby ktoś chciał ci wykrzyczeć te zdania, już jest dla mnie trochę męczące i jest coś w tym nieświeżego. A chłopaki robią to na jakiś tam swój sposób i też fajnie, bo nie ma tego dużo w Polsce, nie? Myślę, że w ogóle jakoś bardzo warto doceniać ten truskul, który jest jakościowy. Więc tak, więc posłuchaliśmy przed chwilą numeru 3 minuty, gdzie jest w ogóle piękna myśl, że każdy o tobie pomyśli najdłużej 3 minuty. I to jest mega prosta myśl, a jaka trafna. Ja zawsze też mam jakieś takie taką rozkminę, że właśnie jakie to jest porażające, ile ludzi sobie wyrabia na twoją, na punkcie twojej osoby opinię, nie? I że jakby to jest tak, że wiecie, jak się coś odwali złego, czy coś, za co ci ludzie będą pamiętać, to jest faktycznie tak, że ci ludzie długo o tym pamiętają. To nie jest tak, że każdy zapomni po chwili, tylko faktycznie raczej ludzie uczepiają się tej jednej rzeczy, za którą można kogoś, no nie wiem, szkalować, mówiąc młodzieżowo. Ale z drugiej strony właśnie to jest totalna prawda, że nawet jeśli to się dzieje, to każdy ma to maksymalnie 3 minuty. I w ogóle, no jak mam mnóstwo takich wersów, które po prostu zostają z człowiekiem i mimo, że są może czymś, co już wiemy i tak powierzchownie, to tak naprawdę są bardzo mądre. I to nie chodzi o to, żeby teraz słuchać, co nam mówią raperzy, ale na pewno jeśli coś robić, to próbować wyciągać coś z tych tekstów, bo to jest rap. No i tak, więc generalnie posłuchaliśmy utworu 3 minuty, Biak, kuzyn jest świetnym producentem, świetnym ziomeczkiem, bardzo ich w ogóle dwóch pozdrawiam, a w tym momencie sobie zagramy Grubego Milickiego i co jest ciekawe pro Grubego Milickiego, to jest to, że to jest właśnie dokładnie ten sam rodzaj hip-hopu, bardziej truskulozy, w tym sensie tego rymowania i punchline'owania, ale dla mnie to jest troszkę mniej świeże niż ten Biak, bo właśnie od Biaka mam bardziej tę energię tej dojrzałości i wydroślenia, a od Grubego Milickiego mam nadal to poczucie właśnie, że to jest taki stary hip-hop. W sensie on też jest bardzo dojrzały w tym i jakby to jest, no jakby, to nie jest nieautentyczne czy coś takiego. Mam bardziej poczucie właśnie, że po prostu te rodzaje bitów, które są nadal takie klasyczne i bardzo energiczne, w tym jak mi się wydaje przynajmniej, że to Navika Milona nie jest aż tak bardzo energetyczne jak te bity. No jakoś tam mi to kontrastuje. Niezmiennie, po to jest ten numer dzisiaj, żebyśmy sobie tego posłuchali, bo jest po prostu świetnym numerem i świetnie rapuje ten Mielski, świetne są bity od Returnersów. No i mamy, to się więcej nie powtórzy. Tak się nazywa album, tak się nazywa single. Długie to wejście mam, ale co? Będę mówił. No to na co zwracacie uwagę, to jest właśnie jak gęsto są rymy i jak wiele sylab te rymy obejmują. A już nie jestem w stanie przeprzenić wszystkich wersów, które zaraz usłyszymy, no ale to nie matcha rap, tylko Ice Cube i Ice Tea. No nie wiem, to jest na przykład punchline, nie? Właśnie a propos tego całego wave'u matcha rapowego, w którego też niestety mnie czasami wkładają. No ale tak, to nie matcha rap, tylko Ice Cube i Ice Tea, czyli dwóch raperów ze Stanów Zjednoczonych.

No i tak dalej, no już cały czas jest ta zabawa słowem, po prostu cały czas trzeba się skupić na tym tekście, przy okazji jest to mega klimatyczne. On w ogóle pisze jako jeden z najlepszych w Polsce, nie? Ma strasznie dobrą rozkminkę. Nie, Caldwell Pope, zgarnę rok, to jest wszystko tam tak porymowane, minimum 3 sylaby, a często nawet, nie wiem, 6 sylab pod koniec tego wersu. Więc po prostu wsłuchajcie się to, jak macie moment, sobie nawet odpalcie Geniusa, żeby sobie zobaczyć, o czym on tam nawija. To jest mega talent i są właśnie, też lubię to, że to są rzeczy, które doceniasz jako geek, jako nerd jakby w tym temacie, a niekoniecznie jako przeciętny słuchacz. I to mi się podoba, że to jest coś, co tak naprawdę taki Mielcki albo ten Biak, to są raperzy, którzy są przede wszystkim doceniani przez nas raperów, nie? Większość ludzi ma w to wywalone, bo nie jest to tak proste. Chcę też, że wiesz, nie chcę generalizować, nie? Ale w tym kontekście tego rapu po prostu duża większość ludzi ma absolutnie wywalone w to, jak to się rymuje, nie? Albo czy jest ten punchline. To musi być po prostu przyjemne dla ucha. Co też jest okej, nie? To jest muzyka, ale ja lubię jakieś tam aspekty tego kunsztu, jak to sobie wszystko gra i jak to jest przemyślane, ile jest w tym warsztatu. Więc mnie to jara. Ach, to był bardzo długi wstęp, ale to jest okej, muszę sobie powtarzać, że mogę robić takie rzeczy. Słuchajmy w takim razie, to się więcej nie powtórzy, Gruby Mielcki, później Dzieci Gwiazd, Biak i Kuzyn. Yo!

Idąc dalej, znowu rozkminka do rozkminki. To też jest ciekawe, nie? Bo zawsze jak każdy, kto siedzi w tym rapie, słyszy truskulowy raper, to sobie wyobraża właśnie, że ktoś nawija na boom-bapach, a właśnie nawija pod 80 BPM, buja się i na koncertach każdy macha łapą. To jest w porządku, rozkminka, ale pamiętajmy też, że jest sporo raperów nawet bardzo mainstreamowych, czy nawet klubowych, czy nawet... klubowych to jest w sumie ciekawe, ale jest po prostu bardzo dużo raperów, którzy w ogóle nie są związani z tą stylistyką lat 90. czy 2000, a nadal piszą w bardzo truskulowy sposób. Tego świetnymi przykładami jest na przykład najwyżej w mainstreamie, no to Taco Hemingway na przykład jest raperem, który pisze bardzo truskulowo na takiej zasadzie, że tam prawie zawsze te 7 ostatnich sylab się rymuje i ludzie w ogóle na to nie zwracają uwagi, a naprawdę świetnie składa rymy. Innym raperem, który bardzo truskulowo pisze i rymowo, i punchline'owo, jest Guzior. Guzior, który też robił i klubówki, i właśnie jakieś takie bardziej trapowe rzeczy, a nadal zawsze jest bardzo, ma bardzo lekkie pióro i zawsze umie właśnie tego punchline'a tam włożyć, albo jakiś ciekawy schemat rymów. No i to też jest jakby ważne, żeby pamiętać, nie? Załóżmy o co chodzi też trochę, ale to jest rzadko w jego przypadku. Oki to jest też już dużo mniej, ale oni wszyscy mają świadomość tej techniki, nie? Oni są po prostu wykonują świadomą decyzję, żeby nie używać jej tak naprawdę w swoich utworach ze względu na jakieś inne wartości, które sobie w sobie pielęgnują. No ale generalnie pamiętajmy o tym, że ta technika istnieje i teraz już pytanie, co z tym zrobisz, nie? Możesz starać się zostawać w tej stylistyce stricte boom-bopowo-soulowej, boom-bopowej, samplowej, albo możesz, wiesz, zabrać ten tekst i pisać dokładnie w ten sam sposób na autotune i to też jest spoko i w ogóle nie było takiego gościa, który tak robił, no ale generalnie fajnie rozkminiać, to jest spoko. A jeszcze, jak mam chwilę, żeby pogadać, to kolejnym raperem, którego wam przedstawiam, to jest chyba ziomy, który zresztą grał w czwórce, nazywa się VBS. VBS ma tam chyba w tym momencie 27 albo 28 lat. Jest raperem, który już dawno robi muzykę. Miał jeden swój pik taki z 10-8 lat temu. Później jakoś troszkę to sobie zeszło i teraz wrócił w bardzo właśnie tym klasycznym, truskulowym stylu. On bardzo dobrze składa, bardzo dobrze pisze linijki. No i zrobili numer z Biakiem i Kuzynem na właśnie płytę JCC2. No i w ogóle to jest, VBS jest mega dobry. On też mi wchodzi dużo bardziej w stylistycznie właśnie w ten taki typowy boom bap, bo nie wychodzi troszkę z tego właśnie tej energii, którą narzuca ten boom bap, ale nadal to są bardzo dobre zwroty. W ogóle Vito Bambino u siebie na Instagramie udostępnił właśnie cały ten album i piosenkę Kamień, którą zaraz posłuchamy. Więc przed nami Kamień, Biak Kuzyn, VBS, później Ach, Biak Kuzyn. No i pogadamy później, yo.

Za nami kawałek Ach, a jeszcze wcześniej Kamień. Kamień po prostu, myślę, że ogólnie ten numer się odnosi do w ogóle właśnie konceptu Kamienia i wszystkich jakichś takich punchline'owych podejść, które można z tym mieć. A z drugiej strony mamy Ach, który bezpośrednio odnosi się do kultury graffiti, w której Ibiak i Ero byli zaangażowani, jak byli młodsi. Tak przynajmniej wiadomo, trzeba powiedzieć, że jak byli młodsi. No dobra, idźmy dalej. Słuchajcie, jak wiecie albo nie wiecie, w poprzedni piątek wyszedł album Jimka na streamingi, płyta producencka. Też miałem bardzo duży przywilej, żeby tam nawinąć swoją zwrotkę. Nasz kawałek się nazywa Etiuda numer 5, bo w ogóle cały projekt właśnie nazywa się Etiudy na sampler, pianino i orkiestrę. No i właśnie każdy z tych kawałków ma Etiuda numer X, no i artysta, który w tym bierze udział. No i zdecydowałem, że pokażę wam dzisiaj dwa chyba moje ulubione kawałki z tego projektu. Na jednym jest oczywiście Łona, Etiuda numer 7, Jimek Łona, a drugim kawałkiem jest chyba w ogóle drugi biegun rapowania, ale też wielkim fanem tego gościa jestem, Oskar 83, czyli nawijacz z problemu. Oskar z problemu. No i to są takie dwa kawałki, które sobie bardzo mi imponują i w ogóle tych dwóch raperów uważam, że za, nie wiem, top 5, top 10 kiedykolwiek w Polsce. Więc posłuchajcie tego. Więc będą dwa kawałki teraz Jimka, żeby trochę odetchnąć od Biaka i zaraz wrócimy sobie na spokojnie do Biaka. Więc tak, moi drodzy, Etiuda numer 7, a później Etiuda numer 8. Yo!

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne, ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto, że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomijmy takoż. I bez wytycznych weź na cały ten nostalgiczny.

Uzanim na lądu, perdasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu.

Whew.

Słuchaliśmy dwóch numerów z płyty Jimka najnowszej, Etiudy na sampler, to już nawet nie pamiętam dokładnie co, ale generalnie to jest bardzo, bardzo ciekawa propozycja muzyczna i właśnie dla każdego, kto szuka jakiegoś troszkę bardziej wymagającego podejścia do tej muzyki, nawet rapowej, bo to nie są rzeczy, które często mają, wiecie, po 6-7 minut i we współczesnej muzyce tak naprawdę takie długości się już nie zdarzają, żeby ktokolwiek puszczał komercyjnie te numery, ale Jimek to zrobił i to jest spoko. Ja się jaram. Idźmy dalej. Dwa ulubione, nie wiem czy ulubione, ale dwa jedne z popularniejszych kawałków z płyty Jasny Obraz Ciemnych Czasów. Jeden tytułowy Jasny Obraz Ciemnych Czasów na przepięknym samplu. Drugi kawałek RMLJHF. I tak się zastanawiałem chwileczkę, znając ten utwór, skąd się bierze ta nazwa, ale chyba się bierze z po prostu skrótów artystów, do których nawiązują Biak, Kuzyn oraz Discret, który jest na featuringu. I to jest Rock Marciano, Larry June i Harry Ford albo Freud, nie pamiętam już, jest jeszcze jeden taki raper. No więc to te dwa kawałki. No i Discret, wiadomo, po prostu też ziomy, które nawijają naprawdę od 20 lat, 25 pewnie w tym momencie, w taki bardziej inteligencki sposób niż mniej, i też ma jakieś takie swoje drugie życie w tym momencie. Nawijał i z Belmondo, i nawijał właśnie z Biakiem, nawijał, wydaje też swoje singlowe rzeczy. Ogólnie bardzo skillowy gość i bardzo mądry gość, naprawdę mega to polecam. No i tak, to wszystko z pierwszego JCC. Na bicie cały czas Kuzyn po prostu mistrz oldschoolowych bitów. Oldschoolowych, ale właśnie na tej zasadzie, że po prostu minimalistycznych, nie? Myślę, że po prostu to samplowanie to jest jego dziedzina, w której jest dobry. Kuzyn, fajnie, no naprawdę jaram się jego produkcjami. Przy okazji strasznie sympatyczny gość. Wielka miłość. Więc słuchajmy sobie tego truskulu. JCC, później Rock Marciano, Larry June, Harry FX, nie wiemy co tam jest. A później zobaczymy co jest dalej. Yo.

do CC. Yeah. Jestem z chaty, w której czułem się czasem bezdomny. Potwory mieszkały pod łóżkiem, a spałem bez kołdry. W tle się kręcił magazynek, ten dźwięk pamiętam, bo każdy dzień wtedy był jak rosyjska ruletka. Nie planowałem jutra, bo jutro znowu już przyszło. Pod powiekami nieme kino, w kuchni słuchowisko. Ojciec wykręcał korki, ja czułem większe napięcie. Czasem zerkam w przeszłość, ale niechętnie na zdjęcia. Całe moje cruz wtedy to z popsutych rodzin. Na boisku męczyliśmy nogi, leczyliśmy głowy. Wieczorem do domu, tak przez całą podstawówkę. To nie dla mnie to lekarstwo, co mi ziomek podał w lufce. Zamiast wyrzutów endorfin, wyrzuty sumienia, ciary strachu, że coś trzeba robić i nic się nie zmienia. Samo, bez instrukcji, ja nie wiem co z życiem. Nie pamiętam pierwszych zwycięstw, pamiętam kieliszek i grę w grę, kto zgadnie, że ja to nie ja.

i strach przed liceum, jak zmieniałem otoczenie. Wpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rosło. Ze skurczem każdego z mięśni wszedłem w dorosłość. Już wtedy Mobb Deep uczył, że przystosowany przetrwa. Dzieciaki na brudnych podwórkach i z głowami w gettach. Ja mając 20 myślałem, że to już późno, żeby z czymś do świata wyjść, zamiast znów do ziomków z wódką. Katastrofy i falstarty. Czemu nawet nie ma gawrów komu się poskarżyć? Już wtedy paru ziomali zdjęło z planszy. Może też takich pamiętasz, kiedy w niebo patrzysz. Nauka uczuć, szczeniackie popędy. Odpowiedzialność za cokolwiek to był obcy język. I nadrabiali talentami chłopcy bez pieniędzy. I coś tam ponagrywali i zostali bez pieniędzy. A ja z nimi na tej fali, co gdzie chciała niosła. Leżałem na plecach, od łez była słona woda morska, yeah. Chciałem relacji z bliskimi, a nie z idolami. Nie wiedziałem, gdzie mam miejsce, byłem tym, co idą za nim. Jak patrzyłem w tył, to byłem tylko tym, co rani. Jasny obraz ciemnych czasów, pora by zniknął ze ściany.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: U nas leci rok Marsjano i chrom na ściany. I jeśli cokolwiek na później, to sos odkładamy. Czasy mniej luźne, ale przypomnij mi te lepsze. Z morza zmartwień suchą nogą se wyszedłem prosto na plażę. Twarz do słońca po witaminy. Nie mam wielu potrzeb, na te co mam to mistyka siły. Pamiętam o tym, jak potrzebuję sukcesów, bo pamiętam swoją twarz, zanim się zmieniła od stresu. Jak wspominam, to dla przestrogi. I nie za długo, bo mój czas jest drogi. Krótka piłka, weź odbij, zejdź z drogi. Zamiast drzeć, jabać w studio, lepiej zeszyć se podrzyj. Te zwrotki, biorę schodnika, nie słownika. Przy tym trybie życia, jakbym nie chciał, to mam o czym pisać. Się nie przesłyszałem, jak mówili, otwórz oczy, Michał. Przewidziałem, efekt cię nie przewidziałem i to słychać, kuzyn. U nas leci Larry June i tagi na mur. Krótkie rękawy, więc nie chowam nic, karty na stół. Skończę ci album, jak nie potrafisz, zaczynam swój. Przygotowałem sobie miejsce, w którym być zaszczyt jak uch. W DM-ach propsy mam od legend. O rynku mało wiem i to też zostawię dla siebie. Z góry do dołu, od prawej do lewej. Motywacja, sos na podłodze, znaki na niebie. I może trochę rzeczywistość zaklinam, nie wiem. Po 15 latach znów mi zaczyna zależeć. Po 15 latach jestem świeży, bo butelka jest szczelnie zamknięta, niech jeszcze poleży. Z buta

Harry Fraud i Coco Melon. Biaki kuzyn na ripicie, powiedz to kolegom. Sprawdzam se nowe premiery, no bo sporo tego. Kilka spoko, ale większość muszę popić kolku zero. Diski dobry chłopak, ale nie mimoza. Może pionier, ale nie dinozał. Piąta dekada już, więc łap doła. Bo nikt nie będzie wiecznie małolatem jak małolat. Starszy niż Gen Z, ale młodszy niż Jay-Z. Loropiana z tym minimal, ale fancy. Więc na tej pętli robimy back to basics. On some hello nasty shit, sorry za angielski. Czuję się rzeźki, po przerwie mam co pisać. Flow, które działa z winyla i na storiesach. Najlepsze płyty łatwo poznasz po rysach. Choć fanów mam jak pensja w Nightisach, max to tysiak.

Słuchamy cały czas Biaka i Kuzyna, ich najnowszej płyty Jasny obraz ciemnych czasów 2. Przed chwilą słyszeliśmy Discreta na featuringu. Teraz kawałki w sumie, jakie bym puścił, to są Niedopałki i Możesz iść, właśnie oba z najnowszej płyty. W ogóle Biak na tej płycie porusza bardzo dużo tematu śmierci swojego ojca, z którym też nie miał łatwej relacji.

0: tak jak to w ogóle wpłynęło na całą rodzinę. Z drugiej strony porusza też jakieś wątki właśnie tego upozycjonowania siebie w tym rapie, gdzie on tak naprawdę jest, czy to już jest ten sukces, czy to jest tam, gdzie miał dojść i tak dalej. I ogólnie bardzo polecam, bo to jest wszystko w takiej luźnej formie, to znaczy pisanie o wszystkim i o niczym, to znaczy, że jest faktycznie dużo kawałków, gdzie to po prostu jest luźna forma, że trochę każdy wers może być o czymś innym, ale w przypadku dwóch kawałków, które sobie usłyszymy zaraz, to jest właśnie kwestia utraty taty swojego i też bardzo mądre i bardzo polecam, bo bardzo poruszające utwory. Też graliśmy to, w sensie byłem na koncercie, gdzie Biak to grał i też bardzo poruszające słyszeć te teksty. Więc przed nami nie do pałki, możesz iść, a później zobaczymy co dalej. Yo.
1: Babcia mówi, miałam sen, że jeszcze kogoś z was zabierze. Ja mówię, babciu, nic się nie bój wszystkich. Wpadłem herbatkę wypić i posiedzieć, da. I tak sobie razem milczeliśmy.

0: Czwórka. Radio i podcast.
1: Ja już się nie zobaczymy nigdy. Już możesz iść.

Słuchamy dzisiaj przede wszystkim Bijaka z Kuzynem. To jest Truskuloza i faktycznie słuchamy dzisiaj mnóstwo Truskulu. Ogólnie taką myśl, którą właśnie chyba na koniec tej godziny chciałem powiedzieć, to jest właśnie to rozróżnienie tego oldschoolu i Truskulu. Wiele rzeczy może być oldschoolowych jako jakaś taka stylistyka właśnie tej prostoty, czy właśnie nawiązywania do tych lat 90. Tak, jakieś Wu-Tang Clan bity, albo właśnie, nie wiem, szukam jakichś innych, no jakichś takich, nie wiem, właśnie, albo Biggie / Tupac type bity, albo sposób nawijania, czyli właśnie w ten taki bardziej energetyczny, czyli to zawsze była taka maniera w starych czasach. No kiedyś była maniera w rapowaniu właśnie, żeby to mówić tak, wchodzimy, robimy se rap, yo, sprawdź jak to leci, młody brat. I wiecie, byli tacy bardzo energiczni. Mam wrażenie, że z czasem dużo mocniej to przeszło właśnie w taki, że jakby nie musisz udowodnić nikomu swoją energię, że jesteś charyzmatyczny, tylko możesz być charyzmatyczny po prostu w pewności swoich słów. I w ogóle mi się wydaje, że w tym momencie to jest taki standard w przypadku dobrych raperów, że są w stanie nawijać absolutnie wyluzowani i nie podnosząc głosu, a jednocześnie brzmią właśnie charyzmatycznie i w taki sposób, że chce się po prostu słuchać. No i właśnie generalnie zmienia się ta meta, czyli jakby ten właśnie standard rapowy, no ale ci truskulowi raperzy nadal mają swoje miejsce na rynku i mam wrażenie, że każdy, kto zwraca uwagę właśnie jakoś tam na ten tekst, to ten truskul jest mu bliższy niż mniej. Wiadomo, no też tune też jest jakby seksowny na jakimś etapie, nie? I też miło się tego słucha, ale dla mnie bardziej imponujące jest właśnie słuchanie czegoś, co jest tak dopracowane na poziomie intelektualnym, aniżeli muzycznym, niż w drugą stronę. Mimo, że też muzyka jest super, ale muzyka muzyką, a tekst tekstem i fajnie, jeśli ktoś umie to wszystko połączyć. To jest Truskuloza, druga godzina, zaraz będzie. Yo! Check it out.

Wykrywać. Autopromocja. Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć? Nie zniechęcaj się. Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka. Autopromocja. Słuchasz Czwórki.

0: Jak twierdzę, że ważne jest to, żeby być u siebie i całe swoje życie mieć się duże do powiedzenia, nie czuć się obywatelem drugiej kategorii. Trzeba mieć warunki do życia.
1: Minęła godzina 21.
2: Pogoda.
1: Tak jak mówiłem godzinę temu, generalnie w Polsce i w całej Europie Północnej jest chłodniej niż normalnie by było w tym momencie roku. Wszędzie około 15, 14, 16 stopni. Patrząc na to, jak to będzie wyglądało przez najbliższe dni, to około w środę i czwartek dopiero zacznie się robić ciepło, a najbliższe 3 dni, no właśnie do 17-18 stopni w całej Polsce. Smutne.
2: Autopromocja.
3: Przed nami szósta edycja Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca spotykamy się w Zabrzu na kolejnej edycji jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Czekając na występy takich artystów jak Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Humate Hu, Folkness, Skalpel, Kuba Sojka, Mr. Lex czy Nowosad. Odpalcie czwórkę. Codziennie od 10 do 12 gramy specjalną festiwalową selekcję. Czwórka gra Carbon.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Witamy w drugiej godzinie Truskulozy. Kawałek, który przed chwilą leciał, to Porówno z albumu Jasny Obraz Ciemnych Czasów 2, JOCC 2 od Biaka i Kuzyna, na featuringu Truskulowy zawodnik Skiboy. I to, co jest ciekawe, to jest to, że mogliście to usłyszeć, że Skiboy ma syna Kosmę. A ja też się nazywam Kosma, taka ciekawostka. No i sytuacja jest taka, że on nawija o tym synie dużo. I to mieliśmy sobie, spotkaliśmy się na koncercie i spojrzałem na niego jak ten Spider-Man z mema, że o, Kosma, ty też masz Kosma. I to był kawał komicznego momentu. Ale to, co zrobił na przykład właśnie ojciec Kosmy, czyli Skiboy na tym poprzednim numerze, to jest ciekawy zabieg, niestandardowy, nie mój raczej faworyt, ja wolę troszkę bardziej skomplikowane rymy, ale zrobił tak, że poleciał całą zwrotkę na dwusylabowym rymie osma, oskwa, koskwa, na oa generalnie. I właśnie to jest ciekawy zabieg, nie? Bo jest to strasznie gęsto zapakowane, prawie w każdym wersji są dwa takie rymy. No i to jest, mi się to mniej podoba, ja wolę

0: ale troszkę jak jest właśnie mniej tych rymów, ale każdy z nich jest dłuższy i bardziej jakiś taki wyrafinowany, ale to też jest jakaś umiejętność i to też jakby zawsze lubię, jeśli to w jakiś sposób daje ci rozkminkę, właśnie w jaki sposób ktoś to przemyślał albo jaki miał na to pomysł. Mega propsy. Teraz słuchamy, mógłbym sobie założyć taką serię. Utwór miesiąca albo utwór tygodnia. Moim utworem tygodnia jest You Know Me Freestyle od Jakuba Jana Bryndala, Expo 2000, a na DJ-ce DJ Eprom, czyli połączenie Warszawy i Trójmiasta. Bryndal to jest w ogóle potwornie niedoceniony polski raper. To też prawda, że nie ma takiej najłatwiejszej, najbardziej przystępnej dla ucha formy, ale jest strasznie truskulowy, świetnie rymuje, ma świetne rozkminki. Mega ogólnie polecam Bryndala, bo to jest kawał... No kawał rapera, nie kawał truskulowca, który no naprawdę świetnie pisze i no właśnie tak jak mówię, no nie jest to zazwyczaj tak proste jak może właśnie te rzeczy bardziej popowe albo takie bardziej popowo-rapowe, no ale w jego przypadku trzeba poznać to nawet, żeby wiedzieć po prostu kim on jest, bo to jest bardzo konkretny wave rapowania, bardzo profesjonalny i skillowy, a jednocześnie zupełnie nieuznany i to jest faktyczna nisza w rapowaniu. Ja mega się jaram do tego Bryndala. Też z nim na pewno wydam numer i wielki props. Expo 2000, wiadomo, kiedyś znany od Belmondo, teraz robi jakieś swoje własne bardziej solowe rzeczy i był projekt Znat i właśnie teraz jest z Bryndalem, to się cały czas dzieje, więc mega zajawa. You Know Me Freestyle, co mogę powiedzieć o tym numerze? Kurczę, no zwróćcie uwagę sobie na punchline, zwróćcie sobie uwagę na rymy, tam jest bardzo dużo. Toczył długo mózg monolog, uroboros, ciut to no jest generalnie strasznie gęsto, już teraz nawet nie pamiętam tych wszystkich rymów, ale słuchając Bryndala to jest naprawdę rymotechnik, rymoplasta i tyle, i wielki plus. A później sobie posłuchamy Oboku, Biak Kuzyn na featuringu Włody oraz Hades, czyli też legendarna dwójka. No świetne rzeczy, prawdziwa truskuloza. Ale na razie Jakub Jan Bryndal, utwór miesiąca, You Know Me Freestyle.
1: Hey yo, Młody BDL. Expo 2000, DJ Eprom. Yo, ey, ja, ale skład. Yo, ey, ey. 101 stocznia, Expo na Katarynie. U mnie lekka korba, ja mu wtedy mówię, skręćmy funky jointa. Wiesz jak?

Witamy. Znowu słuchaliśmy dwóch kawałków. Na początku był You Know Me Freestyle, później obok na ficie Hades i Włody. Tam zwrotka Hadesa mi się szczególnie podoba, szczerze mówiąc. Jest to takie właśnie... Myślę, że Hades trochę jak jest starszy, to właśnie jest trochę taki mniej idealny i stara się, żeby ten rap był jego brudniejszy. I właśnie tak często jakieś tam ma nietypowe zagrania z tą rytmiką, czasownikowo też, bardziej rymowo też się właśnie porusza tak troszkę bardziej dookoła tego bitu, że nie w niedokładnym miejscu, gdzie by się spodziewał, że ten rym pada. No ale tak, generalnie super rzeczy. Idźmy dalej, przed nami kawałek Szkło od VBS-a. To jest w ogóle chyba mój ulubiony numer od VBS-a. VBS też siebie produkuje w dużej większości i no, sytuacja też jest taka, że w ogóle ten numer ma beat switch i ten beat switch jest mega genialny i szczerze mówiąc właśnie totalnie oddaje jakąś taką właśnie ambicję, którą ja też widzę w tych ruchach VBS-a. I no szczególnie to wejście właśnie po beat switchu, zwróćcie sobie uwagę, tam jest chyba jakiś taki smyczkowy podkład, mega zajawka. No więc posłuchajcie sobie Szkła. Później będą akta od moich dobrych kolegów Krzaka i Kania. Też uważam, że to jest kawał dobrego, truskulowego numeru. Właśnie trochę właśnie na tej samej zasadzie, co wszystkie te wcześniej wymieniane, że ta truskuloza, ale jednocześnie sytuacja, w której to jest... sytuacja, w której właśnie to nie ma jakiegoś takiego odgórnie narzuconego tematu, tylko pozwalają trochę płynąć temu nurtowi myśli. I to też jest spoko. Nie trzeba mieć odgórnie tematu, żeby coś było dobre. Ja myślę, że to w ogóle taka trochę definicja obecnych tekstów, że ten już jeden konkretny temat jest już troszkę nieaktualny. No ale cóż, posłuchajcie sami. Yo!

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać.

Wracamy po tych dwóch pięknych kawałkach, Szkło VBS, Akta Krzaku i Kania. I znowu ten biak do nas powraca. Teraz sobie posłuchamy Nie ma szans. To jest utwór z Veno, jeśli mi się dobrze wydaje. Tak mi się to chyba tak. Jest to utwór z Veno, również z najnowszego JCC2. Później sobie posłuchamy Nogi ze stołu, biak kuzyn Włody z JCC1. Ta seria tego JCC to jest dwa najpopularniejsze i najlepsze też według mnie projekty, które wydali właśnie chłopaki. No i nawet nie mam już więc co wy więcej do powiedzenia na ten temat. No słuchajcie, JCC2, biak kuzyn Włody.

To jest Truskuloza, jestem Kosma Król. Słuchamy dzisiaj przede wszystkim Biaka i Kuzyna, ich różnych projektów Jasnych Obraz Ciemnych Czasów 1 do Jasny Obraz Ciemnych Czasów 2. Idąc dalej, jako że jest ten Biak i VBS ma już dwa numery z nim, to posłuchamy sobie VBS-a, też absolutnie truskulowego gościa. Posłuchamy sobie Black Friday na początku, a później JPG na featuringu. Właśnie Black Friday ma na featuringu Biaka, JPG ma na featuringu Palucha. I są to takie, w ogóle JPG to jest bardzo komercyjny, fajny numer, jestem też niesamowity, że on sobie to produkuje wszystko samemu, mega propsy dla VBS-a, VBS Suwałk, tam właśnie jest zimno, chyba tyle, no, słuchajcie, dobry to skulowy rap.

Słuchaliśmy przed chwilą dwóch numerów z VBS-em, w sumie dwóch numerów VBS-a, jeden na featuringu z Biakiem, drugi z Paluchem, Black Friday oraz JPG. Na Black Friday w sumie mega doceniam, że te zwrotki Biaka i VBS-a mega ze sobą kontrastują i w ogóle mówią o tych samych tematach, ale w zupełnie innych perspektywach. Z drugiej strony mamy właśnie JPG, który jest po prostu takim bęgierkiem o perfumach w sumie, głównie o perfumach. No i teraz stwierdziłem, że robimy małą pauzę od VBS-a. Teraz gość, który w ogóle też chyba trochę został zapomniany, a kiedyś nawijał dużo, nazywał się Slim Szczegi. Jakiś czas temu wydał projekt i właśnie to jest singiel, który bardzo mi się podobał, czyli Kilka buchów w skali roku. Też strasznie truskulowe, bardzo rimowe, bardzo punchline'owe. Ogólnie właśnie ten beat jest też taki dla mnie, no, mi się generalnie bardzo podoba. Ma taki właśnie mega oldschoolowy vibe, a jednocześnie właśnie jest trochę tam 808, trochę jakichś współczesnych rozwiązań. No i tak, no i posłuchamy sobie tego Slim Szczegiego, później sobie posłuchamy VBS plus dwa sławy, a VBS też wiem, no bardzo zawsze się inspirował dwoma słowami i też chyba jakiś taki ważny numer. Jadę jak się nazywa. Więc posłuchajmy sobie Kilka buchów w skali roku, a później Jadę jak VBS i dwa sławy.

0: Zatrzyka Zawrów chwilę.
1: Próbujemy tłumaczyć kolegom Zawrów Mołdawii, że jak użyją przeciw nam Zawrów Przętu, to będą zabici. Nie wiem, czy już w nich wjeżdżasz, czy próba...

Powoli dochodzimy do końca dzisiejszej godziny. Jest godzina 21:47. My dzisiaj słuchaliśmy bardzo mocnego truskulu. I to jest spoko. Chyba przekaz na dzisiaj to jest: kupujcie polskie rap płyty, a w tym truskulowe. Albo nawet częściej zawsze jak kupujecie płyty, to pewnie truskulowe. Więc po prostu kupujcie rap płyty. Fajnie, że te ziomeczki robią. Mam poczucie, że trochę ogólnie jest taki drugi moment dla całego tego truskulowego, tekściarskiego rapu i ludzie się już też trochę zmęczyli takim właśnie tylko melodyjnym i muzykalnym podejściem do rapu. Więc tak, no, przed nami jeszcze jakieś parę kawałków tutaj VBS-ik, pewnie jakiś kręc jeszcze wejdzie. Ja jestem Kosma Król, to jest Radio Truskuloza, jest 22:00, idźcie wszyscy spokojnie spać albo co tylko chcecie robić. Dzięki, że mnie słuchaliście, piszcie jak coś się podoba albo się nie podoba, jak chcecie muzyczkę też dajcie znać. Wielkie yo, to była Truskuloza, Kosma Król, elo.

0: Autopromocja. Carbon Silesia Festival 2026.
1: Szósta edycja jednego z najciekawszych festiwali muzyki elektronicznej w Polsce startuje już w ten weekend.
0: Zagrają m.in. Kumate Hu, Jan Blomqvist, Axel Boman, Sofia Kurdezis, Julia Rower, Hyacinth, Skalpel i wielu innych.
1: A my, czyli DJ Bert i Cougar, zapraszamy na specjalne audycje prosto z festiwalu.
0: W piątek i w sobotę czwórka na Carbon Silesia Festival. Od 20 do 22.
1: Do zobaczenia na imprezie.
0: I do usłyszenia w radiu.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
4: Samo dwa razy.

0: czołgiem. Już jest całkiem nieźle, radzę sobie. Mogłem zostać głosem w głowie, nie do tego dążę.
1: Minęła godzina 22.
2: Pogoda.
1: Pogoda w całej Polsce w tym momencie od 12 do 15 stopni około. Zapowiada się, że będzie tak przez następne 3 dni. Generalnie no właśnie do środy i do czwartku to będzie raczej słabo wyglądało, a później nawet w następną sobotę 30 stopni. Także będzie cieplej, ale na razie chłodniejszy moment czerwca.

0: Podcast.
1: Czas najwyższy, by podsumować to, co działo się przez cały dzień w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
3: Yo.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.

0: Co prawda jest już po 22, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przypomnieć sobie dzisiejszą poranną audycję.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: A ze mną w studiu jest już zapowiedziana wcześniej Dominika Lasota. Cześć.
3: Cześć, cześć, hejka.
2: Bardzo mi miło, że widzimy się dzisiaj w tym wyjątkowym dla ciebie dniu. No właśnie, bo można powiedzieć, że dziś premiera książki, czy wczoraj? Czy...
3: Oficjalnie wczoraj ta książka już od zeszłego tygodnia wchodzi do księgarni, ale wczoraj było spotkanie premierowe, na którym też była moja rodzina oczywiście, więc myślę, że można powiedzieć, że od wczoraj Odwagi, czyli moja pierwsza książka już jest...
2: Dominika, czy według ciebie wakacje to jest trochę taki moment na przykornie? Zadam to pytanie, to jest moment na oddech od aktywizmu, czy wręcz przeciwnie?
3: Wydaje mi się, że choćbyśmy chcieli złapać ten oddech, to niestety żyjemy w takich czasach, w których ta wielka polityka i te różnego rodzaju kryzysy nam nie dają odpoczywać. Natomiast ja mam wrażenie, że lato może być takim momentem na zastanowienie się, jak my chcemy faktycznie w tym świecie funkcjonować i jak reagować na tą rzeczywistość. Bo nie ma się co oszukiwać, że faktycznie czytanie tych newsów, czy w ogóle funkcjonowanie, no tak, taka nasza codzienność jest trudna, wszyscy jesteśmy zmęczeni, wszyscy pędzimy, nie mamy czasu, żeby w ogóle usiąść i spędzić czasu z naszymi bliskimi. Często podupadamy na zdrowiu i do tego jeszcze przychodzi całe to przerażenie tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Brakuje, myślę, mi brakowało jakiegoś takiego momentu, żeby się zastanowić, okej, no ale jak ja chcę w tym wszystkim żyć? Szczególnie, że no, najpewniej przez najbliższe lata ta sytuacja się nie zmieni i stąd też ten przewodnik, bo ja o tej książce lubię myśleć jako o przewodniku, po tym jak działać wobec tych kryzysów, ale też po prostu jak funkcjonować w świecie, który z jednej strony się rozpada, a z drugiej strony być może w świecie po prostu wielkich, wielkich zmian.
2: Jak wygląda w takim razie aktywizm w 2026? Bo wydaje mi się, że wciąż myśląc o tym, mamy rzeczywiście w głowie to ciebie jako taką przedstawicielkę rzeczywiście tego aktywizmu młodego pokolenia, jak i inne osoby idące w jakimś marszu z wielkim megafonem, albo właśnie wiesz, gdzieś tam bardzo stanowczo dyskutujące z osobami zaangażowanymi politycznie, a mówisz w książce, że prawda jest trochę inna, że ten aktywizm ma rzeczywiście bardzo różne barwy.
3: Mm-hmm. No to zdecydowanie w ogóle dla mnie to działanie społeczne jest o takiej codziennej robocie. To wiadomo, że zdarzają się takie wielkie wydarzenia, tak? Chodzimy gdzieś na protesty z banerkami, z megafonami, ale ta najważniejsza robota dzieje się na co dzień, często dzieje się bez jakichkolwiek reflektorów i to jest wszelkiego rodzaju, wiesz, gadanie z ludźmi, którzy no właśnie są przyjęci daną sprawą, zastanawianie się wspólnie, jak możemy do tego podejść, próbowanie dobijania się do jakiegoś polityka, czy urzędu, czy jakiejś innej instytucji, przygotowywanie się w ogóle do akcji, gadanie z ludźmi, wspieranie ich. To jest cała taka robota, która często jest niezauważana, a która tak naprawdę umożliwia te wszelkie wielkie rewolucje, żeby one się wydarzyły. A jak wygląda aktywizm w 26 roku?
2: Wydaje takie 9 to 5 aktywistki. Myślę, że dużo osób się zastanawia, jak to wygląda.
3: No wiesz, ja jestem też studentką, więc moje 9 to 5 jest trochę takim bardziej całodniowym po prostu grafikiem, bo ja i studiuję jeszcze i potem wbijam do centrali Inicjatywy Wschód, gdzie tam przegadujemy z naszymi ekipami różne rzeczy. Teraz szykujemy się do działań takich skierowanych właśnie w miliarderów którzy no, w polskiej rzeczywistości również się pojawiają i chociażby pod postacią Rafała Brzoski czy innych starszych gości próbują nam ustawiać to życie. Poza tym też no, ja jeszcze gdzieś tam mam jakieś przy okazji swoje hobbystyczne inne joby.
2: Właśnie, czy na to w ogóle jest czas w takim
3: trzeba wstać wcześnie. Ale nie tak, że o 5, jak mówi Jeff Bezos i nie trzeba ścielić łóżka.
2: Ja się zastanawiam nawet nie w kontekście grafiku, Dominika, tylko w kontekście tego zaangażowania takiego psychicznego, bo rzeczywiście mam wrażenie, że i tutaj nie będę mówić tylko o młodych, tylko w ogóle o Polakach, że my stajemy się rzeczywiście coraz bardziej obojętni na to, co się wokół nas dzieje, bo boimy się tego, więc wolimy to wyprzeć, mam wrażenie. Rzeczywiście te media społecznościowe bombardujące nas złymi informacjami nas troszeczkę na nie uodparniają i rzeczywiście wiesz, z drugiej strony jesteś ty, jest Inicjatywa Wschód, są młodzi ludzie właśnie zaangażowani aktywistycznie. Czy wy macie

0: tak jakby mentalnie przestrzeń na to, żeby iść na imprezę i wiesz, i troszeczkę odciąć się? Czy są na to jakieś sposoby?
1: Oj tak, nie, no my zdecydowanie mamy energię i chęci, żeby po prostu żyć i czerpać fan też z tego, że działamy wspólnie. Ja w tej książce też opisuję to, że ja po paru latach dopiero takiego naprawdę intensywnego działania zbiłam się ze ścianą i wtedy zrozumiałam, że te takie wyświechtane słowa, które wydawały mi się już oklepane, a okazały się być naprawdę mądrością życiową, że ta walka, w której jesteśmy, to jest maraton, a to nie jest sprint, no to jest absolutna prawda.
2: Poranek czwórki.
0: A ze mną w studiu cały czas Dominika Lasota przychodzi w pierwszy premierowy poranek, drugi można powiedzieć tak naprawdę poranek po wieczornej premierze jej pierwszej książki Odwagi o zaangażowaniu młodych. Dominika, to może o samej książce trochę porozmawiajmy. Jesteś bardzo młodą osobą. Jak to jest dostać propozycję napisania książki? Bo wiem, że to chyba była taka historia, że ty o tym myślałaś, ale finalnie to wydawnictwo przyszło do ciebie z propozycją.
1: Tak. No, ja przede wszystkim w ogóle cała myśl o tej książce wzięła się z tego, że ja szukałam po prostu takiej książki w Polsce, gdzie jest dużo zagranicznych książek i treści o tym, o aktywizmie, o zrzeszaniu się, o ruchach społecznych, ale w Polsce, jak robiłam nawet sobie już taki research pod tą książkę, to po prostu tych treści jest, no nie ma. No jest po prostu, jest bardzo ich mało, a ja potrzebowałam czegoś, co rzeczywiście byłoby takim przewodnikiem, który pokazałby mi trochę sens tego zaangażowania, ale też jakiś taką perspektywę na to, jak to robić tak długofalowo, a nie tylko na moment. No ale że nie znalazłam u nas, no to uznałam, że super byłoby coś takiego napisać i trochę te moje kminy o takiej książce zbiegły się właśnie z tym, że dostałam po prostu maile od krytyki politycznej, że będą wydawać serię książek, które mają właśnie być takimi trochę taką odpowiedzią na dzisiejsze czasy i czy bym chciała napisać. No i sobie myślę, kurczę, no to jest super, wiesz, możliwość i okazja. I ja po prostu usiadłam i tą książkę napisałam.
0: Jesteśmy tym pokoleniem, któremu łatwiej jest zrobić jednak rolkę na Instagramie, mam wrażenie, tak. Albo jakiś inny tego typu krótki content, zmontować filmik, wiesz, żeby wszystko szybko przechodziło, a tutaj musisz z takich bardzo wysokich emocji, wysokich obrotów, na których cały czas tak. żyjesz, nagle przybrać formę pisarki i na jakiś moment czasu, rzeczywiście może dobrze, że taki grudniowy, zimowy bardziej i trochę mniej rzeczy, wiesz, gdzieś tam próbuje cię wyciągnąć z domu, ale jednak sprawdzić się w roli pisarki. Jak ci było w tej roli?
1: To była naprawdę bardzo niecodzienna sytuacja dla mnie, no bo ja jestem osobą, która głównie robi, gada, spotyka się z ludźmi, jest gdzieś tam w terenie, więc takie usiąść i spisanie w ogóle też, zastanowienie się w ogóle, jak my robimy te rzeczy, co się sprawdza, co się nie sprawdza, jakie są inspiracje, jak można wejść w to działanie, jak można w nim wytrwać. No to było dla mnie super doświadczenie i dużo się od siebie też sama nauczyłam, jak to pisałam. No ale też ja o tym mówię bardzo, bardzo często, że ta książka tak naprawdę, ona jest jakimś takim dziełem ekipy, grupy, że to jest dzieło kolektywne, bo te historie, które mnie ukształtowały, ale też te wszystkie historie różnego rodzaju akcji, kampanii, działań, to ja to tylko spisałam, ale to wszystko były przedsięwzięcia, które robiliśmy całą ekipą ludzi. No i też te lekcje, które gdzieś tam ja przekazuję dalej, to są lekcje, które najczęściej były mi przekazane od innych działaczy, od innych, nie wiem, jakichś opozycjonistek, aktywistek z różnych też regionów świata. Więc to jest, mam wrażenie, takie zebranie tych lekcji, tego tak naprawdę mojego pierwszego rozdziału działania, no bo od momentu, kiedy zaczęłam jako nastolatka do teraz, kiedy już działam i współtworzę organizację, którą jest Wschód.
0: To jak w takim razie w ramach Poranka Czwórki możemy podsumować, w jaki sposób my na co dzień moglibyśmy się angażować? No bo wyobrażam sobie, że jest grono osób, na przykład tutaj wśród słuchaczy, którzy nie będą w stanie przejść na ten taki etap full time, całodobowo bycia aktywistą, a jednocześnie chcą być zaangażowani, czują taką potrzebę, wiesz, wspólnego działania. W jaki sposób mogą w ramach wolnego czasu może, albo raz w tygodniu, albo raz w miesiącu, albo w ramach jakichś innych dodatkowych akcji wspomagać ten aktywizm w Polsce?
1: Ja w ogóle uważam, że to najbardziej taka ten

0: najbardziej fundamentalny kawałek to jest ten pierwszy krok i naprawdę aktywizm można robić tak do śniadanka. To jest kwestia tego, że nie wiem, jesteśmy w pracy, dzieje się jakaś niefajna sytuacja, to zamiast siedzieć cicho, reagujemy, wspieramy kogoś, kto był źle potraktowany, jesteśmy na uczelni czy w szkole, coś nam nie pasuje, zaczynamy gadać ze znajomymi i chociażby zaczynamy w ogóle myśleć, jak jakąś sprawą się zająć. Ja w tej książce piszę, że aktywizm to jest takie przejście z takiego mindsetu, że tak jest i do mindsetu pod tytułem, no jak się tym zajmiemy. I trochę o to chodzi. To nie muszą być wielkie rzeczy, wielkie czyny, tylko często, i z tym się spotykam bardzo wielokrotnie, że ludzie gdzieś tam zagadują, się mnie pytają, no dobra, no ale no ja gdzieś tam mnie przerażają te rzeczy, ja dużo o tym myślę, ale w sumie nie wiem. I mi się wydaje, że jak ktoś już się tymi sprawami przejmuje, to jest już tak jedną nogą tak naprawdę w tym aktywizmie. I teraz trzeba dołożyć tą drugą nogę i zrobić coś najprostszego. Na początek zróbmy po prostu coś, co będzie dla nas paradoksalnie najłatwiejsze, żeby zacząć, a potem możemy iść dalej. I przede wszystkim to ten aktywizm się robi z ludźmi. Moja koleżanka Nika Kowacz ze Słowenii, taka feministyczna działaczka, mówi, że dwójka przyjaciół wystarczy, żeby zacząć rewolucję.
1: A więcej informacji na mediach społecznościowych Dominiki Lasoty, która była gościem w poranku czwórki. Jej książka Odwagi o zaangażowaniu młodych jest już dostępna. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i trzymam kciuki za egzamin w takim razie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Posłyszysz się na pewno. Dzięki.
0: Dzięki.
2: To był gość.
3: To był gość.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.
3: Czwórka online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych podsumowujemy cały dzień w czwórce. Oczywiście nie mogło zabraknąć sportu. Zajął się tym jak zawsze zabiegany i rozbiegany Piotrek Galus.
0: Słuchasz audycji Grzejemy, grzejemy w czwórce.
3: Marcin Rudawski. I teraz pytanie, zawodnik czy trener mentalny? Myślę, że to można powiedzieć na równi. Mówimy o żeglarstwie, o kategorii Ilca 6, tak? Nie pomyliłem, bo jestem słaby w żaglówki, więc okay. Spoko, ale przy okazji potwierdza Marcin. Trener mentalny piłkarzy polskich.
4: Nie tylko piłkarzy, pracuję też ze sportowcami innych dyscyplin.
3: To czemu nie dodałeś, jak wypytywałem? Chciałeś specjalnie to zrobić.
4: Nie, powiedziałem głównie z piłkarzami.
3: Taką rozgrzewkę sobie, słuchajcie, tutaj z Marcinem zrobiliśmy i coś, o czym nie zapomniałem, no i oczywiście, 8-krotny mistrz świata. Tak, i byłeś ostatnio w Atenach przez tydzień na początku czerwca i... No i to chyba już dla ciebie takie normalne, że znowu wygrałeś.
4: To nigdy nie jest normalne. Znaczy wiadomo, że ten tytuł smakuje inaczej niż pierwszy czy trzeci, które zdecydowanie były dla mnie najważniejsze. Mm-hmm. Ale przez cały rok przygotowujemy się do tej jednej imprezy, więc to jest duże napięcie, dużo nerwów i wielka radość na sam koniec.
3: Czy ten ósmy sukces smakuje tak samo jak pierwszy?
4: Oj nie. Nie, pierwszy smakował zupełnie inaczej. Pierwszy był dla mnie wielkim zaskoczeniem, zdobytym w bardzo przedziwnym

0: innych okolicznościach po bardzo poważnej kontuzji, z którą się zmagałem w środku sezonu. Wtedy nie spodziewałem się, że wygram. No a dzisiaj już jeżdżę na imprezy tej rangi jako faworyt, więc generalnie wszyscy chcą mnie pokonać, co jest dla mnie motywujące i dzięki temu cały czas jestem w formie.
1: Jaka atmosfera panuje na takich zawodach, kiedy przyjeżdżasz i wszyscy wiedzą, że to ty po raz kolejny możesz wygrać?
0: Na brzegu jesteśmy kolegami. Znaczy to jest bardzo ciekawe do zaobserwowania, bo na brzegu my się zachowujemy zupełnie inaczej niż na wodzie. W żeglarstwie wbrew pozorom bardzo dużo czasu spędzamy na brzegu. Tak naprawdę ja jestem w porcie 2-3 godziny przed wyścigami, także przykowanie łódki to jest pewnie 15-20 minut. Poza tym jest trochę przestrzeni na to, żeby właśnie porozmawiać. Też jest ta przestrzeń po wyścigach, bo zostajemy chwilę w porcie, żeby odpocząć, wypłukać się z tej słonej wody. I tu też jest przestrzeń na to, żeby porozmawiać o wyścigach, ale nie tylko.
1: Czy ty masz chorobę morską?
0: Mam. Tak.
1: Słucham?
0: Tak, bardzo źle
1: się
0: czuję na wodzie. Jak są regaty, są wyścigi, to generalnie zupełnie tego nie odczuwam. Ale na przykład, kiedy poprzedniego dnia był silny wiatr, zostaje dużo fali, a następnego dnia jest słaby wiatr i schodzimy na trening, na wyścigi. Bardzo często czekamy na wyścigi wtedy, bo nie wiem, nie ma wiatru albo sędziowie nie mogą ustawić trasy. To jest mi
1: i
0: bardzo nieprzyjemne.
1: Na łódce.
0: Tak, jest mi mega nieprzyjemnie. Staram się patrzeć na horyzont i nie chowam gdzieś tam głowy w pokład, nie patrzę w niebo. Te rzeczy mi pomagają,
1: oddech?
0: Ale to nie jest przyjemne. Staram się, ale to jak szczerze, to nie za bardzo pomaga.
1: Zatrzymajmy się przy twoim wykonywanym zawodzie trener mentalny, wsparcie dla sportowców, dla piłkarzy i nie tylko, gdzie dzielisz się już ci swoim doświadczeniem i historią. Zatrzymajmy się przy piłkarzach, bo i pracujesz z tymi z Ekstraklasy i z trzeciej ligi. Czy ci piłkarze mentalnie różnią się między sobą?
0: Tak, oczywiście. No każdy z nas się różni. Natomiast niewątpliwie czym wyżej w tej hierarchii piłkarskiej widać, że zawodnicy zwracają większą uwagę na niuanse, na naprawdę drobne rzeczy, czy to przy okazji diety, czy właśnie regeneracji, treningu mentalnego, czym są w lepszych klubach, wyżej grają, są w stanie więcej trenować.
1: Z jakimi problemami się do ciebie zgłaszają? Bez nazwisk.
0: Zwykle z pewnością siebie. Największą chyba bolączką, tak ogólnie rzecz biorąc, tak, no bo każdy ma też indywidualne problemy czy wyzwania, natomiast bardzo dużo zależy u piłkarzy od tego, jak radzą sobie z nieudanym zagraniem. To jest chyba taka kluczowa i nie wiem, czy nieodróżniająca tych najlepszych od tych gorszych umiejętność, żeby szybciutko umieć zapomnieć o tym, co się wydarzyło i żeby to, co było wcześniej w trakcie meczu, nie miało absolutnie żadnego wpływu na to, co się będzie działo do przodu.
1: Ja myślę, że to świetnie można przełożyć na praktycznie życie każdego człowieka,
0: oczywiście.
1: Bo każdy z nas gdzieś ma te potknięcia i chce o czymś szybko zapomnieć. To co wtedy powinniśmy zrobić? Jak to w sobie w głowie poukładać?
0: Jedna to jest taka zmiana perspektywy, czyli nałożenie sobie pewnej perspektywy historii, dorobienie sobie pewnej historii do tego, co się wydarzyło. Wyobraź sobie, że zawodnik, nie wiem, ma dwa nieudane podania z rzędu i nagle zaczyna myśleć, jejku, nie mogę zagrać nic ryzykownego, bo znowu mi się nie uda i za chwilę trener mnie zdejmie i tak dalej, tak? A do tych samych dwóch nieudanych zagrań możemy sobie dorobić historię w stylu, o rany, dwa razy mi nie wyszło, no to już za trzecim razem musi mi wyjść, no bo z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że to jak dwa nie wyszły, no to za trzecim razem, no to już właściwie musi się udać.
1: Próbuję to przełożyć na przykład na porażkę z dietą u kogoś, kto próbuje utrzymać dietę, po raz pierwszy podchodzi, po raz drugi, no i po raz trzeci, no to nie jest podanie. Jak...
0: Nie, to jest inna sytuacja.
1: To jak z taką sytuacją sobie poradzić? Bo to jest w tym okresie, czerwcowo-lipcowo-sierpniowym, po prostu rzecz, która jest wałkowana wszędzie i tak. Przez wszystkich.
0: Zrezygnować z zero-jedynkowości. Uznać i przyznać przed sobą i zaakceptować to, że jakieś dni, jakieś posiłki po prostu z pewnych powodów odpuścimy i to jest okej. Natomiast żeby to nie powodowało, że nie wiem, jeden nieudany dzień, w sensie nie wiem, jakaś impreza, imieniny u cioci, wszystko jedno, nie powodowały, że okej, to generalnie dieta jest nie dla mnie, to może ja zacznę od poniedziałku.
1: No ma to sens, rzeczywiście, tak na żywym organizmie rozpracowaliśmy trochę tutaj to, więc mam nadzieję, że ten protip dla osób, które teraz i nie tylko teraz przed wakacjami są w procesie cięcia kalorii, żeby się nie poddawać, żeby po prostu wytrzymać. I jeżeli coś się zdarzy po drodze, jakiś błąd, to nie rezygnujcie, tylko dalej jedziemy.
0: Wybaczcie sobie jej dalej.

0: jedziemy. Dokładnie.
1: Czy tylko przerabiasz z zawodnikami porażki, czy też o czymś innym rozmawiacie?
0: Nie, rozmawiamy o wszystkim. Rozmawiamy o sukcesach, o przygotowaniach, o celach, o planach, o karierze.
1: Jak określić sobie dobry cel, tak żeby był osiągalny? No to właśnie, po pierwsze musi być osiągalny, prawda? I czy cel ma znaczenie?
0: Cel ma znaczenie. Znaczy, cele są potrzebne. Ja nie wątpię, że one są bardzo dla nas ważne po to, żebyśmy się rozwijali. Cele powinny być ambitne. Uważam, że lepiej jest nie dowieść bardzo ambitnego celu, niż zrealizować średni.
1: I to może być porażka.
0: No, nieprawda.
1: Czyli wiesz, o co chodzi? Ustaliłem sobie bardzo ambitny cel, czyli nie tylko osiągalny, ale zarazem ambitny. No i nie dowiozłem. I ja pierwszy raz słyszę coś takiego, że niedowieziony cel... No jak sobie to wytłumaczyć?
0: No dobrze, ale to
1: żeby nie był porażką.
0: To zróbmy to na przykładzie. Nie przepadam za takimi celami. Raczej robimy też dużo celów takich niewynikowych. Ale ten wynikowy będzie najłatwiej zobrazować, tak? Powiedzmy, że pracujemy z napastnikiem. I on sobie stawia jako cel strzelić, nie wiem, 10 goli w rundzie. I ja bym namawiał takiego zawodnika, który mi tak powie, ale dlaczego 10? A dlaczego nie 20? Bo teraz jak ustawisz sobie cel 10 goli w rundzie, wbrew pozorom bardzo trudno jest go przekroczyć. I teraz jeżeli ustawimy sobie cel 15 goli w rundzie, to możemy go nie zrealizować, ale kto wie, czy nie strzelimy 12. I teraz co jest lepsze? Zrealizowanie 10, czy strzelenie 10 goli, zrealizowanie takiego celu, czy nie zrealizowanie celu pod tytułem 15 goli, ale strzelenie ich 12 w rundzie.
1: Okej, czyli przekładając to na język chociażby odchudzania, o którym przed chwilą mówiliśmy, jeżeli chcemy zrzucić 5 kilo, to wgrywamy sobie na twardy dysk, że chcemy zrzucić 10 i być może zrzucimy 6.
0: Strasznie o ile to jest realny cel. No tak, upraszczam.
1: Tak, upraszczam, okay. No ale tak. Wiesz, tłumaczę. No ma to rzeczywiście sens, to są naprawdę cenne informacje, które przekazał nam dzisiaj Marcin Rudawski. Marcinie, trzymam za ciebie kciuki, aby to 8 zwycięstw, 8 zdobytych mistrzostw świata zamieniło się w 10. A jak będzie 9, to też spoko.
0: To też spoko.
1: To też spoko. Marcin Rudawski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za dzisiaj.
0: Dziękuję.
2: Działo się.
3: Działo się.
2: W czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie czwórki, audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z całego dnia. No i cóż, może to wydać się odrobinę nieskromne, ale korzystając z okazji, polecam wam swoją dzisiejszą audycję Popołudniowa.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
2: Teraz w czwórce przenosimy się do lat 80. Będziesz wrzeszczeć. Magdalena Czubaszek jest razem z nami, autorka tej książki Dziewczyny na polskiej scenie alternatywnej lat 80. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, bardzo mi miło.
2: Magdo, bardzo się cieszę, że spotykamy się przy okazji premiery tej książki. No i zacznijmy od takiej chyba najbardziej podstawowej kwestii. Czy ta muzyka lat 80., muzyka alternatywna w Polsce, ona była aż tak bardzo zdominowana przez mężczyzn?
4: No, myślę, że bardzo, bardzo. Myślę, że większość muzyków na tej scenie to byli mężczyźni. Zresztą każdy, kto nas teraz słucha i sam sobie zada to pytanie, myślę, że może odpowiedzieć. Teraz przed naszą rozmową wspominaliśmy Korę, wspominaliśmy Trojanowską, Urszulę, no ale to były postacie z mainstreamu, prawda? Ta książka koncentruje się na undergroundzie, czyli na kobietach, no totalnie jakby ze świata, który nie przebił się do powszechnej świadomości. No i było ich, z jednej strony można powiedzieć, że było ich bardzo mało w porównaniu do tego, co wiemy, ile było facetów na tej scenie, a z drugiej strony ja w trakcie pracy nad tą książką, w trakcie wręcz detektywistycznego śledztwa, no to co chwilę natykałam się na jakieś nowe nazwiska i to się w zasadzie nie kończyło. Napisałam tą książkę, została oddana do druku, ale wciąż jakby tam na końcu, tak, są nazwiska, które no wymagałoby, myślę, też

0: tego, żeby też je odwiedzić, je zapytać, jak to było, co grały, co się działo, jak się czuły na tej scenie, więc tak naprawdę nie wiemy, czy było ich rzeczywiście tak mało, taki jest obraz w mediach, nie?
1: Ale myślisz, że wynikało to z tego, że udział w scenie alternatywnej w latach 80. był tylko etapem przejściowym i zakładało się kapelę, nawet nie nagrywało jednej płyty i szło się dalej? Czy jest słaba archiwizacja, jest mało materiałów, mało rzeczy zostało? Czy też od lat 80. kobiety były cały czas pomijane, dlatego jest tak mało informacji na ten temat?
0: O Jezu, to jest tak wiele wątków, że ja nie wiem, czy zdołam wszystkie opowiedzieć. Na pewno ten przemysł muzyczny, który wtedy istniał, ja w ogóle nie wiem, czy to można nazwać przemysłem, nie? Tak naprawdę on zaczął się, cały show biznes kształtować w latach 90. To było po prostu dzikie, to była jakaś dżungla te lata 80., co się działo. Kto się dobił do tych nagrań, jak na przykład Republika, to je miał, ale był lżony i nękany przez punkowców gdzieś w Jarocinie, ten sławetny koncert z 85 roku na przykład. I pomidory, nie? No, ale też myślę, że warto powiedzieć coś takiego, że trochę to funkcjonowało, ta scena, wydaje mi się, alternatywna na zasadzie męskiego klubu, nie? Czyli jeżeli my jesteśmy w takim środowisku, gdzie 99% osób to są mężczyźni, to nieważne, jakie oni mieliby te intencje dobre czy złe względem kobiet, to siłą rzeczy narzucają pewne normy zachowania, normy grania, styl pewien grania. Też te dziewczyny, które były i które się przebijały, to najczęściej były wrzeszczące, głośne, takie dosyć odwołujące się do pewnego stereotypu męskości właściwie, nie? A to, co jakieś delikatniejsze, bardziej wrażliwe, odbiegające od tego wzoru, no to było pomijane zdecydowanie, nie? Więc...
1: Ale z drugiej strony sobie myślę, że jeżeli popatrzymy na muzykę zachodnią, no to właśnie ten punk rock miał takie kobiece oblicze, jak sobie o tym pomyślę. Jeśli mówimy o innych gatunkach, no to wydaje mi się, że nie wiem, czy to można w ogóle odnosić, bo jednak Zachód, a Polska. Właśnie w muzyce punkowej, tak, muzyka buntu, tam było chyba najłatwiej się przebić i środowisko mogłoby się wydawać, że jest najbardziej otwarte, które stoi w opozycji właściwie do wszystkiego, więc tutaj można.
0: No tam była zdecydowanie większa różnorodność. Jak weźmiemy sobie dziewczyny z tej okładki, czyli Raincoats, to gdy posłuchamy ich płyty, no to ona nie jest stereotypowo punkowa, nie? To brzmienie jest takie rozszczelnione, dziwne, w ogóle nie wiadomo do czego to włożyć, nie? No była też na przykład Sioxy and the Banshees, to jakiś taki po prostu wręcz archetyp w punk rocku, domina, bardzo zimna, klimaty BDSM, nie? Oni się też bawili taką stylistyką seksualną, erotyczną. Tych kobiet było zdecydowanie więcej, tak jak ci mówiłam wcześniej, były też osoby o różnych kolorach skóry, też po 40, a nie zawsze młode i zawsze ładne. Myślę, że tamta scena też nie była wolna od seksizmu, ale no była większa różnorodność, większy był napływ też różnych prądów kulturowych. No i to się mieszało wszystko. Też dziewczyny myślę, że mogły być, choć to jest moja hipoteza akurat, trochę odważniejsze, trochę bardziej przekonane o tym, że coś potrafią, coś mogą znaczyć i że po prostu wchodzą i grają, nie?
1: Bardzo często w kontekście tej muzyki lat 80. czy nawet wczesnych lat 90. w Polsce mówi się, u nas nie było sprzętu, u nas była inna jakość, producenci nie potrafili nagrywać. Natomiast przy takim undergroundzie, przy raczej dosyć prostej muzyce, chyba różnica nie była aż tak słyszalna.
0: No, jak już ktoś wszedł do studia i dostawał taśmę i mógł nagrać, to tak, owszem, tylko ile zespołów jakby w ogóle miało taką możliwość, nie?
1: A jak wówczas wyglądała scena? Czym ci ludzie się inspirowali? Bo to są lata 80., no chyba jeden z trudniejszych okresów w naszej historii. Nie było dostępu do zagranicznych płyt. To, co prawda, one się pojawiały, można było, ale one były drogie. No ale ogólnie mamy takie przeświadczenie o latach 80., szczególnie jeżeli ktoś wychowywał się już po 89. roku, że w tych latach 80. to nie było właściwie nic. No ale jednak polskie radio emitowało zagraniczne utwory. Było czym się inspirować, tylko to wszystko było ograniczone, ale z drugiej strony myślę, że to jednak bardzo wpasowywało się w ten klimat takiego undergroundu i punka, który jednak u podstaw jest DIY.
0: Tak, bardzo ten dostęp do płyt był utrudniony. Pamiętam taką historię, tylko teraz jej nie mogę przypomnieć, kto mi ją opowiadał.

0: że sam Marek Wiernik, który miał chyba wtedy audycję wokół Nowej Fali, wszyscy jej słuchali po prostu w Polsce, którzy się interesowali muzyką, to sam zamawiał od marynarzy, zdaje się, płyty i gość schodził ze statku z naręczem po prostu tych płyt, wsiadał w pociąg, jechał i od razu zanosił do studia i on od razu te płyty grał, więc na pewno była ta audycja, być może było jeszcze kilka innych, ludzie przy radioodbiornikach, wiesz, siedzieli z kaseciakami,
1: nagrywali,
0: te kasety były po prostu odsłuchiwane w kółko, więc ich jakość było coraz gorsza i gorsza, ale były też takie osobistości, które miały dostęp do tych płyt i takie osobistości, jak na przykład Luther w historii Opoli i Białych Wulkanach, no był po prostu gościem, bo ktoś, kto miał płyty, był światowcem, był kimś, kogo warto było znać, bo on uchylał jakby ten lufcik w tej siermiędze, w tej szarości PRL-u, więc trochę to krążyło. Ludzie jakby jednoczyli się wokół zdobywania tych płyt, słuchania razem. Jak ktoś coś miał, to od razu się do niego szło, to się organizowało jakąś imprezę, nie? Więc to nie było tak, że zupełnie nie było dostępu, ale naprawdę trzeba było być chyba pasjonatem, jakbym miała to określić dziś jakimś słowem, i bardzo dużo pracy w to włożyć, nie?
1: Ale z drugiej strony było więcej czasu, tyle czasu na pewno nie marnowaliśmy na scrollowanie i na oglądanie rolek. Może za chwilę jeszcze o tym punk rocku porozmawiamy, bo to też jest ciekawe zjawisko, bo ruch punkowy u nas się rozwijał, ale punk jest jednak lewicowy, a u nas panował lewicowy reżim. Jak to połączyć? Okazuje się, że można było. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka
3: Online. Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz.

0: Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Rekst mi w tym pomaga. Gra ohydnie śmieszna jest jak buty Balenciaga. Wsiadam do czarnego vana. Mamy w planach klip i epkę. Mamy znacznie więcej. Podnoszę poprzeczkę, dopóki ktoś przy mnie musi czuć się bez

sarkazm. Wciąż wracam, by wyjechać, gdy chadzę po ulicach, wciąż żel mam w podeszwach. Wciąż z tytoniem nie mieszam, wciąż wzmacniam się duchowo, pisząc o przyziemnych rzeczach.

0: zrób mi przejście.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w Czwórce.
5: Check it out. Check it out. Check it out. Check it out.

0: Mikuła, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę. Kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem? Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Dobrzy ludzie 4-7.

2020 to amulet talizman. Ja może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: kiedyś uderzyło mnie.
1: Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

silence between us is such a strong bond. If only somebody

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście. A